0: Dobry wieczór, tu Opole, kłaniam się Katarzyna Zawadzka. Wieczorny program w czwartki poświęcony promocji działalności naukowej i z tej perspektywy dzisiaj będziemy też przyglądać się temu, jak dbamy o nasze ciało. Po 30 roku życia następuje stopniowy zanik masy mięśniowej. To powolny proces, któremu można przeciwdziałać po to, żeby zachować sprawność i zdrowie. Doktor Agata Mroczek, fizjoterapeutka, wykładowczyni Uniwersytetu Opolskiego, podzieli się z nami istotnymi informacjami na ten temat, które też pomogą dbać o siebie. A zanim to nastąpi, parę informacji. Najpierw przenosimy się do Francji. Tam sceny chaosu w supermarketach, po tym jak jedna z sieci handlowych zorganizowała promocyjną sprzedaż wentylatorów i klimatyzatorów. Po rekordowej fali upałów urządzenia chłodzące stały się towarem wyjątkowo poszukiwanym. Ich niedobór doprowadził nawet w wielu sklepach do kłótni i bójek.
1: 200 tysięcy wentylatorów i klimatyzatorów w atrakcyjnych cenach w całym kraju. Organizatorzy promocji najwyraźniej nie spodziewali się takiego efektu. Media społecznościowe zalały nagrania pokazujące osoby wyrywające sobie z rąk kartony, przepychające się i biegające po sklepowych alejkach w poszukiwaniu ostatnich egzemplarzy. Do chaosu doszło w sklepach w wielu miastach, m.in. w Paryżu, Lille, Rennes, Milouzie.

0: Przenosimy się do polskich lasów. Ewakuacja leśnych obozów harcerskich nie oznacza, że uczestnikom grozi w danej chwili niebezpieczeństwo. Przypominają leśnicy i wyjaśniają, że takie decyzje zawsze zapadają po dokładnej analizie ostrzeżeń, aby uniknąć niebezpieczeństwa. W województwie świętokrzyskim, gdzie minionej nocy przeszły gwałtowne burze, do budynków przeniesiono uczestników 4 obozów.
1: Decyzje o przeniesieniu obozowiczów z namiotów do budynków są zwykle podejmowane prewencyjnie, aby minimalizować zagrożenia, mówi Tomasz Maćkowiak. Leśnik zwraca uwagę na odpowiednie przygotowanie miejsc i uczestników obozów.
2: Takie przestrzenie wyznacza się wraz z strażą pożarną i harcerzami. Prowadzone są też ćwiczenia z ewakuacji, by w sposób szybki i bezpieczny w razie zagrożenia wydostać się z lasu.
1: Leśnik Damian Grzybowski zwraca uwagę na precyzyjne zasady wyznaczania leśnych obozowisk.
3: Czyli zabezpieczyć taki drzewostan, sprawdzić przede wszystkim, czy nie znajdują się w nim w momencie, kiedy ten obóz jest rozbijany, jakieś drzewa niebezpieczne, gdyż to jest bardzo dynamiczny proces. Oczywiście miejsca ewakuacyjne, miejsca zbiórek, dojazdu straży pożarnej.
1: W przypadku ostrzeżeń przed burzami i silnym wiatrem należy rezygnować z wycieczek po lesie. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: I na koniec Lublin. Tam rozpoczyna się 19. Festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia. To nie tylko okazja do posłuchania oryginalnej, ambitnej muzyki, ale także możliwość uczestniczenia w warsztatach, wystawach, seansach filmowych czy spotkaniach autorskich i muzycznych. Staramy się komponować program tak, aby artystki i artyści mieli szansę się wypowiedzieć i pokazać swoją twórczość, mówi dyrektorka programowa festiwalu Agnieszka Wojciechowska.
4: To jest festiwal, który jest hołdem dla tych, którzy mają odwagę mówić, mają odwagę stanąć trochę wbrew komercyjnym filtrom, algorytmom, przeciwko terrorowi wskaźników finansowych i sprzedażowych.
0: Jednym z nieodłącznych elementów festiwalu jest prezentacja niezależnej wytwórni, mówi dyrektor artystyczny festiwalu Rafał Chwala.
5: I w tym roku bardzo się cieszymy, że udało nam się namówić Konstantina Drobila, żeby zaprezentować jego wspaniałą wytwórnię Trost Records. To jest wytwórnia z Austrii, z Wiednia, która ma świetny, fenomenalny katalog jazzowy, około jazzowy, awangardowy, muzyki improwizowanej. W związku z prezentacją Trost Records wystąpi szereg artystów w Lublinie.
0: Festiwal będzie się odbywać na Starym Mieście oraz Parku Ludowym. Impreza potrwa do niedzieli, wstęp jest wolny. I teraz już powracamy do audycji Dobry Wieczór Tu Opole, w której za moment dosłownie rozmowa o tym, jak dbać o siebie, o swoje mięśnie, układ ruchowy wraz z wiekiem. Co warto wiedzieć o tym, dr Agata Mroczek z Uniwersytetu Opolskiego, fizjoterapeutka, będzie mówić za chwilę.

0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o treningu dostosowanym do wieku, o potrzebach ciała, które wraz z upływem czasu zmieniają się. Doktor Agata Mroczek, fizjoterapeutka, wykładowczyni także Uniwersytetu Opolskiego, jest gościem programu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I to jest bardzo interesujący temat, bo okazuje się, że nasze ciało nieustannie się zmienia i potrzebuje trochę innych form aktywności. Jak to jest, kiedy zaczynamy dojrzewać, jak ono się zmienia po 30 roku życia, co się wówczas dzieje i czy warto się też zastanowić nad tym, jak o to ciało fizycznie dbać, dokładnie jaką formę treningu wybrać?
1: Ciało człowieka zmienia się wraz z wiekiem. Te różnice dotyczą zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Jeżeli chodzi o spadek masy mięśni, to u kobiet następuje w około 3-8% na każdą dekadę życia po 30 roku życia. Następuje również wzrost tkanki tłuszczowej trzewnej, szczególnie po menopauzie, jak również stopniowy spadek gęstości kości, szczególnie u kobiet po menopauzie. Jeżeli chodzi o mężczyzn, te spadki nie są tak drastyczne.
0: Mhm. Kobiety są trochę bardziej hormonalnie skomplikowane, wydaje mi się. Ale może się mylę, bo to też łatwo czasem ulegać pewnego rodzaju uproszczeniu.
1: Oczywiście mają wpływ hormony, szczególnie estrogeny, które chronią przed utratą masy kostnej i tłuszczu trzewnego, jakby jego wzrostem. Natomiast w okresie okołomenopauzalnym i menopauzalnym zmiana właśnie w zakresie ilości hormonów decyduje o tym, że te zmiany następują szybciej.
0: No dobrze, ale po 30 to jeszcze nie czas na menopauzę, nawet nie czas okołomenopauzalny, chociaż też słyszałam, że podobno bardzo się ta granica wieku przesuwa też, ale jak to się dzieje, że w pewnym momencie trening siłowy jest bardzo istotny, bo tracimy podobno tę naszą masę mięśniową wraz z wiekiem, taką naturalną, którą mamy bez większego wysiłku, jak sądzę. Czy dobrze myślę?
1: Tak, oczywiście. Jest to związane z naturalnym procesem sarkopenii, czyli spadkiem właśnie tej masy między innymi mięśniowej, która jest naturalny i występuje wraz z wiekiem. Natomiast z upływem lat ten proces przyspiesza i może doprowadzić w takich, można powiedzieć, już w starszym wieku do tak zwanego zespołu słabości, zespołu kruchości, który grozi upadkami i jest też jedną z przyczyn zgonów właśnie w starszym wieku. Dlatego właśnie treningiem siłowym można wzmocnić nie tylko mięśnie, ale także kości i w ten sposób uchronić się na przykład przed upadkami.
0: Mhm. Czyli to trochę też praca po naszej stronie.
1: Tak, jak najbardziej, dlatego że te zmiany, czyli spadek masy mięśniowej od 3-8% po 30 roku życia, ta różnica zależy od tego, jaki tryb życia prowadzimy. Czy włączamy aktywność fizyczną, trening oporowy, trening siłowy, czy prowadzimy siedzący tryb życia. Jeżeli to będzie siedzący tryb życia, to wówczas te zmiany prawdopodobnie nastąpią szybciej.
0: Trening oporowy, co to jest?
1: Jest to trening z oporem zewnętrznym albo z oporem własnego ciała, czyli można powiedzieć, że jest to trening z dodatkowym obciążeniem w celu wzmocnienia mięśni.
0: Mhm. Czyli to się kojarzy z siłownią, ale pewnie nie tylko. Też joga ma też takie pozycje, na przykład, gdzie rzeczywiście siłowo trzeba swoje ciało być w stanie unieść, udźwignąć, wytrzymać.
1: Tak, no wtedy mówimy o takim skurczu tak zwanym izometrycznym, czyli utrzymujemy daną pozycję przez dłuższy czas, nie zmienia się długość mięśnia, natomiast zmienia się jego napięcie, czyli na przykład takiej klasycznej desce, jest to taki trening, gdzie utrzymujemy masę własnego ciała na rękach i nogach.
0: No dobrze, jak ten trening sobie wybierać, dostosować wraz z upływem czasu, jakbyś mogła to prześledzić właśnie na tej takiej chronologicznej osi naszego życia. Co kiedy ćwiczyć albo o czym myśleć, w jakim czasie?
1: Myślę, że trening oporowy z odpowiednio dobranym oporem jest ważny w każdym wieku, zarówno w wieku nastoletnim, jak również w wieku dorosłym czy w wieku starszym. Natomiast mogą to być różne aspekty, które mogą różnić, czyli na przykład nie zalecałabym nastolatkom zbyt dużego oporu, czyli treningu siłowego z dużymi obciążeniami, dlatego że to może wpłynąć na rozwój kośćca na przykład. Też przed można powiedzieć, treningiem zdecydowałabym się na to, żeby udać się do fizjoterapeuty, zobaczyć, czy układ ruchu jest w dobrej kondycji, czy na przykład nie będzie dochodziło do przeciążeń. Kolejna rzecz to jest prawidłowa technika. Jeżeli decydujemy się na ćwiczenia z oporem, z dodatkowym ciężarem, ważne jest to, aby były wykonywane poprawnie technicznie. I tutaj jeszcze bym chciała zwrócić uwagę na taki aspekt, żeby sprawdzić, czy jest właściwy zakres ruchu w stawach, czy mamy prawidłowe zakresy. To może sprawdzić oczywiście fizjoterapeuta, dlatego że jeżeli mamy ograniczenia ruchowe i dodatkowo dodamy ciężar, to pewne te struktury mogą ulec przeciążeniu, bo niektóre nie są odpowiednio elastyczne, aby wykonać ruch w prawidłowym zakresie, więc to jest bardzo ważne.
0: Czyli tak trochę by nam się przydał trener osobisty, fizjoterapeuta jednocześnie.
1: Ja myślę, że warto się udać do fizjoterapeuty. Jeżeli mamy prawidłowe zakresy ruchów i nie mamy żadnych przeciwwskazań do ćwiczeń, to trener myślę, że sobie doskonale z tym poradzi. Z kolei trener, który zobaczy, że pacjent czy klient ma na przykład ograniczenia ruchomości takie poważniejsze, myślę, że powinien skierować takiego klienta do fizjoterapeuty, aby doprowadzić do tego, żeby te zakresy były prawidłowe i wtedy sobie wrócić na trening. Czyli tym jakby będzie się różnić ta terapia od treningu, czyli trening będzie zdecydowanie dla ludzi zdrowych o właściwych zakresach ruchomości w stawie. Czasem się zdarza, że jednocześnie fizjoterapeuta jest trenerem i może tutaj pomóc w obu przypadkach.
0: To jak często powinniśmy ćwiczyć, żeby tej masy mięśniowej po 30 roku życia nie tracić, jeśli chcemy ją zachować i właśnie dlaczego warto ją zachowywać, a nie poddawać się tym naturalnym procesom?
1: Jeżeli chodzi o Światową Organizację Zdrowia, WHO, rekomenduje ona umiarkowany wysiłek fizyczny w wymiarze od 150 do 300 minut tygodniowo, a intensywną taką aktywność fizyczną w wymiarze od 75 minut do 150 minut. Natomiast jeżeli chodzi o osoby dorosłe i starsze, dodatkowo rekomenduję ćwiczenia wzmacniające mięśnie, wzmacniające też układ sercowo-naczyniowy, a także ćwiczenia koordynacyjne, które też jakby zapobiegają upadkom.
0: Mhm. Próbuję sobie te setki minut przeliczyć na...
1: No to jest mniej więcej, możemy powiedzieć, że 150 minut to jest takie 2,5 godziny do 300 minut, czyli do 5 godzin.
0: Czyli te 2 godziny takiej bardzo aktywności dużej, oporowej, tej tylko treningu oporowego, tak?
1: Mogłoby wystarczyć, bo to jest taki ekwiwalent. Albo ten intensywny wysiłek fizyczny wtedy w mniejszym wymiarze godzin, albo ten o średniej intensywności w większym wymiarze godzin, albo kombinację tych dwóch wysiłków. To jest takie minimum, które zaleca jakby WHO. Większa aktywność fizyczna oczywiście działa im plus, pod warunkiem, że nie dochodzi do przeciążeń oczywiście, bo też może ta aktywność być zbyt wysoka. Natomiast tutaj WHO nie uwzględnia niskiej aktywności fizycznej, takiej jak na przykład spacer czy spacer z psem. To już musi być taka aktywność ta umiarkowana, w której podnosi się tętno, ale jeszcze możemy rozmawiać z osobą na przykład obok nas w trakcie wykonywania takiego wysiłku. Natomiast intensywny wysiłek fizyczny już na taką rozmowę nie pozwoli, dlatego że tętno będzie zbyt duże.
0: Mhm. Zastanawiam się, na ile po takim treningu, wiesz, oporowym, fizycznym, siłowym, kiedy to jest ćwiczenia izometryczne, tak?
1: Izometryczne to są takie ćwiczenia, w którym rośnie napięcie mięśniowe, natomiast nie zmienia się długość mięśnia, czyli utrzymujemy daną pozycję przez jakiś czas, czyli takie ćwiczenie jak deska, którą myślę wszyscy znamy.
0: No właśnie, czy po takich ćwiczeniach, takich treningach też pewnego rodzaju rozluźnienie i rozciągnięcie mięśni albo ich rolowanie będzie niezbędne i czy rolowanie dalej jest zalecane, czy się zmieniają też wytyczne a propos tego?
1: Rolowanie jest cały czas zalecane jako forma jakby rozluźnienia powięzi. Myślę, że jak najbardziej jest ono zalecane, dlatego że różni się od stretchingu tym, że w stretchingu bardziej rozciągamy, uelastyczniamy mięśnie. Natomiast czasem może też dojść do takiej sytuacji i to obserwuję bardzo często, że na przykład przy próbie skłonu do przodu nie możemy dotknąć na przykład palcami do podłogi i bardzo dużo osób wtedy rozciąga sobie na przykład tyły nóg, czyli te mięśnie kulszowo-goleniowe, a przyczyna zwykle leży. Najczęściej leży gdzieś indziej, czyli na przykład w zablokowanych stawach krzyżowo-biodrowych. Czyli sytuacja taka powinna nam dać do myślenia, aby się ewentualnie udać do fizjoterapeuty, dlatego że zdrowy człowiek w zasadzie powinien dotknąć palcami do podłogi w skłonie. Oczywiście może mieć tutaj wpływ też to proporcje kończyn, czyli zbyt długie kończyny dolne w stosunku do jakby kończyn górnych, długości tłowia i tak dalej. Natomiast jakby pomijając te aspekty, to większość ludzi zdrowych powinno dotknąć palcami do podłogi. Jeżeli tak nie jest, to powinno nas to zastanowić, jaka jest tego przyczyna i żeby nie zgadywać, najlepiej udać się do fizjoterapeuty, który sprawdzi te zakresy ruchu. Czy na przykład właśnie rozciągać mięśnie, czy poprzez terapię manualną jest w stanie sami odblokować stawy krzyżowo-biodrowe, jeżeli to akurat one są zablokowane.
0: A czemu życie z takimi zablokowanymi stawami krzyżowo biodrowymi jest niezdrowe i czym może skutkować, do czego może doprowadzić?
1: Ja myślę, że wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, że może mieć te stawy zablokowane, szczególnie osoby, które wykonują pracę siedzącą i siedzą bardzo wiele godzin w pozycji siedzącej, na przykład w biurze, albo wykonując też inne zawody, które takiej pozycji wymagają, jak na przykład jazda samochodem też wiele godzin dziennie. I zwykle tak jest, że wiedzą, że mają jakieś ograniczenia, że nie mogą gdzieś się na przykład schylić, tak bym to powiedziała, oczywiście w cudzysłowie. Natomiast niewiele osób wie, że można się z tym problemem zgłosić do fizjoterapeuty, żeby po prostu zdiagnozować, wykluczyć albo potwierdzić, że rzeczywiście te stawy są zablokowane. Jeżeli te stawy będą zablokowane, to stawy sąsiednie będą musiały pracować ciężej, nadrabiając ten zakres ruchu, którego tam nie ma. Czyli sąsiednie stawy, takie jak stawy biodrowe i stawy kręgosłupa wyżej, czyli na przykład odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Jeżeli dodatkowo będą stawy biodrowe miały ograniczenia, to wtedy stawy kolanowe będą musiały nadrobić większą pracę i będzie mogło dojść do przeciążeń właśnie w tym odcinku narządu ruchu.
0: Jak dbając o siebie można czuć się na starość? Jakbyś mogła tak właśnie zestawić ze sobą jakby dwa ciała, żeby się zmotywować, oczywiście nie żeby kogoś oceniać, bo myślę, że ta aktywność fizyczna dostosowana do możliwości i potrzeb może być rozpoczęta w każdym momencie życia, ale człowiek, który właśnie dba o siebie i ćwiczy, to jaką może mieć tę starość dzięki tej pracy?
1: Na pewno aktywność fizyczna wpływa na jakość życia, jest to potwierdzone w badaniach naukowych, czyli przede wszystkim ta aktywność fizyczna będzie zwiększała sprawność fizyczną, czyli sprawność taką w codziennym życiu, że nie będziemy potrzebować pomocy innych osób, że będziemy mieć siłę, elastyczność sięgnięcia po różne przedmioty, na przykład w ciągu dnia. Może to skutkować również tym, że będziemy mieć siłę iść na przykład w góry, pojechać na wycieczkę, czyli korzystać z życia w większym zakresie, dlatego, że nie będzie tych ograniczeń ruchowych. Dodatkowo trening będzie wpływał na poprawę kondycji krążeniowo-oddechowej, więc będzie jakby zwiększał tolerancję wysiłku i nie będzie jakichś większych duszności przy wchodzeniu pod górę na przykład. Dlatego jakość życia będzie się prawdopodobnie poprawiać.
0: Mm-hmm. No dobrze, mówisz o tym, że też wtedy ta kruchość mięśni jest tak duża przy ewentualnych upadkach, potknięciach, że te mięśnie jakby są naturalną amortyzacją dla naszego układu kostnego.
1: Przede wszystkim one będą mocniejsze, bo musimy sobie tutaj zdać sprawę z tego, że właśnie wraz z wiekiem w procesie sarkopenii zanika masa mięśniowa. I to jest fakt. Natomiast w przyrodzie nic nie ginie, więc co się dzieje z tą tkanką? Albo jest zamieniana na tkankę tłuszczową, która nie ma zdolności kurczenia się, a dodatkowo zwiększa jakby masę ciała, czyli też może obciążać. Z drugiej strony może się zamieniać też na tkankę łączną, czyli która też nie ma zdolności kurczenia się. Więc może być dodatkowy jakby osoba, która ma jednocześnie sarkopenię i nadwagę. Często jest to trudne do zdiagnozowania z zewnątrz, dlatego że nie wygląda ta osoba, jak gdyby miała zespół kruchości, natomiast ważny jest właśnie skład ciała, czyli proporcje masy mięśniowej do masy tkanki tłuszczowej i ogólnej masy ciała. Dlatego tutaj o tym decyduje przede wszystkim ilość masy mięśniowej, a nie właśnie tej tkanki tłuszczowej. Natomiast ilość tkanki tłuszczowej zmienia się wraz z wiekiem, to jest po pierwsze, i jest różna u kobiet i u mężczyzn ze względu na zawartość wody w organizmie. Kobiety niestety mają więcej tkanki tłuszczowej, a mniej wody w organizmie. Woda się wiąże na przykład z mięśniami, nie wiąże się z tkanką tłuszczową i to jest jakby ta proporcja. Natomiast wraz z wiekiem może ubywać tkanki mięśniowej, przybywać tkanki tłuszczowej, te proporcje będą się zmieniały, a w skrajnych przypadkach może być nawet tkanki tłuszczowej około 47%, więc prawie połowa ciała. Więc osoby będą mieć masę ciała, ale nie będą mieć siły, dlatego że tą siłę będą generować mięśnie, których akurat tutaj nie będzie w takiej odpowiedniej proporcji, jaka by była pożądana.
0: No to jest bardzo motywujące właśnie, żeby nie zaniedbywać tego wysiłku fizycznego, czy tej praktyki właśnie oddziaływania na ciało. Rozumiem też, że ta woda, która jest w naszych mięśniach, ona też te kości nawilża, dlatego ten skład kości jest inny, nie ma tej kruchości. Czy dobrze myślę, czy nie?
1: To może tak, jeżeli chodzi o wodę w organizmie, ona się dzieli na wodę wewnątrzkomórkową i zewnątrzkomórkową, ta zewnątrzkomórkowa dodatkowo na wodę transkomórkową. Nam woda w organizmie jest potrzebna w komórce po to, aby procesy chemiczne odbywały się prawidłowo. Natomiast oczywiście różne jony mogą mieć wpływ na to, że albo jony, albo różne substancje na to, że woda będzie uciekać z komórki, będzie znajdowała się w przestrzeni międzykomórkowej. Na przykład, jeżeli będziemy spożywać dużo soli, czyli NaCl, wtedy sód, który będzie wnikał do komórki, będzie powodował to, że woda będzie uciekać z komórki, czyli będą robiły się obrzęki, czyli tym płynie transkomórkowym będzie więcej wody, to może wpływać na podniesienie ciśnienia tętniczego i prowadzić do nadciśnienia tętniczego, dlatego pacjenci z nadciśnieniem tętniczym czy chorobami serca powinni ograniczyć sól. To samo będzie się działo, kiedy będzie glukoza wnikać do komórki, to wtedy woda też będzie uciekać z komórki, czyli generalnie w organizmie będzie krążyć, ale nie w tych przestrzeniach, gdzie ona powinna być. Czyli procesy znowu się nie będą toczyć prawidłowo, dlatego że tej wody będzie w komórce brakowało. Dlatego to jest ważne, jakby to stężenie ogólne wody w organizmie, bo możemy w procesach takich patologicznych mieć do czynienia zarówno z odwodnieniem, jak i przewodnieniem hipotonicznym, hipertonicznym i izotonicznym, ale to już jakby niezależnie od takich już takich specjalistycznych jakby terminów, odpowiednie spożycie wody też gwarantuje nam zdrowie. Natomiast jeżeli chodzi o wodę, która jest związana na przykład właśnie z mięśniami, czy woda, którą mamy w organizmie, u kobiet tej wody mamy generalnie mniej o 10% niż u mężczyzn, a najwięcej wody mają w organizmie dzieci.
0: Mm-hmm. No to też dlaczego warto pić? I to też takie płyny z elektrolitami, ale chciałam zapytać jeszcze o takie zagadnienie, jak ten wysiłek fizyczny wraz z wiekiem, który nam niestety wzrasta, w drugą stronę to nie działa, a mięśnie na miednicy, jak dobrze dostosowywać właśnie trening. I dlaczego to jest ważne, jak to na siebie oddziaływuje i dlaczego warto dbać o swoje mięśnie na miednicy? Podobno panów to też dotyczy, chociaż na pewno kobiety w większym zakresie, tak myślę.
1: Tak, jest to temat, który jest obecnie coraz bardziej popularny i dobrze, dlatego że warto mówić o tych mięśniach na miednicy, ale wraz z popularnością tego tematu również pojawia się bardzo wiele mitów. Mięśnie na miednicy, aby sprawnie działały, należy je wzmacniać, ale teraz na przykład to, co obserwujemy od kilku lat, to jest to, że mięśnie na miednicy też powinny być trenowane pod kontrolą. Kiedyś jeszcze kilka lat temu, jak nie znaliśmy takich metod jak na przykład SMG, czyli na przykład poprzez sprawdzanie elektrodami, czy na napięcie jest, to nie chodzi o to, żeby te mięśnie zaciskać, rozluźniać, tak jak kiedyś było przy oddawaniu moczu na przykład. Okazuje się, że to jest bardzo niezdrowe. Obecnie trening mięśni na miednicy my jako fizjoterapeuci wykonujemy pod kontrolą USG, taką specjalną głowicą konwex, która jest taka półokrągła, tak można to powiedzieć. I w momencie skurczu tych mięśni i rozkurczu na obrazie USG możemy zobaczyć, czy te mięśnie się kurczą, czy rozkurczają i czy idą w dobrym kierunku. Bo samo napięcie mięśni nam nic nie mówi, dlatego że one mogą się napinać, ale może wzrastać ciśnienie w tłoczni brzusznej i to może powodować właśnie wręcz wypychanie w dół, narządów. Tak. Dlatego pod kontrolą USG fizjoterapeuta może dokładnie jakby instruować czy pacjentkę, czy pacjenta i sprawdzać na monitorze, czy te mięśnie kurczą się w dobrym kierunku, więc może kiedyś 10 lat temu jeszcze bym była w stanie wykonywać takie ćwiczenia u pacjentów bez kontroli USG. Myślę, że dzisiaj właściwym kierunkiem by było oddanie pacjenta w ręce fizjoterapeuty specjalizującego się w takiej fizjoterapii uroginekologicznej, aby pod kontrolą USG zobaczyć, czy te mięśnie kurczą się we właściwym kierunku, czyli czy się one podnoszą, czy wręcz powoduje to wzrost ciśnienia w tłoczni brzusznej i obniżanie się w dół właśnie pęcherza.
0: No to może napierać brzmi niepokojąco, bo można sobie zaszkodzić, chcąc ćwiczyć i się rozwijać.
1: Ja myślę, że to może wynikać tylko na przykład tylko z niewiedzy, czyli ktoś, kto na przykład nie wie, może ćwiczyć tak w taki sposób, na przykład na jakichś ćwiczeniach grupowych, z grupą i tak dalej. Natomiast myślę, że właściwym kierunkiem byłby taki trening indywidualny mięśni na miednicy przy kontroli USG. Jeżeli chodzi o obecny stan wiedzy, bo kiedyś, jeszcze kilka lat temu o tym nie wiedzieliśmy, a dzisiaj już wiemy i poza tym mamy narzędzia pod na przykład postacią USG, gdzie większość fizjoterapeutów specjalizujących się w tym temacie jest przeszkolonych właśnie z obsługi urządzenia USG i może taki trening mięśni na miednicy przeprowadzić prawidłowo.
0: A jak to jest z innymi ćwiczeniami, takimi właśnie siłowymi, żeby sobie na te mięśnie na miednicy przy okazji, ćwicząc inne partie, nie wpłynąć, nie zaszkodzić? Jak to wygląda? Czy kobiety mogą wykonywać wszystkie ćwiczenia? Czy niektóre mogą być dla nich właśnie pod kątem tego obszaru jakoś niezbyt korzystne?
1: Trzeba tutaj zwrócić uwagę na oddech, na przykład przy wykonywaniu ćwiczeń izometrycznych, takich jak na przykład deska, żeby nie doprowadzać do sytuacji wzięcia oddechu i zatrzymania oddechu na przykład na 10 sekund. rzeką, czyli w trakcie trwania ćwiczenia, dlatego że wtedy zwiększa się ciśnienie w tłoczni brzusznej, co może właśnie osłabiać mięśnie na miednicy, czyli jakby pchać je w dół, tak powiedzmy w cudzysłowie. Dlatego ważne jest tutaj, jeżeli na przykład pacjent czy klient jakby tych mięśni jest w stanie jakby kontrolować, to w momencie takiego ćwiczenia deska, żeby na przykład liczył do 10, wtedy musi wziąć wdech i wydech, bo nie da się policzyć do 10, nie wykonując oddechu.
0: Ale na głos, tak?
1: Na głos, najlepiej na głos. Raz, dwa, trzy, albo żebyśmy widzieli, czy ten pacjent rzeczywiście oddycha. Przy ćwiczeniu takim jak deska, najpierw warto aktywować mięsień poprzeczny brzucha, czyli najpierw mięśnie głębokie, a dopiero mięśnie powierzchowne, tak jak mięsień na przykład prosty brzucha, żeby nie robić tego odwrotnie. Ale myślę, że fizjoterapeuta jest w stanie dokładnie pacjentowi pokazać takie ćwiczenia, wyjaśnić, jakie będą poszczególne jakby fazy, żeby zwrócić też uwagę na technikę, wtedy takie ćwiczenie będzie wykonywane prawidłowo.
0: Jak się aktywuje mięśnie głębokie? Bo powiedziałeś, że przed tym mięśniem poprzecznym zewnętrznym należałoby, tak dobrze pamiętam, zaktywizować te głębokie.
1: Głębokie, tak. Mięsień prosty brzucha, skośne zewnętrzne, wewnętrzne, to są mięśnie jakby powierzchowne. W środku mamy mięsień poprzeczny brzucha i mięsień piramidowy i z tyłu jeszcze jest mięsień czworoboczny lędźwi, czyli mamy generalnie 6 mięśni brzucha, jeżeli już chodzi o szczegóły. No to możemy wykonać takie, powiedzmy, ćwiczenie, że nawet w siedząco, tak jak my teraz siedzimy, położyć sobie tutaj ręce na brzuchu i spokojnie sobie oddychać. Wdech, mięśnie brzucha się jakby, można powiedzieć, rozprężają i na wydechu jakby kierować pępek w stronę jakby kręgosłupa, czyli najpierw jakby zaktywizować stronę kręgosłupa, a później właśnie z lekko jakby wciągniętym pępkiem, to oczywiście mówię takim troszkę w cudzysłowiu, starać się oddychać na aktywnych tych mięśniach, że czujemy, że one są jakby w środku i dodatkowo oddychamy z lekko wciągniętym pępkiem i dopiero wtedy takie ćwiczenie wykonujemy. Żeby na przykład tej deski nie wykonywać w taki sposób, żeby mięśnie brzucha były rozprężone na zewnątrz i dodatkowo jeszcze bardzo zwiększona lordoza w odcinku lędźwiowym, bo to będzie jakby też po pierwsze mięśnie dna miednicy, po drugie ta zwiększona lordoza, czyli wygięcie do przodu w odcinku lędźwiowym, może powodować bóle kręgosłupa, bo tamten odcinek się będzie napinał, a nie mięśnie brzucha, czyli odwrotnie niż to powinno być w tym ćwiczeniu.
0: Czasami jest taki komunikat, że przykleić pępek do kręgosłupa, to jest to.
1: Tak, to jest takie pilatesowe, można też tak powiedzieć, czyli tak, kierujemy pępek do kręgosłupa, wyobrażamy sobie, że on się tam jakby zbliża do tyłu, ale jednocześnie w trakcie tego zbliżania, żeby też oddychać, żeby to nie było tak, że zbliżamy, bierzemy taki głęboki wdech i na bezdechu dalej wykonywany jest ruch. Więc jest ważne, żeby oddychać, ale żeby mieć wrażenie, jakby te mięśnie były tam w środku, ale nie w dół, tylko jakby do środka i do kręgosłupa.
0: Pod kontrolą mieć tą świadomość tego, co wewnętrznie się w naszym ciele dzieje.
1: Tak, ale można to oczywiście wyćwiczyć kilkoma powtórzeniami, żeby jakby mieć taką świadomość. A myślę, że osoby, które długo chodzą na jakieś zajęcia fitness, czy to są zajęcia grupowe, czy indywidualne z fizjoterapeutą, mają większą świadomość ciała, że już wiedzą, gdzie są na przykład mięśnie brzucha, gdzie są mięśnie na przykład nóg, czy rąk i są w stanie sobie to wyobrazić, bo czują po prostu te mięśnie, to czucie kinestetyczne jest jakby już głębsze i bardziej świadome. Natomiast jeżeli ktoś nigdy nie ćwiczył, to też da się te mięśnie jakby wyćwiczyć, da się poznać swoje ciało, tylko dobrze to zrobić w takich indywidualnych, przynajmniej na początku takich ćwiczeniach, żeby dokładnie poznać, czy wiemy, które mięśnie powinny działać, czy my je w ogóle czujemy.
0: O czym jeszcze warto pamiętać, a propos wybierania tej formy aktywności fizycznej wraz z upływem lat, wraz z naszym ciałem, które nieustannie się rozwija albo potrzebuje się rozwijać, o czym jeszcze nie powiedziałyśmy, a warto pamiętać właśnie. Upływ czasu, a nasz trening mięśni i to, co dzieje się w środku.
1: Myślę, że wraz z wiekiem będzie dochodziło do tego, że już nie będzie taka dobra koordynacja ruchowa i na przykład równowaga, więc tą równowagę można oczywiście ćwiczyć, natomiast te ćwiczenia powinny być wykonywane z większą świadomością i w wolniejszym tempie. U ludzi starszych raczej nie powinny być wykonywane ćwiczenia z taką szybką, bardzo nagłą, dynamiczną zmianą kierunku w prawo-lewo, czy na przykład padnij, powstań, bo to też nie będzie wpływało jakby korzystnie na układ nerwowy, czyli na przykład tempo się może zmieniać, ilość powtórzeń, rodzaj obciążenia, czyli tego ciężaru zewnętrznego jest uzależniona też od indywidualnej jakby kondycji, od indywidualnej jakby takiej adaptacji czy sprawności, więc to wiek nie zawsze musi być tutaj wyznacznikiem. Bardziej taki poziom sprawności fizycznej, który oczywiście możemy ocenić na przykład u dzieci czy u młodzieży testem na przykład Eurofit, u osób dorosłych testem Functional Movement Screen, a u osób starszych testem testem Senior Fitness Test, czyli na początku przeprowadzić taki u tej osoby ogólny test sprawności fizycznej i pod to dobrać jakby odpowiednie ćwiczenia.
0: Mhm. Obserwujesz, że osoby starsze, które aktywnie spędzają czas, ćwiczą, przychodzą na zajęcia, że jakby ich ciało ma pewnego rodzaju zabezpieczenie właśnie przed takimi różnymi niebezpiecznymi sytuacjami, które mogą się zdarzyć, kiedy się nie ćwiczy. Czy potrafisz to jakoś przełożyć też właśnie na przykłady osób, z które spotykasz?
1: Jak najbardziej. Na przykład to, co jest dla mnie takie może nie tyle zaskakujące, ale też godne podziwu, to osoby starsze, z którymi ćwiczę, bądź miałam przyjemność ćwiczyć na przykład w wieku 65 plus, 70 plus, 75 plus, miały doskonałą sprawność fizyczną, ponieważ były zawsze sprawne przez swoje życie, na przykład uczestnicząc w różnego rodzaju zajęciach. Teraz obecnie jest bardzo szeroka gama i można sobie wybrać bardzo różne ćwiczenia dedykowane dla seniorów, ale wcześniej na przykład taka aktywność fizyczna spontaniczna, na przykład na działce, spacerowanie, czy ogólnie osoby były po prostu aktywne ruchowo. Natomiast to, co mogę też zauważyć, że bardziej obserwuję pewne zaburzenia ruchowe u osób młodszych, na przykład zaburzenia dotyczące koordynacji ruchowej wśród studentów, na przykład ograniczanie ruchomości w stawach właśnie wśród studentów. Jeszcze kilka albo kilkanaście lat temu tego nie zauważyłam. Jeżeli chodzi o osoby dorosłe, to te, które są aktywne fizycznie, zazwyczaj mają dobry zakres ruchu, nie mają większych ograniczeń jakby ruchowych. Natomiast oczywiście ruch można, czy aktywność fizyczną rozpocząć w każdym wieku i to nie jest jakby takim wyznacznikiem, że jeżeli ktoś nigdy nie uczestniczył w jakiejś aktywności, to teraz już nie może jej zacząć. Natomiast myślę, że już osoby, które mają 30 lat czy 40 na przykład, są tego świadome, że na przykład mają albo miały mniejszą właśnie tą elastyczność, gibkość niż na przykład ich rówieśnicy gdzieś tam powiedzmy w szkole. Natomiast pewne rzeczy można wyćwiczyć, ale też żeby nie robić pewnych rzeczy na siłę. Czyli żeby nie doprowadzić na przykład do przeciążeń, do uszkodzeń mięśni, do naderwań, więc zawsze trzeba dostosować jakby tą formę aktywności fizyczną do indywidualnych potrzeb.
0: Jakie ćwiczenia będą dobre dla seniorów właśnie, albo jaką formę treningu wybrać, na co się zapisać, bo jest tego bardzo, bardzo dużo, więc to może być też to zorientujące, co wybrać, kiedy chce się zacząć na przykład, pod wpływem słuchania takich rozmów jak ta.
1: Myślę, że z takiej gamy zajęć, które można wybrać, na pewno pilates jest taką formą ruchu, która wzmacnia mięśnie głębokie i to by były dobre ćwiczenia. Jeżeli by były ćwiczenia typu senior fitness, czy ćwiczenia dla seniorów, czyli dedykowane dla tej grupy wiekowej, myślę, że one by były jak najbardziej odpowiednie, jeżeli by takie były. Natomiast oczywiście ćwiczenia takie jak na przykład zdrowy kręgosłup, tylko musimy tutaj wziąć pod uwagę to, że ćwiczenia zdrowych kręgosłup nie mają charakteru terapeutycznego, czyli nie leczą kręgosłupa, tylko mają działania profilaktyczne, bo bardzo często takie zajęcia prowadzą instruktorzy fitness, a nie fizjoterapeuci, czyli te ćwiczenia nie mają na celu korekcji kręgosłupa, tylko niedoprowadzenie do niekorzystnych zmian, czyli działania profilaktyczne, więc myślę, że jak najbardziej. Czasem lekarze przepisują jogę dla seniorów, chociaż jak ktoś chodzi na jogę i ma pojęcie o tym, czym jest joga, to wie, że są pozycje ze szybką zmianą kierunków, takich jak pies z głową do góry, na dół, w dół, deski, które mogą obciążać nadgarstki, gdzie osoby starsze już mogą mieć na przykład problem w tym rejonie ciała, nie są w stanie niektórych jakby pozycji wykonać. Natomiast można zawsze pójść zobaczyć, myślę, że instruktor, który jest przeszkolony, zawsze może pokazać wariant łatwiejszy ćwiczenia albo inne, które można wykonać w zamian. Wtedy ta osoba jest w stanie ocenić, czy rzeczywiście te ćwiczenia są na przykład dla niej. Raczej bym polecała takie ćwiczenia, które są wykonywane w takim wolniejszym tempie. Mogą być z obciążeniami. Natomiast bym na przykład nie zalecała stepów, na przykład step choreografia, gdzie jest szybka zmiana kierunków, zmiana tempa, gdzie można się na przykład o ten step gdzieś potknąć. Więc raczej takie, które nie mają w sobie elementów na przykład skakania, bo mięśnie na miednicy już mogą być osłabione w tym wieku, więc raczej bym takich nie rekomendowała. Natomiast taki powolny, spokojny trening siłowy jak najbardziej mógł być zalecany.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę, za dużo inspiracji i uświadomienie sobie, jak ważny jest też ten trening czy aktywność fizyczna regularna dla naszego zdrowia, jakości naszego życia. Dzisiaj o tym wszystkim mówiła dr Agata Mroczek, fizjoterapeutka, też wykładowczyni na Uniwersytecie Opolskim. Bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie.
1: Bardzo dziękuję.

to już wszystko w dzisiejszej audycji Dobry Wieczór, to Opole. Za uwagę serdecznie dziękuję i kłania się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Dobrego wieczoru, a niebawem w Radiu Opole wiadomości.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: To ja będę za 1,5 godziny.
2: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
3: Daj mi tą książkę.
4: O nie, tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
5: Pani doktor, zawsze, gdy mam świadomie użyć niepoprawnej formy, obawiam się, że ktoś popełniający błędy językowe powie: no jak to błąd, przecież w radiu słyszałem. Staram się trochę naokoło zbliżyć do słowa około i problemów wywoływanych przy jego używaniu. Taki właśnie problem został nam zasygnalizowany. Cytuję: strata czasowa to około 10 minut 10 minut.
6: Zacznijmy od stwierdzenia, że około to przyimek oznaczający przybliżoną wartość czasu bądź też innych miar, np. wagi, długości, szerokości, objętości itd. Gdybyśmy powiedzieli tak: strata czasowa to mniej więcej 10 minut, czyli zamiast około użylibyśmy mniej więcej, co przecież znaczy to samo, to wówczas wątpliwości co do formy liczebnika 10 znikają, prawda? Tak samo powiemy: autobus spóźni się mniej więcej 10 minut. Jednak, inaczej ujmując to ostatnie zdanie, powiemy: opóźnienie autobusu wynosi około 10 minut. Przyimek około łączy się z rzeczownikami albo też innymi wyrazami występującymi w funkcji rzeczownika w dopełniaczu. Przypomnę, kogo czego. A nie w mianowniku. Podajmy przykłady. Mieliśmy do pokonania dystans około 3 km. Tak poprawnie, a nie około 3 km. Na dyskusję przewidzieliśmy około 20 minut, a nie około 20 minut. Prawidłowa waga rocznych dzieci mieści się w przedziale od około 8 do około 12 kg, a nie od około 8 do 12 kg. Zatem niepoprawne jest łączenie przyimka około z innym przyimkiem, na przykład przyjadę za około 15 minut. Lepiej powiedzieć prościej, a na pewno poprawnie: przyjadę za mniej więcej 15 minut.
5: Albo za mniej więcej kwadrans.
6: Albo za mniej więcej kwadrans, chociaż właśnie ta miara czasu oznaczająca dokładnie to samo co 15 minut jest coraz rzadziej używana. Moim zdaniem szkoda.
4: Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Terapeuci.
1: Dobry wieczór. Krzysztof Dobrowolski i Marek Łabudziński. Terapeuta uzależnień, psycholog, trzecia dekada pracy w ośrodku Stowarzyszenia Monar, tuż po bardzo ważnej próbie, kolejnej dla pacjentów w tym ośrodku terapeutycznym. Dopiero co wrócili z monarowiska, a także ze spływu. To taki eksperyment, na który co roku jadą prawie wszyscy pacjenci. Marek Łabudziński troszkę protestuje, że to nie eksperyment, bo prawie że do końca są znane efekty całego procesu, który tam zachodzi. Ja jednak myślę, że mimo wszystko do końca nie wiadomo, co komu może przyjść do głowy. Może to być nadmierny powiew pewności siebie, a może być na przykład załamanie, kryzys albo jakaś pokusa. No bo proszę sobie wyobrazić, jadą na spływ, robią ognisko, biwakują, a tutaj w pobliżu ktoś urządza imprezę. No i jak to na imprezie jest, to tamto i o wam to. Niestety wszystko zakazane podczas terapii, ponieważ obowiązuje całkowita abstynencja. No, można sobie coś tam zapalić, ale to takie dozwolone substancje, chociaż wiadomo, że niezdrowe. Ale właśnie dziś chciałem kolejny raz porozmawiać o tych trudnych momentach, bo wakacje zawsze są takim okresem, kiedy, szczególnie w przypadku młodszych ludzi, ta kontrola rodziców jest ograniczona, no i później żniwo tego czasu zaczyna się we wrześniu, w październiku, kiedy już się mleko, nazwijmy tak, rozleje. A z drugiej strony, no lato samo w sobie kojarzy się z jakimś rozluźnieniem, relaksem, czyli zmniejszoną dyscypliną wewnętrzną. Od razu uprzedzam, że o tym spływie, a także o bardzo ważnym wydarzeniu dla pacjentów społeczności Stowarzyszenia Monar porozmawiamy za tydzień, dlatego że to jest ogromnie ciekawe wydarzenie, niezwykle ciekawy wątek i warto porozmawiać, jak reagowali pacjenci ośrodka Stowarzyszenia Monar w Graczach. Natomiast dzisiaj kolejny raz, tak ku przestrodze, może dla podniesienia walorów edukacyjnych, nazwę to tak górnolotnie, pochylimy się nad trudnymi momentami w terapii uzależnień.
2: Zgodzę się z tym, że kryzysy w terapii są nieodzowne. Jest ich po drodze przez ten rok pobytu pacjenta w ośrodku stacjonarnym, w naszym programie, bo u nas program trwa rok. Tych kryzysów jest wiele. No, czasami jest ich więcej, czasami mniej, ale one się pojawiają. To, co my nazywamy kryzysem, to jest, bym powiedział, taki moment, taki czas, w którym pacjent ma poczucie, że już w ogóle dochodzi do kresu jakiejś swojej wytrzymałości albo czuje,

0: czuje, że motywacja do zmiany, motywacja do leczenia mu słabnie, że rozważa, czy kontynuować, czy nie kontynuować, czy przerwać leczenie. No zazwyczaj jest to związane z jakimiś trudnymi sytuacjami, takimi no, emocjonalnymi, tak, ale za którymi też stoją inni ludzie, więc w wypadku ośrodka najczęściej grupa terapeutyczna. Dzieje się coś trudnego, następuje kryzys, takie wahnięcie motywacyjne, chęć ucieczki od trudności.
1: Nieraz mówiłeś, że niestety, ale kończy się prawdziwą ucieczką. Człowiek wraca później za pół roku, za rok, za 3 lata, bo okazuje się, że ta ucieczka to nie był zbyt udany pomysł, no, który gdzieś tam wyskoczył mu w trakcie bardzo silnych emocji i ani grupa terapeutyczna, ani ty nie zatrzymaliście go.
0: Prawda jest taka, że jak się pojawia kryzys, to też uruchamiają się różnego rodzaju takie mechanizmy psychiczne, taki mechanizm na przykład iluzji, tak, że pacjentowi wydaje się, że sobie poradzi. Nie docierają wtedy do niego takie zdroworozsądkowe, logiczne, racjonalne argumenty, tak? On je bagatelizuje, on je odsuwa od siebie, on je wypiera. On jest przekonany, że będzie dobrze, że jakoś sobie poukłada i że nie będzie brał narkotyków. Bardzo często, później jak oni wracają, to bardzo często oni mówią, że właściwie to się zmienia już 10 metrów za bramą, że oni już wtedy widzą, że to chyba był głupi jednak pomysł.
1: Głupio mu jest chyba cofnąć się, no bo wyszedł na takiego twardziela, no więc głupio trochę wrócić.
0: Wiesz, część się cofa, na szczęście. Część bardzo szybko, po paru minutach, właściwie jeszcze dobrze, wiesz, nie przekroczą tej linii ośrodka, a już wracają i pytają, czy mogą zostać jednak.
1: Co odpowiadasz?
0: No oczywiście, że mogą. No, pewnie, że...
1: Wolę z dziennikarskiego obowiązku dopytać, bo może będzie jakaś kara, mówiąc w cudzysłowie, takiego lekkomyślnego impulsu, no bo zadziałał właśnie impulsywnie, a wy staracie się oduczyć ich takich emocji czy działania pod wpływem silnej jakiejś pobudki.
0: No z drugiej strony to jest jeden z objawów choroby, na którą on się u nas leczy, więc trudno jest, rozumiesz...
1: Ukarać go za chorobę.
0: Tak, ukarać go za to, że ma objawy choroby, z którą przyjechał. No impulsywne zachowania są wpisane jakby w narkomanie, bo trudności emocjonalne są wpisane w narkomanie. W związku z tym to nas nie dziwi. To dobrze, że on wraca. On powinien, że tak powiem, nagrodę nawet za to dostać. Oczywiście nie dostaje wprost takiej nagrody, że go głaszczemy, tylko pokazujemy mu, gdzie popełnił błąd, ewentualnie co było nie tak, że w ogóle do tej sytuacji doszło. No ale to jest sytuacja, którą on też musi w swojej głowie z naszą pomocą, z pomocą grupy terapeutycznej trochę przeanalizować, żeby się zabezpieczyć na zaś, na przyszłość, tak, żeby nie poddawać się takim właśnie impulsom, takim emocjom, tak, nie reagować tak sytuacyjnie, tylko jednak podejmować te decyzje o sobie, szczególnie takie ważkie decyzje, które niosą ze sobą no, bardzo poważne konsekwencje, bo to wiesz, nie jest tylko kwestia wyjścia z ośrodka, czy nawet brania tych narkotyków, to bardzo często jest kwestia też, nie wiem, rodzin całych, tak, związków, aspektów prawnych, no mnóstwo powiązanych takich rzeczy, bardzo ważnych dla tych ludzi, więc on niweczy tym wyjściem z ośrodka wiele takich no, istotnych kawałków w swoim życiu. Ale pytałeś też o ten spływ i o ten powrót ze spływu jako kryzys. Ja myślę sobie, że nie, że to jest jednak dla pacjentów trochę ulga niż kryzys. Oni powrót do ośrodka po tygodniu, czy tam 8, czy 10 dniach takiego spływu kajakowego raczej jest jakimś takim powrotem do spokoju.
1: Tak zrozumiałem, że taki spływ jest dla nich wyzwaniem. Zamiast być relaksem, co większość ludzi tak traktuje, wypoczynek, wyjazd, to dla nich jest tak naprawdę no, ciężkim poligonem. Właśnie chociażby taka prosta sytuacja, trywialna wręcz. Oni są na biwaku, jesteście wszyscy razem, a obok, dosłownie obok, widzicie się, tam się leje piweczko, różne napoje, śpiewy, a oni to znają, im to chyba odżywa.
0: Tylko to są dwa różne wątki, wiesz, bo to, o czym ty mówisz, czyli te takie zagrożenia wprost, wyzwalacze głodu, wyzwalacze nawrotu, jak pijący obok ludzie, czy widok pijących, widok narkotyków na przykład, albo jakieś tam gadżety związanych z braniem narkotyków, to są bardzo silne wyzwalacze, czyli takie czynniki, które uruchamiają taki proces myślowy, że no, kiedyś to było fajnie.
1: Tak. A trawka w powietrzu się unosi, więc no, od razu myśli przychodzą jedne.
0: Więc to jest oczywiście kryzysowe, ale to jest taki kryzys motywacyjny związany z samym procesem terapeutycznym. Natomiast jakbyśmy popatrzyli na narkomanię czy na uzależnienia tak już bardzo kolokwialnie i takie generalizując, to można użyć takiego skrótu myślowego, że wiesz, ludzie uzależniają się raczej od przyjemności. bez względu na to, czy będziemy mówili o internetach, o narkotykach czy o alkoholu, to zawsze za tymi zachowaniami stoi jakaś forma przyjemności. Z jakiegoś powodu dla tego konkretnie człowieka to, co on robi, jest przyjemne. No to jest dosyć logiczne, gdyby nie było, to pewnie by tego nie robił, gdyby nie miał z tego jakichś osobistych zysków. Wiesz, i takim wspólnym mianownikiem wszystkich naszych pacjentów jest to, że oni generalnie grają o święty spokój, to znaczy o taki komfort. Oni by chcieli, żeby nic się nie działo, rozumiesz, co jest jak, w jakiś sposób zaskakujące, nieprzewidywalne.
1: Co może trudność jakąś sprawić emocjonalną?
0: Tak, no trudność emocjonalną, ponieważ oni muszą się w jakiejś nowej sytuacji odnaleźć. Tak, nie wiem, podjąć jakąś decyzję albo jakoś zareagować. Więc jak wszystko jest tak poukładane i można się odwołać do jakichś precedensów.
1: Pewien automatyzm jest już przećwiczony, procedury takie w mózgu.
0: Tak, to jest wtedy dla nich super. I ośrodek w dużej mierze dla nich taki jest. Czyli wiesz, określone godziny, to określone zajęcia, wiadomo czego się spodziewać, jak reagować w różnych sytuacjach, a jak będzie taki terapeuta na dyżurze, to pewnie będzie tak, a jak będzie taki, to pewnie, wiesz, oni nas też czytają jak książki, tak? Więc oni lubią, jak jest poukładane i przewidywane. Natomiast każda sytuacja, którą po części my jako terapeuci trochę kreujemy w ośrodku, czyli takiego trochę zamieszkania w tym kotle, trochę sprowokowania do zmiany czegoś.
1: Żeby tak nie było wysłane tylko kwieciem i płatkami róż.
0: Ja czasami robię tak, że przyjeżdżam na dyżur i mówię, słuchajcie, dzisiaj kończymy te wasze zajęcia, jakieś tam tą pracę, co tam wykonujecie, kończymy o 12 i robimy społeczność, bo musimy mówić to i to, a jak czegoś nie skończycie, to kończycie po społeczności, nie wiem, o której ona się skończy. Ile trzeba będzie, tyle poświęcimy na tą terapię grupową. Tak, mamy 3 sprawy do załatwienia, bardzo pilne, ważne i zależy mi, żeby to było na moim dyżurze, bo to dotyczy pacjentów, których ja prowadzę. I tyle. I więc tak, nie dość, że im zaburzam rytm dnia, że oni muszą jakoś się do tego dostosować. Mają coś poplanowane. Jeszcze nie wiadomo, ile to będzie trwało. A kiedy w takim razie, o której posiłek? A jak są, ma zrobić przejście? Kiedy ostatnie? Żeby, wiesz, bo tam czas się liczy. Nie może ten czas się wydłużyć, więc oni też szukają jakby rozwiązań. Więc nagle cała grupa jest postawiona w sytuacji, w której musi, że tak powiem, się dostosować. Pojawia się chaos, pojawia się niepewność, pojawia się duże napięcie emocjonalne. Ja robiąc to, zaburzając ten rytm takiej codzienności, ja muszę jako terapeuta sobie zdawać z tego sprawę, jakie są tego konsekwencje, że część z nich będzie pogubiona jak pijane dziecko we mgle i trzeba będzie coś z tym zrobić. I oni na pewno będą na to źli, oni, że tak powiem, będą się dopytywać, a dlaczego tak, a przecież nigdy tak nie było.
1: Tak, ale w życiu trzeba być czasami elastycznym, umieć stawić czoło nieprzewidzianym sytuacjom i nie sięgać wtedy po znieczulacz, tak jak oni do tej pory, że jak nie poszło, to się zapił albo na czpał, tylko jakoś to przerobić i rozwiązać problem, a nie zapić.
0: No ale tak się właśnie leczy narkomanie. Narkomanie leczy się właśnie w takich trudnych sytuacjach. Bo kiedy narkoman ma nawrót? Wtedy, kiedy mu w życiu jest źle. Wtedy, kiedy mu się coś zawaliło. Wtedy, kiedy sobie coś zaplanował i nie wyszło.
1: Powiem inaczej, kiedy sytuacja natury emocjonalnej go przerasta. W danej chwili go przerasta.
0: Dokładnie. I naszym celem jest uodpornić tego człowieka na trudne sytuacje emocjonalne, czyli dać mu kompetencje radzenia sobie w trudnych sytuacjach emocjonalnych, które na bank mu się w życiu przecież będą pojawiały, jak w życiu każdego człowieka, ale on pod tym względem przychodzi na nas upośledzony, bo on w każdej takiej sytuacji przez ostatnie lata sięgał po, tak jak ty to nazywasz, znieczulacze. Więc my najpierw tworzymy warunki, gdzie znieczulaczy nie ma, więc nie może po nie sięgnąć, a później musimy stwarzać trudne sytuacje. Więc takie sytuacje, w których on będzie musiał jednak szukać na trzeźwo rozwiązań. Natomiast czasami te sytuacje są na tyle trudne, że się pojawiają kryzysy.
1: I wtedy myślę o tym, ja stąd zwieję, ja nie wytrzymam tutaj tego obozu koncentracyjnego w nogę.
0: No i ja jako terapeuta po pierwsze muszę być świadomy tego, że ten pacjent ma taki kryzys. Po drugie, nie mogę sobie pozwolić na to, żeby go w tym momencie zagłaskać na śmierć, bo ja ten kryzys, że tak powiem, zagłaszczę.
1: Bez sensu, nie po to go stworzyłeś, żeby teraz go przytulać.
0: Więc ja teraz muszę, że tak powiem, mu towarzyszyć w tym kryzysie, towarzyszyć mu w poszukiwaniu rozwiązań, być z nim, motywować go do szukania właśnie tych rozwiązań i zniechęcać go do uciekania przed trudnościami. na tym polega jakby terapia uzależnień, bo jak on wyjdzie z tego kryzysu, jak on ten kryzys rozwiąże, jak go pokona, jak znajdzie to rozwiązanie tej trudnej sytuacji, jak jakoś się odbije od tego kryzysu, to on wtedy będzie miał poczucie sukcesu. On doświadczy, że można. Można nie biorąc narkotyków, można nie uciekać, tak? Można sobie radzić z trudnościami i im więcej nazbiera w trakcie terapii takich osobistych doświadczeń, tym będzie silniejszy, bo ja oczywiście mogę mu to narysować na tablicy wcześniej, w pierwszy dzień jak przyjedzie. Mogę mu to wytłumaczyć, nawet naukowo, nawet matematycznie, ale on i tak tego nie kupi, dopóki nie będzie miał własnych osobistych doświadczeń. Dlatego każdy pacjent w terapii przechodzi takie trudne sytuacje, przechodzi takie kryzysy i wyciąga z tych kryzysów wnioski i naukę dla siebie. Trenuje konkretne zachowania, trenuje siebie w trudnych sytuacjach, bo to mu się w życiu przyda. I myślę sobie, że to jest taki jeden z ważniejszych elementów w ogóle pobytu pacjenta w ośrodku. No i chyba najważniejsze dla mnie, bo wiesz, teraz toczą się różnego rodzaju debaty na temat zasadności na przykład takich długich programów terapeutycznych jak ROK, albo w ogóle zasadności leczenia osób uzależnionych w placówkach stacjonarnych, no bo przecież taniej jest w ambulatorium, nie? Albo że można parę rzeczy załatwić lekami. Myślę sobie, że są różne drogi i różne sposoby, ale nikt mi nie wmówi, że da się człowieka nauczyć, czyli wytrenować umiejętności za pomocą leków. Albo w programie, który trwa 2 tygodnie. No nie można. Można człowieka nauczyć, można dać mu wiedzę skondensowaną, ale czy on tą wiedzę będzie umiał wykorzystać? No już niekoniecznie.
1: Wiesz co, to jest nic innego jak formatowanie. Dlatego na przykład kiedyś była zasadnicza służba wojskowa w Polsce i tu nie będę odnosił się z ocenami, czy to dobre, czy niedobre, ale tylko stwierdzam fakt. I ona trwała 2 lata. I ja kiedyś rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który właśnie zajmował się psychologią tego typu zjawisk i powiedział tak, słuchaj, żeby sformatować postawy człowieka, jego umysł, świadomość, trzeba 2 lat. Oczywiście na początku są to dość nieprzyjemne elementy, ale to jest wszystko celowo. W armii dodatkowo jeszcze jest inny czynnik, o którym nie będę teraz mówił, a to jest coś takiego, że ty masz być w pewnym sensie maszyną, ale to trwa. I to był dopiero człowiek, który tak mówiąc umownie, był pewny. Więc ja się trochę nie dziwię, że ty mówisz o tym co najmniej roku, tym bardziej, że pamiętam, iż wasz ośrodek zaczynał od terapii 2-letniej. No tak trochę jak w wojsku. Gdy popatrzysz na te różne instytucje, które zajmują się właśnie formatowaniem człowieka, no to wychodzi tak czy owak, że rok to jest takie minimum, a 2 lata na przepracowanie pewnych rzeczy i takie utrwalenie to są 2 lata.
0: Wbrew temu takiej pewnie obiegowej opinii, bo rzeczywiście w Monarze kiedyś terapia trwała 2 lata. Jak ja zacząłem pracować, to było normalne, w całym Monarze w Polsce leczenie trwało 2 lata. Wtedy dominowali pacjenci uzależnieni od polskiej heroiny, od opiatów, tak brali te narkotyki dożylnie. I wydawać by się mogło, że taka narkomania, której już właściwie w Polsce nie ma, taka właśnie opiatowa, heroinowa, dożylna, że to był jakieś w ogóle dno, jakiś margines narkomanii. Ale to byli pacjenci, którzy byli zazwyczaj uzależnieni głęboko, ale tylko uzależnieni. Oni raczej nie mieli wtedy jakichś, wiesz, dodatkowych schorzeń psychiatrycznych. Oni nie wymagali opieki farmakologicznej i tak dalej. Teraz te narkotyki, które są dzisiaj, w 2025 roku.
1: I te wynalazki syntetyczne.
0: Syntetyczne wynalazki, te zamienniki, te nowe substancje psychoaktywne, one w bardzo krótkim czasie generują bardzo dużo konsekwencji zdrowotnych, takich właśnie psychiatrycznych. Więc stosunkowo rzadko zdarza się pacjent, który nie wymaga opieki psychiatrycznej, takiej dodatkowej, farmakologicznej, medycznej, tak? Ponieważ oni w większości mają jakieś drugie dodatkowe rozpoznanie. Nie od razu jakąś drugą diagnozę, która dyskwalifikuje z takiej grupy terapeutycznej jak nasza, ale ewidentnie coś się tam z powodu brania narkotyków rozwija. Więc można by powiedzieć, że tak, skróciliśmy o połowę czas trwania programu, a pacjenta mamy 2 razy trudniejszego. No bo tak to trochę wygląda z perspektywy terapeuty, nie? Więc ten pacjent dzisiejszy wymaga bardziej kompleksowej opieki, no i mamy na to trochę mniej czasu. Ale myślę sobie, że na dzień dzisiejszy ten rok, jeśli się go dobrze wykorzysta, jest raczej wystarczający. Natomiast obawiałbym się, gdybyśmy mieli rozważać jeszcze dalsze skracanie tego programu, na przykład do pół roku. Myślę sobie, że ja, choć uważam się za w miarę skutecznego terapeutę, miałbym problem, żeby zmieścić się ze zmianą, z tego, jak ty mówisz, sformatowaniu tego pacjenta, żeby zmieścić się w 6 miesiącach.
1: To chyba nie zależy od ciebie, bo ty, żebyś tutaj na głowie stawał, tego z zewnątrz nie zrobisz. Czyli ten człowiek musi mieć czas. To jest pewien proces, jak zawsze mówisz. I tego się nie da skrócić. No to tak jakbyś chciał, nie wiem, posiać dzisiaj ziarenka rzodkiewki i chciał, żeby pojutrze już była piękna, czerwona i duża i smaczna.
0: Ja pracuję też w poradni, czyli ambulatoryjnie. Przyjmuję raz w tygodniu, czasami raz na 2 tygodnie, bo te kolejki są ogromne i te terminy też odległe, ale przyjmuję pacjentów też uzależnionych, używających substancji. To są pacjenci, którzy mają za sobą pół roku, rok doświadczeń z narkotykami, może ciut więcej, może ciut mniej. Czasami mieli pecha, ktoś ich złapał, czasami sami podjęli decyzję, żeby przyjść na terapię, bo coś ich już tam kłuło w związku z braniem tych narkotyków. W każdym razie to są ludzie, którzy w takich warunkach ambulatoryjnych są w stanie się z tego wygrzebać. No ale większość pacjentów przyjeżdżających do ośrodka stacjonarnego na roczną terapię ma za sobą już co najmniej kilka lat brania narkotyków i do takiego bardzo intensywnego, zazwyczaj codziennego brania tych narkotyków. Więc można powiedzieć tak, że narkomania ich formatowała, czy oni się wychowywali w tej narkomanii przez parę ładnych lat. To nie jest tylko kwestia brania narkotyków, to jest kwestia licznych zachowań towarzyszących. To jest okłamywanie tych bliskich, to jest psucie relacji z rodziną, to są najczęściej jakaś dilerka, tak? To są jakieś kradzieże, oni z czegoś musieli mieć pieniądze, to są jakieś wałki bankowe, tak? Jakieś zakładanie lewych firm, słupy i tak dalej, bo oni takie rzeczy robią, bo muszą mieć na te narkotyki pieniądze.
1: Chyba jest jeszcze gorsze, że oni w tak młodym wieku to zaczynają, więc nie mieli szans normalnie żyć, bo to byłoby jeszcze pół biedy, gdyby na przykład 25-latek zaczął brać. Oczywiście to jest naganne, proszę mnie dobrze zrozumieć. Natomiast on chociaż znał normalne życie, czyli tutaj trochę się potknął i go uczymy ty, wracamy do tego, czego uczyłeś się od dziecka, później szkoła średnia, studia. A tutaj masz w zasadzie człowieka, mówiąc tak potocznie, zdemoralizowanego od dziecka. On nie zna innego modelu życia.
0: To jedno, bo są mi trochę starsi, którzy mieli wcześniej jakieś doświadczenia, ale w większości są tacy, którzy nigdy nie funkcjonowali w tak zwanej normie w dorosłym świecie, w takiej odpowiedzialności własnej za siebie, tak? Bo właściwie zaczęli brać jeszcze będąc w domu rodzinnym, a później to przyjechali do ośrodka, nie? Natomiast czemu ja o tym mówię? Mówię o tym, ponieważ terapia w ośrodku stacjonarnym nie dotyczy tylko zdobywania wiedzy o chorobie. I wiesz, jak na takich krótkoterminowych terapiach, gdzie człowiek dostaje kupę informacji na temat choroby, objawów, rozumiesz, głodu i tak dalej, nawrotów i wyciąga sobie z tego wnioski albo nie i albo to zastosuje w życiu, albo nie, ale posiada wiedzę, no i 2 tygodnie czy 3 nie bierze narkotyków czy nie pije alkoholu. My, tego człowieka, który do nas przychodzi, mamy, brzydko powiem, ale mamy oddać takiego wypranego, wyprostowanego, wykruchmalonego, rozumiesz, z magla, mamy go z powrotem wsadzić jak pionek na szachownicy, rozumiesz, do życia społecznego, żeby on tam więcej nie wywijał. To nie jest tylko kwestia brania, nie brania narkotyków. To jest kwestia życia zgodnie z normą. To jest kwestia niepopełniania przestępstw. Tak, to jest kwestia dbania o własne zdrowie. To jest
1: nauczenia chodzenia do pracy.
0: Do pracowania, tak? My oddajemy pełni użytecznego, produktywnego obywatela z powrotem, że tak powiem, państwu, który ma później pracować, zarabiać i tak dalej, żyć normalnie i nie okradać mojej klatki schodowej, bo na tym mi bardzo zależy, tak? Żeby on nie generował kosztów społecznych, takich jak generował przed terapią. Więc to nie jest tylko kwestia brania narkotyków, to jest kwestia, tak jak wspomniałem wcześniej, licznych zachowań, które braniu narkotyków towarzyszą. My chcemy doprowadzić do tego, żeby ten człowiek zaczął normalnie żyć, zgodnie z prawem, zgodnie z normami społecznymi, po roku bycia w terapii, a przychodząc bardzo często prosto z meliny po jakimś detoksie albo i bez, bo już mu na to czasu nie starczyło. Więc mamy przez ten rok naprawdę dużo do zrobienia, tym bardziej, że bardzo często, to już żeśmy o tym wiele godzin przegadali, nadrabiamy elementy z całego procesu wychowawczego od urodzenia do pełnoletności, a później jeszcze życia na ulicy przez parę lat, więc mamy co prostować przez ten rok.
1: Przed chwilą tak tylko napomknąłeś o czymś takim jak efekty narkomanii i ewentualnie co będzie, gdy on wyjdzie z tego piekiełka. I tutaj dotknąłeś bardzo ważnego wątku, bo ktoś tak słuchając nas już prawie 20 minut powie, to taki lump jeden z drugim, bierze narkotyki, ma wszystko gdzieś, nie pracuje, okrada społeczeństwo Marka Łabudzińskiego i sąsiadów, a ja jeszcze mam, kurczę, teraz z podatków dawać na jego terapię. No i tak sobie pomyślałem, gdy ty o tym powiedziałeś, to ja jestem jak najbardziej za tym, żeby z tych moich podatków jak najszybciej mu dać i żeby on jak najszybciej wyszedł z tego dołu, bo przestanie mnie okradać, przestanie chodzić do NFZ-u na leczenia i on po prostu będzie w cudzysłowie dla nas tańszy, bo będzie normalny, mało tego, zacznie pracować i też będzie dorzucał do wora z podatkami. Więc inaczej, terapia, mimo że pozornie droga, opłaca się nam wszystkim.
0: Wiesz, gdybym nie był terapeutą, nie znał tego od środka, to miałbym bardzo podobnie. Dlaczego ja z moich podatków, jak ja mam, muszę czekać, rozumiesz, na neurologa pół roku, a na psychiatrę rok, to dlaczego ja mam z moich podatków płacić właściwie niskoprogowy dostęp do lecznictwa stacjonarnego osób uzależnionych? No bo to przecież leczenie jest dla nich za darmo.
1: Jeszcze za pijaka, lumpa, narkomana, prawda?
0: Sam z siebie zrobił narkomana, no bo przecież nikt do niego nie strzelał z tych narkotyków ileś tam lat temu, tak? Tylko chciał i zaczął używać, a później mu się to wymknęło spod kontroli. To wiesz, ja się wcale nie dziwię, że ludzie mają takie myślenie. Natomiast ja się zastanawiam, jaka jest alternatywa. Znaczy, co możemy innego? Ja ci powiem, jak ja to widzę. Ja to widzę tak, że mam tysiące takich, nie wiem, przypadków, doniesień, rozmów z pacjentami, którzy mają za sobą różnego rodzaju formy takie terapii, które trwają krótko, są często incydentalne, raz na jakiś czas i w większości przypadków one nie przynoszą efektów. To znaczy ci pacjenci na chwilę wychodzą z tego nałogu, mają tydzień czy dwa, czy miesiąc abstynencji, po czym wracają, najczęściej wracają ze zdwojoną siłą w ten nałóg. No można tak, ale no, w przypadku części pacjentów, a już na pewno większości pacjentów, którzy trafiają do ośrodków stacjonarnych, im terapia krótkoterminowa albo terapia ambulatoryjna nie pomoże, bo poziom demoralizacji i poziom uzależnienia jest tak głęboki, że oni się nie są w stanie utrzymać od sesji do sesji przez tydzień. Oni będą brać w tym czasie. Ambulatorium może im pomóc zbudować motywację do pojechania do terapii, która będzie dla nich adekwatna. Więc ambulatorium odpada, jeśli chodzi o takich długotrwałych narkomanów. Można ich oczywiście zamknąć w więzieniu i odciąć ich teoretycznie od narkotyków. Wszyscy wiemy, że w więzieniach są narkotyki, tylko trochę droższe. Co to zmieni? No zmieni to tyle, że będziemy za nich płacić dwa razy tyle, bo więzienia są dwa razy droższe od ośrodków stacjonarnych, przeliczając to na osobodobę. W związku z tym no odpada, tak? Jeśli mamy mówić o kosztach. Ja nie mam pomysłu, co można by było zrobić, co by było tańsze na przykład, albo krótsze i tak samo skuteczne. Nie wiem, co takiego. Nauka nie wymyśliła takich sposobów, więc ja uważam, że na tą chwilę dla części pacjentów głęboko i wieloletnio uzależnionych ośrodek stacjonarny jest właściwie jedynym sposobem na to, żeby skutecznie się odciąć od nałogu.
1: Na początku naszej audycji wspomniałeś o tym, że kryzysy występują czasami na początku terapii, że człowiek pod wpływem jakiegoś impulsu, krytycznej sytuacji, może ktoś mu dopiekł, może przygadał mu, a terapeuta postawił zbyt wysoko na ten moment, jego zdaniem, tego pacjenta, postawione zadanie i on idzie w długą, że już tu więcej nie wróci. I powiedziałeś, że to jest właśnie nieraz bardzo wcześnie, mało tego, ten człowiek ucieka w przekonaniu, że on sobie da radę, że on nie potrzebuje tego reżimu. I tutaj właśnie chciałem cię zapytać o to zjawisko ignorowania, pomniejszania problemu, lekceważenia albo przeceniania swoich sił. Bo tego typu odruch, zjawisko może wystąpić u każdego. Nie tylko w leczeniu tym stacjonarnym, takim rocznym, ale także u ciebie w gabinecie, w ośrodku w NES-ie, do którego przyjeżdżasz co tydzień, że po prostu ktoś, aha, poczuł się, co ten Marek Łabudziński będzie mi tam fanzolił, dobra, już wiem, o co chodzi, idę, cześć, ja zawracam głowy. Może być coś takiego, jak właśnie takie trochę przecenienie swoich sił i to się kończy na ogół niestety źle.
0: Wiesz, jest taki wers w filozofii, już żeśmy kiedyś o tym rozmawiali, że na spotkaniu porannym, takim codziennym, rytualnym, jakby odprawie w ośrodku, między innymi mówi się filozofię. I tam jest taki fragment, taki wers, który brzmi tak: tylko tutaj nie muszę być gigantem z moich marzeń albo karłem z moich strachów. To trochę o tym jest, nie? Że osoby uzależnione mają bardzo skrajnie. Albo myślą o sobie w kategoriach: jestem w stanie wszystko osiągnąć, jestem silny, dam sobie radę, tak poradzę sobie z narkomanią i tak dalej. Albo w drugą stronę: jestem nikim, nikt mnie nie chce, jestem samotny, wszystko popsułem w swoim życiu, nic już nie jestem w stanie osiągnąć. To są takie skrajne, ale dominujące sposoby myślenia, czyli tego, co się dzieje w głowach osób uzależnionych. I to nie jest tak, że to jest stałe. Im się to zmienia, tak? Ale tak od bandy do bandy, tak? Od skrajności do skrajności.
1: Normalnie to jest raczej tak, że mamy to wypośrodkowane stany te emocjonalne, a te skrajności to może 5-10% całego naszego czasu obecności.
0: Tak, no właśnie u nich to jest takie, że tak powiem, bardziej wyostrzone. Bardziej te emocje są bardziej wyraziste.
1: I mam przez moment wrażenie, że to też jest chyba zbieżne z objawami człowieka, który ma zaniżoną własną ocenę. Taką zdrową samoocenę.
0: Większość uzależnionych rzeczywiście ma mocno zaniżoną samoocenę. No tu się nie ma co dziwić, no bo oni żyli jak żyli. Przecież byli świadomi tego, w jakim miejscu są w porównaniu z ludźmi, którzy ich otaczają.
1: A jeszcze to otoczenie im dopiekało, wyzywając tak, owak czy śmak. No i to poczucie własnej wartości chyba w gruzach ległe. Tym bardziej, że część z nich, jak mówisz, wielokrotnie podejmowało się terapii. Niestety polegli i jeszcze to gorzej, ja jestem do kitu, do kwadratu.
0: No tak, ale pamiętaj też o tym, że większość osób uzależnionych, o czym mówią najczęściej bliscy rodziny, już post factum, to mówią o tym, że oni się stosunkowo późno zorientowali, że ich bliski jest uzależniony, że ma problem z alkoholem czy z narkotykami, bo on się całkiem nieźle ukrywał. I to mówi każda osoba uzależniona, że wiesz, zrobić w konia swoje otoczenie to jest prosta historia, tak? No ale siebie już nie oszukasz, tak? Więc wiesz, jak często chlejesz, ty wiesz, gdzie chowasz te flaszki po domu, tak? Ty wiesz, ile razy te narkotyki brałeś, ile razy sam sobie obiecałeś, że jutro nie, i to już trwa od kilku lat, że jutro nie, ale za każdym razem jednak tak. Więc co musi mieć człowiek w głowie, który, wiesz, rano sobie obiecuje, że będzie jakoś i teraz już na pewno będzie jakoś, a wieczorem robi dokładnie coś innego, tak? I rano jest głównie zawiedziony, ale i znowu sobie obiecuje. No to jak on ma o sobie myśleć? Jak on totalnie utracił kontrolę nad swoim zachowaniem, tak? Co innego deklaruje, co innego sam sobie obiecuje, tak? Bo to, że innym, to pół biedy, ale sobie, po czym robi dokładnie odwrotnie. To myślenie o samym sobie niestety na tym się też buduje i ono nie jest najlepsze. Natomiast to pytanie, które zadałeś, ono raczej jest związane z zmieniającym się podejściem do terapii, wynikającym właśnie z tych kryzysów i trochę takiej falującej motywacji. Myśmy już wielokrotnie mówili o tym, że rzadko zdarza się pacjent, który przychodzi do terapii jakiejkolwiek, czy w ambulatorium, w poradni, czy do ośrodka, który miałby motywację zbudowaną na tym, czy taką osobistą, tak? Taką jego własną, wewnętrzną, że jest przekonany, że chce przestać brać narkotyki, wie dlaczego chce to zrobić i jest świadomy, co on dzięki temu osiągnie.
1: Tak, to chyba tylko brzmi ten pic na początku, który on na użytek tej społeczności przedstawia, jaki on jest fajny i w ogóle jaki silny i że tak w zasadzie to on tu prawie, że przez pomyłkę.
0: Tak, ale jednak, wiesz, bo ja też oczywiście miałem taki czas w moim rozwoju zawodowym, że ja to łykałem jak pelikan, a później miałem taki czas, że wszystkich, jak tylko to słyszałem, to sobie mówię, co ty stary gadasz, chcesz mnie w konia zrobić. A teraz znowu mam jeszcze level wyżej, bo sobie myślę o czymś takim. Pewnie próbujesz mnie ściemnić, ale z drugiej strony jednak tu przyjechałeś. Więc po coś tu jesteś. Czegoś jednak chcesz, nie? Bo gdybyś zupełnie nic nie chciał, to byś nawet do pociągu nie wsiadł, a wsiadłeś. Więc o coś chodzi. Więc być może chodzi tylko o to, żeby zrobić w konia kuratora czy sędziego. Ale to zawsze już jest jakaś motywacja.
1: Ty masz szansę jednak go przechwycić na jasną stronę mocy. Z tego oczywiście jego całego teatrzyku, który on tu przyjechał odwalić przed tobą.
0: Na początku mnie to irytowało, a dziś sobie, wiesz, tak sobie w głowie się trochę podśmiechuję, bo to taki, wiesz, folklor, jak oni tak próbują, wiesz, bajerować tutaj, że oni tacy są, wiesz, on ma dziecko, on był świetnym rodzicem, tylko mu ten narkotyk...
1: Bardzo kocha rodzinę, prawda?
0: Bardzo kocha, tak, i dziecko ma 3 lata, on się tak opiekował, mył pupcie i w ogóle przebierał. Właśnie tego typu historie, więc oni to opowiadają, ja oczywiście wyciągam z tego wnioski, ale to później... terapia weryfikuje bardzo szybko. Natomiast moim zadaniem jest cały czas jednak tą motywację podtrzymywać właśnie w tych kryzysach i w takich sytuacjach trudnych i tak dalej, i tak dalej. No i oni mają takie etapy w tej terapii, że czasami to łapią takiego doła i tak myślą o sobie, jacy to oni są kijowi i jak to już nic im nie wyjdzie, że to w ogóle nie ma sensu, no bo to jest kryzys ewidentnie wtedy. Ale ta druga banda, ta druga strona, ta druga skrajność też jest kryzysem, jak on tutaj sobie myśli, że on tu jest najważniejszy teraz i będzie wszystkich po kątach rozsadzał, tak, i tylko on ma rację i tylko on się zna, bo on już jest pół roku w terapii i nie takie rzeczy widział, tak. No to też jest kryzys, bo to jest przegięcie, tak, on wcale najmądrzejszy nie jest, wcale nie posiada jakiejś ogromnej wiedzy. Naszym zadaniem jest i w jednej, i w drugiej sytuacji urealnić. Czyli jeśli on ma jakieś deficyty, no to nie możemy mu powiedzieć, stary, nie, no nie masz. Wiesz, no widzisz mnie, no mógłbym albo, nie wiem, jakoś uwierzyć w to, że jestem szczupłym, wysokim blondynem, no ale nie jestem, tak? I jeśli byś mi to próbował wmówić, no to bym patrzył na ciebie na jakiegoś wariata, no co ty próbujesz ze mną zrobić? Tak samo jest w terapii, no my nie możemy, że tak powiem, udawać, że pacjent jest jakiś. No on ma swoje wady i zalety i o tym trzeba jasno mówić. No każdy z nas tak ma, nie? Że mamy swoje jakieś mocne strony, ale mamy też takie, których się trochę krępujemy i trochę wstydzimy. Wolelibyśmy ich nie ujawniać. No ale w terapii nie da się nie ujawniać, bo to po prostu widać. No jak się żyje pod jednym dachem 24 godziny na dobę, 365 dni, no to po prostu parę rzeczy wychodzi samo z siebie.
1: To na koniec jeszcze taki wątek edukacyjny, element publicystyki mamy za sobą. Jak można pomóc człowiekowi, niekoniecznie w ośrodku, taka bardzo ogólna ewentualnie wskazówka, właśnie odbudować swoje poczucie własnej wartości, bo tak na mój amatorski nos to chyba jest clue właśnie w tym, żeby zacząć wierzyć w siebie, w znaczeniu mojej mocy sprawczej, że ode mnie coś zależy, a nie tak jak mówisz, że rano się obudzi ze strasznym kacem i powie, nie, to był ostatni dzień i już nie, a wieczór przyjdzie i od nowa. I w tym momencie to poczucie wartości, czy właśnie tej mocy sprawczej leży w grozach, no i nie ma co dziwić, że to będzie w koło Macieju. No a jak się właśnie naprawia, albo buduje, albo odbudowuje poczucie własnej wartości, bo tej mocy sprawczej, jak się to potocznie nazywa?
0: Na skróty to powiem tak. To, jak my myślimy o sobie w różnych aspektach, między innymi w tej mocy, czy w tej samoocenie, tak, w poczuciu właśnie sprawstwa, kim jesteśmy w życiu, kim jesteśmy dla innych.
1: Kim jestem dla siebie, to chyba jest podstawowe.
0: Ale też jakie mamy możliwości, to większość tego, co mamy w głowie, jest budowane w relacjach z innymi ludźmi. Od wczesnego dzieciństwa do momentu, aż o tym rozmawiamy.
1: Tak naprawdę punktem odniesienia jest to, jak nas traktują ludzie i my przez to, jak w lustrze się odbijamy. Aha, jeżeli nas otoczenie Jasia mówi fajnie, z Jasiu i co tyle, to Jasiu myśli, aha, jestem w porządku, a gdyby go tam tępiło, to Jasiu może popaść właśnie w taki obniżony stan samooceny.
0: To Jaś sobie zadaje pytanie, dlaczego mnie tępią? To ja sobie próbuję odpowiedzieć, dlaczego mnie tato tak traktuje, dlaczego mama mnie nie przytula, dlaczego dla mamy ktoś inny jest ważniejszy.
1: A u kolegi z klasy, gdy byłem u niego w domu, to wszyscy tak fajnie tego Tomka przytulali, jak było w szkole, pytali, a u mnie zero.
0: To w dzieciństwie, natomiast tak samo jest później w okresie nastoletnim, czy we wczesnej dorosłości, czy nawet jak się ma 50 lat, to też tak jest, że sobie zadajemy pytanie, dlaczego mój kontakt z kimś jest taki, a nie inny. Jeśli się trochę nad tym zastanowimy, to wyciągniemy wnioski, ale najistotniejsze jest to, że nie da się tego, co człowiek ma o sobie myśleć, albo kim jest, nie da się mu tego wmówić. Nie da się go tego nauczyć.
1: Znaczy, Jasiu, jesteś fajny facet, ty się nie dołuj, człowieku.
0: Tak, i uwierz w to, że jesteś fajny. Ja ci mówię, że jesteś fajny, to znaczy, że jesteś fajny. To tak nigdy nie zadziała. To nigdy nie jest tak, że my jesteśmy w stanie przez samo mówienie komuś, że jest jakiś, spowodować, że on taki będzie i że on będzie wierzył, że taki właśnie jest. To się odbywa w treningu, to się odbywa w doświadczeniach. Czyli ja buduję wiedzę na swój temat, doświadczając tego, jaki ja mam realny wpływ na różne sytuacje, doświadczając tego, jak mnie ludzie traktują, co ludzie o mnie mówią, jak na mnie reagują. Czyli jeśli chcemy komuś pomóc w poprawie sposobu myślenia o sobie, to traktujmy go tak jakby on, że tak powiem, dobrze już o sobie myślał. Tak jakby on miał różnego rodzaju, jakby widział te swoje zalety, których nie dostrzega. Pokazujmy mu je, ale w praktyce, w działaniu, nie w gadaniu. Jest takie, nawet już to nie pamiętam tego, ale jest coś takiego, takie jakieś porzekadło jakiegoś tam buddyjskiego, że zaangażowanie jest tym sposobem nauki, która jest najtrwalsza. Że to samo gadanie to trochę mało, czy pokazywanie, ale jednak osobiste doświadczenia grają tutaj kluczową rolę. No i znowu kołem wracamy do terapii w ośrodku stacjonarnym, która generalnie polega na zdobywaniu osobistych doświadczeń. Na przykład w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, w sytuacjach kryzysowych, ale też w takich aspektach związanych z relacjami z innymi, myśleniem o sobie, kim ja jestem tak naprawdę. Przez ostatnie parę lat tak mnie świat traktował, wytykali mnie palce, mieszkałem po mylinach, otarłem się o bezdomność, bliscy mnie wrzucili z domu, tak, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście z jednej strony sobie na to zasłużyłem, bo tak żyłem, tak, ale z drugiej strony, jak inni mnie tak traktowali, to wpłynęło na to, jak ja dzisiaj o sobie myślę. I żebym ja zmienił myślenie o sobie, to ja muszę zacząć się inaczej zachowywać, co spowoduje inną reakcję ludzi i dopiero wtedy zmieni się moje myślenie o sobie, nie inaczej.
1: Nie tak dawno obchodziliście kolejną rocznicę powstania ośrodka, przyjechali neofici, czyli osoby, które ukończyły taką terapię. Dziś są na dobrej drodze, pozakładali rodziny, normalnie żyją jak wartościowi, fajni ludzie. I tak sobie pomyślałem, że oni mogą być bardzo silnym czynnikiem właśnie tego wzorca, takim motywującym, że się da. Oczywiście jak ktoś jest na tym samym początku i w dole jeszcze emocjonalnym, to może sobie powiedzieć, gdzie mi tam do tego Tomka, który jest taki super, ma firmę. Byłem kiedyś na takim spotkaniu waszym rocznicowym, no to już naprawdę super ludzie przyjechali, którzy z samego dna tego społecznego stanęli na nogi, skończyli studia albo wrócili do swoich zawodów, założyli firmy, prosperują. No naprawdę ludzie, których byś ostatnią rzeczą to pomyślał, że oni kiedyś gdzieś tam na melinie w ogóle leżeli i prawie na śmierć się nie zaćpali. No i jak to przełożyć właśnie, to niskie położenie tego człowieka, który dopiero zaczyna terapię, z tym bożyszczem, które wychodzi na scenę w ośrodku stowarzyszenia Monarch w Graczach. Mówi, chłopaki, patrzcie, jestem żywym przykładem. A ten bidak, który tam zaczyna, mówi, no dobra, dobra, ty żywy przykład, ty skończyłeś studia, bo kiedyś zdążyłeś, miałeś fajną rodzinę, a ja zero, zero, zero, zero.
0: Prawie zawsze. Chyba nawet się pokuszę, że zawsze. Jednak takie odwiedziny neofitów i kontakt z neofitami, kontakt z ludźmi, którym się udało, którzy sobie zapracowali na to, jak mają dziś i na to, że mają dobrze dziś, że im się życie układa, to robi tym, nawet tym, którzy są bardzo krótko, raczej dobrze, bo wiesz, rzecz jest w nadziei. To, co hamuje nas przed zmianą bardzo często, można powiedzieć, dlaczego ludzie się nie zmieniają, mimo tego, że wiedzą, że powinni. Taki narkoman, nie?
1: Odpowiem ci za nich, bo nie wierzą w siebie, że oni to zrobią.
0: Nie wierzą, że są w stanie to osiągnąć, bo brakuje im nadziei, albo nie widzą jakby zysków, tak? No bo też tak może być, że nie są świadomi, czy nie są przekonani, że nie branie będzie dawało im więcej zysków niż branie, a mniej strat. Drugim elementem jest brak nadziei i ci neofici ewidentnie to jest ten kawałek, który tą nadzieję podnosi, podbija, który są żywym przykładem, że można, że się da, że z totalnego dna można się dźwignąć, jeśli tylko będziesz chciał, jeśli tylko będziesz walczył, tak? Jeśli będziesz konsekwentny w tych swoich dążeniach, to jesteś w stanie naprawdę wiele osiągnąć. Ja myślę sobie, że masz rację, że to bardzo często są takie z perspektywy osoby, która jest tydzień w ośrodku, niedoścignione w ogóle jakieś autorytety, tak? Jacyś ludzie sukcesu, tak?
1: Boga za nogi chwycili, a ja tu jestem jeszcze popas w piekle.
0: Tak, taki amerykański miliarder, nie? Ale z drugiej strony, no to jest autorytet, który mówi ich głosem, który mówi ich językiem, który mówi ich doświadczeniami. To nie jest terapeuta, który jest, wiesz, wykształciuchem i jest mądraliński i w ogóle ma władzę. To jest zwykły człowiek, który po prostu przyjechał tutaj z jakiejś Norwegii, kupę pieniędzy wydał na ten samolot, żeby tu przyjechać na te dwa dni na tą wioskę, tylko dlatego, że to jest z jakiegoś powodu dla niego ważne. To oni raczej takie rzeczy czytają, niż to, że on teraz zarabia, wiesz, ileś tysięcy złotych rocznie i że go stać na nowe auto z salonu i tak dalej, co jest oczywiście, nawet oni nie myślą takimi kategoriami, że kiedykolwiek im będzie stać, ale on pokazuje, że jak człowiek chce, to może. I myślę sobie, że to jest najistotniejsze, co nam w terapii robią neofici i ich kontakt z pacjentami aktualnymi.
1: Tak się domyślam, że tego typu przesłanie jest zakaźne i zaraźliwe. I oby tak było. Rozmawiacie o tym w grupie po wyjeździe idoli?
0: Oczywiście, że tak. Co ciekawe, oni się nawet też kumplują. Czyli jak już ten, który się leczy, przyjeżdża na neofita, pacjent jest miesiąc. To jak już jest pół roku, ma swój telefon, może gadać, to na przykład nawiązuje kontakt. No i sobie rozmawiałem przez telefon. Później się spotykają, wiesz, dwa lata później na rocznicy. Gadają ze sobą, wymieniają się informacjami. Wielokrotnie bywa tak, że jeżdżą razem gdzieś na wakacje, później tak, że gdzieś mają jakieś wspólne zainteresowania. Nie wiem, jeżdżą wspólnie na jakieś imprezy sportowe w Polsce czy na jakieś koncerty, więc oni utrzymują ze sobą kontakt i często współdziałają, mimo tego, że są z pięciu różnych turnusów, tak? Że się nigdy nie spotkali w trakcie terapii w tym samym czasie, ale znają się właśnie z rocznic, czy spotkali się w ten sposób, że jeden odwiedził ośrodek już po iluś latach od zakończenia leczenia.
1: Gdyby ktoś z Twoich obecnych pacjentów chciał o tym porozmawiać, to ja bardzo zapraszam do naszej audycji. Zresztą kilka razy już tak było, że przyjechałem do ośrodka Stowarzyszenia Monar w Graczach i porozmawiałem z tymi chłopakami. To jest niezwykle ciekawe i niezwykle pouczające doświadczenie. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog, trzecia dekada pracy w ośrodku Stowarzyszenia Monar w Graczach, a także w swoim terapeutycznym gabinecie. Dobranoc Państwu.
0: Dobranoc.
1: Do usłyszenia i na koniec jeszcze przypomnę adres, gdyby ktoś coś chciał napisać, skomentować, może potrzebuje pomocy, proszę bardzo. krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl.
2: Terapeuci.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Poranna rozmowa Radio Opole.
1: A gościem porannej rozmowy jest pan Artur Tomasik, prezes zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, spółki zarządzającej Międzynarodowym Portem Lotniczym w Katowicach, w Pyrzowicach, Katowice. Dzień dobry, witam. Śląsk, witamy.
2: Dzień dobry, pani redaktor, witam szanownych państwa, dzień dobry.
1: No właśnie, okres wakacyjny, wydaje się, że powinien

0: powinien cieszyć ludzi z pana branży, no ale mamy pewne komplikacje. No właśnie konflikt na Bliskim Wschodzie, ceny paliw. Jaki będzie ten sezon, panie prezesie?
1: No nie będzie zły. Myślę, że no, te nasze założenia, które mamy, obsłużymy prawie 8 milionów pasażerów. Na pewno taki ruch dowieziemy mimo tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Na pewno Bliski Wschód komplikuje latanie głównie do Azji, dlatego że tam są duże porty przesiadkowe i praktycznie one do dzisiaj nie działają w pełni, tak jak to było przed lutym tego roku. Ceny biletów, no niestety wzrosły, ale obserwuję, w Europie nie wzrosły tak bardzo, żeby to był jakiś problem, dlatego że no ceny paliwa lotniczego, no one teraz spadają. Mam nadzieję, że ten konflikt się szybko zakończy. W tym roku no mamy 18 nowych połączeń, w związku z tym naprawdę ta oferta jest bardzo szeroka i nie widzimy jakiegoś problemu z wypełnieniem samolotów. Spodziewamy się w lipcu i w sierpniu, że obsłużymy w każdym z tych miesięcy po 1 milion pasażerów. W ubiegłym roku to było ponad 900 tysięcy, czyli gdzieś no faktycznie te 100 tysięcy więcej obsłużymy tylko w lipcu i w sierpniu. Także spodziewamy się dobrego sezonu z bardzo dobrą ofertą, którą dzisiaj mamy w Pyrzowicach.
0: A te nowe połączenia to gdzie?
1: Te nowe połączenia to jest 18. Ja tu sobie ściągawkę przygotowałem, dlatego że ich jest sporo. Wizz Air otworzył kilka kierunków nowych, to jest Braszów, Brindisi, Comiso, Dubrownik, Faro, Maastricht, Ohryda, La Mezia, Rijeka, Rimini, Varna. Byłem w Rimini w maju, polecam. Myślałem, że to jest taki kurort, gdzie jest mnóstwo ludzi. To jest piękne miasto, to jest przede wszystkim piękna promenada z dostępem do morza. Oczywiście to są tysiące leżaków, które są na plaży, ale myślę, że to jest miejsce warte odwiedzenia. Ryanair, Aarhus, La Mezia, Malaga, Tirana. Malaga, przepiękne miasto. Bardzo lubię tam latać. Też byłem w tym roku w Maladze. Corendon uruchomił też połączenie regularne do Heraklionu. Można sobie kupić bilety i dwa połączenia nowe czarterowe. To jest Grecja, Valos i Konstancja w Rumunii. W sumie 18 nowych tras. To jest no, wysyp nowych tras. Ostatnio 10 lat temu mieliśmy tak dużo nowych nowości w Pyrzowicach.
0: Wspomniał pan na początku rozmowy, że z Azją obecnie jest trochę problem. Duże było zainteresowanie generalnie tym kierunkiem?
1: Na pewno w zimę mamy sporo kierunków dalekodystansowych. To są kierunki do Tajlandii i do Wietnamu, to jest Kolumbia. To są kierunki, które no, z racji tego, że one są no, dalekie, te połączenia realizowane są przez porty przesiadkowe. Zyskuje dzisiaj Istanbul jako port przesiadkowy. Myślę, że oferta Turków jest bardzo dobra. Mówiłem o Azji, że podrożały bilety i tak jest właśnie na tych kierunkach, ale Istanbul daje radę i dzisiaj większość tych połączeń, które są realizowane, odbywa się przez Istanbul. Nowy duży port, lotnisko wspaniale skomunikowane. Prawie 200, praktycznie wszystkie kraje, które są, to jest chyba ze 180 połączeń. Bardzo dobry port tranzytowy i myślę, że no to jest alternatywa dzisiaj.
0: Mhm. Powiedział pan w TVP Katowice, że jedno duże miasto liczące około miliona mieszkańców pomogłoby nam w rozwoju. Co to znaczy?
1: Od wielu lat toczą się dyskusje na temat połączenia miast na Górnym Śląsku. Te miasta, no, dzisiaj mamy 15 dużych miast, które no, działają jako niezależne organizacje. Katowice to miasto, które dzisiaj ma ponad 250 tysięcy mieszkańców, no i konkuruje w otoczeniu choćby z Krakowem, który ma ponad 600. taka dyskusja się toczy od wielu lat i myślę, że z punktu widzenia rozwoju w ogóle Śląska i konkurencyjności Śląska w tym otoczeniu najbliższym, ale w ogóle w Europie, dobrze by było, gdyby te miasta no, współpracowały nie tylko ze sobą na zasadzie organizacji transportu, ale żeby po prostu stworzyć jedną dużą organizację miejską, która no, zupełnie inny potencjał i konkurencyjność będzie miała. Nie jest to proste. Myślę, że chętnych za dużo nie ma dzisiaj do połączenia, ale myślę, że warto o tym dyskutować, bo same pozytywy widzę z tego typu działań.
0: Stąd też sympatia niejako do Opolszczyzny?
1: Do Opolszczyzny tak. Ja tu zawsze każdemu mówię, że mamy podobne postrzeganie świata, podobne postrzeganie wartości i mamy podobne natury. Lubimy też pozytywnych osób w otoczeniu, otaczać się pozytywnymi osobami. Lubimy pracować, co też nas chyba wyróżnia, a poza tym no, to jest piękne miasto. Tam, gdzie są rzeki, tam są mosty, tam się ludzie zakochują na tych mostach, no to jest piękne. Piękne otoczenie, zresztą jak wjeżdżam tutaj zawsze do Opola, to człowiek czuje troszkę, że tu wolniej się żyje, że tu jest to otoczenie, które sprzyja właśnie takiemu życiu z naturą w zgodzie. No i macie jedną rzecz, która nie tylko jedną, ale was wyróżnia, przepiękne pole golfowe blisko Opola w Kamieniu Śląskim, przepiękny obiekt, który pewnie może dzisiaj, jak będę wracał, odwiedzę.
0: Jakie plany inwestycyjne ma państwa spółka?
1: No zawsze myślę, że mamy sporo inwestycji każdego roku. W tym roku na inwestycje wydamy ponad 150 milionów. Ubiegły rok zamknęliśmy inwestycjami na poziomie 170 milionów. Kończymy bardzo ważny projekt, to jest baza paliw w oparciu o bocznicę kolejową, transport kolejowy, który będzie realizował dostawy paliw na lotnisko. Jesteśmy lotniskiem, które bardzo dynamicznie się rozwija, tego paliwa się sporo sprzedaje, w związku z tym nawet patrząc na sytuację na świecie związaną z paliwami, ważne będzie właśnie składowanie paliwa i gromadzenie rezerw na takie sytuacje, które się odbywają. Kolejne parkingi budujemy, co jest ważne też dla, myślę, mieszkańców Opolszczyzny, w bardzo dobrych, komfortowych warunkach, za dobrą cenę można zaparkować na lotnisku samochód. To jest ponad 1500 miejsc. W tym roku rozpoczynamy rozbudowę, powiększenie hali przylotów w terminalu C. Pojawią się dodatkowe bramki kontroli paszportowej, bramki automatyczne, ich będzie 10, także będzie 10 bramek, gdzie po przylocie ze strefy No Schengen będzie można automatycznie się odprawić. No będzie to budynek, który zwiększymy nie tylko kubaturę, ale też się pojawią dwie karuzele dodatkowo, także po przylocie myślę, że ten czas oczekiwania na bagaż będzie znacznie krótszy. No i rozstrzygamy przetarg na projekt tej podstawowej infrastruktury, którą chcemy wybudować. To jest nowy terminal centralny, nowy terminal czy główny, który chcemy wybudować w latach 28-31. Rozstrzygamy przetarg na projektanta i myślę, że w tym roku podpiszemy umowę. Wybierzemy, mamy 6 oferentów, to są duże też grupy architektoniczne z Europy. Myślę, że mamy z czego wybrać i powstanie bardzo nie tylko ładny obiekt, ale przede wszystkim operacyjnie sprawny i efektywny.
0: Muszę zapytać, panie prezesie, jaki wpływ na działalność lotniska w Pyrzowicach będzie miał Port Polska, CPK?
1: No ja zawsze mówię, że no nie, dla Polski jest to ważna inwestycja, ważna infrastruktura, zwłaszcza, że Polska cały czas przesuwa się w tych rankingach państw, jeśli chodzi o dochód narodowy. Jesteśmy 20-21 gospodarką świata i powinniśmy taką infrastrukturę planować, a budować w szczególności. Port Polska jest dedykowany przede wszystkim na ruch przesiadkowy, ruch, który będzie generował głównie Narodowy Przewoźnik, Polskie Linie Lotnicze LOT. My cały czas celujemy w ruch point to point. Ludzie chcą latać blisko domu. Linie low costowe, które są dzisiaj dominujące w portach regionalnych jak Wizz Air i Ryanair, chcą uruchamiać połączenia właśnie z takich portów, bo ich model biznesowy, czyli szybkość rotacji na lotnisku. No pamiętajmy, że Ryanair na lotnisku chce stać nie dłużej jak pół godziny. W związku z tym infrastruktura, która powstanie właśnie w centralnej Polsce, no ona nie jest dedykowana dla tego typu ruchu. Nasze plany z uwzględnieniem rozwoju portu Polska się nie zmieniają. Chcemy w 2030 roku mieć 10 milionów pasażerów. Będziemy już dużym lotniskiem też w Europie i to się nie zmieni. Mhm. Oczywiście ten wzrost ruchu w kolejnych latach po 2030 roku on będzie mniejszy, też ze względu na to, że Polska już wtedy będzie miała 80-90 milionów pasażerów, czyli już będziemy mieli ten wskaźnik mobilności ponad 2. Kolejne lata zakładamy, że do 2030-32 roku wzrost w Pyrzowicach ruchu rok do roku to jest około 6,7%, a w kolejnych latach to będzie 3,2% i tak zakładamy.
0: Mhm. Artur Tomasik, prezes GTL-u, jest gościem Radia Opole. Jeszcze mam jedno pytanie, teraz przejdziemy do internetu.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl. Włącz i poczuj wakacje z Radiem Opole.

0: bonjour, pardon, merci. To są te trzy słowa, które każdy Polak chyba potrafi po francusku powiedzieć. Absolutna nowość, premiera w Radio Polis, Celine Dion. Przepiękny utwór. Bonjour, Jacku.
1: Na dobry początek piątku, dzień dobry. Bonjour.
0: A wiesz, jakie są jeszcze trzy inne bardzo trudne słowa w języku polskim?
1: Dawaj.
0: Przepraszam, kocham cię.
1: Oj, tak.
0: I badminton.
1: O, babington może.
0: Łatwiej powiedzieć paletki po prostu.
1: Oczywiście grali w Bobington. Ma też swoją moc.
0: Dzisiaj raczej nie pogramy, bo pogoda nam się zmienia i o tym też będzie dzisiaj bardzo dużo. Szykuje nam się takie spore ochłodzenie, a już teraz na zegarach godzina 6.
1: Wiadomości poranne, zaczynamy w nich dialog historyczny, jednym z aspektów spotkania szefów MSZ Polski i Ukrainy w Warszawie. Dziś wyniki egzaminów ósmoklasisty od 8.30 będą dostępne w internecie. Z powodu ekstremalnych upałów w tym roku więcej zapłacimy m.in. za malinę i borówki. Będzie o tym w porannej ekonomii.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Pierwsze piątkowe wiadomości przygotował i prezentuje w Radio Opole Jacek Rudnik.
1: Teraz jeszcze dzień dobry. Najpierw kierowcy. Na początek komplikacje w ruchu na Krajowej 46 w Otmuchu. Kilka minut po piątej doszło tam do wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych, w wyniku czego jedna osoba została zabrana do szpitala. Wśród obecnych na miejscu służb są jeszcze cztery zastępy strażaków. Przejazd utrudniony.
2: Tu są wiadomości Radio Opole.
1: Propozycja dotycząca dialogu historycznego ma być według nieoficjalnych informacji jednym z aspektów spotkania ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy w Warszawie. Informuje Jan Oleński.
3: Do wizyty dochodzi po ostatnim pogorszeniu stosunków między Warszawą a Kijowem. Napięcia wywołały decyzje prezydenta Wołodymyra Zełeńskiego dotyczące uhonorowania jednostek wojskowych nawiązujących do tradycji UPA oraz dyskusji wokół przyjętej przez ukraiński parlament ustawy o utworzeniu Panteonu Narodowego. W Polsce pojawiły się obawy, że w przyszłości mogą zostać w nim upamiętnione także osoby odpowiedzialne za zbrodnie na Polakach.
1: Od 8.30 ósmoklasiści będą mogli sprawdzić wyniki swoich egzaminów. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi wyniki zarówno głównych, jak i dodatkowych testów, a na jakich zasadach to sprawdzanie wie już Maciej.
4: W systemie internetowym ósmoklasiści będą mogli zobaczyć swoje wyniki od godziny 8.30. W szkołach mają być one dostępne od 9.00. Będą one przedstawione w skali procentowej oraz punktowej. Jeszcze dziś absolwenci będą mogli też odebrać zaświadczenia ze szkoły potwierdzające wyniki egzaminu. Po ogłoszeniu rezultatów absolwenci podstawówek muszą uzupełnić dane niezbędne w rekrutacji do szkół średnich.
1: W ostatnim dniu posiedzenia Sejmu posłowie będą głosować m.in. nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, nazywanej Lex Szarlatan. Celem projektu jest walka z dezinformacją medyczną oraz ochrona pacjentów przed osobami oferującymi niesprawdzone metody leczenia. Sejmowa Komisja Zdrowia wnosi o przyjęcie ustawy bez żadnych poprawek.
2: Stajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
1: Hiszpania i Portugalia z awansem do 1/8 mundialu po ostatnio rozegranych meczach. La Furia Rioja nie dała szans Austrii, wygrywając bez specjalnie dużych problemów. 3-0. Bardzo wyrównany przebieg miało za to nocne starcie Portugalii i Chorwacji. Wynik otworzył w 53 minucie Ivan Perisic, ale wygrali Portugalczycy 2-1 po golach Ronaldo i Ramosa, tym drugim zdobytym w ostatnich minutach doliczonego czasu gry. Trwa obecnie mecz Szwajcarii z Algierią. Na razie górą Helweci prowadzą 1-0. Zakopane czekało na tę chwilę ponad dekadę. Dziś wchodzi w życie ustawa krajobrazowa. Te nowe przepisy mają ograniczyć chaos reklamowy w mieście i uporządkować przestrzeń publiczną. Z ulic mają zniknąć m.in. wielkoformatowe banery, nieestetyczne billboardy i neony, które od lat były wskazywane jako jeden z największych problemów pod Tatrami.
2: Światowe agencje informują.
1: Do 2595 wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli, przekazała pełniący obowiązki prezydenta Delcy Rodriguez. Wenezuela we współpracy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym tworzy obecnie specjalny fundusz odbudowy kraju w wysokości co najmniej 200 milionów dolarów. Gwiazdy światowego kina przyjechały do Czech. Dziś rusza jubileuszowy 60. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlowych Warach. Największą gwiazdą, która pojawi się w tym roku na czerwonym dywanie, będzie Dustin Hoffman.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
1: 4 minuty po 6.
2: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
5: Joanna Matlak, dzień dobry. Program ceny paliwa niżej pokazał sprawczość rządu, ale nie mógł trwać wiecznie. Tak koniec państwowych dopłat skomentował w TVP Info minister finansów Andrzej Domański. Od 1 lipca benzyna i olej napędowy sprzedawane są już na dawnych rynkowych zasadach. Andrzej Domański podkreśla, że był to najhojniejszy w skali całej Europy pakiet wsparcia dla kierowców. I jak dodał, od początku było wiadomo, że to tymczasowe rozwiązanie.
6: Przecież ten pakiet był wprowadzony z uwagi na sytuację na Bliskim Wschodzie, blokady cieśniny Ormus. Udało się w tym najbardziej newralgicznym momencie radykalnie obniżyć ceny paliw i te działania były podejmowane.
5: Polski rynek pracy jest zróżnicowany i stale się zmienia. Z najnowszego eksperymentalnego badania Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że 4 zawody, sprzedawcy sklepowego, kierowcy samochodów ciężarowych, magazyniera i nauczyciela szkoły podstawowej, stanowią 13,5% wszystkich pracujących w gospodarce narodowej.
7: Dyrektor Departamentu Metodologii i Jakości Badań GUS Dominik Dąbrowski zwrócił uwagę, że ponad 640 tysięcy osób pracuje w zawodach zagrożonych automatyzacją i rozwojem sztucznej inteligencji.
8: To operatorzy wprowadzania danych, edytorów tekstów, pracownicy biur rachunkowych, statystyki, finansów, ubezpieczeń, analitycy finansowi, sprzedawcy w centrach sprzedaży telefonicznej.
7: Z badania wynika poza tym, że na naszych oczach znika tradycyjne rzemiosło, a średni wiek krawców, jubilerów i szewców wynosi ponad 50 lat.
5: Z powodu ekstremalnych upałów w tym roku więcej zapłacimy m.in. za maliny i borówki. Sadownicy informują, że słońce zniszczyło część roślin owoców miękkich. Upały mogą też podwyższać ceny warzyw, choć obecnie część z nich jest tańsza niż rok temu.
2: Pogoda.
0: A dzisiaj mamy nie upał, tylko darmowe podlewanie wszystkiego tego, co zasadziliśmy. 17 stopni przyjemne, bo taki chłodny poranek, po chłodnej nocy dobrze jest wstać właśnie z taką rzeźkością. Pada troszeczkę w stolicy województwa opolskiego. Będzie padało tak mniej więcej do godziny 7, później przestanie i wtedy wyjdzie słońce. I dzisiaj już ono nie będzie tak bardzo mocno grzać, jak się przyzwyczailiśmy. 22 stopnie to jest maksymalna temperatura prognozowana na ten piątek.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Jeszcze w sobotę będzie można spędzić czas na świeżym powietrzu, na spokojnie. Jeszcze trochę słońca będzie, jeszcze bez opadów. Nawet pranie będzie można wywiesić na balkonie. Bo od niedzieli, no to już tylko pod parasolkami będziemy chodzić. Cześć, dzień dobry, witajcie w Radio Opole.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 13 minut po godzinie 6 jest i on długo wyczekiwany, zwłaszcza jeżeli ktoś jeszcze nie ma urlopu. Jest piątek, początek weekendu z przyjemniejszą, bo już taką umiarkowaną temperaturowo pogodą. Łapiemy teraz oddech, no bo od następnego weekendu to znowu 30 będziemy mieć na termometrach. No taką mamy radę, prosto od cioci, od wujka na dzisiaj, bo dzisiaj akurat 3 lipca mamy i w Polsce to jest dzień cioci i wujka.
2: To jest wspaniała rada!
3: Wyjka!
2: Wyobrażam sobie jego minę! Świetna rada, wujku, bardzo dobra rada!
4: Znajdź dla mnie radę, wuju.
1: No właśnie, no to taka rada bardzo uniwersalna. Ja ci dobrze radzę, ty rób jak uważasz i uważaj jak robisz. A jak sobie radzą na mundialu? Na mundialu właśnie trwa spotkanie Szwajcaria-Algieria. Jest 2-0 dla Szwajcarii, ale po nazwiskach piłkarzy to trudno by się było zorientować, kto w której drużynie gra. Hiszpania wczoraj wygrała z Austrią 3-0, Portugalia z Chorwacją, a Iga Świątek z Piskową wygrała i weszła do trzeciej rundy Wimbledonu. W porannym programie dużo sportu, sporo będzie informacji na ten temat, ale też będą ciekawostki z kraju i ze świata. No i będzie konkurs, czyli coś, co lubicie bardzo, a ja już teraz przypominam numer do nas 774-541-541 do waszej dyspozycji w każdej sprawie.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
1: A skoro dzisiaj mamy piątek, to sporo będzie muzycznych premier. Hania Kuzimowicz-Keira już teraz premierowo dla słuchaczy Radia Opole.

0: mamy 20 minut po godzinie 6. 3 lipca dzisiaj to jest 184 dzień roku, połowa roku już po prostu za nami. Słońce w znaku raka dzisiaj ma świecić do 21 i to równo, a dzisiaj imieniny ma Anatol, Jacek, Leon, Leona, Leongin, Leongina, Longin i Longina, Radomir i Tomasz też mają swoje imieniny, więc wszystkiego najlepszego im życzymy. Co takiego ciekawego w kalendarzu historycznym? Zaczynamy od bardzo dawnego wydarzenia. 321 rok, czyli 1705 lat temu to się wydarzyło. Cesarz rzymski Konstantyn I Wielki wydał edykt zakazujący odbywania procesów sądowych w niedzielę. W pierwszym edykcie z 3 marca tego samego roku wprowadził też niedzielny odpoczynek dla wszystkich kategorii pracowników z wyjątkiem rolników. No, współczujemy, pozdrawiamy, trzymamy kciuki, żeby te niedziele jednak były wolne, ale teraz akurat zaczną się żniwa, więc pewnie odpoczynku nie będzie. 140 lat temu w niemieckim Mannheim został zaprezentowany trzykołowy pojazd z silnikiem spalinowym i elektrycznym zapłonem Benz, patent Motorwagen numer 1 i to był pierwszy automobil skonstruowany przez Karla Benza. W 1928 roku w Londynie przeprowadzono pierwszą transmisję telewizyjną w kolorze. Telewizja kolorowa została wynaleziona przez Szkota Johna Birda 4 lata po stworzeniu przez niego pierwszego telewizora w historii. W Polsce rozpoczęto transmisję kolorowego programu telewizyjnego dopiero w 1971 roku, a w Londynie w 1928 roku pierwsza transmisja w kolorze. 80 lat kończy dzisiaj Leszek Miller, polityk, premier w latach 2001-2004, w którym to okresie Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Jego równolatkiem, no może nie, ale w tym samym dniu ma urodziny Tom Cruise, amerykański aktor, producent filmowy. Za początek jego wielkiej kariery uważa się nominowaną do Złotego Globu rolę w filmie Ryzykowny interes z 83 roku, a światową sławę zdobył rolą pilota Pita Mavericka Mitchella w filmie Top Gun. To 86 rok. Jest też odtwórcą roli Ethana Hunta w serii obrazów Mission Impossible. Dzisiaj mamy też rocznicę śmierci, 55. rocznicę śmierci Jima Morrisona, muzyka i poety, wokalisty słynnej grupy The Doors. Niektórzy wielbiciele Jima Morrisona twierdzą, że on upozorował swoją śmierć, by wieść spokojne życie w Meksyku. Do jego grobu na cmentarzu Père Lachaise w Paryżu codziennie przybywają dziesiątki fanów i widziałam to na własne oczy. Przyklejają do nagrobka gumy do żucia.
1: Dzień dobry z Radiem Opole. Reklama społeczna.
2: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
3: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Okazji do pomagania.
2: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne Polskiej Misji Medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska Misja Medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
1: Reklama społeczna.
4: Reklama.
5: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
4: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.

0: ten przebój też zagraliśmy w Radio Opole jako pierwsi w kraju Yearbox. Już w pół do siódmej o tej porze przenosimy się do redakcji informacji Radio Opole. Tam już czeka Jacek Rudnik.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Kierowcy, proszę uważać na Krajowej 46 w Otmuchowie. Tam kilka minut po piątej, jak już wiedzą Państwo z naszych wiadomości, doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych, w wyniku czego jedna osoba trafiła do szpitala. Służby powoli zjeżdżają z miejsca zdarzenia.

0: Mogą występować jeszcze niewielkie komplikacje w ruchu. Opolski ratusz rozstrzygnął w trzecim podejściu przetarg na wynajem lokalu po dawnej Europie. Będzie tam prowadzony lokal rzemieślniczy z gastronomią. Urząd miasta jeszcze nie podpisał formalnie umowy, ale postępowanie przetargowe na wynajem właśnie rozstrzygnięto.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Hiszpania i Portugalia z awansem do 1/8 mundialu. La Furia Rioja nie dała szans Austrii, wygrywając 3-0. Bardzo wyrównany przebieg miało nocne starcie Portugalii i Chorwacji. Wynik otworzył w 53. minucie Iwan Perisic, ale wygrali Portugalczycy 2-1 po golach Ronaldo i Ramosa. W trwającym jeszcze porannym meczu Szwajcaria prowadzi z Algierią 2-0. O 7:00 zapraszam. Gmina Polska Cyrekiew przygotowuje się do budowy kanalizacji i wymiany wodociągu w Zakrzowie.
2: Duża powierzchnia, duże rozproszenie. Gmina otrzymała, można powiedzieć, rekordową pulę dofinansowania.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Chyba już po deszczu. Trochę pokropiło nam z samego rana w stolicy województwa opolskiego. Generalnie przez cały region przeszła taka delikatna ulewa. Miejscami to były mniejsze opady deszczu, no i już one powinny się raczej kończyć. Po godzinie 7:00 już ma zacząć wychodzić słońce i ma świecić dzisiaj przez cały dzień. Bardzo przyjemnie świecić, bo tak nie za mocno. Do 22 stopni spodziewamy się dzisiaj zobaczyć na Opolszczyźnie. A teraz o poranku. 17:00.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: I od dzisiaj możemy się powoli przyzwyczajać do trochę niższych temperatur. Mniej więcej przez tydzień one potrwają, a potem od następnego tygodnia znowu upały.

0: już jest dzisiaj ostatni dzień przed urlopem w pracy, to faktycznie takie napisy końcowe już. No i więcej czasu pewnie się spędzi na przeglądaniu sieci niż na faktycznej pracy. A my tak o poranku zrobimy to trochę za was, żebyście mieli czas na to, żeby spokojnie kawę wypić, zęby umyć, śniadanie przygotować do pracy drugie, no i żeby się ubrać odpowiednio do pogody, bo dzisiaj troszeczkę chłodniej. Za to rozgrzewa radnych spór o finansowanie pomnika Jerzego Szczakiera w Opolu. To sytuacja z wczorajszej rady. No i o tym piszemy na Facebooku Radio Opole. Jerzy Szczakiel, pierwszy w historii polskiego żużla indywidualny mistrz świata, zostanie upamiętniony w Opolu. Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika żużlowca. Monument stanie na rondzie jego imienia i zastąpi zniszczony w zeszłym roku motor. Koszt postawienia monumentu szacowany jest na 150 tysięcy złotych. No i ta kwota wzbudza pewne kontrowersje także wśród internautów, wśród słuchaczy Radia Opole. No to się zapowiada fajna debata o przyszły remont stadionu żużlowego, jeżeli kiedykolwiek dojdzie do zmiany działki, pisze Marcin. Gregory dodaje, czyli nadal dzieci nie będą w mieście mieć bezpłatnych przejazdów, rodzice będą musieli zawozić na zajęcia popołudniowe do MDK-u i na Strzelców Opolskich, a prezydent się będzie zastanawiał, jak zlikwidować korki w Opolu, ale za to powstanie pomnik za 150 tysięcy. No to trochę, te pieniądze trochę rzeczywiście wzbudzają kontrowersje. Kolejarz zakłada, że wkład miasta nie przekroczy 50 tysięcy złotych. Reszta będzie pochodziła ze zbiórki kibiców. Tak, tutaj też taka sugestia. No i sporo zamieszania i pytań, czy ważniejszy jest pomnik, czy zmniejszenie korków i czyste środowisko. Odsyłam was na Facebooka, można wziąć udział w tej dyskusji. No i też można podyskutować na ten temat, co powinno być w centrum miasta, jakie lokale powinny być w stolicy województwa opolskiego. Do 3 razy sztuka, dawna Europa będzie mieć nowego najemcę. O tym też słyszeliście w wiadomościach Radio Opole. Chodzi o lokal rzemieślniczy z gastronomią. Taka działalność będzie prowadzona w lokalu po kawiarni Europa w centrum miasta. Urząd jeszcze nie podpisał formalnej umowy, ale przetarg na wynajem lokalu już został rozstrzygnięty. No i co na ten temat myślicie? Ania pisze, właśnie dzisiaj, czyli wczoraj, z okazji Dnia Jagodzianki myślałam o zeszłorocznych jagodziankach. Kosztowała kupę siana, ale to była najlepsza jagodzianka, jaką jadłam w swoim życiu. No, są takie pewne lokale, które mają swoją tradycję i swoje własne receptury i przepisy. Bartek się zastanawia, czy rzemieślniczy keps tam będzie, czy rzemieślnicza pizza. Na Facebooku Radio Opole was odsyłam. Można też do nas dzwonić pod 774-541-541.
1: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi.
0: A już teraz dla was Take That. Tak, ten zespół jeszcze cały czas funkcjonuje. Sweet July w Radio Opole.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Za 14 minut będzie godzina 7. Oj, niełatwe życie mają fani futbolu, bo muszą wstawać bardzo, bardzo wcześnie rano, albo muszą kłaść się bardzo, bardzo późno w nocy, żeby obejrzeć to, co dzieje się na arenach sportowych. Właśnie trwa mecz Szwajcaria-Algieria. 85. minuta, jest 2-0 dla Szwajcarii. Jacek Rudzik,
2: podglądasz, tak?
1: Prawda?
2: To
1: nie jest łatwa sprawa. Zdarzyło ci się tak, że siedziałeś tak bardzo późno do nocy, a potem trzeba było wstać o 4?
2: Jeśli nie mam porannych dyżurów, to sprawa jest bardzo prosta. Jeśli mam, sprawa jest skomplikowana. Mm-hmm. Podglądam i zawsze ten poranny taki set-out wiadomości na kolejny dzień. Przeglądam od skrótów tego, co się wydarzyło po nocy, by być w miarę możliwości na bieżąco. No działo się trochę ciekawych rzeczy. Portugalia-Chorwacja chyba była takim meczem, no bo Hiszpania-Austria to tam jednostronne trochę spotkanie, ale Portugalia-Chorwacja jak najbardziej.
1: Dwa do jednego to się skończyło.
2: Tak, mówiliśmy o tym jeszcze wczoraj przed tym meczem, że to zwykle bywa tak, że z takich konfrontacji, kiedy mamy być albo nie być, a to jest właśnie taka faza pucharowa, tym się właśnie charakteryzuje, że przegrany odpada. Z reguły lepiej wypadają właśnie Chorwaci z racji jakichś takich, nie wiem, rysów charakterologicznych, ale Portugalczycy na przykład pokazali, że jednak mają duży apetyt na 1/8 i to się właśnie stało. No teraz mierzą się z Hiszpanią, także no, typujemy coś na ten mecz? Nie. Właśnie.
1: No, trudno jest.
2: Hiszpanie nabierają rozpędu, powiem szczerze.
1: Hiszpania, Portugalia?
2: Tak.
1: Ja no, to będzie spotkanie, ale dzisiaj to się przyjemnie będzie oglądać, bo ten piątek to o 20:00 będzie mecz, Australia-Egipt.
2: Jeśli sobota wolna, to...
1: A później w samą północ, Argentyna i Republika Zielonego Przylądka.
2: To będzie spotkanie ciekawe.
1: A jak ktoś wytrwa, to o 3:30 jeszcze Kolumbia-Gana.
2: Tu trzeba jeszcze wytrwać chyba do 19 lipca, tak? Do finału w Nowym Jorku.
1: To trzeba powiedzieć, że to jutrzejszy mecz już jest ten o 3:30.
2: Tak? Zdecydowanie tak?
1: Już zdecydowanie tak mówimy.
2: Ale sobota wolna, cóż tam.
1: Kawka. Kto ma wolne, ten ma wolne.
2: Kawka o 2:45, żeby zachować cześć w umysłu.
1: Jak
2: oglądać,
1: się wcześniej stanie, to doba jest dłuższa.
2: Nie ma kłopotu.
1: Naszym reporterom to by się też czasami przydało, prawda? Żeby ta doba się wydłużyła, żeby była trochę z gumy, bo tych tematów
2: wszystkie
1: to...
2: tematy.
1: Ho, tak. I tyle, i jeszcze trochę.
2: Zapraszam na 7:00. Co między innymi dialog historyczny rozpoczniemy od Warszawy. Będzie jednym z ważniejszych aspektów spotkania szefów MSZ Polski i Ukrainy właśnie w naszej stolicy. Z regionalnych spraw gmina Polska Cyrekiew przygotowuje się już na poważnie do budowy kanalizacji i wymiany wodociągu w Zakrzowie. Mają spore dofinansowanie. Sprawdzamy, jak może przebiegać terminowo przeprowadzenie tych prac. Będą również informacje z Opola. Skwer na Opolskim Placu Wolności będzie nosić imię Ryszarda Zębaczyńskiego. Jest jednogłośna decyzja radnych właśnie w tej sprawie, a PKP rozpoczyna dzisiaj remont jednego z torów na przejeździe kolejowym na ulicy Tysiąclecia w Opolu. Będą po pierwsze komplikacje w ruchu, inaczej pojadą także miejskie autobusy. Powiemy, jak to będzie wyglądać.
1: No i o tym wszystkim będziemy Was informować na bieżąco. Jesteśmy na antenie Radia Opole, wiadomości co pół godziny, ale też na stronie internetowej www.radio.opole.pl. Tam wszystko to, co warto wiedzieć, nie tylko z samego rana w piątek, ale w ogóle. Za 11:00.
2: Zdecydowanie tak.

0: Informacyjny Rytm w Radio Polem. W piątkowy poranek dla wszystkich tych, którzy są teraz w drodze do pracy albo w drodze na urlop. Jeżeli po drodze gdzieś widzicie jakieś utrudnienia, to bądźcie naszymi reporterami drogowymi. Zadzwońcie do nas pod 774-541-541. Powiedzcie nam, a my przekażemy pozostałym słuchaczom Radia Opole.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Zapraszamy na Dni Partnerstwa Gminy Walce. 4 i 5 lipca. Dwa dni pełne muzyki, zabawy i niezapomnianych emocji. W sobotę od godziny 20 zabawa taneczna z zespołem Soprano. A w niedzielę moda atrakcji dla całej rodziny. Koncerty i występy na żywo. Krzysztof Hanke i Paweł Gołecki. O 21.30 Gwiazda Wieczoru Daria Marks, znana m.in. z hitu Paranoia. Teren przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Walcach. Projekt Wspólne Życie Bez Granic. Wspólny Śląsk jest realizowany w ramach programu Interreg Czechy Polska 2021-2020.
3: Z klimą to nigdy nie wiadomo. Albo cię oziębi, albo cię przeziębi.
4: A ekstra pensja od Lotto przywita cię ciepło co miesiąc przez 20 lat. Graj w mega pensję, by co miesiąc dostawać 15 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: Piątek dzisiaj mamy, to już jest początek weekendu z umiarkowanymi, przyjemnymi temperaturami. Więcej o pogodzie już za chwilę po wiadomościach. A teraz już siódma.
7: Wiadomości, a w nich dialog historyczny. Jednym z aspektów spotkania szefów MSZ Polski i Ukrainy w Warszawie. Gmina Polska Cyrekiew przygotowuje się do budowy kanalizacji i wymiany wodociągu w Zakrzowie. Będzie również Opole. Skwer na Polskim Placu Wolności będzie nosić imię Ryszarda Zambaczyńskiego, a na Mundialu Hiszpania, Portugalia i Szwajcaria. Z awansem do 1:08.
8: Wiadomości Radia Opole.
6: Wiadomości w Radio Opole przygotował i prezentuje Jacek Rudnik.
7: Propozycja dotycząca zasad prowadzenia dialogu historycznego ma być według nieoficjalnych informacji jednym z ważniejszych aspektów spotkania ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy w Warszawie. O rozmowach w dość trudnym momencie, kiedy komunikaty płynące na przemian z Warszawy i Kijowa nie napawają specjalnie optymizmem. Jan Olecki.
9: Do wizyty dochodzi po ostatnim pogorszeniu stosunków między Warszawą a Kijowem. Napięcia wywołały decyzje prezydenta Wołodymyra Zełenskiego dotyczące uhonorowania jednostek wojskowych nawiązujących do tradycji UPA oraz dyskusji wokół przyjętej przez ukraiński parlament ustawy o utworzeniu Panteonu Narodowego. W Polsce pojawiły się obawy, że w przyszłości mogą zostać w nim upamiętnione także osoby odpowiedzialne za zbrodnie na Polakach.
7: Gmina Polska Cyrekiew przygotowuje się do budowy kanalizacji i wymiany wodociągu w Zakrzowie. Inwestycja w systemie zaprojektuj i wybuduj w takiej relacji będzie realizowana. Dzięki pozyskaniu dofinansowaniu będzie mogła ruszyć w przyszłym roku. Po jej zakończeniu gmina będzie w 90% skanalizowana.
8: Stajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
7: PKP rozpoczyna dziś remont jednego z torów na przejeździe kolejowym na ulicy Tysiąclecia w Opolu, co oznacza czasowe zamknięcie drogi i wyznaczenie objazdów. Zmienią się także trasy kilku linii autobusowych MZK.
10: PKP rozpoczyna pracę na tym odcinku, konkretnie na jednym z torów i będzie wprowadzony objazd. Ten objazd zostanie poprowadzony w kierunku drogi wojewódzkiej 423, czyli ulic Ozimskiej i Częstochowskiej, przez ulicę Wschodnią do Głogowskiej i finalnie do ulicy Ozimskiej.
7: Przekazał nam rzecznik MZD w Opolu Mariusz Chałupnik. Inaczej pojadą także autobusy linii 14, 21 i 28. Szczegółowe informacje o nowych trasach są dostępne na stronie MZK Opole. Te utrudnienia mają potrwać do 12 lipca.
8: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
7: Pozostajemy w stolicy regionu. Skwer na Opolskim Placu Wolności będzie nosić imię Ryszarda Zembaczyńskiego, wieloletniego prezydenta Opola i wojewody opolskiego. Tak jednogłośnie zdecydowała Opolska Rada Miasta.
11: W takim porozumieniu i też z rodziną, co jest myślę najistotniejsze, doszliśmy do wniosku, że to miejsce, gdzie jest pomnik Brońmy Swego Opolskiego, charakterystyczny, który też dość mocno zaangażowany był ówczesny wojewoda, który stracił stanowisko przecież wojewody w związku z tym, że nie przychylił się do planów swojego rządu dotyczących likwidacji.
12: Osoba, która była oddana miastu Opole, to była wielka postać Opola i co najmniej takie upamiętnienie jest jak najbardziej właściwe.
7: Jerzy Szczakiel z kolei, pierwszy w historii polskiego żużla indywidualny mistrz świata, zostanie upamiętniony w Opolu. Jego pomnik stanie na rondzie jego imienia. Koszt postawienia monumentu to około 150 tysięcy złotych, co budzi pewne emocje. Widać to na przykład po komentarzach na facebookowym profilu Radia Opole.
8: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
7: Hiszpania, Portugalia i Szwajcaria z awansem do 1:8 mundialu. La Furia Rioja nie dała szans Austrii, wygrywając 3-0. Bardzo wyrównany przebieg miało nocne starcie Portugalii i Chorwacji. Wynik otworzył Ivan Perisic, ale wygrali Portugalii. Portugalczycy 2-1 po golach Ronaldo i Ramosa. W zakończonym właśnie porannym meczu Szwajcaria wygrała z Algierią 2-0 i to Helweci meldują się w 1/8 mundialu.
8: Światowe agencje informują.
7: Szczepionka na malarię i hemoglobina z morskich organizmów pomagająca w transplantacjach. Autorzy takich pomysłów znaleźli się wśród zdobywców Europejskiej Nagrody dla Wynalazców. W gronie 12 finalistów uczestniczących w gali konkursu w Berlinie był także Polak, autor recepty na szybszą i tańszą kolej. Francuzi przepraszają Kylian Mbappé. Już ponad 20 tysięcy osób podpisało petycję pod hasłem Wybacz nam Kylian, w której przyznają się do zbyt ostrej, pochopnej krytyki kapitana reprezentacji Francji przed mundialem. Od początku mistrzostw świata lider trójkolorowych zachwyca formą, budzi podziw całego piłkarskiego świata. Ma też duże szanse na tytuł króla strzelców czempionatu.
8: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Przeprosić to się teraz trzeba będzie chyba ze słońcem, bo ono dzisiaj trochę zaprotestowało, postanowiło, że nie będzie świecić, bo tak długo narzekaliśmy na to, że za mocno świeci. Mamy pochmurny poranek na Opolszczyźnie, trochę deszczowy. Jeszcze może trochę pokropić między innymi w stolicy województwa opolskiego. 17 stopni teraz na opolskich termometrach. Słońce dzisiaj będzie, ale później, no i będzie grzało na 22 stopnie.
8: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
6: Wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że te 22 stopnie to nam się utrzyma przynajmniej do następnego piątku. Nawet momentami może być trochę chłodniej, a od następnego weekendu ponownie 30 na termometrach. 5 po 7, Magda Szywińska, Maciek Dudek. Cześć, witajcie.

0: Z Radiem Opol.
1: 6:50, niby wakacje, niby już do szkoły nie trzeba chodzić, ale niektórzy dzisiaj w głowie to tylko szkołę będą mieć. Punktualnie o 8:30 na tę godzinę czekają ósmoklasiści i jeszcze bardziej chyba ich rodzice. Punktualnie o tej porze komputery rozgrzeją się do czerwoności, bo właśnie wtedy Centralna Komisja Egzaminacyjna ma ogłosić wyniki egzaminów kończących szkoły podstawowe. Ale opolscy uczniowie o wyniki są spokojni.
2: Bardzo proste były. Myślę, że angielski zwykle to najłatwiejszy egzamin taki. Ja jestem bardzo ucieszony. Łatwy arkusz.
3: Był łatwy bardzo. Był fajny temat też do maila, więc fajnie się pisało.
4: Te zadania zamknięte i otwarte nie były złe. No, angielski jednak jest w tych czasach przydatny i jednak trzeba umieć ten angielski.
5: Ogólnie to strasznie łatwy był ten egzamin. Dużo będzie 100%.
1: Na 100% to my będziemy trzymać za was kciuki. Spokojnie. Na pewno będzie dobrze. Na pewno sobie dacie radę. Drodzy rodzice.

0: żyje sztuka. Tak w Radio Pola krzyczy Sanach i Krzysztof Zalewski. Niech żyje urlop, tak pewnie wielu krzyczy, zwłaszcza tych, którzy czekają już na urlop i są w ostatni dzień, w ten piątek, w pracy. No, ale nie wszyscy mają takie święto.
1: Cześć, mam takie pytanie do was. Czy macie też tak długo przed urlopem, ten ostatni dzień w pracy, tak się powoli zaczyna i w ogóle jak wszystko jakoś tak, że jest już, a tu jeszcze ten jeden dzień. Kurczę, no. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam bardzo serdecznie, spokojnie. Z nami na pewno będzie łatwiej przetrwać ten piątek, a ja tam zawsze mówię, że piątek to się szybciej powinien zaczynać. Najlepiej już w czwartek.
2: Z nami wstaje cały region. Reklama społeczna.
3: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
4: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
5: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem, nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
6: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
2: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: Jak mogę Cię uszczęśliwić, kochanie?
7: Tuż za granicą czeską, w Ostrawie, jest świat outletów. Zatrzymajmy się tam.
8: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
7: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
9: Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo Opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
10: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
11: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
10: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
11: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
10: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
12: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
13: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
14: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
13: Czy to konieczne?
14: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
15: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
16: Poczuj magię organowej improwizacji w legendarnym kościele na Ostrowie Tumskim. Festiwal muzyki organowej i kameralnej Non Sola Scripta już po raz 33 we Wrocławiu w każdą niedzielę lipca i sierpnia. Bilety dostępne na nonsolascripta.pl.
17: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
18: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
19: Po reklamie.

0: z wirusem Radio Pola. Niby nikt nie słucha, wszyscy jednak nucą i śpiewają. Jest 7:30, pora na wiadomości w skrócie. Jacek Rudnik.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: W ostatnim dniu posiedzenia Sejmu posłowie będą głosować m.in. nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, nazywanej umownie Lex Szarlatan. Celem projektu jest walka z dezinformacją medyczną oraz ochrona pacjentów przed osobami oferującymi niesprawdzone metody leczenia. Ostatnie przygotowania do lata kwiatów w Otmuchowie. Prócz roślin, kwiatów doniczkowych i ogrodowych, do niedzieli także na dużej przestrzeni wystawienniczej najnowszy sprzęt do obsługi ogrodów oraz elementy ich aranżacji. Na miejscu będzie Adam Wołek o największe atuty tegorocznej imprezy. Zapytamy w wiadomościach o 11:00. A w Opolu od 17:00 do 20:00 dziś pożegnanie stadionu Odry Opole przy Oleskiej. To będzie ostatnia okazja przed wyburzeniem obiektu, by wejść jeszcze na murawę, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia, zdobyć klubowe gadżety. W strefie wspomnień wspólne spotkania z kibicami, przypomnienia

0: najważniejszych momentów w historii obiektu. O 8:00 zapraszam. Zlot fanów japońskiej motoryzacji Osaka 2026 trwa na lotnisku w polskiej Nowej Wsi. Sprawdzamy plan na piątek. A w porannej rozmowie Radio Opole dziś u nas kwadrans po 8:00 Grzegorz Kuliś za polskiej loży BCC. Zapytamy m.in. o to, jak polityczne napięcia na linii Polska-Ukraina mogą wpłynąć na naszą sytuację gospodarczą.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Jeszcze są chmury, ale już powoli to słońce zaczyna za nich się wydostawać. No i będzie dzisiaj świeciło na 22 stopnie. Taka jest temperatura prognozowana przez synoptyków IMGW. No i te 22 to będą przez najbliższe kilka dni nam towarzyszyć. A poranek jeszcze dosyć przyjemny, chłodny. Teraz w stolicy województwa 17 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Piątek słoneczny, sobota już taka troszeczkę zachmurzona, a w niedzielę, w poniedziałek, we wtorek, no to już tylko parasolki, już tylko deszcz, którego też bardzo mocno trzeba. W środę i w czwartek się rozpogodzi, w piątek jeszcze chłodna, a od soboty znowu upał.

0: 20 minut będzie godzina 8. Słuchajcie porannego programu w Radio Opole. Bardzo często mówimy, że nasz numer telefonu 774-541-541 jest do Waszej dyspozycji w każdej sprawie, nawet w bardzo nietypowej. No i właśnie w takiej sprawie zadzwoniła do nas Basia.
1: Agda, korek mi się zrobił, ale w uchu, bo bardzo słabo słyszę. Pozdrawiam Was wszystkich z rana.
0: Poczekaj, Basia, bo ja nie wiem, czy ja dobrze usłyszałam. Co ci tam się zrobiło?
2: Kolec, stolec, bolec.
0: Nie, no to wspólnie coś chyba poradzimy, prawda? Zwłaszcza, że dzisiaj mamy dzień cioci i dzień wujka.
3: Znajdź dla mnie radę, wuju.
0: No i dla naszej słuchaczki też. 774-541-541. Co zrobić, jak żyć? Dobrej rady zawsze dobrze posłuchać.

0: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.
1: Mała Armia Janosika już jutro w Opolskim Amfiteatrze zagra. Mamy jeszcze kilka wejściówek dla Was do wygrania. Podwójne zaproszenie na ten jutrzejszy koncert mamy. Jak nie zdążyliście jeszcze ich zdobyć, no to coś na pewno poradzimy. Dzisiaj mamy Dzień Wujka. Wujka, dobra rada. W takim razie dzisiaj przyjmujemy dobre rady. W każdej sprawie to mogą być takie nietypowe porady, to mogą być wskazówki związane z tym, jak przetrwać piątek, zwłaszcza wtedy, kiedy jest to ostatni dzień w pracy przed urlopem. Oj, to jest bardzo trudny czas, bo wtedy niewiele się chce, a już bardzo chce się być na tym urlopie. Możecie też coś poradzić w sprawach sercowych, no bo wakacje to jest taki czas, kiedy to serce czasami może mocniej zabić. No to już do Was należy inicjatywa. Im ciekawsza rada, tym większa szansa na to, że poradzicie sobie świetnie w tym konkursie. Moja ulubiona rada to jest taka, ja Ci dobrze radzę. Ty rób, jak uważasz. 774-541-541. Rozpoczynamy naszą radiową zabawę.
0: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.

0: przyjemnie dla Was gramy w ten piątkowy poranek w Radio Opole. 4 minuty przed godziną 8. Już za moment przeniesiemy się do redakcji informacji. Przed nami wszystko to, co warto wiedzieć w piątek z samego rana. A Wy też możecie nas informować o tym, co dzieje się na opolskich drogach. Jeżeli gdzieś widzicie jakieś utrudnienia, to dzwońcie pod 774-541-541.
1: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
2: Reklama.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
3: BYD. Build your dreams.
5: Cześć, sąsiad. Jak firma?
6: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
5: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
6: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
5: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
6: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
7: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
8: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
9: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
10: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
2: Po reklamie.
0: 3 lipca dzisiaj to jest piątek, dzień cioci i wujka, do tego dzień czerwonej ostrej papryczki chili i międzynarodowy dzień bez toreb foliowych. Jest 8.
11: Już za pół godziny ósmoklasiści będą mogli sprawdzić wyniki swoich egzaminów. Messiah i formacja Ira to największe muzyczne gwiazdy rozpoczynających się właśnie dni Krapkowic, a 8 także zlot fanów japońskiej motoryzacji na lotnisku w polskiej Nowej Wsi. Bramy otwierają dzisiaj w południe.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Wiadomości przygotował i prezentuje w Radio Opole Jacek Grudnik.
11: A rozpoczynamy od Waszyngtonu. Przeprowadziliśmy bardzo konstruktywną dyskusję na temat wzmocnienia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Tak podsekretarz obrony do spraw politycznych Elbridge Colby podsumował rozmowę w Pentagonie z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartoszem Grodeckim. Polska, mówi, nadal jest wzorcowym sojusznikiem. My bardzo cenimy jej przywództwo i partnerstwo, napisał w mediach społecznościowych Elbridge Colby.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
11: W Warszawie natomiast dziś oczekiwane z dużym zainteresowaniem spotkanie szefów MSZ Polski i Ukrainy, między innymi na temat zasad prowadzenia dialogu historycznego. Swój punkt widzenia na sprawy, które nadwyrężyły ostatnio relacje między Kijowem a Warszawą, przedstawią Radosław Sikorski i Andrzej Sibicha. Jak te różnice zdań mogą wpływać na pogorszenie relacji gospodarczych Polska-Ukraina, zapyta z kolei w porannej rozmowie Radia Opole Kwadrans po 8 Grzegorza Kulisia z polskiej loży BCC, Joanna Maczak.
8: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
11: Już za niespełna pół godziny ósmoklasiści będą mogli sprawdzić wyniki swoich egzaminów. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi wyniki zarówno głównych, jak i dodatkowych testów, a na jakich zasadach to sprawdzanie testów wie już Maciej Szefer.
2: W systemie internetowym ósmoklasiści będą mogli zobaczyć swoje wyniki od godziny 8.30. W szkołach mają być one dostępne od 9.00. Będą one przedstawione w skali procentowej oraz punktowej. Jeszcze dziś absolwenci będą mogli też odebrać zaświadczenia ze szkoły potwierdzające wyniki egzaminu. Po ogłoszeniu rezultatów absolwenci podstawówek muszą uzupełnić dane niezbędne w rekrutacji do szkół średnich.
11: Teraz Grabkowice, Messiah i formacja Ira to będą największe gwiazdy rozpoczynających się właśnie dni miasta. Poza występami scenicznymi na placu Eichendorfa w programie także strefa gastronomiczna czy wesołe miasteczko. Aleksander Bernat, to szef Krapkowickiego Domu Kultury, zaprasza też na dzisiejszy wieczór.
12: Program jest bardzo zróżnicowany, bo zaczynamy w piątek przepięknym koncertem w wykonaniu orkiestry i chóru Filharmonii Opolskiej. Na scenie plenerowej zaprezentują muzykę filmową, także myślę, że to jest wspaniałe przeżycie przyjść i w plenerze posłuchać wspaniałej muzyki w wykonaniu wspaniałej naszej Filharmonii Opolskiej.
11: A w Osmuchowie rozpoczyna się trzydniowe lato kwiatów. Ruch samochodowy całkowicie wyłączono w ścisłym centrum miasta. Nieprzejezdny jest rynek oraz okoliczne uliczki Orkana, Lompy, Mickiewicza, Smolenia oraz odcinki Nyskiej czy Krakowskiej. Dla zwiedzających przygotowano 5 parkingów płatnych, ale niestrzeżonych. Przy ulicy Żeromskiego zlokalizowano parking dla handlowców i wystawców. Mieszkańcy ulic, domów przy ulicach, które wyłączono z ruchu, muszą mieć specjalne przepustki, tak by swobodnie dojechać do swoich domów. Zlot fanów japońskiej motoryzacji Osaka Drift and Drift Taxi trwa na lotnisku w polskiej Nowej Wsi. Otwarcie bram dla zwiedzających dziś w południe. O 13.00 panel dyskusyjny oraz prezentacje samochodów w pawilonie i na podestach. Wśród piątkowych atrakcji także od 18.00 prezentacja najbardziej zaawansowanych systemów audio instalowanych w pięknie stuningowanych pojazdach. Strefa driftu ruszy o 19.00 na finał piana party pod sceną główną.
8: Światowe agencje informują.
11: Do 2595 wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli, przekazała pełniąca obowiązki prezydenta Delcy Rodriguez. Wenezuela we współpracy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym tworzy obecnie specjalny fundusz odbudowy kraju w wysokości 200 milionów dolarów. Gwiazdy światowego kina przyjechały do Czech. Tam rozpoczyna się jubileuszowy, bo 60. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlowych Warach. Największą gwiazdą, która pojawi się w tym roku na czerwonym dywanie, będzie Dustin Hoffman.
8: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Dzisiaj lato kwiatów w Otmuchowie. My tam też będziemy po południu z popołudniowym programem Radia Opole. 17 stopni teraz tam, no i dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia to 22 stopnie pokażą termometry. Będzie też słonecznie, chociaż teraz, kiedy się patrzy na polskie niebo, no to nie widać specjalnie tego słońca. Ono się pojawi, ale tak mniej więcej za 2 godziny.
8: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
0: I tak sobie myślę, że ta pogoda to trochę niespodziankę nam zrobiła, bo wtedy, kiedy będziemy chcieli wziąć udział w różnych imprezach plenerowych, no to już nie będziemy się pocić, już nie będziemy narzekać, że jest nam za gorąco, tylko będzie przyjemnie, umiarkowanie. Jutro 22 stopnie, w niedzielę 21, troszeczkę może pokropić, ale tak niespecjalnie mocno. 5 po 8, Magda Szybińska, Maciek Dudek, raz jeszcze witamy w Radiu Opole.

0: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie Koźlu.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
4: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
5: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
6: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
5: Czy to konieczne?
6: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
7: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Jeśli chcesz, żeby w Twojej instytucji odbyło się chopinowskie wydarzenie edukacyjne, zgłoś się już dziś do programu Efekt Chopina. Koncerty, spektakle, warsztaty dla dzieci w Twojej miejscowości. Udział w programie jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie efektchopina.pl do 10 lipca. Organizator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
10: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 4 lipca wystąpią Norbi i Wika oraz Beck, Lepes i Warstwy. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
11: Po reklamie.

0: kwadrans po godzinie 8. Przenosimy się do studia porannej rozmowy. Joanna Matlak i jej gość już w gotowości.
1: Poranna rozmowa Radio Opole.
2: A moim gościem i również Państwa jest Grzegorz Kuliś z Opolskiej Loży Business Center Club. Dzień dobry, witam.
3: Dzień dobry.
2: Zaczniemy od płacy minimalnej. W 2027 roku może wzrosnąć do 4950 zł brutto. To jest propozycja przyjęta przez Radę Ministrów. To jest podwyżka 144 zł. Związki zawodowe chciałyby przekroczenia tej piątki magicznej, czyli tutaj jest propozycja z ich strony 5200. Co na to pracodawcy?
3: Znaczy, pracodawcy, myślę, jak co roku, bo waloryzacja minimalnego wynagrodzenia, przypomnijmy radiosłuchaczom, odbywa się poprzez jakby identyfikację poziomu prognozowanej inflacji i wzrostu wynagrodzenia przeciętnego. W związku z czym my raczej trzymamy się tutaj tej prostej arytmetyki i tego, żeby te poziomy wynagrodzeń niezasadnie nie rosły, bo przypomnijmy prawidło ekonomii, jeżeli minimalne wynagrodzenie, czy generalnie wynagrodzenia mogą rosnąć, czy powinny móc rosnąć tylko wtedy, kiedy rośnie wydajność pracy. No i teraz jakby ta krzywa wydajności pracy i wzrostu wynagrodzeń, no ona się troszeczkę rozjechała, szczególnie w okresie silnej inflacji i COVID-u. Oczywiście inflacja może to korygować, ale czy powinna? I na pewno skompensowanie utraty siły nabywczej wynagrodzeń, myślę, że jest solidnym fundamentem do tego, żeby te minimalne wynagrodzenia podwyższać, tym bardziej, że pamiętajmy, przez ostatnie lata właśnie z wielu względów, tych wszystkich zawirowań, które nas dotyczyły jako właściwie świata i Europy, Polski szczególnie, to wynagrodzenie rosło gwałtownie i dynamicznie, więc ja bym pracował w tej relacji trójstronnej pracodawcy, związkowcy i rząd i myślę, że skończy się to na zdrowym kompromisie, ale zobaczymy.
2: A ten zdrowy kompromis brzmi?
3: Ten zdrowy kompromis brzmi właśnie tak, jak mówi rekomendacja i tak, jak mówi prawo, czyli zgodnie z algorytmem zwaloryzować to o ten współczynnik prognozowanego wzrostu inflacji oraz przeciętnego wynagrodzenia.
2: Czyli nie tak, że robimy pewne zaniechanie, już nie robimy tych podwyżek płacy minimalnej, bo w poprzednich latach było to gwałtowne, tylko zgodnie z tym, co też inflacja lata, pokazuje.
3: Poprzednie lata były gwałtowne i tam była pewna zasadność tej gwałtowności. Mhm. Oczywiście tutaj mam zawsze duży kłopot z pomysłami związków zawodowych, no bo jednak te związki zawodowe tak bardzo romantycznie do tego podchodzą. Znaczy, argumentacja na zasadzie chcemy piątkę z przodu, no to myślę, że nie przystoi do rangi tego wydarzenia, które później ma zasadniczy wpływ na wiele obszarów. No później, nie wiem, oskładkowanie w jednoosobowych działalnościach, czyli dla przedsiębiorców, mikroprzedsiębiorców z jednoosobowych działalnościach gospodarczych. Cała masa wskaźników, które bazują na minimalnym wynagrodzeniu. Ryzyko spłaszczenia wynagrodzeń. Waloryzacja tych taka naturalna wynagrodzeń rynkowa, bo jak rośnie minimalne, no to później te roszczenia na innych poziomach wynagrodzeniowych też muszą być, czy zazwyczaj są proporcjonalne i one gdzieś tam podgonią. Więc jest cała masa tego, co dzieje się po minimalnym wynagrodzeniu. No i jednak tutaj piątka z przodu, na zasadzie, o, fajnie było, jak była piątka z przodu. Mhm. No tutaj, no ja myślę, że takich argumentów nie powinniśmy brać pod uwagę. Powinniśmy wszyscy rozumieć, jaka jest intencja waloryzacji minimalnego wynagrodzenia.
2: A to nie jest trochę strategia negocjacyjna, żeby podać wysoką kwotę, a później się spotkamy gdzieś po środku?
3: No takie, że tak powiem, ludowe strategie negocjacyjne związkowcy mają, jakby zawsze używali jako swój taki oręż i tylko, że to jest dalekie od tego, czym powinien być dyskurs na temat właśnie waloryzacji minimalnego wynagrodzenia, czy innych istotnych wskaźników zdarzeń, poziomów płacowych, wynagrodzeniowych, podatkowych w gospodarce. No, ja czuję się obrażony taką narracją, że fajnie było, jakby była piątka z przodu, no bo to jest taka trochę negocjacja, która nie przystoi.
2: Mhm. Przejdźmy do pracowników z Ukrainy. Różne źródła różnie podają, ale przyjmijmy, że w Polsce jest 1,3 miliona Ukraińców. Wskaźnik zatrudnienia jest wysoki. 78-80% z nich pracuje albo też aktywnie szuka pracy. No jeśli chodzi o cudzoziemców w ogóle, no to Ukraińcy stanowią też pokaźną ilość tej grupy, bo to jest 70%. I różne opinie czytam. Czy uprawniona jest opinia taka, że kondycja polskiej gospodarki, stabilność firm jest uzależniona od pracowników z Ukrainy?
3: To znaczy stabilność firm i kondycja polskiej gospodarki, jeżeli nasza gospodarka ma realizować planowany wzrost gospodarczy, czyli planowany wzrost produktu krajowego brutto i mamy być konkurencyjni dla naszych otaczających nas w Unii Europejskiej konkurentów, ale również dla rynków światowych, bo globalizacja jakby nie było, nie mówię, że jakoś gwałtownie postępuje, no bo izolacjonizm jest pewnym trendem w tej chwili, no ale jednak dalej funkcjonujemy w globalnym rynku, czy na globalnym rynku, w związku z czym musimy ten wzrost kimś realizować. Mhm. I teraz, o ile sztuczna inteligencja i roboty to jest jakaś pieśń przyszłości, to na dzisiaj my jako pracownicy, my wszyscy realizujemy ten wzrost gospodarczy. No jeżeli polskie przedsiębiorstwa chcą zatrudniać ludzi, przypomnijmy, że mamy teraz safe, przypomnijmy, że mamy teraz problemy demograficzne, więc codziennie tutaj będę szczery z radiosłuchaczami, nie wiem na ile to jest dana sprawdzona, ale wczoraj zderzyłem się z taką daną, nie sprawdziłem jej, a będę musiał, bo jest arcyciekawa, że codziennie z rynku pracy znika nam 1000 pracowników z różnych względów, szczególnie demograficznych, to jest dalej eksodus, to są właśnie i naszych rodaków do konkurencyjnych, lokalnych rynków, ale też właśnie pracowników z Ukrainy. I teraz, czy polska gospodarka, czy polski rynek pracy stoi Ukraińcami, to jest dość odważna teza, ale czy ten taki komponent ukraiński na rynku pracy jako zasób pracy, przepraszam, że tak bardzo, bardzo nieludzko wypowiadam się o pracownikach, no to w porównaniu do naszego zasobu pracy rodzimego, no to jednak w przypadku 17 milionów ludzi pracujących z hakiem, jeżeli 800 kilkadziesiąt tysięcy jest zarejestrowanych w systemie ubezpieczeń społecznych, no to to mało nie jest. Mhm. I teraz jeżeli my borykamy się z niedoborem pracowników, szczególnie w tych silnie deficytowych branżach, gdzie popyt na pracownika jest wysoki, presja na wynagrodzenie jest wysoka, właściwie nie ma konkurencji. Oczywiście już nie wspomnę o takich patologicznych sektorach jak służba zdrowia, gdzie tam jest dużo polityki i protekcjonizmu rynku pracy przez izbę lekarską, lekarzy i tak dalej, gdzie nie wpuszczą tych ludzi. Ale w innej takiej sensu stricte gospodarce, no to my musimy demografia jest jakby drastyczna i ona nas będzie dotyczyła coraz bardziej, więc my musimy tych pracowników skądś mieć. I teraz po aferze z wizami i przede wszystkim po tym, co politycy dobrze zdiagnozowali jako potrzebę wyborcy do tego, żeby te drzwi migracyjne przymknąć, no to w tej chwili są duże trudności wyrażone w okresie oczekiwania na pozwolenie na pracę i pobyt cudzoziemców z innych krajów. Ukraińcy swobodnie mogą funkcjonować w naszym rynku pracy i to jest bardzo dobre rozwiązanie, no ale oni też mają inne alternatywy w Europie, a szczególnie ten program do domu, czyli ten program, który uruchomiła.
2: Program powrotowy.
3: Co jest naturalne, no bo przecież tam sytuacja jest dramatyczna, młodzi ludzie wyjechali i myślę, tego typu programy i silne incentywy w przyszłości, kiedy daj Bóg ten konflikt zbrojny się zakończy, no to nie jest tylko tak, że ci nasi Ukraińcy wyjadą w jakiejś części, bo 16 czy 17% deklaruje natychmiastowy wyjazd, 16% bardzo mocno rozważa, więc my możemy stracić, myślę, około 50%, bo to będzie zależało od tego, jakie fundusze pójdą na odbudowę Ukrainy, ale pamiętajmy jeszcze jedno, że ci Ukraińcy również z innych krajów wrócą do tej Ukrainy. A te inne kraje to nasza konkurencja na rynku pracy i walka o zasób. Mhm. Więc jeżeli będziemy z Niemcami, Holendrami,
2: którzy chyba
3: Belgami,
2: też są nieco lepsi w przyciąganiu pracowników.
3: Lepsi, gorsi wynagradzają lepiej.
2: Aha.
3: Więc
2: no to
3: jeżeli
2: lepsi.
3: Więc to, że my będziemy tak pomiędzy dwiema czarnymi dziurami rynku pracy, bo
2: no
3: Ukraina będzie swoich ciągnęła, Niemcy
2: zrobić?
3: I Francja
2: swoich. Tworzyć jeszcze lepsze warunki dla Ukraińców, czy może otworzyć się też na inne narodowości? Bo też tak sobie wyobrażam, że jeżeli mamy dużą grupę Ukraińców wśród naszych pracowników, no to jeżeli nagle duża część wyjedzie, no to też nie jest taka stabilna podstawa.
3: To znaczy, jeżeli mamy w perspektywie nie wiadomo jakiej, bo to może być bardzo gwałtowna i krótka perspektywa, wyjazd kilkudziesięciu procent Ukraińców, czyli mówimy o kilkuset tysiącach gwałtownej wyrwy na rynku pracy, a my tak się bardzo zamykamy na inne kraje, głównie z politycznych względów, no to uważam, że to jest strategiczny problem, z którym jak się zderzymy i będziemy musieli gwałtownie zastępować tych Ukraińców, to znowu popełnimy takie same błędy jak przy aferze wizowej. Więc musimy się solidnie przygotować do tego, skąd tych ludzi sorsować, dlaczego dany kraj powinien być na przykład uprzywilejowany, jeżeli chodzi o tą procedurę legalizacji pobytu i pracy, ale my tego nie robimy. My jeszcze domykamy te migracyjne drzwi, no i teraz się już tam jakimiś opasłymi miesiącami czeka na te pozwolenie o pracę. Oczywiście migrant na rynku pracy, każdym rynku pracy, czy to polskim, czy holenderskim, czy belgijskim, jest konkurencją dla rodzimego pracownika. No i tutaj politycy płyną na tej fali, ale to jest, mam wrażenie, dla gospodarki nonsens. No i będziemy musieli znaleźć jakiś złoty środek. Jak on będzie wyglądał, nie wiem. Na tą chwilę chyba wszyscy cieszą się, że Ukraińcy pracują u nas w takim sensie. Oczywiście nikt tego publicznie nie powie ze względu na to, co się dzieje w tej takim dyskursie społecznym i w tych opiniach i komentarzach, które się gdzieś tam przebijają, szczególnie w internecie, bo konfliktujemy się bardzo mocno. No i to konfliktowanie się też temu nie pomaga. Ta teza o tym, że ten konflikt prezydencki, o tym, że jednak już powoli widać zmęczenie tego, że 1,5 miliona ludzi przyjechało do nas, więc to jest też naturalne. I myślę, że jakaś taka edukacja społeczna, że to są procesy naturalne, żeby nie patrzeć na tych pracowników z Ukrainy,

0: takim tanecznym krokiem powinno się wchodzić dzisiaj do pracy. W piątek tak się powinno wchodzić do pracy, zwłaszcza wtedy, kiedy jest to ostatni piątek przed urlopem. Jest w 8:30, pora na wiadomości w skrócie, które ma dla nas Jacek Rudnik.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Trzymamy się polityki, by wynagrodzenia nie rosły zbyt szybko, bez odniesienia do rosnącej wydajności pracy. Trzeba wierzyć po prostu w zdrowy kompromis. Na to wskazywał w porannej rozmowie Radia Opole Grzegorz Kuli za polskiej loży BCC, odnosząc się do wysokości płacy minimalnej. W przyszłym roku może ona wzrosnąć do 4950 zł brutto, choć związki zawodowe postulują jeszcze większą podwyżkę, nawet powyżej 5200. Wyższa płaca minimalna wskazywał nasz gość, wiąże się także z dodatkowymi obciążeniami, o czym nie wszyscy pamiętają, a odczuwają to na przykład mniejsze firmy, rezygnując z dodatkowego zatrudnienia. Zakopane czekało na tę chwilę ponad dekadę. Dziś wchodzi w życie uchwała krajobrazowa, która ma ograniczyć chaos reklamowy w mieście, uporządkować przestrzeń publiczną. Z ulic mają zniknąć m.in. wielkoformatowe banery, nieestetyczne billboardy i neony, które od lat były wskazywane jako jeden z największych problemów pod Tatrami. W sporcie o 9:00 zapraszam. Hiszpania, Portugalia i Szwajcaria z biletem do 1/8 mundialu.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: No i już jest. Słońce się pojawiło w stolicy województwa opolskiego trochę szybciej niż prognozowali to synoptycy IMGW. No ale dzisiaj będziemy mieć raczej pogodny dzień w regionie. Raczej dużo tego

0: słońca, ewentualnie delikatny, przelotny deszcz może przejść przez województwo opolskie. Do 22 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Teraz w Opolu 18.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Wiele osób powie, że to nareszcie przyszły takie chłodniejsze dni, że w końcu można normalnie oddychać i normalnie funkcjonować, ale upały jeszcze wrócą.

jak to śpiewał Dawid Podsiadło w Radio Opole. Zrzuć to na wino. W kontekście zbliżającego się weekendu te słowa nabierają zupełnie innego znaczenia. Robimy co w naszej mocy w Radio Opole, żeby pomóc Wam przetrwać ten piątek, zwłaszcza jeżeli jesteście w pracy, ostatni dzień przed urlopem. Ciekawa historia zawsze w tym pomaga, no to posłuchajcie tej. Kilka tygodni temu do brzeskiej policji zgłosił się mężczyzna, który podejrzewał, że ktoś jeździ jego autem. Raz zauważył, że w baku w tajemniczy sposób ubywa paliwa, innym razem samochód stał zaparkowany w przeciwnym kierunku, no ale cały czas przed jego domem, a najlepszym detektywem to się okazały ciastka, bo z każdym dniem w samochodzie było ich po prostu coraz mniej. Policjanci przejrzeli monitoring, porozmawiali z sąsiadami, no i szybko ustalili sprawcę. Tym ciasteczkowym potworem, amatorem cudzego mienia, okazał się 26-letni sąsiad, który znalazł na chodniku kluczyki do samochodu, no i najwyraźniej uznał, że szkoda by było ich nie wykorzystać. Zresztą podobną filozofię zastosował wobec hulajnogi elektrycznej stojącej na klatce schodowej. Jak tłumaczył potem policjantom, planował dojeżdżać się tą hulajnogą do pracy. No, można więc powiedzieć, że to był bardzo ekologiczny młody człowiek, miał bardzo nowoczesne podejście do współdzielenia. Tyle, że zapomniał o jednym szczególe, bo w tak zwanym car sharingu i hulaj sharingu właściciel zazwyczaj jednak o tym wie.

0: i od dawna to wiem.
1: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.
2: Ten koncert już jutro w Opolskim Amfiteatrze. Dzwonicie w tej sprawie pod 774-541-541.
3: Czy będą w lecie jakieś konkursy? Można liczyć na Radio Opole. Czekam na odpowiedź.
2: Oczywiście, że będą konkursy w Radio Opole, jak w każde lato. Zresztą już teraz mamy konkurs. Konkurs, w którym do zdobycia jest podwójna wejściówka. Nawet takie dwie podwójne wejściówki mamy dla Was. Na koncert zespołu Mała Armia Janosika. To już jutro w Opolskim Amfiteatrze wieczorem. 300 osób na scenie. Góralska muzyka w nowoczesnym wydaniu. Naprawdę będzie się działo. Warto tam być. Radzę Wam dobrze się postarać o te bilety. A właśnie, a propos rad, to dzisiaj takie dobre rady od Was przyjmujemy.
4: Moja rada jest taka: słuchaj dobrych rad.
2: Bardzo dobra rada, wezmę sobie ją do serca, Wy też powinniście. A jakie jeszcze inne możecie mieć rady w różnych sprawach? Właśnie na tym polega dzisiejsza zabawa, żeby nam trochę poradzić na każdy temat. 774-541-541. Im lepiej sobie z tym zadaniem poradzicie, tym większa szansa na nagrodę.
1: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.

0: sprawdziłam właśnie, ile lat ma ta piosenka Spice Girls Wanna Be. 30 lat, 1996 rok. No, jeżeli pamiętacie to ze swojej młodości, to coś jednak znaczy. Za 4 minuty 9.
1: Radio Opole 103,2 FM w Krapkowicach.
2: Autopromocja.
3: 104 mecze, gigantyczne emocje i setki godzin gry. Nie masz czasu na nudne analizy? My też nie. Radio Opole skraca dystans do amerykańskich stadionów. Tylko konkret, same fakty. Największe dramaty, najpiękniejsze bramki i zakulisowe smaczki z Mistrzostw Świata. 3 minuty, które wystarczą, by wiedzieć wszystko. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 10:45 i bądź na bieżąco. Mundialowa krótka piłka. Tylko w Radiu Opole. I jesteś w grze.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Odmień swój szary świat na bardziej kolorowy i szykowny. Zajrzyj do świata outletowego w Ostrawie.
6: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
5: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
7: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
8: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
9: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
8: Czy to konieczne?
9: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
10: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
11: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
12: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
13: Zapraszamy na Dni Partnerstwa Gminy Walce. 4 i 5 lipca. 2 dni pełne muzyki, zabawy i niezapomnianych emocji. W sobotę od godziny 20 zabawa taneczna z zespołem Soprano. A w niedzielę moc atrakcji dla całej rodziny. Koncerty i występy na żywo. Krzysztof Hanke i Paweł Gołecki. O 21.30 gwiazda wieczoru Daria Marks, znana m.in. z hitu Paranoia. Teren przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Walcach. Projekt Wspólne Życie Bez Granic. Wspólny Śląsk jest realizowany w ramach programu Interreg Czechy Polska 2021-2022.
4: Po reklamie.
0: Przysłowie na dzisiaj, gdy w lipcu słońce dopieka, burza niedaleka. No słońce dzisiaj jest, ale nie dopieka, więc może też burzowo nie będzie. Jest 9.
14: Wiadomości, a w nich Grzegorz Kuli z opolskiej loży BCC o zasadach podwyższania płacy minimalnej. Dziś pożegnanie stadionu Odry Opole przy Oleskiej. Ostatnia szansa na zrobienie pamiątkowych zdjęć przed wyburzeniem obiektu. Sporcie Hiszpania, Portugalia i Szwajcaria meldują się w 1/8 mundialu.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Wiadomości w Radia Opole przygotował i prezentuje Jacek Rudnik.
14: Trzymamy się raczej polityki, by wynagrodzenia nie rosły bezzasadnie, by bez odniesienia do rosnącej wydajności pracy. Trzeba wierzyć w zdrowy kompromis. Na to wskazywał w porannej rozmowie Radia Opola Grzegorz Kuliś za polskiej loży Business Center Club. Tak odnosił się do wysokości płacy minimalnej. W przyszłym roku płaca ta może wzrosnąć do poziomu 4950 zł brutto, choć związki zawodowe postulują jeszcze większą podwyżkę.
15: Generalnie wynagrodzenia mogą rosnąć, czy powinny móc rosnąć tylko wtedy, kiedy rośnie wydajność pracy. No i teraz jakby ta krzywa wydajności pracy i wzrostu wynagrodzeń, no ona się troszeczkę rozjechała, szczególnie okresie silnej inflacji i COVID-u. I na pewno skompensowanie utraty siły nabywczej wynagrodzeń, myślę, że jest solidnym fundamentem do tego, żeby te minimalne wynagrodzenia podwyższać.
14: Odnosząc się do obecności Ukraińców na polskim rynku pracy, Grzegorz Kuliś ocenił, że jest to dość istotne wsparcie. Jak to argumentuje? Proszę posłuchać wiadomości o 10.
2: Tu są wiadomości Radio Opole.
14: Teraz wracamy do czwartkowego dramatycznego zdarzenia w jednym z mieszkań przy Alei Przyjaźni w Opolu, w Nowej Wsi Królewskiej. Tam, przypomnijmy, 39-letnia kobieta została oblana łatwopalną cieczą i podpalona przez 47-letniego znajomego.
4: Na miejsce natychmiast zostały skierowane służby. Medycy udzielili pomocy kobiecie, która została przetransportowana do szpitala w Opolu. Natomiast policjanci natychmiast podjęli czynności w celu zatrzymania podejrzewanego o ten czyn. Już w godzinę po otrzymaniu zgłoszenia mężczyzna został zatrzymany. Jest nim 47-letni mieszkaniec Opola. Kobieta początkowo została zaopatrzona medycznie w Opolu, po czym została przetransportowana do specjalistycznego szpitala w Siemianowicach Śląskich. Podejrzewany również przebywa w szpitalu pod nadzorem policjantów.
14: Wyjaśniła Radio Opole aspirant Ewelina Karpińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Funkcjonariusze zabezpieczają materiał dowodowy, po czym decyzja o przedstawieniu ewentualnych zarzutów.
2: Twoje źródło prawdziwych informacji.
14: To jeszcze Opole. Opolski ratusz rozstrzygnął w trzecim podejściu przetarg na wynajem lokalu po dawnej Europie. Powstanie tam lokal rzemieślniczy z gastronomią. Urząd Miasta jeszcze nie podpisał formalnie umowy z najemcą, ale przetarg rozstrzygnięto. Od 17 do 20 dziś pożegnanie stadionu Odry Opole przy ulicy Oleskiej. To będzie już taka ostatnia okazja przed wyburzeniem obiektu, by wejść na murawę, zrobić pamiątkowe zdjęcie, zdobyć także klubowe gadżety. W strefie wspomnień będą wspólne spotkania z kibicami i także przypomnienie najważniejszych momentów w historii obiektu. Do końca roku potrwa budowa pierwszej w gminie Murów ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Kały na odcinku od dworca kolejowego aż do centrum Starych Budkowic. Przygotowanie tego ponad 4-kilometrowego traktu będzie kosztować około 6 milionów złotych.
2: Światowe agencje informują.
14: Według Donalda Trumpa relacje Waszyngtonu z NATO nie są oparte na wzajemności, o czym napisał właśnie w mediach społecznościowych. Do wpisu dołączył wykres, z którego można wnioskować, że Stany Zjednoczone przeznaczają na sojusz znacznie więcej niż Wielka Brytania, Francja, Włochy i także Polska. Puby w Anglii i Walii będą mogły być otwarte do godziny 5 rano podczas mundialowego meczu Anglii z Meksykiem w nocy z niedzieli na poniedziałek o 1 czasu brytyjskiego. Rząd poluzował właśnie przepisy, żeby kibice mogli obejrzeć mecz w lokalach do końca, nawet jeśli będą dogrywka i rzuty karne.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
14: 4 po 9.
2: Sport w Radiu Opole.
8: Kuba Biel, dzień dobry. Hiszpania wygrała w Los Angeles Austrią 3-0 w meczu 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata i zagra w kolejnej rundzie turnieju. Bramki zdobyli Mikel Oyarzabal, dwie w 36 i w 89 minucie oraz Pedro Porro w 66 minucie spotkania. Do 1/8 finału awansowała też Portugalia. W rozgrywanym w Toronto spotkaniu Portugalczycy wygrali z Chorwatami 2-1. Gole dla Portugalii strzelili Cristiano Ronaldo i Gonçalo Ramos. Bramkę dla Chorwacji zdobył Ivan Perisic. Rywalem Portugalczyków w 1/8 finału będą Hiszpanie. W kolejnej fazie zameldowała się również Szwajcaria. W Vancouver Helweci pokonali Algierię 2-0. Bramki zdobyli Brill Embolo i Dan Doje. W 1/8 finału Szwajcaria czeka na lepszego z pary Kolumbia-Ghana. Mecz tych zespołów o 3 w nocy z piątku na sobotę. Dziś także zagra Australia z Egiptem o 20 oraz o północy Argentyna zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. Katarzyna Peter i Czeszka Anna Szyszkowa wygrały z brytyjską parą Katie Boulter i Heather Watson 6-4, 6-7, 6-3 w pierwszej rundzie debla tenisowego turnieju wielkoszlemowego na trawie Wimbledonu. Mecz trwał blisko 3 godziny. W drugiej rundzie zwyciężczynie zmierzą się z Czeszkami Jessiką Maleckową i Miriam Skoch. Wcześniej Magdalinet i Amerykanka Iwajowicz uległy na tym samym etapie rosyjsko-belgijskiemu duetowi Aleksandra Panowa, Magali Kempen 7-6, 1-6, 5-7. W czwartkowych spotkaniach singlowych drugiej rundy Iga Świątek pokonała Czeszkę Karolinę Pliskową 6-1, 6-3, a Kamil Majchrzak przegrał z Amerykaninem Zacharym Swajdą 6-2, 2-6, 7-6, 4-6, 3-6. Rajdowe Mistrzostwa Europy wracają pod Koloseum. Już dziś rozpocznie się rajd Rzymu, trzecia runda europejskiego czempionatu. Na starcie stanie aż 5 polskich załóg, a wśród nich będą obrońcy tytułu Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk w Skodzie Fabii RS Rally 2. Polacy są już po zapoznaniu z 11 odcinkami specjalnymi, ale jak mówi Mikołaj Marczyk, to zupełnie inne trasy niż przed rokiem.
16: Baza rajdu mieści się w samym sercu Rzymu i odcinki specjalne, z którymi będziemy się mierzyli, są całkowicie nowe, jeżeli chodzi o sobotni etap. Myślę, że na tym rajdzie będzie się dużo działo. Niedzielny etap przesuwa się bardziej w okolice Fuji, które znamy trochę bardziej z przeszłości. Rajd z pewnością będzie wymagający pod kątem temperatury, pod kątem zarządzania przydrzepnością opon, no i rywalizacji, ponieważ ten rajd prawdopodobnie w przyszłości będzie w Mistrzostwach Świata WRC, a to oznacza, że ścigamy się z najlepszymi Włochami, ściga się cała stawka Mistrzostw Europy i wielu zawodników z Mistrzostw Świata.
8: Rajd Rzymu będzie składał się z 11 odcinków specjalnych. Pierwszy już dziś o 20.05, a ostatni w niedzielę o 16.05. Po dwóch rajdach liderami Mistrzostw Europy ex aequo są Hiszpan José Antonio Suárez i Fin Mikko Heikkilä.
2: Pogoda.
0: Coraz cieplej, coraz przyjemniej, coraz więcej słońca mamy w stolicy województwa opolskiego. Już teraz 18 na termometrze w Opolu. Do 22 stopni dzisiaj ma być, do tego też słonecznie. Sobota też jeszcze ze słońcem, a niedziela, poniedziałek, wtorek i cały następny tydzień już pod chmurką.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: To ochłodzenie nam się po prostu należało. Tak się długo grzaliśmy, tak się długo pociliśmy, że teraz z przyjemnością złapiemy oddech, ale to tylko tygodniowy oddech przed następną falą upałów. 8 po 9, Magda Szywińska i Maciek Dudek. Witajcie ponownie.

0: To jest dobra rada dopiero. Lepiej dawać, a nie brać. Dzisiaj o te rady pytamy słuchaczy Radia Opole. To był akurat Marcin Sujka, który dla nas zaśpiewał. Kwadrans po godzinie 9:00, a my wracamy do tych porad naszych słuchaczy.
1: Ja mam taką radę ogólną radę. Żeby wyluzować. Trzeba wyluzować, trzeba odpuszczać. Jedzie ktoś za tobą, ciśnie cię gdzieś tam, druga światami, puść go, jedź. Jesteś lepszy, jesteś szybszy, odpuść, po to się spinać, nie? I tak ze wszystkim trzeba robić, a zwłaszcza na drodze. Odpuszczajmy, to jest najlepsza chyba rada przed urlopem, odpuszczajmy, niech jadą, niech się śpieszą, a my nie musimy robić tak jak wszyscy. Pozdrawiam.
0: Odpuszczajmy i będzie nam też odpuszczone. To jest świetna rada naprawdę. A rady prawne to dla nas dzisiaj ma radca prawny Paulina Dogoda w naszym studiu. Cześć Paulina.
2: Cześć, dzień dobry Państwu.
0: Taka ogólna rada prawna na wakacje to jaka by była?
2: Myślę, nie skupiać się na ekscytacji co do rezerwacji wakacji, a skupić się na przykład na zapisach umowy potencjalnych zbioramy podróży, bądź jak bukujemy jakieś noclegi, żeby jednak tam chwileczkę skupić się na tym, co jest zapisane, jak jest to zapisane, czy mamy zaliczkę, czy mamy zadatek, bo to się znacząco różni i z tym największy jest zawsze problem i najwięcej klientów potem wraca właśnie tutaj do kancelarii po porady, ale to już po fakcie, więc...
0: Mądry Polak po szkodzie. Dokładnie, to, co jest drobnym druczkiem napisane, to zazwyczaj ma największe znaczenie. Urlop to jest taki czas bardzo mocno przez nas wyczekiwany przez wszystkich pracowników. Każdy z nas ma prawo do urlopu?
2: No oczywiście, że tak.
0: W wymiarze różnym, prawda? To zależy od stażu, pracy. A czy mamy prawo do tego, żeby sobie pójść na ten urlop wtedy, kiedy nam się to podoba?
2: Znaczy się tu możemy mówić o kwestii urlopu na żądanie, tak? To wtedy idziemy wtedy, kiedy nam się podoba, natomiast jak już bierzemy taki urlop zaplanowany, to też warto podkreślić, że no niestety pracodawca w uzasadnionych przypadkach ma możliwość ściągnięcia nas z tego urlopu. Natomiast to będą takie okoliczności bardzo wyjątkowe, takie jak jakieś awarie, katastrofy, jakieś kontrole niezapowiedziane, gdzie nasza obecność jako na przykład specjalistów albo funkcjonariuszy, strażaków na przykład, tak, jest niezbędna na miejscu. Wtedy pracodawca ma możliwość ściągnięcia nas z tego urlopu i my co do zasady no nie możemy odmówić.
0: Ale są jakieś takie konkretne zapisy prawne, które mówią o tym, kiedy ten urlop może być przerwany? To są konkretne sytuacje wymienione czy nie? Czy to trzeba
2: wymienione
0: też zinterpretować
2: oczywiście.
0: W odpowiedni sposób?
2: Dokładnie tak jak mówisz, wymienionych literalnie nie ma. Przepis mówi o tym, że to są okoliczności, które nie były do przewidzenia w trakcie umawiania tego urlopu, czyli takie, które pojawiły się nagle.
0: Pani Katarzyno, proszę wracać z urlopu, bo mi się ekspres zepsuł, ja tego wcześniej nie przewidywałem, ale nie umiem sobie z tym poradzić.
2: Nie, no tutaj oczywiście, że to nie chodzi o takie sytuacje, bardziej o na przykład jakieś awarie nie wiem, systemów informatycznych, gdzie jako informatyk jesteśmy jedynym specjalistą, który może temu zaradzić, bądź jakieś katastrofy naturalne, nie wiem, jakieś ogromne pożary i potrzebujemy całego asortymentu strażaków, żeby pomogli gasić te pożary, tak? Więc to są takie sytuacje.
0: Sprawa, takie naprawdę poważne rzeczy, które nie są błahostkami, no bo możemy sobie wyobrazić taką sytuację. Leżymy na plaży, powiedzmy w Grecji, w Turcji, czy jeszcze w innym Egipcie, a tutaj się w firmie pali i wali, no ale my mamy za te wakacje zapłacone. Mamy konkretny termin na powrót z tych wakacji. Lot już zarezerwowany, a w takiej nagłej sytuacji, no to trzeba wszystko to przebukować. No i teraz powstaje zasadnicze pytanie. Kto za to wszystko płaci? I o tym powiemy już za chwilę w Radio Opole.

0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
1: Mówisz mi zostań i jestem dziś pewien.

0: Ogólnopolska premiera w Radiopole, Janek Szynel w nagraniu pod tytułem Spokój. Taki spokój święty to byśmy chcieli mieć na urlopie, ale bywa tak, że czasami zadzwoni do nas szef i poprosi, żebyśmy bardzo pilnie wrócili z tego świetnego, cudownego naszego urlopu, wymarzonego, zapłaconego na jakiejś egzotycznej wyspie albo gdzieś w Egipcie czy też w Turcji. No mówimy, no okej, jak się pali i wali, no to w porządku, tylko szefie, kto to za to zapłaci? Paulina Dogoda to radca prawny w naszym studiu. Kto płaci w takiej sytuacji?
1: W takiej sytuacji obowiązek zapłaty spoczywa na pracodawcy. Jest to niewątpliwe. Także tutaj pracownik no, nie musi się obawiać, że nie dość, że będzie musiał wrócić z urlopu i przerwać te wymarzone wakacje, tak jak wspomniałaś, to jeszcze zostanie obciążony obowiązkiem finansowym. No nie, to spoczywa tutaj na pracodawcy.
0: Bardzo często na taki urlop wyjeżdżamy, jednak rodzinnie. To nie tylko tak, że sam pracownik się wybiera w podróż, bo jeszcze bierze żonę, dzieci, czasami teściową, psa, kota i tak dalej, całą familię. No i co z nimi? Za nich też szef później płaci, czy też szefowa?
1: Znaczy tutaj są różne wątpliwości interpretacyjne, no bo de facto pracodawca potrzebuje tego jednego pracownika, tak? Więc on odpowiada za powrót i za nieudane wakacje jednej osoby. No.
0: A można odmówić w takiej sytuacji, mówiąc, że ja nie zostawię tej mojej rodziny?
1: Znaczy się to też muszą być jakieś takie uzasadnione przyczyny, dlaczego odmawiamy, natomiast co do zasady, no nie możemy, tak? Może to nam nawet grozić dyscyplinarką, jeżeli w takiej sytuacji naprawdę poważnej, kryzysowej odmówimy powrotu.
0: Nie wiem, co jest gorsze, czy gniew żony, czy gniew szefa w takiej sytuacji.
1: No wtedy musimy zrobić bardzo mocną kalkulację tego.
0: Tak, plusy i minusy jednej i drugiej sytuacji, to wszystko trzeba przemyśleć. A co z mailami służbowymi? Co z telefonami od pracodawcy w czasie naszego wypoczynku?
1: Znaczy się, oczywiście będąc na urlopie, no pierwsza zasada pracownika, odcinamy się od wszystkiego, tak? Nie odbieramy żadnej korespondencji służbowej, telefonów służbowych, najlepiej w ogóle nie mieć dostępu do tego, jeżeli jesteśmy w trakcie urlopu, natomiast no, nie ma zakazu, który mówi, że pracodawca czy inni współpracownicy nie mogą do nas tych maili pisać, bo one najczęściej przychodzą na tą skrzynkę pocztową, natomiast dobrym sposobem jest dać autoresponder, przebywam na urlopie, na wszystkie wiadomości odpowiem po powrocie i w żadnym wypadku nie odpowiadać.
0: No i dobrym zwyczajem jest też to, żeby nikomu nie zawracać gitary wtedy, kiedy ten ktoś odpoczywa.
1: To oczywiście.
0: Bardzo dziękuję za te porady prawne. Paulina Dogoda, a ty kiedy na urlop się wybierasz?
1: No już w poniedziałek.
0: A, czyli rozumiem, że wtedy mam nie dzwonić, nie pisać i nie wzywać do Radiopole.
1: Ty możesz dzwonić.
0: Okej, to jesteśmy w takim razie umówione. Bardzo ci dziękuję, do zobaczenia i udanego urlopu.
1: Dziękuję bardzo.

0: Dzień dobry, Straż Miejska.
1: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
0: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
1: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
2: Poczuj magię organowej improwizacji w legendarnym kościele na Ostrowie Tumskim. Festiwal muzyki organowej i kameralnej Non Sola Scripta już po raz 33 we Wrocławiu w każdą niedzielę lipca i sierpnia. Bilety dostępne na nonsolascripta.pl.
3: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek. Po reklamie.

0: Z Radiem Opol.
1: Do 10 pozostało jeszcze 24 minuty pozostały, a my w studiu gościmy kolejnego gościa, Mariusz Gnoiński. To jest organizator pierwszej gali Fundacji imienia Maji Dębskiej. Cześć Mariusz, dzień dobry, witam cię w Radiu Opole. W najbliższą niedzielę, jeżeli nie mamy planów żadnych na godzinę 18, to zapraszamy do Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu na pierwszą galę, która będzie poświęcona pamięci Maji Dębskiej, ale cel jest jej szczytny. Cel to zbieranie pieniędzy dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, dla sportowców poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Skąd pomysł na taką galę?
2: Myślę, że głównym powodem tego było to, że Maja zginęła w taki sposób, czyli przez nieuwagę kierowcy doszło do wypadku śmiertelnego. I żeby uczcić rocznicę śmierci Mai, postanowiliśmy, że założymy fundację, która będzie takim osobom pomagać. To jest pierwsza rzecz, czyli cel fundacji. A drugi to troszeczkę budować świadomość zarówno rowerzystów, jak i kierowców do tego, jak powinni się zachowywać na drodze, jakie środki ostrożności powinny w czasie poruszania się samochodem czy rowerem być i wzajemnego szacunku, bo tego szacunku po prostu na drogach. I to nie mówię, to jest 50 na 50, tak? Tylko jest jedna różnica, że rower krzywdy samochodowi nie zrobi, a samochód może zawsze zrobić krzywdę.
1: Maja Dębska zginęła w katastrofie komunikacyjnej w zeszłym roku, w czerwcu wypadek śmiertelny. Maja była tobie bardzo bliską osobą. Powiedz o tym, kim była także w świecie sportu.
2: No, w świecie sportu przede wszystkim była odbierana jako bardzo ambitna osoba, sportowiec. Była też odbierana jako zawsze uśmiechnięta osoba. No i dzięki tej takiej upartości, chęci realizowania się, bo wcześniej też uprawiała inne dyscypliny sportowe, bardzo szybko osiągała bardzo dobre wyniki i dzięki temu budowała też szacunek sobie u sportowców.
1: Maja biegała, Maja pływała, Maja też jeździła rowerem, po prostu szykowała się do kolejnego triatlonu.
2: Tak, właśnie w momencie, kiedy nastąpił ten wypadek, to w tym tygodniu miała mieć następny start, który był jak gdyby elementem przygotowawczym do Mistrzostw Świata w połówce Ironmana, więc to był cykl poukładany. Tydzień wcześniej wystartowała w tym triatlonie opolskim, treningowo też tutaj u nas, więc to był kolejny etap, żeby móc się przygotować.
1: Żeby uczcić jej pamięć, ta gala jest przez ciebie organizowana na najbliższą niedzielę. Czy są jeszcze miejsca?
2: Są miejsca jeszcze, nie ma tego dużo tak naprawdę, natomiast są miejsca, tylko sposób jak gdyby tych miejsc troszeczkę inaczej jest zorganizowany, bo nie można tych cegiełek zakupić na miejscu, bo podstawą nie mamy żadnej listy, czy ktoś z biletami chodzi, tylko jak ktoś wykonuje przelew na daną cegiełkę, która ma swoją wartość, wpisuje imię, nazwisko, my ściągamy imię, nazwisko z konta i osoby są jedne, które piszą bez uczestnictwa, to wtedy dają pieniążki i wspomagają fundację, albo wpisuje się tylko imię, nazwisko i wtedy można uczestniczyć w gali, bo my wpisujemy te osoby na listę.
1: A co takiego będzie się działo podczas tej gali? Bo to nie tylko takie rzeczy związane z pamięcią, nie tylko te rzeczy związane z fundacją. To także rozrywka. Będzie się sporo działo. Jakie są przewidziane atrakcje podczas pierwszej gali Fundacji imienia Mai Dębskiej? O tym powiemy już za chwilę.
3: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy.

0: Wracamy do rozmowy w Radiopole z Mariuszem Gnoińskim, który jest organizatorem pierwszej gali charytatywnej Fundacji imienia Mai Dębskiej. Fundacja zbiera pieniądze na wsparcie osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. W 2025 roku w wypadkach zginęło 155 rowerzystów, a głównymi sprawcami zdarzeń z ich udziałem byli kierowcy samochodów. No, trzeba powiedzieć, że sama Maja Dębska, której imię nosi fundacja, także zginęła właśnie w taki sposób. Gala to także licytacje, to także przedmioty związane ze światem sportu, które można później posiąść we władanie. Można je wylicytować, a pieniądze z licytacji właśnie trafią do fundacji. Ale licytacje to jest jedna rzecz, bo będzie też ta część rozrywkowa, prawda?
1: Tak. Doszliśmy do wniosku, że fundacja, bo Maja też potrafiła i lubiła się bawić, tak? To myślę, żeby uczcić jej pamięć, rocznicę jej śmierci, bo jej się to po prostu należy za to, jako była osobą, to postanowiliśmy to połączyć, tę licytację, tą galę z występem. Będzie kwartet występował z Katowic, 4 sympatyczne dziewczyny będą grały utwory wykonywane tylko przez kobiety, te największe przeboje. Potem będziemy mieli występ artystyczny, akrobatyczny przyjaciół naszych, czyli też Mai i moi przyjaciele, którzy wystąpią w takim krótkim 15-minutowym, 20-minutowym występie. No i na koniec, jak gdyby takim klucz tej całej gali, albo takim zamknięciem, to jest występ Sebastiana i zespołu Zakopower.
0: Sebastian Karpiel-Błecka i zespół Zakopower to podczas pierwszej gali Fundacji imienia Mai Dębskiej. A jak można jeszcze dołączyć do tej gali, Mariusz? Jak to zrobić, żeby zakupić cegiełkę?
1: Mamy cegiełki 450, 600, 800, 1000. Każda z nich się inaczej nazywa ze względu na dyscyplinę, którą Maja uprawiała, czyli jest pływacka, bo to jest najkrótszy dystans, potem biegowa, następna jest kolarska, i czwarta to jest Ironman, czyli jakby zawierające te cegiełki wszystkie w sobie. Wykonując przelew, podaje się imię, nazwisko i to już upoważnia cię do występu, wejścia na tą galę. Jeżeli ktoś chce wspomóc fundację, no to też wpisuje imię i nazwisko, tylko wpisuje bez uczestnictwa. I to jest tak naprawdę tyle musi tylko zrobić, bo my na bieżąco analizujemy konto i dopisujemy tak naprawdę kolejne stoliki, kolejne osoby do tego, żeby mogły wziąć udział w tej gali.
0: Pomaganie jest bardzo łatwe. Wystarczy po prostu zrobić pierwszy krok. To podobnie trochę jak w sporcie. Wszystko się zaczyna od tego jednego pierwszego kroku, a potem już jakoś idzie.
1: Dokładnie tak. I tutaj, tak jak my, to jest też nasz pierwszy krok. Tak, ja w życiu nie organizowałem gali, nigdy tego nie robiłem, zajmowałem się innymi dziedzinami życia społecznego i wiem, że to jest duży wysiłek, wiem, że to dużo czasu zajmuje, natomiast ludzie, z którymi się spotykam, którzy stali się partnerami tak naprawdę całej gali, bo tych ludzi jest naprawdę dużo, to fajne jest to, że każda rozmowa kończyła się uśmiechem i pozytywnym odbiorem tego, co chcemy zrobić jako fundacja. Więc myślę, że kierunek, który wybraliśmy, żeby tą fundację stworzyć, tak jak powiedziałaś, same śmiertelne wypadki wymieniłaś, a teraz ile osób jest pokrzywdzonych, które walczą o życie, udało im się, albo zostają kalekami.
0: Macie już wybrany cel, pierwszą osobę, której będziecie pomagać jako fundacja?
1: Tak, fajnie w ogóle do tego doszło, bo w świecie traktonu różne rzeczy się dzieją i tam obserwując sobie media społecznościowe u takiego znajomego, który dużo publikuje świata tartonu, pokazał, że był kolejny wypadek i tyczy się to Wojtka, który został pokrzywdzony w czasie też treningu rowerowego, potrącony przez samochód, w stanie jest zbiórka też zrobiona, więc doszliśmy do wniosku razem z bratem Mai, że to będzie pierwsza osoba, jeżeli uda nam się nazbierać tytułem tej gali, tego co się wydarzy, aukcji i wszystkiego co jest dookoła, to na pewno to będzie pierwsza osoba nasza, którą będziemy wspierać.
0: Ciekawa jestem, czy Wojtek już o tym wie. Pewnie jeszcze nie, ale na razie jeszcze nie będziemy mu zdradzać.
1: Nie
0: może
1: zdradzaj.
0: Może nie słyszał. A może się dowie tuż po gali. Bardzo ci dziękuję za wizytę w studiu Radia Opole i za to wydarzenie, które organizujesz. Spotykamy się w najbliższą niedzielę o godzinie 18 w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu. Mariusz Gnoiński, bardzo ci dziękuję.
1: Ja też dziękuję, do widzenia.

0: pozostały do godziny 10. Bardzo pogodny poranek w Radiu Opole. Już za oknami także robi się bardziej pogodnie. No to w sam raz na weekend wakacyjny. Iwona Tokarska, Krzysiek Rap razem ze mną w studiu.
1: Dzień
2: cześć,
1: dobry.
0: Ależ będzie się działo dzisiaj bardzo dużo na antenie Radia Opole. U was
1: gdzie
0: w programie
1: drwa, rąbią tam, wióry lecą.
0: No,
2: to będzie program wysokich lotów w ogóle. Bo będziemy mówić o festiwalu skoków, tak, między innymi.
0: Wysokich
1: ale
0: lotów?
1: Ale o drwalach też.
2: Też.
0: Ale to nie o panach z brodą, tylko...
1: Też.
0: A.
1: Ja będę mówiła o panach z brodą, a Krzysiek będzie mówił o siekierach.
2: O, no i mamy podział. Tak to jakoś będzie. A kto będzie skakał? Janusz Trzepizur będzie skakał.
0: To może ja już wyskakuję w takim razie. Sprzed mikrofona was zostawiam. Dzięki za dzisiaj, dzięki za cały tydzień. Magda Szybińska, Maciek Dudek. Do usłyszenia.
3: Radio Opole.
4: Reklama.
3: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
5: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
6: 17 i 18 lipca we Wrocławiu. Kolejna edycja Wrosound. Dwa dni pełne muzyki, która wyprzedza trendy. Wystąpią m.in. Son Lux, Alice Fibilu, Kacperczyki, Daria ze Śląska, Dawid Tyszkowski i Kosma Król. Do zobaczenia na placu przed Impartem. Szczegóły i bilety na wrosound.com.
7: Już 4 i 5 lipca w Jakubowicach koło Namysłowa. Wyjątkowe połączenie sportowych emocji i kulinarnej uczty. Podczas międzynarodowych zawodów jeździeckich Silesia Equestrian International Horse Show zapraszamy na Fishtival w Jakubusie. Rybne specjały, grill, wędzenie ryb i mnóstwo smakowitych atrakcji. Przyjedź z rodziną i poczuj się jak ryba w wodzie. Do zobaczenia na Festiwalu Ryb w Jakubusie.
4: Po reklamie.
1: Zbliżamy się do 10. Słuchacie Radio Opole w piątek, to trzeci dzień lipca, dzień czerwonej ostrej papryczki chili. Sprawdźmy, jakie są najnowsze, gorące wiadomości w Radio Opole.
8: Zaczynamy w nich zderzenie busa z autem ciężarowym na opolskim odcinku A4 do Katowic. Są utrudnienia. To będzie przegląd spraw trudnych. To minister Siemoniak. Tak mówi o spotkaniu Sikorski-Sibycha w Warszawie. Na zakończenie wybrane wydarzenia kulturalne mówi państwu Katarzyna Zawadzka.
9: Wiadomości Radio Opole.
2: A przed mikrofonem teraz Jacek Rudnik.
8: A rozpoczynamy od utrudnień w ruchu na opolskim odcinku A4 w kierunku Katowic. Na 240 km między Pruszkowem a Opole Południe doszło do zderzenia busa z autem ciężarowym. 3 z 8 osób, które znajdowały się łącznie w pojazdach, uskarżają się na dolegliwości i służby cały czas na miejscu. Przejazd w kierunku Śląska tylko jednym pasem.
9: Tu są wiadomości Radio Opole.
8: Udaremniona próba nielegalnego przekroczenia polskiej granicy przez 54 migrantów. Rzeczniczka komendanta głównego Straży Granicznej major Anna Sobieska-Tykień przekazała, że na granicy z Litwą funkcjonariusze zatrzymali ciężarówkę, którą przewożono cudzoziemców.
10: Wśród nich znajdowali się obywatele Pakistanu, Afganistanu oraz Bangladeszu. Po zakończeniu czynności cała grupa zostanie przekazana stronie litewskiej. W stosunku do kierowcy pojazdu ciężarowego obywatela Rumunii zostanie wszczęte postępowanie karne.
8: Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu i Zbigniewowi Ziobrze. Politycy poszukiwani w związku z nieprawidłowościami Funduszu Sprawiedliwości otrzymali azyl polityczny w czasach rządu Viktora Orbana. Obecne węgierskie władze unieważniły również paszporty wydane posłom Prawa i Sprawiedliwości.
9: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
8: Wspólne zakupy zbrojenia w ramach SAFE mają być w większości realizowane w polskim przemyśle, mówiła w radiowej trójce wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Pierwsze projekty w ramach unijnego programu Polska realizowała jeszcze samodzielnie. W drugiej fazie SAFE będzie współpracować z innymi krajami.
11: W poniedziałek umowa ze Szwecją, która kupuje od nas okręt ratownik, umowa z Norwegią, która kupuje od nas ścianę antydronową, czyli system SAN, Kanada, która kupuje od nas drony. Tak ustawiamy ten proces wspólnych zakupów, żeby maksymalnie tyle, ile się da, inne kraje zrealizowały kontraktów w naszym przemyśle zbrojeniowym. Kupujemy poza Polską tylko to, gdzie nie mamy zdolności, tak jak samoloty do tankowania w powietrzu. My takiego sprzętu nie produkujemy.
8: Spotkanie szefów dyplomacji Polski i Ukrainy może być dobrym, deeskalacyjnym krokiem w relacjach polsko-ukraińskich. Nadzieję na to wyraził minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sibicha będzie w Warszawie rozmawiał z wicepremierem Radosławem Sikorskim. Przypomnijmy, minister Siemoniak spodziewa się, iż dojdzie do, tu cytat, przeglądu spraw trudnych.
9: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
8: Trzymamy się polityki, by wynagrodzenia nie rosły bezzasadnie, bez odniesienia do rosnącej wydajności pracy. Trzeba wierzyć, że będzie zdrowy kompromis. Na to wskazywał w porannej rozmowie Radia Opole Grzegorz Kuliś. Za Polski leży BCC, odnosząc się do wysokości płacy minimalnej. Pytaliśmy także o obecność, znaczenie obecności Ukraińców na polskim rynku pracy. Grzegorz Kuliś ocenił, że to dość istotne wsparcie.
12: Jeżeli polskie przedsiębiorstwa chcą zatrudniać ludzi, przypomnijmy, że mamy teraz SAFE, przypomnijmy, że mamy teraz problemy demograficzne, więc codziennie, nie wiem na ile to jest dane sprawdzone, ale codziennie z rynku pracy znika nam 1000 pracowników z różnych względów, szczególnie demograficznych, to jest dalej eksodus, to są właśnie i naszych rodaków do konkurencyjnych, lokalnych rynków, ale też właśnie pracowników z Ukrainy.
8: Według szacunków po zakończeniu działań wojennych w Ukrainie z Polski może w dość krótkim czasie wyjechać co najmniej połowa zatrudnionych u nas obywateli tego kraju.
9: Światowe agencje informują.
8: Premier Mołdawii podał się do dymisji. Aleksander Munteanu napisał w mediach społecznościowych, że, tu cytat, w momencie, gdy zdał sobie sprawę, że nie może pełnić swojej funkcji zgodnie z przekonaniami i zasadami, postanowił zrezygnować. Na stanowisko szefa rządu, przypomnijmy, rekomendowała go proeuropejska partia Akcji i Solidarności. Rośnie tragiczny bilans niedawnej fali upału we Francji. Tamtejsze władze przekazały, że podczas okresu ekstremalnych temperatur z końca czerwca odnotowano ponad 2000 nadmiarowych zgonów. Tak to się określa. Dane dotyczą tygodnia, który okazał się najgorętszym w historii pomiarów we Francji, prowadzonych od niemal 80 lat.
9: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
8: 4 po 10.
9: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
13: Katarzyna Zawadzka. 33. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej imienia Johannesa Brahmsa rozpocznie się w niedzielę we Wrocławiu. W ramach koncertu inauguracyjnego zaplanowano połączenie dostojeństwa sakralnej tradycji z pasją operowej ekspresji. Wystąpi 4 tenorów z wokalnego zespołu Servi Dominicantores, śpiewający Słudzy Pańscy. Początek tego koncertu w niedzielę o godzinie 19 w Kolegiacie Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja przy Placu Kościelnym 1 we Wrocławiu. A szczegóły i informacje o wszystkich letnich koncertach zaplanowanych w ramach Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej we Wrocławiu można znaleźć na stronie internetowej Radia Opole w zakładce Patronaty. Rusza cykl wakacyjnych koncertów, podczas których usłyszymy zespoły wyłonione w ogólnopolskim konkursie Młoda Scena NCPP. Te muzyczne wydarzenia zaplanowano na rynku w Opolu, wstęp jest wolny. Pierwszy w sobotę wystąpią Norbi, Wika, Beglepez i Warstwy. Kolejne koncerty zaplanowano 11-25 lipca oraz 1 sierpnia. Początek wszystkich o godzinie 20. Kobieca strona stand-upu to wydarzenie proponuje w sobotę klubokawiarnia Opo w Opolu. Zamiast biletów będzie można kupić na miejscu cegiełkę na opolskie schronisko dla zwierząt. Wystąpią komiczki z różnych stron Polski. Początek w sobotę o godzinie 19 w klubokawiarni Opo w Opolu. W sobotę kolejne spotkanie w ramach cyklu Światło na obraz. Proponuje je Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, tym razem spotkanie z XVII-wiecznym obrazem przedstawiającym wizerunek świętego Ignacego Loyoli. Autor jest nieznany. Wydarzenie odbędzie się w sali odczytowej Muzeum w sobotę o godzinie 16. Poprowadzi je Marta Podstawa-Bulkrąg z działu sztuki Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.
9: Pogoda.
1: A my mamy dla Was podstawowe informacje pogodowe. Od 21 do 23 stopni, tyle dzisiaj pokażą opolskie termometry. Mamy duże zachmurzenie i od czasu do czasu może dzisiaj pokropić. W nocy od 12 do 14 stopni, do tego wiatr taki silniejszy. Momentami w porywach może osiągać do 55 km na godzinę. Jutro, no chyba identycznie, od 20 do 22 stopni będzie spore zachmurzenie, przelotne opady deszczu, ale to nie szkodzi. Troszeczkę sobie odsapniemy od tych wysokich temperatur.
2: A zobacz,
1: chociaż niektórzy może nie są do końca z tego powodu zadowoleni.
2: Już nie drąż. Zobacz, że wcale nie jest takie duże zachmurzenie, jest dużo błękitnego nieba. Owszem, są też chmury. No zobaczymy, jak to się potoczy. Natomiast w Opolu na pewno mamy 21 stopni w tej chwili. 21 jeszcze w Namysłowie i Brzegu, 22 w Kędzierzynie-Koźlu i to wcale nie jest najcieplejsze miasto. Najcieplejszym miastem w tej chwili jest Kluczbork, bo tam mamy 24 stopnie.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: A na zegarze już 8 minut po godzinie 10. Dzień dobry, tu Radio Opole na wakacjach. Iwona Tokarska,
2: Krzysztof Rabi, Maciej Dudek, który ten program realizuje. Cześć, witajcie serdecznie.
1: Zostańcie z nami co najmniej do 15, a już teraz na naszej antenie The Rolling Stones, In the Stars. Dajcie głośno, bo to jest znakomita piosenka.

0: czas muzyka.
1: Reklama.
2: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
3: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
4: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
5: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
6: BYD. Build your dreams.
7: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
8: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
7: Czy to konieczne?
8: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
9: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na Kompas Jutra. Men.gov.pl.
10: Jeśli chcesz, żeby w Twojej instytucji odbyło się szopenowskie wydarzenie edukacyjne, zgłoś się już dziś do programu Efekt Chopina. Koncerty, spektakle, warsztaty dla dzieci w Twojej miejscowości. Udział w programie jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie efektchopina.pl do 10 lipca. Organizator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
11: Miłość nadal w sercach gra.
12: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Opolskim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
13: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
14: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.
1: 21 minut mamy w tej chwili po godzinie 10. No i rozpoczynamy właśnie Radio Opol na wakacjach konkursem. To ostatnie już dwa podwójne zaproszenia na koncert grupy Mała Armia Janosika. Ostatnie w naszym programie, to pewne. Bo ten koncert to, słuchajcie, już jutro w Opolskim Amfiteatrze. No a tam na scenie, no, cała armia młodych, zdolnych wykonawców i dużo takich góralskich rytmów.
2: I tak to brzmiało, jak byli w ubiegłym roku w Opolskim Amfiteatrze.

0: pięknie Opolanie zgromadzeni nieźle. Na publiczności, to znaczy na widowni, zaśpiewali razem z Małą Armią Janosika. I wy macie też taką możliwość, żeby wybrać się na ten jutrzejszy koncert i też wspólnie pośpiewać z tymi młodymi góralami. Ale musicie najpierw do nas zadzwonić pod 774-5-41-541 i odpowiedzieć na pytanie, które jest związane z tym, że właśnie czasami miewamy różnych sąsiadów w blokach albo w ogóle nawet w domach szeregowych. I tak się zdarza, że ci sąsiedzi to ćwiczą sobie na różnych instrumentach.
1: Bo na przykład chcą się dostać do takiej Małej Armii Janosika, a tam podstawowym instrumentem są skrzypce.
0: Dokładnie. I pytanie do was jest następujące. Co powiedzieć sąsiadowi, żeby ciszej grał na skrzypcach i żeby za to się nie obraził? Dajcie znać pod 774-5-41-541.
2: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.

0: No, plejada gwiazd, no i myślę, impreza wysokich lotów to ma być, prawda?
1: No zawsze wysokich loków, rekordy Polski, jeżeli tak można powiedzieć, 2,40, nikt wyżej w Polsce nie skoczył, Mutasa Zabarszym, a po drodze wielu medalistów olimpijskich, Ruchow, który dwukrotnie 2,36, 2,37, atak na rekord świata, 2,45, Barszima 2 metry, panie, 1,99, rekord Polski na stadionie, da Kamili Lisinko, mam nadzieję, że w dzisiejszej, tegorocznej, 5 lipca zobaczymy 2 metry wśród pań. Ale o gwiazdach warto powiedzieć, ponad 20 olimpijczyków, 8 medalistów olimpijskich, w tym 4 złotych, Basia Bieganowska, Dawid Tomala, Jacek Wszoła, Władysław Kozakiewicz, Urszula Kielan, srebrna medalistka, Jarosław Baba, Czech, rekordista, przyjedzie w podwójnej roli trenera, Lucyna Langer-Kałek, Bartek Bąk. Zobaczymy jeszcze prawie całą plejadę skoczków, którzy już chyba w sobotę przywitają i będą w Opolu, przyjeżdżają kibicować. Całe pokolenie osób, które startowały na tym dwudziestoleciu. Także myślę, że warto będzie zbierać autografy. Mamy trochę statuetek z historii, które będą dostępne dla kibiców, kto pierwszy, ten lepszy. Oczywiście edycja 4 konkursów, co ważne, konkursy B, warto to podkreślić, nie są konkursami gorszymi, startuje bardzo wysoka grupa mocnych zawodniczek i zawodników i całe konkursy, obydwa cztery te konkursy są w kategorii Silver Tour, czyli punktują do rankingu i są uznawane w eliminacjach do Mistrzostw Europy, które w tym roku są w Glasgow.
2: I właśnie w niedzielę rozpoczniemy o 11 takim konkursem bez skoku wzwyż mężczyzn. Kto będzie startował?
1: Wystartują wszyscy medaliści Mistrzostw Polski. Bardzo mocna grupa. Nie będę podał nazwisk, bo jest ich cała plejada skoczków. To tak, żeby tylko podkreślić, w konkursie głównym, czyli A, wystartuje tylko dwóch Polaków, czyli Szczęsny i Kołodziejski. Mhm. Reszta to zagraniczni zawodnicy z brązowym medalistą Mistrzostw Świata Czechem Steffelą. A w konkursie damskim również podobna sytuacja. Wystartują wszystkie Polki, w tym nasza reprezentantki, dwie skoczkinie są polskiego, Kasia Kokot, czy Miąso, która ma życiówkę 1,90 m, też będzie w konkursie B, ponieważ poziom z konkursu A, 1,75 m pierwsza wysokość, czyli bardzo, bardzo wysoko, nawet na diamentowej lidze czasami niżej zaczynamy.
0: Ile masz wzrostu, Iwona?
2: 1,68 m.
0: Będzie to bardzo... Trzeba by się przeskoczyć, popatrz, wyobraź to sobie, tak.
1: Będzie to bardzo trudny, będzie to bardzo trudny konkurs, ale też wyzwanie i trochę taka próba przed Mistrzostwami Europy. Oczywiście gwiazdą będzie Maria Żodzik, która będzie w towarzystwie kilkunastu Ekman, Honsel, kilkunastu zawodniczek, które mają na liczniku 195 i wyżej. Kilkanaście z nich uczestniczyło w tym roku w konkursach Mistrzostw Świata halowych, które były w Toruniu. Poziom będzie bardzo wysoki. Mam nadzieję, że pogoda pozwoli na rekordowe skoki. I na to liczymy. Konkursy zaczynają się o 11 panowie, o 13 panie, te konkursy B i o 15 całe zamieszanie małoolimpijczyk, równolegle panie startują pierwsze, ten konkurs główny. Myśleliśmy, że najważniejszy, ale okazuje się, że panowie, aż 5 zawodników powyżej 2,30, rekord życiowy, więc zarówno Kołodziejski, jak i Steffela będą mieli o co walczyć.
0: To tu zrobimy mały przecinek.
2: Tak
0: ja
2: jest.
0: Mam taką propozycję, za chwilę dopowiemy więcej, bo właśnie małoolimpijczyk, ja bym chciał, żeby więcej szczegółów padło o tym punkcie programu. Zostańcie koniecznie z nami, bo zapowiadamy niedzielny festiwal skoków opolski. Janusz Trzepizur w naszym studiu. We'll be right back.

0: Dawid Karpiuk śpiewa, że leci wysoko. To tytuł Huragany. No, oczywiście na antenie Radia Opole zagraliśmy to w Polsce jako pierwsi. Bardzo lubię tę piosenkę zresztą. Ale skoro tak polecieliśmy wysoko, no to wracamy do Opolskiego Festiwalu Skoków. W naszym studiu gości Janusz Trzepisur, opolski olimpijczyk i organizator tego festiwalu. Panie Januszu, wielkie gratulacje, bo to już 20. edycja. Jak to zrobić, żeby przez 20 lat praktycznie organizować niemalże co roku ten festiwal?
1: No mieliśmy dużo szczęścia, oczywiście podziękowania dla wszystkich sponsorów i też podstawy, czyli miasto Opole i samorząd województwa opolskiego, ale nie ukrywam, że myślę, że konwencja i pomysł był bardzo dobry, czyli skoki. Nie jesteśmy w stanie konkurować we wszystkich konkurencjach, jesteśmy małym środowiskiem sportowym, chociaż liczących się w Polsce, i organizacja meetingu takiego dużego, Diamentowa Liga, to tak mówię, to nie jest tajemnica, 20 milionów złotych, tylko pula nagród. No, my oczywiście też zmieniamy się i dojrzewamy do tego. Natomiast pomysł był, urodził się w momencie powstania stadionu. Nie wszyscy pamiętają, 20 lat temu, 21, bo był rok przerwy w pandemii, stadion powstał. Jeszcze była tylko bieżnia, nie było trybun i myśmy rozpoczęli edycją jeszcze w starym miejscu, czyli tam, gdzie jest prawdziwa skocznia, i dwie edycje się odbyły na skoczni na Łuku. Prawie bez publiczności, bez mediów, albo symbolicznie to wyglądało. Później to się rozrosło. No marzenia się spełniały, łatwiej nam było załatwiać zawodników, trochę układy koleżeńskie, i ten świat się dzisiaj zmienił. Dzisiaj menadżerowie obsługują wszystkich zawodników, to jest cała logistyka. Nam się to udaje, mamy pasję. No, motorem napędowym jest mój trener, też skoczek, on skoczył 2 metry.
2: A ja myślałem, że pan mi powie.
1: Tak,
2: pan
1: ja jestem tym drugą najwyższą osobą. Zawsze mam szacunek do mojego trenera, który mnie doprowadził do wysokości 2,32. Mm. I mam satysfakcję, że paru zawodników tą wysokość skoczyło. A marzenia się spełniają, bo to ciągle powtarzam. Ja marzyłem o 2,40, było blisko. Kontuzja nie pozwoliła, ale 2,40 skoczyłem. Mutasesa Barsim 6 lat temu skoczył 2,40, spełnił moje marzenie jako już organizatora. No po trochu moje marzenie skoczka, bo byłem bardzo blisko przy doskonałych warunkach. A dzisiaj oczywiście marzymy, że 5 będą kolejne rekordy. Jest bardzo mocny konkurs pań, ale to, co myślę, że wzbudza zainteresowanie kibiców, to na pewno ma olimpijczyk. Będą dostępni ponad 20 olimpijczyków. Ja nie liczę skoczków, którzy są olimpijczykami. Ja mówię o gościach. Zapowiedział się pan europoseł, były marszałek Andrzej Buła, który też bardzo mocno nam pomagał, będzie wielu znamienitych gości. Będą dostępni dla kibiców. Dla kibiców mamy piękne nagrody, AZ Gastro, Pasjonat Beata i Legend Sport będą losowane przez zwycięzców tego konkursu damskiego i męskiego. Także warto przyjść na stadion. Myślę, że również będą dostępne gadżety, statuetki z historii, na autografy. I mamy coś fajnego, klaskacze, które będą, to tak trochę ściągnęli siatkówki, jestem fanem siatkówki. Piłki nożnej troszeczkę mniej, tam jest 90 minut i czasami nic się nie dzieje. Natomiast siatkówka czy koszykówka to są gry dynamiczne. Będziemy prosili kibiców, którzy będą wyposażeni właśnie w takie klaskacze. Będzie na pewno głośno, a to, co nietypowe dla Opola, jesteśmy najbliżej jak można skoczków, bo cały konkurs na 2 skoczniach równoległych odbywa się na bieżni, na 10-torowej arenie. I nie ukrywam, że zarówno zawodnicy to kochają, ale też kibice macie państwo niemalże na wyciągnięcie ręki. Zapraszamy serdecznie na te konkursy, zarówno B, jak i A, a olimpijczycy będą bardzo dostępni, są naprawdę, wielu z nich przyjedzie. Oni też lubią się przypominać, a będą to znamienite osoby, 8 medalistów olimpijskich.
2: Właśnie chciałem powiedzieć, że jak ktoś chce zrobić takie sobie zdjęcie na przykład, nie wiem, z Władysławem Kozakiewiczem i razem robią ten słynny gest, to pewnie będzie taka możliwość właśnie.
0: Oj,
2: w najbliższą niedzielę. A to by było zdjęcie na wagę naprawdę
1: złota. Z tym gestem jest trudno. Władek Kozakiewicz
2: jakby
1: mówi... Tak, Władek nie odmawia, natomiast mówi, jeżeli ktoś ma ochotę, to może sobie ten gest zrobić. On już swój zrobił i to wystarczy.
2: To prawda.
1: Przeszedł do historii polskiego sportu w tych siermiężnych czasach, moich też również czasach, ale to dzisiaj świat się posunął do przodu. Dla mnie ogromna satysfakcja. Dziękuję zarówno sponsorom wszystkim, jak i mediom, które będą naszym tu opolskim, bo ten ślad opolski my ciągle powtarzamy. Jesteśmy imprezą lokalną, która ma aspiracje. Lokalna ekipa robi przekaz telewizyjny do internetu, bo będzie to, idzie na cały świat. Jesteśmy w mediach europejskich i
0: ale
1: światowych.
0: Warto tam wybrać się na stadion opolskich olimpijczyków, żeby poczuć tę atmosferę. Janusz Trzepizur, opolski olimpijczyk i organizator opolskiego festiwalu skoków, zapraszał gorąco na najbliższą niedzielę od godziny 11:00. Będzie można tam oglądać fantastyczne skoki. My jako Radio Opole przyłączamy się oczywiście do tego zaproszenia, a już za moment zostajemy w sportowym klimacie, bo podsumujemy sobie ostatni dzień mundialu, czyli krótka piłka i Kuba Biel.
1: Tylko na żywo ten skok jest piękny i warto przyjść na stadion. Już o godzinie 11:00 zapraszamy w niedzielę.
2: Zapraszamy. Dzięki za wizytę w studiu.

0: Krótka piłka w Radio Opole.
1: Mundial wszedł w fazę, w której kończą się grzeczności. Teraz już nikt nie pyta, jak się czujesz? Pytanie jest jedno. Lot do domu czy następny mecz? Hiszpania to nie była drużyna, to był dział kontroli jakości. Austria chciała presować, chciała gonić, chciała przeszkadzać. Problem w tym, że najpierw trzeba złapać piłkę. A Hiszpanie oddawali ją równie chętnie jak dziecko ostatniego żelka. Kukureja serwował piłki jak kelner w restauracji z gwiazdką Michelin. Oyarzabal tylko zamawiał kolejne danie. Dwa gole bez stresu, bez hałasu. Lamine Yamal tym razem nie był pierwszym skrzypkiem, ale i tak zdążył kilku obrońcom zamieszać w głowach. Po jego dryblingach niektórzy pewnie do dziś sprawdzają, czy mają dobrze zawiązane korki. Austria walczyła dzielnie, tyle że z wiatrakiem też można walczyć. Efekt zwykle jest podobny. Za to Portugalia z Chorwacją? Ależ to był roller coaster. Pierwsza połowa usypiała skuteczniej niż niedzielny rosół babci. Po przerwie ktoś nacisnął czerwony przycisk z napisem chaos. Cristiano Ronaldo wreszcie trafił w fazie pucharowej mundialu i nawet statystycy odetchnęli. Kalkulatory mogły wrócić do szuflady. A Roberto Martinez zrobił 4 zmiany naraz. 4! To już nie jest korekta składu, to wymiana silnika podczas jazdy. Co najzabawniejsze? Zadziałało. Wszedł Gonzalo Ramos, popatrzył, uderzył, gol. Niektórzy szukają mieszkania dłużej niż on potrzebował na załatwienie sprawy. A Chorwaci? Strzelili, cieszyli się. Po czym technologia powiedziała, spokojnie, jeszcze nie. Chip w piłce okazał się bardziej bezlitosny niż teściowa przy świątecznym stole. Na deser Szwajcaria. Oni są jak, nomen omen, szwajcarski scyzoryk. Bez fajerwerków, ale zawsze działa. Algieria miała chęci, Szwajcaria miała plan. A na mundialu plan bardzo często wygrywa z entuzjazmem. Embolo zrobił swoje, Ndoye dołożył drugie, Kobel w bramce wyglądał jakby pilnował sejfu, a nie wyniku meczu. I właśnie za to lubię mundial. Jedni grają jak orkiestra symfoniczna, inni jak zespół weselny po północy. Jedni czarują, drudzy liczą. A potem przychodzi jeden rykoszet, jeden spalony o pół kroka i cały misterny plan, no wiecie gdzie, ląduje w koszu. Liczy się jedno. Kto strzelił więcej?

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu. Polu.
2: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
3: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl. Już 4 i 5 lipca w Jakubowicach koło Namysłowa wyjątkowe połączenie sportowych emocji i kulinarnej uczty. Podczas międzynarodowych zawodów jeździeckich Silesia Equestrian International Horse Show zapraszamy na Fishtival w Jakubusie. Rybne specjały, grill, wędzenie ryb i mnóstwo smakowitych atrakcji. Przyjedź z rodziną i poczuj się jak ryba w wodzie. Do zobaczenia na Festiwalu Ryb w Jakubusie. Zapraszamy na Dni Partnerstwa Gminy Walce. 4 i 5 lipca, dwa dni pełne muzyki, zabawy i niezapomnianych emocji. W sobotę od godziny 20 zabawa taneczna z zespołem Soprano. A w niedzielę moc atrakcji dla całej rodziny, koncerty i występy na żywo. Krzysztof Hanke i Paweł Gołecki. O 21.30 gwiazda wieczoru Daria Marks, znana m.in. z hitu Paranoia. Teren przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Walcach. Projekt Wspólne Życie Bez Granic, Wspólny Śląsk jest realizowany w ramach programu Interreg Czechy Polska 2021-2027.
4: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo Rynek Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 4 lipca wystąpią Norbi i Wika oraz Bek Lepes i Warstwy. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
1: Po reklamie.
5: Już za chwileczkę na zegarach wybije godzina 11. Mamy piątek, piąteczek, piątunio. To jest trzeci dzień lipca, dzień cioci i wujka. Składajcie życzenia. A teraz czas już na najświeższe wiadomości.
6: Zaczynamy. W nich jest zgoda Sejmu na zakaz używania telefonów komórkowych przez uczniów szkół podstawowych. O 11 zaglądamy także do Zmuchowa. Tam ostatnie już przygotowania do lata kwiatów. Letnie kino plenerowe, o tym także. Wraca do Kędzierzyna Koźla. Będzie 10 darmowych seansów w bardzo różnych częściach miasta.
0: Wiadomości Radia Opole.
7: A szczegóły zna Jacek Rutnik.
6: Rozpoczynamy od dobrych informacji dla zmotoryzowanych. Nie ma już utrudnień na opolskim odcinku A4 do Katowic po zderzeniu busa z autem ciężarowym na wysokości Pruszkowa, w wyniku czego dwie osoby zostały poszkodowane. Rozładowanie zatoru jeszcze potrwa, cierpliwość kierowców zdecydowanie w cenie.
0: Tu są wiadomości Radio Opole.
6: Jest zgoda Sejmu na zakaz używania telefonów komórkowych przez uczniów szkół podstawowych. Posłowie przyjęli także poprawkę Prawa i Sprawiedliwości, która rozszerza ten zakaz na przedszkola. Ministra edukacji Barbara Nowacka mówiła jeszcze przed głosowaniami, że nie ma przeciwwskazań, by taką poprawkę przyjąć.
8: A że nam zależy na higienie cyfrowej, to nie widzę powodów, dla których nie mielibyśmy poprawki, która idzie w sensownym kierunku, czyli dbanie o higienę cyfrową również w przedszkolach, nie przyjmować. My żeśmy się nad tym zastanawiali, czy to jest dzisiaj problem. Raczej nie, ale cóż, uważam, że możemy przyjąć.
6: Ustawa trafi teraz do Senatu. Przepisy mają wejść w życie od września.
0: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
6: Odliczamy już godziny do oficjalnego otwarcia 53. Lata Kwiatów w Otmuchowie. Imprezie jak co roku będą towarzyszyć wystawy i koncerty. Na miejscu jest Adam Wołek. Ciekawi jesteśmy, jak duże jest zainteresowanie stoiskami.
9: Zainteresowanie jest naprawdę całkiem spore, mówią o tym sami wystawcy, natomiast oficjalne otwarcie to w okolicach godziny 15. Przypominam, że także Radio Opole tam od 15 będzie nadawać swój program, więc będzie można również podejść i do nas. Kwiaty być może będziemy mieli, ale niekoniecznie. Natomiast wystawcy mają ich mnóstwo i nie tylko kwiaty, bo i drzewka owocowe, także byliny, innego rodzaju rośliny, coś do ogrodu, każdy znajdzie coś dla siebie i informacja także dla zmotoryzowanych, którzy zapragnęliby wjechać na Otmuchowski rynek, no niestety będą musieli obejść się smakiem, zaparkować gdzieś obok i przejść się piechotą, dlatego że centrum w związku z 53. edycją Lata Kwiatów jest wyłączone z ruchu. Z Otmuchowa, Adam Wołek, Radio Opole.
6: Ten kwiatowy zawrót głowy oczywiście w Otmuchowie do niedzieli. Dziękuję bardzo. Zlot fanów japońskiej motoryzacji Osaka trwa na lotnisku w polskiej Nowej Wsi. Otwarcie bram dla zwiedzających no mniej więcej za godzinę. Dziś wśród atrakcji godzina 13, panel dyskusyjny oraz prezentacje aut w pawilonie i na podestach. Wśród atrakcji także od 18 prezentacja najbardziej zaawansowanych systemów audio w pięknie stuningowanych autach. Oczekiwana z dużym zainteresowaniem strefa driftu ruszy około 19. Messiah i formacja Iram to są największe gwiazdy Dni Krapkowic. Poza występami scenicznymi na placu Eichendorfa w programie tego weekendowego święta jest także strefa gastronomiczna czy wesołe miasteczko. Ze sporym zainteresowaniem są też oczekiwane niedzielne mistrzostwa traktorów zabytkowych. Letnie kino plenerowe wraca do Kędzierzyna Koźla, o tym teraz. 10 bezpłatnych seansów pod chmurką odbędzie się w wakacje, m.in. na osiedlowych placach zabaw, boiskach szkolnych czy w parkach. A wszystkie projekcje będą ruszać o 21:00. Udział w wydarzeniach oczywiście bezpłatny.
3: Światowe agencje informują.
6: Władimir Putin miałby oddać władzę do końca roku. Takie prognozy pojawiły się w rosyjskojęzycznej przestrzeni internetowej. Nie zgadza się z nimi rosyjski politolog Greg Amnue. Stwierdził, że wysoki stopień niezadowolenia społecznego w Rosji nie przełoży się na działania mogące faktycznie doprowadzić do zmiany reżimu. Według dziennika Bild Julian Nagelsmann nie jest już selekcjonerem Niemiec po nieudanym występie na Mundialu. W gronie kandydatów do objęcia kadry pojawia się m.in. Jurgen Klopp. Dla popularnego The Normal One byłby to debiut w roli selekcjonera kadry narodowej. Legenda Liverpoolu, Mainz oraz Borussia Dortmund także do tej pory pracowała tylko w piłce klubowej. Dziękuję Państwu. Wiadomości od południa. Daniel Pinczak.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: No przesuwają się te chmury, przesuwają i to nawet z niezłym tempem, bo co rusz widać więcej tych chmur, później trochę błękitu, no słońce na szczęście też ciągle przebija, ale uwaga, po południu możliwe w naszym regionie są przelotne opady deszczu, o burzach na szczęście już nie ma tutaj wspomnienia, to nie za ciepło tak dzisiaj, od 21 do 23 stopni, wiatr umiarkowany, ale może też mocniej powiać, tak do 55 km na godzinę z zachodu i północnego zachodu. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, padać już nie powinno i tak od 12 do 14 stopni.
7: Nie za ciepło, mówicie ten, który za chwilę zaczyna urlop.
5: A ci, którzy
7: siedzą w pracy, to dla nich jest teraz komfortowa temperatura. I ja się w ogóle do tego grona też zaliczam. Po 21 stopni w Namysłowie, w Opolu i w Nysie, w Brzegu 22 stopnie, 23 w Kędzierzynie Koźle, a faktycznie w Kluczborku najcieplej, tam już 26.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Jak wyście to w tym Kluczborku zrobili, że tam 26?
5: Ale ja i tak mam ważną uwagę. Na noc raczej już okna trzeba zamykać do spania. Bo po
7: Dlaczego?
5: Prostu można zmarznąć. No 14 stopni to słabo jest.
7: Zależy dla kogo. 5 minut po 11. Dzień dobry, witajcie kochani.

0: Reklama społeczna.
1: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
2: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wielo okazji do pomagania.
1: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
0: Reklama społeczna.
3: Reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca, Opole, amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
6: 17 i 18 lipca we Wrocławiu kolejna edycja WroSound. Dwa dni pełne muzyki, która wyprzedza trendy. Wystąpią m.in. Son Lux, Alice Fibilu, Kacperczyki, Daria ze Śląska, Dawid Tyszkowski i Kosma Król. Do zobaczenia na placu przed Impartem. Szczegóły i bilety na WroSound.com.
3: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.
1: Na zegarze mamy 18 minut po godzinie 11 i to jest idealny moment, żebyście zadzwonili do Radia Opole pod 7745-41541, bo koncert Małej Armii Janosika już jutro w Opolskim Amfiteatrze i tak to może brzmieć. Ponad 300 osób może wyciągnąć skrzypeczki i dla was zagrać. Zresztą nie tylko na skrzypcach, ale i na kontrabasie, ale i na wiolonczeli. To będzie niesamowite widowisko, a wy możecie być uczestnikami właśnie tego znakomitego koncertu już jutro w Opolskim Amfiteatrze.
2: To ja powiem, co trzeba zrobić, żeby móc to wszystko zobaczyć i usłyszeć na własne oczy i uszy. Tylko oczywiście zacznę z takim tutaj sucharem, bo wiecie, jak trafić do filharmonii.
0: Jak?
2: No, trzeba ćwiczyć, dużo, dużo ćwiczyć. No i teraz jak się gra w takiej kapeli góralskiej, no to na pewno trzeba dużo ćwiczyć gry na skrzypcach. To taki podstawowy góralski instrument. A zatem pytanie konkursowe dziś jest takie: co powiedzieć sąsiadowi, żeby ciszej trochę na tych skrzypcach grał, no ale też tak, żeby się nie obrażał od razu. Delikatnie. I proszę bardzo, są telefony, posłuchajmy.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Jeśli sąsiad by mi bardzo dokuczał tym swoim graniem, wzięłabym również jakikolwiek instrument, nawet flet. Jak tylko by on przestał grać, ja bym zaczęła tak pitolić, no i udawałabym, że nic się nie dzieje. I ciekawe, jakby się to potoczyło. Pozdrawiam.
2: No proszę, a jak nie ma pod ręką fletu, to co? To na nerwach można zawsze
4: jak
2: zagrać.
4: Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, tak. Już by się chciało powiedzieć. 7745-41541. Co powiedzieć sąsiadowi, żeby ciszej grał na skrzypcach, ale tak, żeby go nie obrazić?
3: Sąsiedzie, sąsiedzie, sąsiedzie, graj sobie raniutko, rano, głośno, głośno, głośno, natomiast graj później sobie myślami. Nuć sobie ciszy, nuć sobie pioseneczki i nie graj już, bo mi się chce spać.
2: Ale można i tak. A propos tego pierwszego telefonu, jeszcze mi się skojarzyła scena z jednej polskiej komedii, chociaż takiej gorzkiej, jak główny bohater magnetofon z Chopinem dawał tak na cały regulator i do podłogi, żeby tam sąsiadowi właśnie puszczać muzykę. To był akurat Marek Kondrat, doskonale pewnie znacie ten film. No dobrze.
1: Ale ty mówiłeś o takim złośliwym zachowaniu,
2: nam chodzi
1: o takie dyplomatyczne podejście. Jak to zrobić, żeby
2: to
1: nie
2: prawda.
1: Obrazić, a jednocześnie, żeby osiągnąć jakieś efekty pozytywne.
2: Zasugerować cichszą grę na tymże instrumencie, konkretnie skrzypcach w tym wypadku. Tak, co powiedzieć sąsiadowi, żeby ciszej grał, no ale żeby się na nas nie obrażał, przypomnę to pytanie i czekamy na wasze brawurowe odpowiedzi. 7745-41541.
0: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.

0: Kamil Bednarek w Radio Pole Chwile jak te. A propos chwil, to na zegarze mamy już 28 minut po godzinie 11 i w tym momencie przeniesiemy się do miejsca, a w zasadzie to przyjechał do nas człowiek z miejscowości, gdzie drwa rąbią, wióry lecą, czyli Bobrowa, bo tam właśnie już jutro rozpoczynają się 25. Międzynarodowe Zawody Drwali, a w naszym studiu Arkadiusz Spodymek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry,
0: witam. Po raz kolejny drwale nie tylko z całej Polski, ale i właśnie ze Słowacji, z Czech, z Łotwy i z Francji przyjeżdżają do Bobrowej na zawody.
2: To prawda. Międzynarodowe Zawody Drwali, więc mamy z różnych krajów zawodników. No w tym roku zabrakło nam zawodników z Niemiec, ale to tylko dlatego, że u siebie też mają ważną imprezę sportową i no nie połączyliby tego w jeden termin. Dlatego jest troszkę okrojona ten skład.
1: Oni jeszcze mundial opłakują po prostu.
2: No. Być może.
1: Odpadli.
2: Być może też.
0: O 9:00 rozpoczynają się jutro zawody. Czym konkretnie?

0: trochę podwyższonego ryzyka. Tam te piły naprawdę ostro idą w ruch. Ja rozumiem, że tam jest odzież ochronna, maski, okulary i tak dalej, no ale to faktycznie, tak, dobrze jest jednak sobie przypomnieć może to wszystko. No a później właśnie, te piły pójdą w ruch. Jakie te konkurencje są? Bo one zawsze są takie spektakularne. Jakby tam tylko opisać i przypomnieć.
1: I czy tylko piły, czy też siekiery też?
0: Właśnie.
2: W zawodzie drwala ta siekiera zawsze towarzyszy zawodnikom, ponieważ oni sobie tam muszą nawet podważać troszeczkę te kłody, to wszystko gdzieś różnymi klinami wbijać i właśnie siekierami, więc one są obecne. Ale generalnie tutaj no, pilarki te spalinowe biorą udział w tym głównie. Jeżeli chodzi o konkurencję, odbywają się właśnie w dwóch miejscach. W lesie, na polu zrębowym, gdzie niestety nie możemy dopuścić właśnie widzów, bo jest to bardzo niebezpieczne.
0: No tam jest obalanie tych drzew, prawda? Na konkretnie jakieś miejsce. Tak.
2: Są to wysokie drzewa, które muszą bardzo precyzyjnie zostać obalone, muszą spadając wbić kołek kilkanaście metrów dalej wbity, więc no jest to teren zabezpieczony i tam nie ma oczywiście możliwości oglądania tego, no poza mediami na przykład, które też mogą to zarejestrować. A większość konkurencji takich bardzo widowiskowych odbywa się właśnie na placu przy OSP w Bobrowie. Jest ten plac przygotowywany tam wcześniej i pozostałe konkurencje, czyli złożona przeżynka, okrzesywanie drzew na czas, jest rozbieranie właśnie łańcucha i prowadnicy w tej pilarce i złożenie go też w jak najkrótszym czasie. To wszystko odbywa się już na placu i tam rzeczywiście widzowie mogą to obserwować. Jest to bardzo widowiskowe i bardzo chętnie też uczęszczane przez widzów z zewnątrz.
0: Wstęp jest wolny, każdy może przyjść jak i przyjrzeć się właśnie tym na przykład konkurencjom. No z tym lasem to już trzeba tam uważać i tylko wybrane osoby. Za chwilę wrócimy do rozmowy właśnie o tej imprezie, bo to piękna też jubileuszowa, 25. już taka impreza, Międzynarodowe Zawody Drwali w Bobrowie i Arkadiusz Spodymek z tamtejszego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach opowiada o tych wszystkich konkurencjach. Zatem zostańcie z nami, bo za chwilę wracamy do lasu.

0: Paweł Domagała w Radiopole Wystarczę Ja. A my wracamy do rozmowy z Arkadiuszem Spodymkiem. To dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach, bo zapraszamy Was na 25. już Międzynarodowe Zawody Drwali w Bobrowie. I w międzyczasie ustaliliśmy, że jeśli chodzi o zawodników, to będzie ich 36. Ale bardzo ciekawa rzecz, to nie tylko drwale. Będą także drwalki, panie dyrektorze.
1: Tak, są drwalki i wbrew pozorom to nie są jakieś bardzo duże panie, tylko to są filigranowe dziewczyny, które doskonale sobie radzą właśnie z tymi konkurencjami. Można powiedzieć, że czasami są nawet sprytniejsze od tych dużych panów.
0: No
1: ale oczywiście są już bardzo doświadczone, bo są to dziewczyny, które kończyły dedykowane szkoły, więc mają spore umiejętności w tym zakresie.
0: To są Polki, to są zawodniczki z naszego kraju, bo tam Polki, międzynarodowa jest
1: No jest
0: obsada.
1: Julka Króli, która wielokrotnie już brała udział w tych zawodach. Ostatnio mogliśmy ją chyba też w jednym z talent show w telewizji gdzieś oglądać. Międzynarodowe telewizje też kręciły o niej programy, można je do tej pory zobaczyć na różnych streamingowych programach, więc no, dziewczyny wiedzą, co robić.
0: Dorównują chłopom.
1: Jak najbardziej. Oczywiście w takich bardzo trudnych konkurencjach no, widać, że jest tutaj przewaga po stronie panów, tym bardziej, że panowie praktykują to na co dzień. To nie są osoby, które są tylko zawodnikami, sportowcami. To są ludzie, którzy na co dzień pracują w lesie, są bardzo dobrymi, silnymi drwalami. No oczywiście to jest taki, ta konkurencja, ten sport jest takim pewnie dodatkowym ich zajęciem.
2: A czy w trakcie tych zawodów pojawiają się też tak zwani weterani?
1: Tak, oczywiście. Mamy takich zawodników, którzy, no nie wiem, czy od początku, ale być może nawet są takie jednostki, które od samego początku biorą udział. My oczywiście mamy lokalnie swojego mistrza, który już w tej chwili już jest takim koordynatorem tych zawodów. On bardziej wspiera nas technicznie swoją wiedzą niż bierze udział. Chociaż niedawno jeszcze brał, ale też już nawet na etapie nie tylko ogólnopolskim, ale i wiem, że europejskim, on też miał swoje własne sukcesy w przeszłości.
2: Jak się nazywa?
1: Jacek Stuchniałek.
2: O, proszę. Pozdrawiam.
0: Ja kojarzę to nazwisko. Tak, to jest znana postać, oczywiście. A propos, jeszcze tak, widzę w programie pokazy te zręcznościowe, to co mówiliśmy chyba tak, na tym placu tam, gdzie już widownia będzie mogła podziwiać, rzeźbienie w drewnie, to też za pomocą piły, to jest,
1: oczywiście,
0: jeśli dobrze pamiętam,
1: tak.
0: I tam precyzyjne wycinanie, no, piłą spalinową, tak, to też jest niezłe wyzwanie.
1: W tym roku wiem, że zawodnik, albo nawet zawodniczka, już teraz nie pamiętam, z Francji, niepełnoletnia, przyjedzie też właśnie, żeby rzeźbić w tym drewnie. Nie dopuszczamy za bardzo niepełnoletnich do tych ciężkich konkurencji, bo to dodatkowe są wymagania, ale naprawdę kładziemy bardzo duży nacisk na to bezpieczeństwo pracy i na wszystkie wymagania takie, które są na nas nakładane, więc do rzeźbienia jak najbardziej możemy dopuścić, więc mamy też taki fajny element tego rzeźbienia. Warto dodać, że wszystkie te rzeźby, one potem są charytatywnie licytowane, bo mamy też akcję charytatywną. Już po raz kolejny na rzecz Oliwki Janerki, pochodzącej między innymi z Bobrowy, która też zbiera środki na rehabilitację, więc te rzeźby są naprawdę ochoczo potem w niedzielę licytowane. Najczęściej w tych licytacjach pomagają nam też artyści, których zapraszamy. W tamtym roku był to Jerzy Kryszak. W tym roku oczywiście kabaret Czwarta Fala. Wcześniej też jeszcze mieliśmy kabarety śląskie, więc oni pomagają nam w tych licytacjach, więc naprawdę fajne środki też podaje się.
0: I piękna pamiątka z takich zawodów.
1: Zgadza się.
2: Przybywajcie w sobotę i w niedzielę na plac OSP w Bobrowie, a zapraszam na całe wydarzenie, czyli na zawody drwali właśnie w Bobrowie. Arkadiusz Spodymek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach. Dziękuję
0: bardzo. Życzymy udanej imprezy.
1: Dziękuję bardzo.

0: Za 14 minut będziemy mieli już południe. Zakopałem przed chwileczką na antenie Radio Opole. O ten tu to ja i to pisane razem. Niezły łamaniec językowy, jak się pierwszy raz czyta ten tytuł.
1: A my teraz będziemy sobie zmierzać w kierunku województwa świętokrzyskiego, bo tam odwiedzimy polską Toskanię, czyli Ponidzie.
2: Podróżowanie
3: z radiem.
4: Muzeum Hutnictwa w Chorzowie to miejsce, w którym historia przemysłu spotyka się z nowoczesnym opowiadaniem o przeszłości. O tym, jak powstała ta wyjątkowa przestrzeń i dlaczego warto ją odwiedzić, opowie dyrektor muzeum Tomasz Owoc.
5: Muzeum Hutnictwa to miejsce po dawnej hucie królewskiej Kościuszko, jednej z najstarszych hut żelaza na Górnym Śląsku i w aglomeracji górnośląskiej. I to jest miejsce, w którym opowiadamy historię przemysłu, dziedzictwa przemysłowego i tego, jak ono wpłynęło na nasze życie i jak wpłynęło na historię naszego miasta, którego by nie było bez huty królewskiej, od której tak na dobrą sprawę Chorzów najpierw się nazywał, bo była to Königshütte, huta królewska, dopiero potem przemianowana właśnie na Chorzów.
4: W Muzeum Hutnictwa nauka historii ma wymiar żywej lekcji o ludziach i ich pracy. Głosy dawnych hutników wzbogacają ekspozycję i sprawiają, że opowieść o stali nabiera bardziej osobistego charakteru.
5: Proces hutniczy jest bardzo skomplikowany, bardzo dużo chemii, fizyki, więc stwierdziliśmy, że nie zawsze jest to atrakcyjne, żeby opowiadać tylko od tej strony procesu hutniczego. Dlatego najpierw zaczęliśmy od projektu Historii Mówionej, gdzie 35 osób, hutniczek i hutników, opowiedziało nam o tym, czym jest hutnictwo, jak wyglądała praca w hucie. I to jest główna oś narracji naszej wystawy, na której można zobaczyć też takie dosyć spektakularne obiekty, jak ogromne młoty kuźnicze, koło zamachowe z maszyny parowej, klatki walcownicze oraz bardzo dużo artefaktów związanych z hutnictwem, z procesem projektowania, z procesem hutniczym, odlewania stali, ale i też samych produktów, czyli tego clue, dlaczego powstaje stal. I zawsze zaczynamy od takiej refleksji, czym dotarliśmy, jakim środkiem transportu dotarliśmy do naszego muzeum. I zazwyczaj, jeśli nie przyszliśmy na piechotę, to przyjechaliśmy czymś, co jest wykonane ze stali, więc to jest taki element codziennego życia, który mało obecnie dostrzegamy, a to jest właśnie opowieść o tym ciekawym stopie. Generalnie rzecz biorąc, jesteśmy na szlaku pomiędzy Dolnym Śląskiem a Krakowem, gdzie dosyć łatwo do nas zajechać. Dużo osób z aglomeracji. Ta najbliższa okolica nas bardzo często odwiedza. Dużo grup też szkolnych i przedszkolnych. Troszeczkę mniej osób już z zagranicy.
4: Wychodzi na to, że Muzeum Hutnictwa w Chorzowie poleca się na wakacje i nie tylko.
5: I nie tylko, też w weekendy będą specjalne pokazy kucia, tak zwana szychta z kowalem, to okres, w którym zwiedzający mogą zobaczyć, jak funkcjonowały młoty kuźnicze w hucie, więc też zapraszam do śledzenia naszych social mediów i naszej strony internetowej, gdzie znajdą Państwo szczegółowe informacje.
2: Do województwa śląskiego zaprasza Radio Katowice.
0: No to jeszcze takie małe wyjaśnienie, bo takie radiowe chochliki czasem w wakacje tutaj do nas wpadają i tutaj mieszają na playlistach, więc faktycznie zamiast do Kielc zabraliśmy was do Katowic, ale nie było bunkrów, też było fajnie, było Muzeum Hutnictwa i zapraszamy tam w imieniu kolegów z Radia Katowice bardzo gorąco i serdecznie.

Radio Opole. Reklama. Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne

0: wirtualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
1: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
2: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
3: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
2: Czy to konieczne?
3: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
4: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
5: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
6: Po reklamie.
7: Dzień cioci i wujka dzisiaj przypada, a poza tym Międzynarodowy Dzień Bez Toreb i Dzień Czerwonej Ostrej Papryczki, czyli na zegarze już 12. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości w piątek 3 lipca.
8: Personalne zmiany w warszawskim ratuszu to konsekwencje nieprawidłowości w Szpitalu Południowym.
9: Wpłynęły rezygnacje od pani prezydent Renaty Kaznowskiej i pani prezydent Aldony Machnowskiej Góry. Przyjąłem je.
8: Mieszkańcy Balcarzowic nadal czekają na rządową pomoc, a jeśli jedziecie czwórką, dajcie głośniej, mamy utrudnienia w kierunku Katowic.
10: Wiadomości Radia Opole.
11: A dyżur w redakcji informacji rozpoczął Daniel Klimczak. Dzień dobry.
8: Dzień dobry i właśnie od informacji dla kierowców zaczynamy. Na 212 kilometrze A4 w kierunku Katowic, to między węzłami Brzeg i Opole Zachód, doszło do wypadku cysterny przewożącej ciekły asfalt. W wyniku zdarzenia poszkodowany został kierowca ciężarówki. Jak podaje punkt informacji drogowej GDDKiA, zablokowany jest prawy pas ruchu. Utrudnienie może potrwać co najmniej 3 godziny.
10: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
8: Dwie wiceprezydent Warszawy złożyły demisję. To o pokłosie afery w Szpitalu Południowym. O ich rezygnacji poinformował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
9: Dzisiaj na moje ręce wpłynęły rezygnacje od pani prezydent Renaty Kaznowskiej i pani prezydent Aldony Machnowskiej Góry. Przyjąłem je. Nie rozstrzygam o żadnej winie, ale w sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym.
8: Prezydent stolicy zapowiedział też rozszerzenie odpartyjniania miejskich spółek. Osoby, które zasiadają w ich radach nadzorczych i zarządach do końca miesiąca mają wybrać między dalszą pracą lub członkostwem w partii.
10: Najważniejsze sprawy Opolszczyzny.
8: Poszkodowani przez majową trąbę powietrzną mieszkańcy Balcarzowic nadal czekają na wypłatę zasiłków na remonty i odbudowę domów. Miesiąc po kataklizmie otrzymali oni jedynie rządową pomoc doraźną w wysokości 8 tysięcy złotych. Mieszkańcy mówią, że do tej pory nie udało się wiele naprawić.
12: Do dzisiaj nie dostałam nawet decyzji, nie wiem, na czym stoję. Państwowe pieniądze też podobno będą dopiero jakieś komisje zbierane, dokumenty oddaliśmy, czekamy na jakąś decyzję, czy ktoś nam coś przyzna i kiedy. Rachunki zaczynają się piętrzyć, faktur brać nie możemy. Robimy wszystko na długi. Dobrze, że mamy firmy takie, jakie mamy i zgodzili się, że pomogą nam jak najszybciej z dachem.
8: Rzecznik Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Kinga Tokarz odpowiada, że według procedur wojewoda może przekazać zasiłki remontowe w wysokości do 100 i 200 tysięcy złotych dopiero po otrzymaniu kompletnego wniosku od gminy.
13: Z przekazanych nam informacji wynika, że gmina planuje złożyć taki wniosek po weekendzie. Gdy tylko gmina przekaże poprawny i kompletny wniosek, zostanie on niezwłocznie zweryfikowany, a środki, które już są zabezpieczone na koncie wojewody, będą mogły zostać przekazane.
8: Zmieniamy temat. 65% z języka polskiego i 55% z matematyki. To średnie wyniki egzaminu ósmoklasistów. Do egzaminu w maju przystąpiło 390 tysięcy uczniów. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski wskazuje, że wyniki są porównywalne do tych z lat poprzednich.
14: Najlepiej uczniowie poradzili sobie z odczytywaniem tekstów ikonicznych, czyli ze zdjęcia, oraz znajomości
6: umiejętności jednej lektury obowiązkowej. To jest język polski na matematyce, wykonywanie działań na potęgach, a na języku angielskim to jest znajomość funkcji językowych. Umiejętności, które zostały opanowane najsłabiej. Arkusz z języka polskiego wykazał, że to jest rozpoznawanie podmiotu i przydawki, myślenie abstrakcyjne, łączenie wiedzy z różnych działów matematyki. Natomiast w języku angielskim najsłabiej wypadła znajomość środków językowych.
8: Od wyników egzaminów zależy to, do jakich szkół ponadpodstawowych dostaną się zdający.
10: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
8: W Warszawie trwa spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Głównymi tematami mają być relacje obu krajów i kwestie historyczne. Według nieoficjalnych informacji szef ukraińskiej dyplomacji ma przedstawić propozycję dotyczącą dialogu historycznego. A Sejm uchwalił tzw. Lex Szarlatan. Ma to wyeliminować usługi pseudomedyczne i zwiększyć ochronę pacjentów. Przepisy mają skutkować ograniczeniem działalności osób i firm wykorzystujących niewiedzę pacjentów do sprzedaży terapii i usług o niepotwierdzonej skuteczności. W innym głosowaniu posłowie opowiedzieli się za wprowadzeniem zakazu używania smartfonów w szkołach podstawowych. Uczniowie nie będą mogli korzystać z tych urządzeń od 1 września. Stanie się tak, jeśli ustawę uchwali Senat, a następnie podpisze ją prezydent.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
7: Nieco pochmurno zrobiło się teraz w stolicy regionu. Gdzie to słońce, które jeszcze przed momentem rozpieszczało nasze oczy? Może jeszcze dzisiaj nam się ukaże.
11: Nasze ciała, powiedz.
7: Od 21 do 23 stopni jestem oporna na twoje docinki. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane od 12 do 14 stopni. Jutro od 20 do 22 stopni i też będzie na niebie sporo chmur. W niedzielę spodziewamy się takiego deszczowego dnia.
11: A moja optymistyczna mapka pokazuje, że w Opolu mamy 22 stopnie, 25 i to jest najcieplejsze ciągle, słuchajcie, miasto Kluczbork. Dajcie tam znać w Kluczborku, co zrobić, żeby też było 25 gdzie indziej. 21 w Namysłowie i we Brzegu, i jeszcze w Nysie, i 23 w Kędzierzynie Koźlu.
7: I hej!
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Harnaś się obudził.
11: Czekaj, Dawid Podsiadło śpiewa To, co ja robię.
7: Aha, że pływasz.
11: Pięknie płynę dzisiaj w tej pogodzie, popłynąłem.
7: Zostańcie z Radiem Opole. Cześć, dzień dobry, Iwona Takarska.
11: Krzysztof Rabi, Darek Kuzera, hejka.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
3: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
2: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
4: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
5: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
6: Reklama.
7: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą. Gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw roweru. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
8: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
9: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
10: Poczuj magię organowej improwizacji w legendarnym kościele na Ostrowie Tumskim. Festiwal muzyki organowej i kameralnej Non Sola Scripta już po raz 33 we Wrocławiu w każdą niedzielę lipca i sierpnia. Bilety dostępne na nonsolascripta.pl.
11: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 4 lipca wystąpią Norbi i Wika oraz Beck, Lepez i Warstwy. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
6: Po reklamie.

0: bo ja się nie boję.
1: Radio Opole na wakacje.
2: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.
3: Ależ tam porapowali pod koniec tego utworu, tańcze męskie granie. Vito, Vito raper. No dobrze, a jeśli chodzi o to, co my dla was teraz mamy, to przypomnienie o konkursie, bo ostatnie przynajmniej w Radiu Opole na wakacjach dwa podwójne zaproszenie na koncert grupy Mała Armia. U nas czekają Mała Armia Janosika. Koncert już jutro w opolskim amfiteatrze, no a tam na scenie, no, blisko 300 wykonawców. Pięknie to wszystko wygląda, bo przejrzeliśmy sobie te występy. Tego się nie odzobaczy, jak to czasem się mówi. Pięknie skrzypce, wiolonczele, kontrabasy i taka góralska nuta. Hej.
4: Hej, hej, faktycznie. I przede wszystkim przepięknie przebrane dzieci w te stroje góralskie. To jest coś, czego nie możecie przegapić, aż wam zazdrościmy, że będziecie tam na widowni. Ale najpierw, żeby zdobyć od nas te podwójne wejściówki, to trzeba zadzwonić pod 774-541-541 i wytłumaczyć, co też powiedzieć sąsiadowi, który ćwiczy, który się uczy grać na skrzypcach, żeby grał ciutkę ciszej i żeby się za to nasze upomnienie na nas nie obraził. 774-541-541. To jak to powiedzieć?
5: Gdyby sąsiad nie był chętny na ugodę, a jego granie nie odpowiadałoby domownikom, to trzeba byłoby go załatwić jego własną bronią. Nagrałbym dźwięki wydobywające się z jego mieszkania, przerobił je w AI na 24-godzinny remix tego skrzypienia i później, wyjeżdżając na weekend, zostawił duży głośnik pod jego mieszkaniem, puszczając mu to, czym sam on karmi swoich sąsiadów.
4: To brzmi jak zemsta będzie słodka.
3: To jest taki trochę dzień świra, rzeczywiście. Ja nie chciałem was inspirować do takich poczynań. Miało być tak, żeby się nie obraził, no ale rozumiem, że czasem łagodna perswazja nie skutkuje. To jest taka metoda mocniejsza, drastyczna bardziej. Dobrze, ale mamy jeszcze jedną propozycję z tego, co widzę. Posłuchajmy.
6: Prawie tego skrzypka. Ja bym mu ino powiedział tyle, że sąsiad, jedź na kanał i wymień te tłumik, bo masz dziurawy. Proste. Dziękuję. Miłego dnia.
3: Pan chyba z branży motoryzacyjnej i jemu wszystko się tam tak kojarzy z
4: dobre
3: naprawami.
4: Dobre to było. Dziękujemy za te telefony. Prosimy o kolejne. 774-541-541. Dajcie znać, co powiedzieć sąsiadowi, żeby ciszej grał na skrzypcach i żeby on się na nas za to nie obraził. Czekamy na wasze propozycje. Mamy 20 minut po 12.
2: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.

0: Gromi na antenie Radio Pole i utwór Feels Like Home. No a gdzie się na przykład teraz, jak w domu czują gwiazdy? O, słuchajcie, całkiem niedaleko. Ale może od początku. To właśnie jeden z tamtejszych hoteli udawał słynne kasyno w Czarnogórze w filmie Casino Royale z Jamesem Bondem. Zresztą w tym filmie znalazło się też kilka innych ujęć miasta, na przykład pięknej starówki czy takiej ślicznej, zabytkowej kolumnady młyńskiej. No i o czym ja mówię? O Karlowych Warach w Czechach mówię.
1: I to właśnie tam zjechały teraz gwiazdy światowego kina. Dziś rozpoczyna się jubileuszowy 60. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlowych Warach. Na miejscu są już Harvey Keitel i Jesse Eisenberg. Największą gwiazdą, która pojawi się w tym roku na Czerwonym Dywanie, będzie Dustin Hoffman.
2: Festiwal w Karlowych Warach chlubi się tym, że w przeciwieństwie do wielu imprez tej rangi nie jest wydarzeniem wyłącznie dla branży filmowej oraz elit. Bilet na jeden seans kosztuje 140 koron, czyli około 25 zł. Ponadto dla tych miłośników kina, którzy nie chcą wydawać fortuny na hotel w uzdrowiskowym mieście, przygotowano pole namiotowe i miejsca w hostelach. Dzięki temu Międzynarodowy Festiwal ze światowymi premierami filmów przyciąga szeroką publiczność. W tym roku na otwarcie kas czekało w kolejce ponad 2000 osób. Niektórzy poświęcili kilkadziesiąt godzin, by zdobyć najlepsze bilety. W programie przeglądu znalazło się prawie 140 filmów pełnometrażowych. Są w nim również polskie akcenty. Czeska publiczność zobaczy nagrodzoną w Cannes za reżyserię Ojczyznę Pawła Pawlikowskiego oraz wybrańca pracującego w Czechach reżysera i scenarzysty Tomasza Mielnika. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: A dodajmy, że będzie jeszcze jeden polski akcent. W programie przeglądu znalazł się też pokaz filmu Trzy kolory niebieski, który osobiście będzie przedstawiać Juliette Binoche, odtwórczyni głównej roli w słynnym dziele Krzysztofa Kieślowskiego.
1: Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlowych Warach potrwa do 11 lipca.
3: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Pole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
1: A już teraz ogólnopolska premiera na naszej antenie December 10, End of Beginning.

0: Za 20 minut wybije nam godzina 13. Słuchajcie, wygląda na to, że ta ostatnia fala upałów, tęgich upałów, zamiast odstraszać, jednak zachęciła turystów do wypoczynku, konkretnie nad polskim Bałtykiem. No i w sumie nie ma się co dziwić, bo pewnie dopiero przy 40 stopniach na dworze woda w tym naszym cudownym morzu ogrzewa się tak powyżej 15 stopni, tak szacuje.
1: Zatem pośrednim efektem tych upałów jest wysyp rezerwacji w nadmorskich hotelach i pensjonatach. Przedstawiciele branży turystycznej wieszczą nawet, że może to być rekordowy sezon nad Bałtykiem, o szczegółach Haneta Łuczkowska.
2: Branża turystyczna liczy na rekordowy sezon i ma do tego powody, mówi Hanna Mojsiuk z Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.
3: Mamy informację, że są tysiące zapytań. Pierwszy raz od lat to nie będzie sezon na spontaniczne wypady, bo nad Bałtykiem może być ciężko o miejsca. Pierwszy raz od lat hotele mają overbooking.
2: Według danych Polskiej Organizacji Turystycznej aż 74% Polaków planuje wyjazd wakacyjny z przynajmniej jednym noclegiem, a ponad połowa na letni urlop wybiera Polskę.
3: Oburzenie jest więc wysokie, a apetyty przed sezonem mocno rozbudziły informację, że Polska staje się kierunkiem preferowanym nawet w porównaniu z choćby Albanią czy Bułgarią.
2: Jak podkreślają eksperci, głównym atutem wakacji w Polsce jest bezpieczeństwo. Jeśli tylko dopisze pogoda, będziemy mieć wszystko, czego turyści potrzebują do szczęścia. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
4: Nie pytamy, dokąd jedziesz. I tak jedziemy z tobą.

0: Celina Dion z poradnikiem dla najmłodszych. Bonjour, czyli dzień dobry, pardon, przepraszam i merci, czyli dziękuję. Jako pierwsi zagraliśmy ten utwór w Radiu Opole.
1: Wypadałoby powiedzieć dziękuję.
0: Dziękujemy, merci. Co można robić w ciągu 23 dni? No na przykład ułożyć 42 tysiące puzli. W Opolu od środy trwa układanie jednego z największych obrazów z pojedynczych elementów.
1: I co ciekawe, dołączyć może każdy i to w dowolnym momencie. Wystarczy przyjść, tak, od poniedziałku do piątku między 13 a 17 do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu przy ulicy Piastowskiej oczywiście. Tam siąść przy stoliku, no i po prostu zacząć układać te puzzle.
2: Dobrze, to idzie tak. Jestem zadowolona, że po prostu potrafię jeszcze coś ułożyć z takich malutkich klocków, ale do przodu.
3: No właśnie, one nie są duże te puzzle i są bardzo podobne. Pani ma, widzę, że tutaj chyba te góry, tak?
2: Kopuła, tak, to jest kopuła, kopuła, którą układamy. No nie są łatwe, bo nie mam tutaj skrajniaków, trochę mi brakuje, także muszę też tutaj dołożyć. No, nie wiem, czy to tak relaksuje. Poziom adrenaliny jest bardzo wysoki, ale jest fajnie, bardzo mi się podoba.
3: To jest też taka satysfakcja, że no, do czegoś się dokładamy.
2: Ogromna, tak. Bardzo, bardzo, to jest bardzo fajny moment, kiedy można w czasie wakacji wspólnie razem coś dobrego zrobić.
3: No, panie dyrektorze, że ja widzę, że panu tutaj świetnie idzie. Już mamy ile? 4 elementy złożone.
4: Pięć. Bo to już na piątkę jest. Już zdałem egzamin, mogę iść do domu. Adam Drosik, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Fantastyczna rzecz. Kto nie układał, niech spróbuje. Kto układał, wie, że może na początku lekka frustracja, że nie mogę znaleźć jakiegoś elementu, ale później jaka satysfakcja. No to jest niezapomniane przeżycie. No i tak kroczek po kroczku na pewno uczy to cierpliwości, relaksu. A co jest ważne i o co nam chodzi? Tak, żeby przyjść razem, żeby spędzić to w gronie najbliższych, albo jeśli ktoś przyjdzie sam, to pozna nowe osoby. Tak, żeby wspólnie, wspólnej zabawie spędzać czas w bibliotece, bo biblioteki są fajne.
3: Fantastyczne jest też to, że to wszystko jest podzielone, więc nie musimy się martwić, że po prostu mamy jedną wielką gromadę puzli i z tego musimy wszystko ułożyć. Tak, staraliśmy się posegregować te puzzle na takie mniejsze fragmenty po prostu. Dominika Gorgosz-Złoty, kierowniczka strefy gier Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. No ale oczywiście, jeżeli ktoś miałby ochotę, no to taki jeden worek, bo te wielkie puzzle są podzielone na worki, w takim worku jest 6-7 tysięcy puzli, jeżeli ktoś chciałby posegregować sobie, to też zapraszamy, to nie ma problemu, ale też staramy się pomóc, bo jak mówię, my ostatnie 2 tygodnie spędziliśmy poznając dokładnie każdy puzelek prawie, że z tego dużego krajobrazu, bo to jest taka panorama świata.
5: Spokój, spokój i nic więcej.
3: Tylko to on może nas uratować.
5: Tylko to, tak. Powoli, powoli.
3: No właśnie, co pani ma do ułożenia? Który fragment?
5: Wydaje mi się, że to są te...
3: Z napisem Toronto.
5: Tu chyba jest ta wieża. Mhm. Ciężka sprawa jak na razie.
3: No, ale pani dopiero zaczęła, a już coś mamy.
5: Bo jest mało elementów, to jest zdecydowanie łatwiej cokolwiek zrobić.
3: Ale ja widzę, że puzzle pani nie są obce.
5: A nie, absolutnie. Zawsze układaliśmy w domu puzzle. Moje dziecko mówi, mamo, moja główka to jest dzięki tym puzzlom.
6: Właśnie zastanawiamy się, jak to złożyć, żeby to miało swój kształt, a podobno mamy wszystkie zwierzęta z tej planszy. A ich jest sporo.
3: No to powiem szczerze, nie zazdroszczę.
6: No dziękujemy za wsparcie. Mamy nadzieję, że uda nam się jakoś wspólnie znaleźć konia i inne zwierzę.
3: Pan tu widzę nie traci czasu. No i właśnie, co my tu będziemy mieli?
7: Węża. Natomiast nie jest to takie proste.
3: Czyli my mamy tego tutaj, co jest pokazane, tego tak takiego jest. Zawijanego, tak?
7: Tak jest.
3: No to łatwo nie będzie.
7: No właśnie, bo to wszystko pozawijane dodatkowo, więc... Ale myślę, że powolutku coś się uda.
0: A swój puzzle właśnie do tego niesamowitego obrazu dołożyła też nasza reporterka Monika Matuszkiewicz-Biel.

0: Radio Opole.
1: Reklama.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
2: BYD. Build your dreams.
4: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
5: 17 i 18 lipca we Wrocławiu. Kolejna edycja Wrosound. Dwa dni pełne muzyki, która wyprzedza trendy. Wystąpią m.in. Son Lux, Alice Fibilu, Kacperczyki, Daria ze Śląska, Dawid Tyszkowski i Kozma Król. Do zobaczenia na placu przed Impartem. Szczegóły i bilety na wrosound.com.
6: Już 4 i 5 lipca w Jakubowicach Koło Namysłowa. Wyjątkowe połączenie sportowych emocji i kulinarnej uczty. Podczas międzynarodowych zawodów jeździeckich Silesia Equestrian International Horse Show zapraszamy na Fishtival w Jakubusie. Rybne specjały, grill, wędzenie ryb i mnóstwo smakowitych atrakcji. Przyjedź z rodziną i poczuj się jak ryba w wodzie. Do zobaczenia na Festiwalu Ryb w Jakubusie.
1: Po reklamie.
7: Za dokładnie 10 sekund wybije nam godzina 13. Tu Radio Opole na wakacjach. Ponieważ mamy pełną godzinę, no to czas na pełny obraz ze świata, kraju i regionu.
8: Prokuratura chce umorzenia sprawy przywłaszczenia pieniędzy ze zbiórki na rzecz radnego Opola.
9: Prokurator zawnioskował o orzeczenie 3-letniego okresu próby.
8: Premier zapowiada możliwe kolejne dymisje w związku z aferą w Szpitalu Południowym, a w Odmuchowie rozpoczęło się lato kwiatów.
5: Wiadomości Radia Opole.
1: O szczegółach Daniel Klimczak.
8: Do wtorku premier czeka na rekomendacje zmian systemu ochrony zdrowia. Od tego zaczynamy. Donald Tusk zapowiedział, że jeżeli nie będą one satysfakcjonujące, dzień później podejmie decyzje personalne. To efekt afery w warszawskim Szpitalu Południowym, w której wciąż pojawiają się nowe wątki.
10: Dla mnie najważniejszym zadaniem jest, żeby tak zmienić system, żeby nie można go było wykorzystywać w sposób bezwstydny przez nielicznych, ale jednak jest to absolutnie nie do zaakceptowania. I żeby ten system też nie ułatwiał miękkich nadużyć. Ten system musi wreszcie być systemem szczelnym, żebyśmy mieli przekonanie, że podatnik płaci naprawdę za to, co zostało wykonane.
8: Premier apelował również do środowiska medycznego o współpracę. Natomiast prezes Naczelnej Rady Lekarskiej powiedział w TVN24, że już trzykrotnie prosił Donalda Tuska o spotkanie. Na razie nie doczekał się odpowiedzi.
5: Najnowsze informacje z Opolszczyzny. Wiesz pierwszy.
8: Sprawa przywłaszczenia pieniędzy ze zbiórki na rzecz radnego Opola Jacka Kasprzyka prawdopodobnie zostanie umorzona. Z takim wnioskiem zwrócił się do sądu prokurator. Jak wiecie z wiadomości, jedna z inicjatorek zbiórki pobrała z rachunku, na który wpłacano datki, ponad 73 tysiące złotych. Kobieta tłumaczyła, że skłoniła ją do tego trudna sytuacja życiowa. W trakcie postępowania zwróciła niemal całą kwotę, tłumaczy rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar.
9: Uwzględniając fakt niekaralności oraz postawę podejrzanej, prokurator uznał, że spełnione zostały przesłanki do wystąpienia z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania. Prokurator zawnioskował o orzeczenie 3-letniego okresu próby. W tym czasie w przypadku naruszenia porządku prawnego postępowanie może zostać podjęte. Nałożenie na podejrzaną obowiązku naprawienia szkody do zapłaty za pozostało kilkaset złotych oraz orzeczenie świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 1000 zł.
8: Nożownik groził urzędnikom w Sosnowcu. O sprawie napisał w mediach społecznościowych prezydent tego miasta. Najnowsze ustalenia w tej sprawie przekazał Radiu Katowice starszy posterunkowy Bartłomiej Mysłek z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.
11: Około godziny 11:30 otrzymaliśmy zgłoszenie o mężczyźnie, który wszedł do jednego z pokoju w Urzędzie Miasta, a następnie wyciągnął nóż i skierował go w kierunku pracowników. Przed przybyciem na miejsce patrolu policji mężczyzna ten oddalił się, lecz po kilku chwilach został zatrzymany przez policjantów. Okazał się nim być 49-letni mieszkaniec Sosnowca, który w chwili zdarzenia miał ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany.
8: Motywy sprawcy na razie nie są znane.
5: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
8: 13 zastępów Straży Pożarnej walczy z pożarem pałacu w Wietrznie niedaleko Koszalina. W budynku mieści mieści się Dom Miłosierdzia Bożego dla osób w kryzysie bezdomności, ubogich i samotnych. 48 osób zostało ewakuowanych, nikomu nic się nie stało, mówi kapitan Kacper Wiśniewski z Koszalińskiej Straży Pożarnej.
0: Jest objęte pożarem około 1/3 budynku, całe poddasze, elementy drewniane uległy zapadnięciu. Nie trzeba było udzielać pierwszej pomocy, wszystkie osoby zostały odwiezione w miejsce bezpieczne.
8: Wracamy do regionu. Ponad setka wystawców pojawiła się w Otmuchowie, gdzie rozpoczęła się 53. edycja Lata Kwiatów. Każdego roku impreza przyciąga tysiące zwiedzających, mówi burmistrz Damian Nowakowski.
12: Lato kwiatów to przede wszystkim rośliny. Kwiaty, byliny, drzewa, sadzonki. Widzimy, że naprawdę w tym roku mamy już takie przepiękne okazy, bardzo wysokie.
13: My głównie mamy szkółkę drzewek owocowych. Prócz tego róże, borówka, inne krzewy owocowe, ozdobne.
8: Dodawała Iwona Begiert z Pabianic, która w Lecie Kwiatów bierze udział od prawie 2 dekad. A dzisiejszy program Twoje Radio Opole będzie nadawany właśnie z Otmuchowa. Początek już za 2 godziny.
5: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
7: Jak w kalejdoskopie te chmury z tym błękitnym niebem tak się tu przewijają, co rusz przewaga jednych albo drugich, co ważne, nie pada. Dziś tak temperatury umiarkowane od 21 do 23 stopni. No, może popadać po południu jednak, tak. No, ale nie będzie burz. Cały czas szukam plusów. W nocy zachmurzenie małe, umiarkowane, padać nie powinno i tak maksymalnie do 14 stopni.
14: A w Otmuchowie obecnie 21 stopni. Tam zmierza właśnie ekipa Radio Opole razem z Dawidem Rejwą. Za moment jeszcze powiemy właśnie o tym, dlaczego oni tam jadą. 22 stopnie tyle maksymalnie pokażą opolskie termometry. Jutro do 22, również w niedzielę do 21 i zapowiada się, że będzie deszczowo.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
14: A na zegarze mamy 5 minut po godzinie 13. Dzień dobry, w piątek, piąteczek, piątunio. Na wakacjach, mówią Iwona Tokarska,
7: Krzysztof Rapp i Darek Kuzara też się z wami wita, który ten program to realizuje.
14: A na antenie jest Miwentel.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944. Hej,
4: wy! Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca, Opole, amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
5: Zapraszamy na Dni Partnerstwa Gminy Walce. 4 i 5 lipca. Dwa dni pełne muzyki, zabawy i niezapomnianych emocji. W sobotę od godziny 20 zabawa taneczna z zespołem Soprano. A w niedzielę moda atrakcji dla całej rodziny, koncerty i występy na żywo. Krzysztof Hanke i Paweł Gołecki. O 21.30 Gwiazda Wieczoru Daria Marks, znana m.in. z hitu Paranoia. Teren przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Walcach. Projekt Wspólne Życie Bez Granic. Wspólny Śląsk jest realizowany w ramach programu Interreg Czechy Polska 2021-2027.
0: Po reklamie.

0: Madonna śpiewa La Isla Bonita, a my teraz do Bonita miejsca się przeniesiemy w naszym regionie. W Radiu Opole na wakacjach przenosimy się teraz do Otmuchowa, w którym to już jest Dawid Rajwa. To on szykuje się do rozpoczęcia 53. edycji Lata Kwiatów. Cześć Dawid,
1: cześć,
0: jak
1: witamy
0: tam
1: serdecznie.
0: Pachnie w ogóle w tym Otmuchowie?
2: No dzień dobry, witam słuchaczy, witam was w studiu. Powiem tak, jak komentatorzy radiowi często mówią, szkoda, że państwo tego nie widzą, to ja mogę powiedzieć, szkoda, że państwo tego nie czują.
0: O, no,
2: tutaj,
0: tak.
2: Jeśli chodzi o piękne zapachy, które się roztaczają w Otmuchowie, no to rzeczywiście kwiatów, mnóstwo, gości coraz więcej. A i my z naszym studiem plenerowym, z twoim radiem Opole, tutaj będziemy od godziny 15 do 19, będziemy naszym słuchaczom towarzyszyć, nie tylko my, także i włodarze miasta, i wystawcy, i goście, którzy tutaj przyjeżdżają, i także ci, którzy coś specjalnego przygotowali na zamku w Otmuchowie, a tak na razie bardzo enigmatycznie powiem, a wyjaśniać wszystko będziemy w naszym programie.
1: Ty będziesz takim naszym kwiatkiem, który my tam wystawiamy na tym lecie kwiatów, także mam nadzieję, że masz jakieś kwieciste, hawajskie stroje.
0: Naszym tulipanem.
1: I będziesz tam, tak, zadawał szyku, wiesz, w imieniu całej firmy.
2: Jeśli chodzi o mój ubiór, kwiatów za bardzo nie przypomina, natomiast...
1: Coś zauchostać na szybko jakąś łodyżkę.
2: No bo na pewno nie we włosy. Ale jeśli chodzi o tych gości, których mam mieć w studiu, no to rzeczywiście tutaj kwieciste stroje ponoć będą.
1: A kogo będziesz miał w studiu? Opowiedz, zdradź troszeczkę.
2: Znaczy, będzie na pewno mistrzyni florystyki Iwona Kwiatek. Tak pani się...
1: No nie miała wyjścia, jeśli chodzi o zawód.
2: Na nasze, tak, no to już musiała pójść tym tropem. Jeśli chodzi o naszą antenę, to już mieliśmy okazję kiedyś z nią rozmawiać i dzisiaj też...
0: Znamy, pozdrawiamy.
2: Coś specjalnego przygotowała na zamku w Otmuchowie. Już teraz tak tylko podpowiadam, a więcej o tym mówić będziemy w naszym programie po 15.
0: Dawid Rajwa jest w Otmuchowie. To on będzie wam towarzyszył podczas rozpoczęcia 53. edycji Lata Kwiatów w Otmuchowie. Ponadto będziemy tam z naszym radiowozem podczas naszej wakacyjnej akcji, także gorąco was zachęcamy. Podczas Lata Kwiatów odwiedźcie też Radio Opole na pięknym rynku w Otmuchowie. Dzięki, Dawid.
1: Dzięki, pozdrawiamy cię.
0: Do później.
1: No i tak, zazdrościmy ci rzeczywiście tam. Wąchaj ile możesz. W studiu tego nie masz.
3: Radio Opole na wakacje.

0: sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.
1: To był Benson Boone ze swoją nowością w Radiopole. Po prostu go uwielbiam. Tak samo zresztą jak Małą Armię Janosika, która to powolutku będzie się pakować do Opola, dlatego że ta ekipa już jutro wystąpi w opolskim amfiteatrze. A tak się składa, że my mamy dla Was dwa podwójne zaproszenia na ten koncert, dlatego liczymy na Was, żebyście dzwonili pod 774-541-541, bo bardzo chcemy komuś te wejściówki przekazać.
2: Tak, to prawda. I zrobimy to, dokładnie to zrobimy pod koniec programu. Śledźcie nas i zostańcie z nami do końca. A ja teraz szybko powiem, co trzeba zrobić, jakie jest dziś pytanie konkursowe. No bo jak wiadomo, skrzypce to jest taki instrument wiodący, jeśli chodzi o wszystkie góralskie kapele, nie inaczej jest także w tym przypadku. No ale wiadomo, no skrzypce są specyficzne, pięknie brzmią, ale jak się jeszcze nie umie na nie grać, to niekoniecznie pięknie brzmią na przykład sąsiadowi. To co powiedzieć takiemu sąsiadowi, żeby trochę ciszej grał?

0: 774-541-541, a co pan sugeruje?
1: Ja bym do takiego sąsiada poszedł i mu powiedział: drogi sąsiedzie, gra pan bardzo ładnie i sądzę, że czas najwyższy coś z tym zrobić. Bo widzi pan, ja i wszyscy sąsiedzi codziennie raczymy się pięknem muzyki, którą nam pan dostarcza, a pan nic z tego nie ma. Więc pora z tą muzyką przenieść się na scenę, żebyśmy my, sąsiedzi, nie mieli poczucia, że uczestniczymy w tych występach, że tak powiem, za darmo, a pan zacznie zarabiać na talencie, który my, jeszcze raz powtórzę, za darmo panu jakby podkradamy. O tym sąsiad na pewno się nie obrazi. Pozdrawiam. Darek z Opola.
0: Ależ to było eleganckie.
2: Darek, ale ty mnie teraz zaimponowałeś, chopie, sprytem, przebiegłością, bo chyba wyczuwamy podwójne dno w tych pochwałach. Tylko co będzie, jeśli naprawdę dostanie angaż, nie wiem, co najmniej do filharmoników wiedeńskich? Ja się obawiam, że on będzie jeszcze więcej ćwiczył wtedy w domu.
0: Nie, to wtedy sąsiad powie tak: zobacz, tak mu życzliwie zasugerowałem, ale teraz mnie swoim Mercedesem to nie przewiezie. 774-541-541. Co powiedzieć sąsiadowi, żeby ciszej grał na skrzypcach i żeby się za to na nas nie obraził? Dzwońcie i proponujcie. Bilety na Małą Armię Janosika czekają.
3: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.

0: Bombs and Dine w Radio Pole Dance Monkey. Taki utwór teraz na naszej antenie i tu właściwie tak czasami można by przypuszczać, że to jakieś dzieci śpiewają tam, tak jest głosowo ciekawie. A propos dzieci, no to słuchajcie, młodzież z ósmych klas dziś wreszcie poznała wyniki testów. Testów ósmoklasisty zdawali 3 egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Tym ostatnim najczęściej był język, of course, angielski, który to wybrało ponad 98% uczniów.
1: Anglista Anna Fibik z zespołu szkół ogólnokształcących na Krzesinach w Poznaniu jest bardzo dumna z osiągnięć swoich wychowanków.
2: Naprawdę tyle najwyższych wyników, czyli 100%, dawno nie widziałam i jestem naprawdę z nich bardzo, bardzo dumna. Naprawdę nie wiem, czy przekazując im te informacje, że spisali się znakomicie, nie wiem, czy nie zakręci mi się łezka, bo włożyliśmy to bardzo dużo starań i dużo pracy.
1: Magdalena Katarzyńska-Radomska z zespołu szkolno-przedszkolnego w Poznaniu mówi o znaczeniu egzaminów, które zdawali ósmoklasiści.
3: To jest pierwszy egzamin, do którego trzeba przystąpić, żeby ukończyć szkołę. To nie jest obowiązkowy egzamin ze względu na to, że jego wyniki rzutują, one oczywiście mają istotny wpływ na to, do jakiej szkoły dzieci będą szły i one są istotne, natomiast one nie są kluczem jakby do pełnego sukcesu dziecka.
0: No to dodajmy jeszcze, że według danych z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej średnia z języka polskiego w naszym regionie, czyli na Opolszczyźnie, wyniosła, uwaga, 62,6%, z matematyki to było 52,2%, a z języka angielskiego 71%, równiutko. No i wyniki, co warto podkreślić, są lepsze niż w zeszłym roku.

0: Za 10 minut będzie 14 i musimy się tym pochwalić w Radio Pole na wakacjach, bo rano z samego Kluczborka wystartował nietypowy rajd rowerem na Giedrzwałt. Pozdrowie dla Iwonki. W szczytnym celu jedzie m.in. siostra Małgorzata Konarska-Mykita, która jest przy telefonie Radio Pole. Witam serdecznie. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, redaktorów Radio Pole.
0: Pani Małgorzato, czy wystartowaliście o czasie?
1: Trochę było poślizgu, dlatego że nim wszyscy dotarliśmy, było TVP3, NTO chcieli z nami jakieś wywiady, tutaj filmy i tak dalej, że to trochę trwało, aczkolwiek, no ale uważam, że mamy dla dobry czas, bo ja jestem amatorem, nie jestem jakimś wyczynowcem. Wyczynowcy to są już nie wiem ile przed nami, ale my się cieszymy, że dajemy radę, a nierazu po prostu jeżdżę. Zatrzymujemy się oczywiście, jak najbardziej, ale cały czas jadę, nie?
2: Wy macie 400 kilometrów, nawet chyba z lekką górką do pokonania.
1: Tak, 400, do pokonania. Około 450 kilometrów.
2: A ile jest mniej więcej w tej chwili w nogach już?
1: Już mówię zaraz na liczniku.
2: No, będzie dokładny pomiar.
1: Mamy 82 przejechane.
2: No proszę, nieźle.
0: Gratulacje.
2: I jak forma?
1: Dziękuję. Dobrze, bardzo dobrze.
0: Nie za gorąco dzisiaj?
1: Nie, jest pięknie. To, że nam nie sprzyja wiatr trochę, bo nam cały czas w buzie wieje, albo po prostu jest albo w bok, albo rzadko jest tak, żeby nam wiał w plecy.
2: Jak będziecie wracać, będzie wiał w plecy.
1: Ale wracamy autami.
2: Ja wiem, żartuję, oczywiście.
1: Oczywiście, no. Jak najbardziej.
0: Pani Małgorzato, gdzie jesteście w takim razie, bo to nas też interesuje.
1: Jesteśmy Galki, tutaj jest znak i właśnie jest takie skrzyżowanie śmieszne i pokazuje drogowskaz na Galki.
2: A jeszcze to dopytam, bo was miało być trochę więcej, ten peleton
1: tak,
2: z ilu osób się składa peleton, i zdaje się podzielił, jak to wygląda?
1: Po prostu peleton mocnych tych...
0: Ucieczka już.
1: Mocnych
0: się
1: zawodników. No oni nie będą jechać takim tempem jak my, prawda, jak najbardziej. Oni są bardziej wyczynowi, oni mają rowery po prostu, które jadą naprawdę... To są... jakie firmy mają rowery? Przewaga tamtych
0: ludzi? To nieistotne. Wydaje mi się, że...
1: rowery, tak, gawele i tak dalej. To oni będą po prostu śmigać.
2: No dobrze, to czego wam życzyć, drogie panie, żebyście tam dojechały w ciągu tamtych kolejnych dwóch dni? Wy chcecie być w niedzielę wieczorem, prawda? Na miejscu.
3: Powiedz, że w stronę Błaszki.
1: Jedziemy teraz w stronę Błaszki.
3: Błaszek.
0: To w takim razie życzymy przyjemnego pedałowania,
1: dobrej jazdy i to, żeby ludzie wpłacali po prostu.
0: Tak jest, to jest najważniejsze.
1: Na Giedrzwałt dla Iwonki po zdrowie i to jest najważniejsze, prawda?
0: To przypominamy, że wchodzimy sobie na portal siepomaga.pl / Iwona Glazer i szukamy tam...
1: Rowerem na Giedrzwałt po zdrowie Iwonki jest skarbonka, że jak ktoś nawet w Google'ach napisze rowerem na Giedrzwałt po zdrowie Iwonki, się pomaga, od razu wychodzi nasza skarbonka.
0: I elegancko.
2: No i wszystko jasne. Dzięki piękne. No to droga pani Małgorzato, to bezpiecznej podróży.
1: Dziękujemy,
2: życzymy wszystkiego
1: bardzo
2: dobrego i
1: również
2: trzymamy kciuki, żeby się to wszystko powiodło
1: tak,
2: rowerem
1: oczywiście
2: na Giedrzwałt.
1: Dobrze, dziękujemy
2: taka
1: najmocniej.
2: Akcja.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy.
1: Wszystkim słuchaczom i redaktorom Radia Opole. Pozdrawiam serdecznie.
2: Dzięki, wzajemnie.
1: Do widzenia.
2: Do widzenia.
4: Radio Opole na wakacje. I never send a drunk text. My biggest mistake.

0: Radio Opole.
1: Reklama. W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz. Odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
2: Słyszałaś o Kampusie Jutra?
3: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
2: Czy to konieczne?
3: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
4: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
7: Jeśli chcesz, żeby w Twojej instytucji odbyło się szopenowskie wydarzenie edukacyjne, zgłoś się już dziś do programu Efekt Chopina. Koncerty, spektakle, warsztaty dla dzieci w Twojej miejscowości. Udział w programie jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie efektchopina.pl do 10 lipca. Organizator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po reklamie.
8: 14 już coraz bliżej, słuchacie Radio Opole w piątek, to 3 lipca. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości w Radio Opole.
9: Po weekendzie kierowcy pojadą nowym wiaduktem na obwodnicy północnej Opola.
10: Jedną nitką będzie puszczony ruch w obu kierunkach.
9: Pożar ścierniska pod Namysłowem. Z ogniem walczyło 14 zastępów strażaków, a we Francji odnotowano już ponad 2000 ofiar upałów i o tym także w serwisie.
0: Wiadomości Radia Opole.
11: A wszystkie szczegóły już teraz przedstawi Daniel Klimczak.
9: Zaczynamy od informacji dla kierowców. Od poniedziałku po raz pierwszy przejadą oni nowym wiaduktem na węźle obwodnicy północnej z ulicą Partyzancką. Wraz z jego otwarciem wprowadzony zostanie kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu, zapowiada Mariusz Chałupnik z Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.
10: Jedną nitką, którą będziemy jeździć z Bytomia w stronę Wrocławia, tą nitką będzie puszczony ruch w obu kierunkach po jednym pasie. Wjazd do Sławic będzie możliwy od strony węzła Sobieskiego przez obwodnicę północną i nową łącznicę w stronę ulicy Opolskiej, natomiast wyjazd ze Sławic będzie możliwy tylko w prawo przez nową łącznicę w stronę węzła z obwodnicą piastowską.
9: Miejskie autobusy będą kursowały tamtędy bez zmian. Nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona w godzinach popołudniowych, dlatego kierowcy powinni zwracać szczególną uwagę na nowe oznakowanie. 14 zastępów straży pożarnej gasiło pożar ścierniska w miejscowości Polkowskie w powiecie namysłowskim. Jak przekazał Radio Opole dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP, sytuację udało się szybko opanować, a jednostki wracają do swoich baz.
0: Opolszczyzna na bieżąco. Informacje, które
2: które mają znaczenie.
9: Trwa zbiórka pieniędzy na leczenie pogryzionego przez psy 9-letniego Miłosza z gminy Pawłowiczki. Przypomnijmy, 26 czerwca chłopiec został zaatakowany przez dwa owczarki niemieckie, które uciekły z sąsiedniej posesji. Jak mówi Radio Opole ojciec poszkodowanego, chłopiec nadal przebywa w szpitalu i nie jest w stanie stanąć na własne nogi.
12: Nie umie się ani ruszać, wszystko go to boli. Wiem, że jedna rana ropieje. Jechaliśmy do pomocy, do festynu, do namiotu, do stawiania. No i ja wyjechałem 20 sekund, 30 sekund później. Miłosz wyskoczył parę sekund szybciej. No ja jechałem za nim, no i już ta akcja była. To już właśnie już wszyscy dolecieli i pomogli. Psy go zaatakowały na drodze. Z drogi go ciągły do swojej posesji i tam go masakrowały pod murkiem.
9: Na razie nie wiadomo, ile będzie kosztowało dalsze leczenie chłopca. Jednak już teraz można wesprzeć rodziców. Link do zbiórki znajdziecie na stronie internetowej Radia Opole. Ojciec poszkodowanego dodaje, że niejednokrotnie zwracał właścicielowi psów uwagę, że są one agresywne. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja, która przesłuchuje świadków, a psy są pod obserwacją.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
9: W wiadomościach teraz zagranica rośnie tragiczny bilans niedawnej fali upałów we Francji. Podczas ekstremalnych temperatur z końca czerwca odnotowano ponad 2000 nadmiarowych zgonów. Więcej na ten temat wie Stefan Folcer.
13: Bilans ofiar w ciągu zaledwie kilku dni wzrósł ponad dwukrotnie. W porównaniu z poprzednim tygodniem odnotowano 2025 dodatkowych zgonów, poinformowała minister zdrowia Stephanie Rist. To wstępny bilans i ostateczna liczba ofiar może być jeszcze wyższa. Dane uwzględniają około 60% elektronicznych aktów zgonu. Są też akty zgonu w formie papierowej, które nie zostały jeszcze przeliczone. Część lewicowej opozycji twierdzi, że liczba ofiar może sięgnąć nawet 10 tysięcy i zarzuca rządowi niewystarczające przygotowanie służby zdrowia. Władze odrzucają te wyliczenia, mimo to już w przyszłym tygodniu rząd premiera Le Cornu będzie musiał zmierzyć się z wnioskiem o wotum nieufności, który w tej sprawie złożyli Zieloni.
9: I wracamy do kraju. Zakończyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy w Warszawie. Oficjalnie nie podano jeszcze szczegółów rozmów. Według nieoficjalnych informacji jednym z tematów spotkania mogły być ostatnie napięcia w relacjach Warszawy i Kijowa dotyczące polityki historycznej. Wśród spekulowanych propozycji strony ukraińskiej pojawiło się m.in. upamiętnienie generała Marka Bezruczki w tworzonym Panteonie Narodowym jako gestu mającego sprzyjać deeskalacji sporu. Do przebiegu rozmów za godzinę ma odnieść się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
8: Słońce bawi się dzisiaj z nami wchowanego. Raz pojawia się, raz znika i teraz ten dobry moment nastał, że znowu możemy się nim raczyć. Do 23 stopni dzisiaj maksymalnie tyle podają synoptycy IMGW, że będzie w naszym regionie, ale wiem, że w Kluczborku jest dzisiaj cieplej. Nie wiem, jak to kluczborczanie zrobili. W nocy spodziewamy się zachmurzenia małego i umiarkowanego. Od 12 do 14 stopni mają pokazać nasze termometry. Jutro od 20 do 22 stopni Celsjusza. Do tego mają się pojawić opady deszczu.
11: 22 stopnie mamy w tej chwili w Opolu, 22 jeszcze w Brzegu i Namysłowie, tylko 20 w Nysie, 23 w Kluczborku, no a najcieplejszy Kędzierzyn-Koźle jednak, słuchajcie, wrócił na pozycję lidera, jeśli chodzi o ciepłotę, 24 stopnie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: A na zegarze już 5 minut po godzinie 14. Weekend coraz bliżej i to jaki piękny wakacyjny. A witają się sprzed mikrofonów Iwona Tokarska,
11: Krzysztof Rap i Darek Kuzara, który program realizuje.

0: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
1: Już 4 i 5 lipca w Jakubowicach koło Namysłowa. Wyjątkowe połączenie sportowych emocji i kulinarnej uczty. Podczas międzynarodowych zawodów jeździeckich Silesia Equestrian International Horse Show zapraszamy na Fishtival w Jakubusie. Rybne specjały, grill, wędzenie rybi, mnóstwo smakowitych atrakcji. Przyjedź z rodziną i poczuj się jak ryba w wodzie. Do zobaczenia na Festiwalu Ryb w Jakubusie.
2: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
3: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
4: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 4 lipca wystąpią Norbi i Wika oraz Beck Klepes i Warstwy. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
5: Po reklamie.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.
2: A już jutro ta Mała Armia Janosika, chociaż nie taka mała, bo 300-osobowa, wystąpi w opolskim amfiteatrze. Wy możecie zasiąść na widowni i słuchać tego widowiska, podziwiać w ogóle tych zdolnych, utalentowanych młodych muzyków. Myślę, że będzie na co popatrzeć i czego posłuchać, dlatego warto się z nami skontaktować pod numerem telefonu 774-541-541 i wziąć udział w naszej zabawie.
3: A swoją drogą, ciekawa, ile będzie skrzypiec w tej armii, bo to jest taki podstawowy góralski instrument. Czy czysta, czy mniej? Ale nie to jest pytanie konkursowe. Nie, nie. Pytanie konkursowe nawiązuje trochę do tych skrzypiec, bo słuchajcie, pytamy dziś o to, co powiedzieć sąsiadowi, żeby trochę ciszej grał na tych skrzypcach, kiedy jeszcze się wprawia. No ale tak mu to powiedzieć, żeby się na nas nie obraził. I oto jedna z fajniejszych propozycji, posłuchajcie.
4: Chciałbym serdecznie podziękować za codzienne koncerty skrzypcowe. Dzięki nim moje mieszkanie stało się jedynym miejscem w okolicy, gdzie kultura wysoka dociera przez ściany z tak imponującą siłą. Muszę też uczciwie przyznać, że posiada pan naprawdę wyjątkowy talent. Mało kto potrafi wydobyć ze skrzypiec dźwięki, które jednocześnie budzą emocje, niepokój i nagłą potrzebę sprawdzenia, czy przypadkiem kot nie utknął w wentylacji. W imieniu swoim oraz wspólnoty zorganizowałem panu muzyczną trasę objazdową po całej Polsce. Wyrusza pan jutro. Z poważaniem, wierni fani.
3: Piękne, piękne. Wyczuwam jednak sporą dozę ironii.
2: Oj, wcale nie wyczuwam, wiesz? 774-541-541. A co pan o tym sądzi?
5: Spotykasz sąsiada na klatce i mówisz do niego: sąsiad, chyba przydałby się wam remont, bo coś wam ta podłoga skrzypi i skrzypi coraz głośniej. No i wtedy sąsiad sobie pomyśli: Boże, czy je aż tak kiepsko gram na tych skrzypcach, i przestanie. Albo się do szkoły muzycznej zapisze i tam będzie grało.
3: No i to jest też jakaś propozycja, jak najbardziej. No macie jeszcze tak z 20 parę minut, żeby dzwonić pod 774-541-541 i odpowiadać na to nasze trudne pytanie. Jak to powiedzieć sąsiadowi, żeby tak trochę ciszej grał na skrzypcach, no ale żeby go nie urazić, jego artystycznej duszy. Dzwońcie, czekamy na te telefony.
1: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.

0: Portugalia, Chorwacja. Iwana Knoll kibicowała w samym staniku i grzmi: przynajmniej graliśmy fair. Pewnie gdyby go ściągnęła, to byłoby nie fair.
1: Ale, dobra.
0: Bo to nic. Taka, wiesz, mis mundialu jest.
1: Okej, okay, tam linka podeślesz później. Ja mam zupełnie polskie podwórko tutaj i ja mam w ogóle dwa tytuły, od razu ostrzegam, o panu Koterskim. Tak jakoś się złożyło. Pierwszy leci tak. Serio zrobił to publicznie? Znaki zapytania. Misiek Koterski bezwstydnie włożył tam rękę. No włożył tak trochę a la Al Bundy, jak ktoś pamięta taki serial. Włożył sobie rękę do spodanek, no. A oni już pytają, czego tam szukał.
0: To a propos spodanek.
1: Okropne są te media, okropne.
0: Bób i kiełbasa spotkały się w jednym garnku. Ta letnia wersja bretońskiej ma wszystko, co lubimy.
1: Dobrze, że w garnku. Bałem się, że powiesz też w spodenkach. Ja kontynuuję w takim razie Miśka Koterskiego. Słuchajcie, portale plotkarskie są lepsze niż Urząd Skarbowy. Policzą wszystko. Uwaga, tytuł. Misiek Koterski zabrał syna na zakupy z zegarkiem za 100 tysięcy i napojem w dłoni odjechali Porsche za ponad 1 000 000 złotych. Tylko napoju nie wycenili.
0: Ojej.
1: No.
0: Galaretka z pożyczek bez gotowania. Stary przepis sprawia, że tężeje sama. Sam ten przepis stary sprawia.
1: Okej. Okay. No to ja kończę rutynowo branżą beauty. Dawno nie zaglądałem, a tam znów coś się ciekawego pojawiło. I uwaga, brzmi to tak. Luksusowy krem za grosze likwiduje chomiki i poprawia owal twarzy. Lifting bez skalpela.
0: Tak? Biedne chomiki.
1: Biedne chomiki, zawsze to mówię. Tam jeszcze są pelikany czasem też w tym zestawie.
0: Ile zwierząt w tej kobiecym ciele.
1: Tak.
0: A ja mam jeszcze na koniec coś takiego, co mnie bardzo tak zdziwiło. I w sumie to nie wiem, o co chodzi, ale przeczytam. Ekspertka nie wkłada do koszyka. Mówi, co dzieje się pod folią.
1: A jaka to w ogóle branża? Bo kilka bym przyszło na myśl.
0: Przesyłkowa.
1: Okay. I tej wersji się trzymajmy.

0: Martyna Baranowska i jej dreszcze na antenie Radio Pole. Za 20 minut będzie godzina 15. Planujecie może wakacje? Jedziecie gdzieś dalej, a może bardzo daleko, do jakichś egzotycznych krajów? No to tym bardziej, oprócz strojów kąpielowych i kremów z filtrem, nie zapomnijcie o Odyseuszu. No i bynajmniej nie chodzi o najnowszy film Christophera Nolana z Mattem Damonem.
1: Nie, nie. Chodzi o portal internetowy Odyseusz, w którym to można zarejestrować swoją zagraniczną podróż. Portal ma teraz zupełnie nową odsłonę. Dwie najważniejsze możliwości zgłaszania pobytu i sprawdzania informacji o sytuacji w danym państwie trafiły do aplikacji mObywatel, przekazuje wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
2: Skoro 12 milionów Polek i Polaków już dzisiaj ma aplikację mObywatel w swoim telefonie, to oznacza, że możemy wspólnie zadbać o nasze bezpieczeństwo. Dlatego gorąco zachęcam wszystkich, zwłaszcza w planowaniu tegorocznych wakacji, o obserwowanie swoich lokalizacji wyjazdu, o zgłaszanie swoich wyjazdów do Odyseusza, ponieważ to zawsze jest wsparcie dla naszego bezpieczeństwa.
0: Pytacie, co to daje? Zgłoszenie naszego wyjazdu do systemu Odyseusz umożliwia służbie konsularnej szybki kontakt i przekazanie ważnych ostrzeżeń zapisanym obywatelom.
1: Przede wszystkim w sytuacjach kryzysowych, takich jak zamieszki, konflikty zbrojne, czy też klęski żywiołowe. Dodajmy, że co roku Polacy odbywają ponad 16 milionów podróży zagranicznych.
3: Włącz i poczuj wakacje z Radiem Opole.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.
2: 15 lada moment wybije na zegarach, a to oznacza, że czas kończyć audycję, ale oczywiście tradycyjnie na koniec rozwiązujemy konkurs i za chwilę powiemy, do kogo powędrują podwójne zaproszenia na koncert Małej Armii Janosika. I od razu zaznaczam, dziś taka wakacyjna niespodzianka i prezent od nas. To nie będą tylko 2 podwójne zaproszenia, nie, nie, to będzie 5 podwójnych zaproszeń. Szybciutko przypominam tylko pytanie, jak powiedzieć sąsiadowi, żeby tak troszkę ciszej grał na skrzypeczkach, co by tak też się ten sąsiad nie obraził na nas. I tu mamy telefony, które zwyciężają, posłuchajcie.
3: Prawie tego skrzypka. Ja bym mu ino powiedział tyle, że sąsiad, jedź na kanał i wymień te tłumik, bo masz dziurawy. Proste.
4: Jeśli sąsiad by mi bardzo dokuczał tym swoim graniem, wzięłabym również jakikolwiek instrument, nawet flet. Jak tylko by on przestał grać, ja bym zaczęła. Tak, pitolić!
5: Ja bym do takiego sąsiada poszedł i mu powiedział: drogi sąsiedzie, gra pan bardzo ładnie i sądzę, że czas najwyższy coś z tym zrobić. Bo widzi pan, ja i wszyscy sąsiedzi codziennie raczymy się pięknem muzyki, którą nam pan dostarcza, a pan nic z tego nie ma. Więc pora z tą muzyką przenieść się na scenę, żebyśmy my, sąsiedzi, nie mieli poczucia, że uczestniczymy w tych występach, że tak powiem, za darmo.
6: Chciałbym serdecznie podziękować za codzienne koncerty skrzypcowe. Dzięki nim moje mieszkanie stało się jedynym miejscem w okolicy, gdzie kultura wysoka dociera przez ściany z tak imponującą siłą. Muszę też uczciwie przyznać, że posiada pan naprawdę wyjątkowy talent. Mało kto potrafi wydobyć ze skrzypiec dźwięki, które jednocześnie budzą emocje, niepokój i nagłą potrzebę sprawdzenia, czy przypadkiem kot nie utknął w wentylacji.
7: Spotykasz sąsiada na klatce i mówisz do niego: sąsiad, chyba przydałby się wam remont, bo coś wam ta podłoga skrzypi i skrzypi, coraz głośniej. No i wtedy sąsiad sobie pomyśli: Boże, czy aż tak kiepsko gram na tych skrzypcach i przestanie.
1: Serdecznie gratulujemy. Postanowiliśmy zrobić wam właśnie taką niespodziankę. Nagrodziliśmy łącznie 5 osób, to znaczy, że do amfiteatru pójdzie 10. Bawcie się dobrze. No a w przyszłym tygodniu nie zabraknie kolejnych niespodzianek od Radia Opole.
8: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.
2: No to w takim razie piękne dzięki za ten dzisiejszy spędzony dzień, 5 godzin, dziękuję.
1: A czekaj, Krzysiu, jeszcze jest niespodzianka dla ciebie. Posłuchajmy.
2: Nic o tym nie wiem, o co chodzi?
9: Panie Krzysiu, kochany. Wiatru we włosach, to co, że teraz trochę krótszych. Wspaniałych widoczków po drodze, posłusznego rumaka, szerokości i bezpiecznego powrotu do domu, do nas radiosłuchaczy, którzy za to wszystko z pewnością już teraz trzymają kciuki. Słowem, udanego urlopu. Serdecznie pozdrawiam i ściskam mocno, teściowa.
1: No i tym sposobem wszystko stało się jasne. Przyjemnego urlopu, Krzysiu.
2: Piękne dzięki i pozdrawiam teściową, choć to nie moja osobista, ale chyba najfajniejsza na świecie. Dzięki bardzo, no to trzymajcie się ciepło wszyscy i do usłyszenia za 3 tygodnie.
1: Przyjemnego weekendu, pa, ze mną usłyszycie się w poniedziałek.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama. W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
3: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
2: Ślub?
3: Będziemy zasypywać wspólny kocioł, oświadczył mi się.
2: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
3: Co prawda, to prawda.
4: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
5: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
6: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
7: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
6: Czy to konieczne?
7: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
8: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
9: Miłość nadal w sercach gra.
10: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Opolskim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
11: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
1: Po reklamie.
12: Tu Radio Opole, słuchacie nas w piątek, 3 lipca. Imieniny obchodzą Tomasz, Jacek i Anatol. Dziś się przypada także Dzień Cioci i Wujka. Na zegarach już 15. Kolejna droga na południu regionu przechodzi od budowy po powodzi. Prezydent wzywa do reformy przepisów dotyczących magazynowania gazu, a w ekonomii m.in. o osobistych kontach inwestycyjnych.
0: Wiadomości Radio Opole.
12: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Zaczynamy ten serwis od powiatu głubczyckiego. Kolejna droga w tej części regionu przechodzi popowodziowy remont. Tym razem to 6,5-kilometrowy odcinek Chomiąża-Opawica, na który starostwo otrzymało 100% rządowe dofinansowanie. O szczegółach trwających prac mówi wicestarosta głubczycki Artur Czechowicz.
13: Jesteśmy w trakcie realizacji największej odbudowy. To jest oczywiście remont, natomiast jest tam bardzo bogaty pakiet asfaltowy, bo mam aż 3 warstwy asfaltu plus siatka. Myślę, że wyrobimy się w terminie do 17 sierpnia.
12: A do końca roku mają zakończyć się też remonty drogi i mostu w Wiechowicach oraz przeprawy na ulicę Opawskiej w Baborowie oraz w miejscowościach Zawiszyce i Lenarcice. Miejski Zarząd Dróg w Opolu wyłonił wykonawcę, który przygotuje dokumentację projektową dotyczącą remontu mostu katedralnego. W pierwszym etapie działań niezbędne jest opracowanie badań określających nośność, stan techniczny mostu oraz zakres niezbędnych robót, mówi Mariusz Chałupnik z Miejskiego Zarządu Dróg.
14: Następnie prace wykonawcy będą już skupione stricte na opracowaniu dokumentacji projektowej.
12: A ta ma być gotowa do końca roku.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
12: Prezydent Karol Nawrocki wzywa rząd do przygotowania reformy przepisów dotyczących magazynowania gazu. Wczoraj podpisał ustawę częściowo deregulującą sektor energetyczny. Przedłuża ono obowiązywanie tymczasowych przepisów dotyczących magazynowania gazu. Minister w kancelarii prezydenta Karol Rabenda potwierdził, że prezydent prezydent Karol Nawrocki oczekuje rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo kraju.
15: Jeśli chodzi o magazynowanie gazu, to naprawdę jest to sprawa bardzo poważna, ponieważ ten poziom jest niezadowalający. Prezydent oczekuje, że tych magazynów będzie więcej, a te rozwiązania systemowe, które w pewnym sensie zostały stworzone w innych warunkach i geopolitycznych, i energetycznych, nie przystają do dzisiejszej rzeczywistości.
12: Natomiast w opinii członka prezydenckiej Rady do Spraw Energii Piotra Naimskiego reforma powinna dotyczyć także zmiany modelu zarządzania magazynami. A dziś w Sejmie wszystkie kluby parlamentarne opowiedziały się za dalszymi pracami nad prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o IPN. Propozycja ma na celu zrównanie propagowania ideologii organizacji ukraińskich nacjonalistów OUN i ukraińskiej powstańczej armii UPA z propagowaniem nazizmu i komunizmu.
0: Tu są wiadomości Radiopole.
12: A w nich zagranica, poparcie społeczne Władimira Putina spada. Wskazywać na to mają wyniki sondażu przeprowadzonego przez Państwowy Wszechrosyjski Instytut Badań i Opinii Publicznej. Według socjologów 60% Rosjan uważa, że sytuacja gospodarcza w ich mieście i regionie pogarsza się. Więcej na ten temat wie Maciej Jastrzębski.
16: Według rosyjskiego instytutu w ostatnim tygodniu czerwca notowania społeczne Putina spadły o 3,4 punktów procentowych. To niewiele, jeśli wziąć pod uwagę, że wciąż ufa Putinowi ponad 73% obywateli, ale jak podkreślają socjologowie, tendencja spadkowa utrzymuje się od kilku miesięcy. Wśród badanych 21,3% to osoby, które zdecydowanie nie akceptują polityki Putina. Media niezależne informują, że Rosjanie są niezadowoleni i rozdrażnieni brakiem paliwa, wyłączaniem internetu i eksplodującymi nad ich głowami ukraińskimi dronami.
12: I jeszcze przypomnienie dla kierowców jadących A4 w kierunku Katowic. Mamy spore utrudnienia na 212 km trasy między węzłami Brzeg i Opole Zachód. Jak wiecie z wiadomości, przed południem przewróciła się tam ciężarówka wioząca asfalt. Ruch odbywa się jednym pasem, a korek ma około 15 km. Punkt informacji drogowej GDDKiA podaje, że wciąż trwa oczekiwanie na przyjazd pojazdu zastępczego, przez co utrudnienia potrwają co najmniej do 17.
0: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
12: Prawie 4 po 15.
0: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
17: Joanna Matlak, dzień dobry. Od momentu wygaszenia programu osłonowego ceny paliwa niżej, płacimy drożej za paliwa. To konsekwencja przywrócenia 23% stawki VAT. Urszula Cieślak z Łódzkiego Refleksu powiedziała, że w porównaniu z poprzednim tygodniem, czyli w skali ostatnich kilku dni, litr benzyny 95 podrożał o 86 groszy, litr oleju napędowego o 88 groszy.
18: Największą podwyżkę notujemy w przypadku benzyny 98-oktanowej, która podrożała o 94 grosze. Konsekwentnie tanieje autogaz, który nie był objęty ani na chwilę pakietem CPN. Warto podkreślić, że te ceny, które po podwyżce ponownie zbliżają się na wielu stacjach do 7 zł za litr benzyny 95-oktanowej i oleju napędowego, są niższe niż przed wprowadzeniem pakietu CPN.
17: Natomiast w porównaniu z początkiem wakacji w ubiegłym roku jest drożej. Eksperci w najbliższym czasie spodziewają się stabilizacji cen paliw na stacjach, ale też większego ich zróżnicowania. Sejm uchwalił ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych. Decyzja zapadła niemal jednomyślnie. Od głosu wstrzymał się jeden poseł. Ustawa ma umożliwić inwestowanie do określonych limitów bez podatku od zysków kapitałowych. Obejmie aktywa do 100 tysięcy złotych, jeśli będą to akcje. Natomiast w przypadku lokat i obligacji limit ten wyniesie 25 tysięcy złotych. Należy jednak pamiętać, że po przekroczeniu ustawowych limitów pojawi się podatek od wartości aktywów. Trzeba będzie go zapłacić niezależnie od tego, czy inwestycja przyniosła zysk czy stratę. Teraz nad ustawą będzie pracował Senat. Krajowy Plan Odbudowy zrealizowany w 100% przekazała w Sejmie ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. W ramach KPO powstało m.in. 135 nowych lub unowocześnionych oddziałów onkologicznych oraz kardiologicznych. W tym roku już dostaliśmy z unijnej kasy w ramach KPO około 30 miliardów złotych, a do końca roku na nasze konta wpłynie jeszcze 100 miliardów.
0: Pogoda.
19: Takie lato to ja lubię. W sensie z takimi temperaturami, bo w naszym regionie 22-23 stopnie Celsjusza. Pięknie, pogodnie, w wielu miejscach słonecznie, choć też chmur na niebie nie brakuje. Mam nadzieję, że to takie chmury, które tych zapowiadanych przez meteorologów przelotnych opadów deszczu nie przynoszą. Takich przynajmniej nie doświadczyliśmy w Otmuchowie, gdzie z naszym plenerowym studiem jesteśmy w ramach Lata Kwiatów. 53. raz organizowane jest takie wydarzenie i o nim więcej mówić dziś będziemy. Zostańcie z nami.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
2: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
1: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
0: Reklama społeczna.
3: Reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
6: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
5: BYD. Build your dreams.
7: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: Poczuj magię organowej improwizacji w legendarnym kościele na Ostrowie Tumskim. Festiwal muzyki organowej i kameralnej Non Sola Scripta już po raz 33 we Wrocławiu w każdą niedzielę lipca i sierpnia. Bilety dostępne na nonsolascripta.pl.
3: Po reklamie.

0: Dokładnie tak. Twoje Radio Opole. Dzisiaj jesteśmy w Otmuchowie. 53. lato kwiatów. Nasze studio plenerowe. Gdybyście mieli ochotę przyjść, zobaczyć, to jesteśmy w okolicach ratusza. Dzisiaj mówić będziemy więcej o tym, co dzieje się w ramach Lata Kwiatów. Powoli impreza się rozkręca, bowiem już od samego rana sporo różnych stoisk z kwiatami, rękodzieło i nie tylko, ale także i inne atrakcje, o których więcej mówić będziemy także w ramach rozmów z naszymi gośćmi. A pierwszym gościem w naszym studiu plenerowym jest pani Magdalena Janeczek-Zawaryńska, która zajmuje się rękodziełem, no taka artystyczna dusza, powiedziałbym. Dzień dobry, pani Magdaleno.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Pani Magdalena zajmuje się ceramiką. Co wspólnego ma ceramika z kwiatami?
1: Z ceramiki można tworzyć kwiaty. Można robić rozmaite kompozycje. Także, a że jestem stąd, dlatego jestem z kwiatami i ze swoją ceramiką.
0: Kwiaty i ceramika to połączenie teraz niejako dyktuje to, co dzieje się w pani życiu, chociaż zawodowo zupełnie inaczej to wyglądało.
1: Tak, zawodowo pracowałam jako terapeuta zajęciowy, a moje losy tak się potoczyły, że przyszedł taki moment w życiu, że nadeszła chwila na realizację marzeń i tak powstała pracownia 7 lat temu. Od 7 lat tworzę, realizuję swoją pasję, marzenia, czerpię inspiracje w przyrodzie, kwiatach, no i tym, co na drodze człowiek spotka interesującego.
0: Jest pani bardzo blisko tej przyrody, o której pani wspomina. Dużo pani z niej czerpie, chociaż no czasem wiąże się to z pewnymi wyrzeczeniami, wręcz poświęceniami, powiedziałbym, bo przed chwilą wspomniała pani o tym, że na przykład przed tygodniem, kiedy były te ogromne upały, no to proszę powiedzieć, przy jakich temperaturach wypala się te pani produkty?
1: Ceramikę wypala się w dwóch etapach. Pierwszy etap pali się 900 stopni, ja akurat wypalam. Drugi etap w 1050. No przy tych temperaturach przedtygodniowych niestety klimatyzacją nie można było się wspierać w pracowni, bo pracownia musi się też wentylować, jeśli piec stygnie, więc proszę sobie wyobrazić, jeżeli z pieca schodzi temperatura 1050, a na zewnątrz mieliśmy to, co żeśmy mieli, także sauna gretli się.
0: No to rozumiem, że pani od pieca szła na te 40 stopni, żeby się ochłodzić trochę. No dobrze, w porządku. Gdzie można znaleźć pani produkty? Ja nie mówię o tym, że gdzie tutaj przyjść, czy zakupić, czy popodziwiać, tylko chodzi mi o to, dla kogo pani to robi?
1: Przede wszystkim dla pasjonatów rękodzieła, przyrody. I uważam, że dużo serca wkładam w swoje prace i kieruję to dla osób, które poszukują takich prac z sercem, duszą. Dla każdego, kto poszukuje czegoś ciekawego, niepowtarzalnego, bo każdy nie wykonuje prac od formy. Wszystko jest skręcone, kulada, glina w paluszkach, także...
0: No właśnie o to chciałem zapytać też, czy to jest niepowtarzalne, czyli na przykład gdyby ktoś chciał komuś zrobić prezent, często się mówi, że najlepsze prezenty to są takie, które ktoś wykona samodzielnie. Pani wykonując takie produkty, taką ceramikę, no to też gwarantuje właściwie to, że żaden egzemplarz się nie powtórzy.
1: Tak, nie ma takiej możliwości, dlatego że nie pracuję na formach, nie pracuję na szablonach. I też w danym momencie przenoszę emocje. Na przykład ostatnie prace na dzisiejszą imprezę powstawały naprawdę w takiej fajnej, ciepłej atmosferze. Zadowolona jestem z każdego wypału. No na 100% kolorystyka, jakość wykonania i przede wszystkim zawsze staram się, żeby te prace miały w sobie taką jakość, jaką ja bym chciała otrzymać, kupując taką pracę. Więc staram się, żeby były zawsze dopracowane i estetyczne.
0: I te pani prace też można tutaj w Otmuchowie podziwiać.
1: Tak, tak, można tutaj w Otmuchowie lub po imprezie w pracowni mojej.
0: Pani Magdalena Janeczek-Zawaryńska, która zajmuje się rękodziełem, kwiaty w ceramice. A właśnie jeszcze chciałem zapytać o to, skąd pani te inspiracje czerpie, jakie tam kwiaty powinny się znaleźć i co to jest, czy to są kwiaty ceramiczne, czy coś jeszcze oprócz tego?
1: W wielu moich pracach znajdują się też motywy ptasie, ponieważ uwielbiam ptaszki. Wokół pracowni mnóstwo ptaszków śpiewa, żyje sobie, mnóstwo kwiatów jest i inspiruje się kwiatami w swoim ogrodzie, jak również w plenerze. I często przenosząc je na swoje prace, staram się wykorzystywać te, które kwitną razem w danym momencie, żeby nie popełnić gafy, wrzucając w daną kapliczkę na przykład kwiat, który kwitnie wiosną i jesienią. Także tak dobieram gatunki, inspirując się swoim ogrodem.
0: Powiedziała pani Magdalena Janeczek-Zawaryńska, którą też można spotkać w ramach 53. Lata Kwiatów w Otmuchowie. Pani Magdaleno, dziękuję bardzo za przybycie do naszego studia plenerowego. Spotkanie z kolejnym gościem po godzinie 15.30.

0: innymi premierowi. W drugim pytaniu wyborcy zdecydują, czy chcą przywrócenia specjalnej prokuratury i elitarnego oddziału policji, które zajmowały się m.in. zwalczaniem korupcji. Inicjatorzy referendum spoza parlamentarnego ugrupowania demokraci chcieli poddać pod głosowanie również kwestię skrócenia kadencji obecnego rządu. Prezydent Peter Pellegrini uznał jednak pytanie za niezgodne z konstytucją i nie dopuścił go do referendum. Na kolejne wiadomości Radia Opole zapraszam już za niespełna pół godziny, w nich m.in. o zakończonej modernizacji namysłowskiego ZOL-u.
1: To nie tylko modernizacja budynku, ale przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo i komfort pacjentów.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: No i być może Państwo słyszą w tle, tutaj jakieś próby na scenie, tutaj dzwony się odezwały nieopodal, jesteśmy na lecie kwiatów w Otmuchowie, 53 raz to wydarzenie, ta impreza, to najważniejsze chyba wydarzenie związane z kwiatami w naszym regionie, a może i w kraju. A teraz o tym, co na niebie. Trochę chmur pojawiło się tutaj nad Otmuchowem, ale ciągle także sporo słońca do nas dociera. Temperatury od 22 do 23 stopni Celsjusza w regionie. W Otmuchowie tu też się łapiemy właśnie na to. Na razie bez deszczu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Twoje Radio Opole.
1: 19 minut dzieli nas od godziny 16. Co się dzieje w Otmuchowie? 53. lato kwiatów. I w moim studiu teraz Kwiatek. Pani Iwona Kwiatek, mistrzyni florystyki, także ambasador Międzynarodowego Instytutu Florystycznego. Brzmi to bardzo poważnie. Pani Iwono, proszę wytłumaczyć, o co chodzi.
2: Proszę pana, proszę państwa, witam serdecznie. Wszystko dzieje się wokół przestrzeni piękna i kwiatów i człowieka. To wszystko, co mogę powiedzieć na dzień dobry państwu.
1: Pani też pięknie wygląda jak kwiat, nawet tak ubrana, z kwiatami we włosach. Ktoś mógłby popatrzeć, że pewnie sztuczne, ale to nie u pani. U pani wszystko naturalne.
2: To znaczy tak, jak najbardziej. Piękno to kwiaty. Sama projektuję też, zdradzę państwu, panu pasję. Projektuję też moje suknie. Jestem taką designerką, wspieram innych. A tutaj z racji tak ważnego wydarzenia, ogólnopolskiego wręcz, największe wydarzenie kwiatowe zobowiązuje. Piękno trzeba pokazywać wszystkim, przede wszystkim cieszyć się tym pięknem. Przyszedł czas, proszę pana, celebracji i zawsze w momencie otwarcia wyjątkowo staram się też przeżywać sama i dziękować, być wdzięczna wszystkim, szczególnie władzom, panu burmistrzowi, społeczności całej tu Otmuchowa, do której wracam od wielu, wielu lat.
1: Dla pani to jest takie, zawsze nie wiem, czy najważniejsze, ale jedno z najważniejszych wydarzeń w roku związanych z kwiatami?
2: Tak, bo tu chcę powiedzieć i zdradzić państwu pewną tajemnicę mojej drogiej pasji. Szanowni państwo, lato kwiatów to jest przestrzeń, do której wracam już od 100 lat. Od wielu lat tworzymy tu projekty. Od kilku lat ja jako florystka, mistrzyni, z córką dodam, autorką projektu Weroniką Kwiatek-Binda, mistrzynią Polski juniorów, od wielu lat powierzone są nam wszystkie wystawy na zamku i pokaz florystyczny w ubiegłym roku był wcześniej również. W tym roku, jeśli pan pozwoli, to przekażę informację. Bardzo otworzyłyśmy się na pracę rzemieślniczą, warsztatową. Skupiłyśmy się na przekazywaniu naszej drogiej pasji, talentu, technik i zaprosiłyśmy do współpracy, drodzy państwo, praktykantki ze szkoły florystycznej Żak z Częstochowy. I dodam, od jutra czekają rodziny, dzieci, wszystkich chętnych warsztaty na dziedzińcu zamku, czyli skupiłyśmy się na człowieku, pracy z człowiekiem.
1: Powiedziała pani o dziedzińcu zamku, natomiast to, co można zobaczyć w zamku, już tam jak się wejdzie do środka, to jest niesamowite, bo to jest też pani dzieło. Co czeka na tych wszystkich, którzy w ramach Lata Kwiatów wybiorą się właśnie na zamek? Proszę opowiedzieć, zachęcić.
2: Szanowni państwo, w tym roku zapraszam państwa na wyjątkową opowieść. Taniec żywiołów. Pozwólcie państwo, w skupieniu przekażę państwu pewną sentencję. Każdy człowiek w swoim sercu doznaje, przeżywa wszystkie żywioły. Ogień, który daje pasję, odwagę. Ziemię, która daje poczucie bezpieczeństwa, życie. Powietrze, które uczy nas wolności i przestrzeni zaufania. Oraz woda, która uczy nas czuć i przeżywać. Jeśli te wszystkie żywioły w naszym życiu i sercu tańczą w harmonii, wtedy, szanowni państwo, odkrywamy swoje ja, swoje piękno i wartość i przeżywamy szczęśliwe życie. Zapraszam właśnie na taniec żywiołów. Jest to naprawdę genialna wystawa, przerosła moje oczekiwania nawet. Jestem wizjonerką i współtworzę ją z moją córką, ale dodam państwu, ten zespół w tym roku zaskoczył mnie fenomenalnie. Pozwolił mi przelać marzenie, pozwolił mi dla państwa przygotować 4 strażniczki żywiołów i one naprawdę na państwa czekają.
1: I gdybyście mieli państwo po tym opisie sobie coś wyobrazić, to wydaje mi się, że te wyobrażenia będą i tak zbyt słabe w porównaniu z tym, co uda się zobaczyć w zamku. W zamku, na zamku w Otmuchowie. Pani Iwono, u pani, jeśli chodzi o kwiaty, no to jest właśnie tradycja taka rodzinna, tak?
2: Bardzo dziękuję. Jestem zachwycona tym, że pan tak podąża za moim sercem. Chciałabym tutaj powiedzieć tak, nazwisko Kwiatek to jest bardzo zobowiązujące na drodze pasji życia. Proszę państwa, mam 7 dzieci, z nich kilkoro tworzy ze mną zawsze projekty. Moja córka Weronika Kwiatek-Binda jest mistrzynią florystki Polski Juniorów. Kilka lat temu, 2 lata temu przeżyła mistrzostwa World Skills, 2 razy złote medale, mistrzostwa świata, Europy, wróciła z medalami. Proszę państwa, to jest gdzieś przestrzeń tradycji, kultury i szacunku do kwiatów. I to jest niesamowite. Chcę jeszcze dodać, jeśli pan pozwoli, państwo, szanowni państwo, nasze projekty to jest otwarcie na człowieka, na florystę. Nie jest to istotne, jakie ma tytuły, ile ma osiągnięć, czy ma medale. Przede wszystkim jest dla nas ważny człowiek, relacja i otwartość na tworzenie piękna. A to wszystko zobowiązuje. To są miesiące pracy, proszę pana, nad tym projektem. Szanowny pan burmistrz zaprosił nas już na rozmowy w tamtym roku. To jest poważna odpowiedzialność. Tak jak w Małym Księciu. Za swoją różę i za to, czego się człowiek podejmuje.
1: Powiedziała pani, że bardzo ważny jest człowiek. A co człowiek potrafi zrobić z kwiatami i dzięki takim kwiatom, które tutaj są prezentowane, to możecie, drodzy słuchacze, zobaczyć w ramach Lata Kwiatów w Otmuchowie. Wiele osób jako wystawcy, ale też tacy, którzy potrafią z kwiatami działać cuda i między innymi właśnie pani Iwona, no to potrafi.
2: To znaczy, to jest też pewna służba, drodzy państwo. Ja jako florystka, mistrzyni florystyki i z racji tego, co tworzę, ambasadorka Instytutu Międzynarodowego w Turzy Śląskiej, ja wiem, że mam do wypełnienia misję. Mogę stworzyć, tak jak tutaj stworzyłam z córką, z teamem, fenomenalne konstrukcje. Mamy fale pływające, mamy naprawdę przestrzenie, które poruszają, oddają wyraz naszego projektu. Ale drodzy państwo, co jest istotne, tu ukłon, powtarzam, jest ważna relacja z gospodarzem, z panem burmistrzem. Dzisiaj pani wiceburmistrz, pani Alina mnie odwiedziła, pozdrawiam wszystkich, pan dyrektor, ale społeczność zamku, która mnie wspiera i mój zespół. Ale muszę to dodać. Już taka puenta. Nie ma pięknych projektów bez wsparcia ambasadorów i sponsorów. Tutaj Wiktoria, Produkt Polski, fenomenalne materiały techniczne, Canea, Hemsberg. Po prostu, proszę państwa, to wszystko tworzy relacja ludzi o pięknych, dobrych sercach dla was i czekam na państwa już od dzisiaj do niedzieli.
1: Pani Iwona Kwiatek, mistrzyni florystyki, ambasador Międzynarodowego Instytutu Florystycznego, była naszym kolejnym gościem. Po godzinie 16 zapraszamy na kolejne spotkania. Kolejni goście będą relacjonować to, co dzieje się w ramach Lata Kwiatów w Otmuchowie.

0: Radio Opole.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
2: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
3: Adidas,
4: Gant,
5: Karl Lagerfeld,
6: Tommy Hilfiger,
7: Guess,
6: Diesel.
8: Moda markowa i ceny outletowe. To Outlet Arena Moravia w Ostrawie. Jest tutaj tanio i blisko granicy. Sprawdź nas na www.outletmoravia.pl. Zaprasza Outletowy Świat.
9: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
10: Cześć sąsiad, jak firma?
11: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
10: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
11: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
10: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
11: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
1: Po reklamie.
12: To Radio Opole nadajemy w pasmach FM w systemie cyfrowym DAB+, a także w internecie za pośrednictwem, którego możecie nas słuchać z dowolnego miejsca na ziemi. Jest 16. 47-latek z Opola oblał partnerkę benzyną, a następnie podpalił.
13: Pokrzywdzona doznała rozległych oparzeń powierzchni głowy, szyi oraz pleców.
12: Poseł Janusz Kowalski głosował w Sejmie używając karty innego parlamentarzysty, a w Namysłowie zakończyła się modernizacja ZOL-u.
14: Wiadomości Radia Opole.
12: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Zaczynamy od Opola. 47-letni Tomasz R. usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa partnerki. Wczoraj mężczyzna miał podczas kłótni oblać 39-latkę łatwopalną cieczą i ją podpalić. Prokuratura uznała, że podejrzany działał ze szczególnym okrucieństwem oraz w warunkach recydywy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar.
13: Pokrzywdzona uciekła z mieszkania i schroniła się u sąsiadów, gdzie udzielonej pomocy. Dzwoniąc pod numer 112 zrelacjonowała okoliczności zdarzenia, w efekcie którego doznała rozległych oparzeń ciała. W tym czasie Tomar L. również opuścił mieszkanie i udał się do nieodległego budynku, gdzie zajmował jeden z lokali. Tam został zatrzymany. Pokrzywdzona doznała rozległych oparzeń powierzchni głowy, szyi oraz pleców. Łączna powierzchnia oparzeń to 34% ciała.
12: Podejrzany nie przyznał się do winy. Twierdzi, że obrażenia kobiety były wynikiem nieszczęśliwego zbiegu okoliczności. Jeszcze dziś do sądu ma trafić wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Grozi mu dożywocie.
14: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomość Radia Opole.
12: Warszawska prokuratura prowadzi czynności sprawdzające w sprawie użycia przez posła Janusza Kowalskiego karty do głosowania należącej do innego posła. Podczas dzisiejszych obrad szef klubu PSL Krzysztof Paszyk przekazał, że poseł Kowalski pozbawił karty Jarosława Rzepę, a następnie posłużył się nią i zagłosował.
15: Doszło do poważnego przestępstwa. Poseł Janusz Kowalski pozbawił karty posła Jarosława Rzepę. To również mamy podejrzenie, że posłużył się tą kartą głosując. Będziemy jako klub kierować to do prokuratury, jak również do Komisji Etyki Sejmowej.
12: Janusz Kowalski tłumaczył natomiast, że w tej sytuacji doszło do pomyłki.
16: Zgłaszam od razu formalnie, że w głosowaniu numer 9 i 10 omyłkowo użyłem innej karty niż swojej. Czasami się zdarza, jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości co do głosowania, zgodnie z artykułem 189 może być dokonana reasumpcja.
12: Wracamy do regionu. W Namysłowskim Centrum Zdrowia zakończono modernizację zakładu opiekuńczo-leczniczego. Inwestycja za ponad 14,5 miliona złotych została zrealizowana dzięki pieniądzom. pieniądzom z Krajowego Planu Odbudowy, tłumaczy wiceburmistrz tego miasta Marcin Biliński.
0: To bardzo ważny dzień dla mieszkańców naszego regionu. To nie tylko modernizacja budynku, ale przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo i komfort pacjentów. Baza łóżkowa wzrosła z 50 do 66 miejsc, co pozwoli objąć opieką większą liczbę osób. Powstały nowoczesne sale, lepsze warunki pracy dla personelu.
12: A na terenie dawnego kamieniołomu w lesie Marysieńka powstaje nowe miejsce rekreacji. To wspólna inicjatywa gminy Głubczyce i czeskiego miasta Witkow. O szczegółach mówi wiceburmistrz Głubczyc Kazimierz Bedryj.
4: Zakres projektu to przygotowanie terenu, remont wiaty, jak również zakup małej architektury. Wartość projektu to jest 73 tysiące euro, nasza część to jest 33 tysiące, składem własnym 15%.
12: Prace mają potrwać do końca lipca. I jeszcze zagranica. Zniszczone samoloty i uszkodzone podstacje energetyczne to rezultat ostatniego ataku ukraińskich dronów na rosyjskie cele na Krymie. Na lotnisku Saki uszkodzone zostało 7 hangarów. Według SBU znajdowały się tam bombowce i myśliwce. Eksplozje uszkodziły co najmniej 7 maszyn. W bazie gwardyjskiej uszkodzone zostały stacjonujące tam drony bojowe. Od połowy czerwca sytuacja na okupowanym przez Rosję Krymie pogarsza się. Półwysep jest nękany atakami ukraińskich dronów. Nie ma benzyny i codziennie wyłączany jest prąd.
14: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: W Otmuchowie sporo słońca, słońce w sercach tych, którzy przyjechali na lato kwiatów, a wiem, że słońce w ich sercach, bo to często powiązane jest z uśmiechem na ustach, a uśmiechniętych odwiedzających nie brakuje. Ale wracamy do pogody. W naszym regionie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami szalotny deszcz niewykluczony. Ile teraz mamy na termometrach? W naszym regionie właściwie na większości terenów 22 stopnie Celsjusza, 23 notujemy w Kędzierzynie, Koźlu.
14: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Na antenie Radio Opole, 53. lato kwiatów. Jesteśmy tutaj ze studiem plenerowym. Tutaj, czyli w Otmuchowie. Słonecznym Otmuchowie, dodajmy. A za chwilę w naszym studiu plenerowym kolejni goście.

0: Radio Opole na 103,2 FM w Głuchołazach.
1: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: www.radioopole.pl.
1: Reklama. Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
2: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
3: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś! Mamy pelet Robin! Prosto z lasu Sherwood! Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
4: W drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
6: Poczuj magię organowej improwizacji w legendarnym kościele na Ostrowie Tumskim. Festiwal muzyki organowej i kameralnej Non Sola Scripta. Już po raz 33 we Wrocławiu w każdą niedzielę lipca i sierpnia. Bilety dostępne na nonsolascripta.pl.
7: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
1: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: No i w studiu Radio Opole, plenerowym studiu w lecie kwiatów, teraz jeden z wystawców. Dzień dobry panu.
2: No witam wszystkich, którzy słuchają nas.
1: Proszę pana, ja tutaj jakby wejść na to stoisko, a wejdźmy troszeczkę dalej, można, to powiem panu, że ja trochę czuję się jak w dżungli, o właśnie, tutaj nawet mówię jak w dżungli, bo to takie naprawdę wysokie okazy, długo, że tak powiem, uprawa musiała trwać.
2: Tak, bo mamy dużo roślin, które są szczepione, a rośliny szczepione wolniej rosną i takie, które dajemy do sprzedaży, to już mają 5, 7, 8 lat.
1: Czy to są okazy, które trafiają gdzie? Do przydomowych ogródków, na ogródki działkowe? Czy to ma być, niektóre muszą być trzymane w domu, bo nie wytrzymają zimowych temperatur? Jak to wygląda?
2: Znaczy, rośliny, które mam, są do ogrodów i one są droższe, więc tam z tego, co wiem, jak mówią klienci, do ogródków działkowych nie biorą, bo boją się, że im ukradną. Ale tak i do ogrodu, i mimo, że są szczepione, niektóre odmiany, które trzeba chronić na zimę, trzeba owinąć koronę, żeby po prostu zahartować roślinę w danym środowisku. Wtedy już można spokojnie się nie bać, że roślina może zmarznąć.
1: Załóżmy, że trafia do pana taki laik jak ja, który nie zna się na roślinach. To jest w stanie pan podpowiedzieć, co, gdzie by się nadawało, w jakich warunkach powinno być posadzone, czy w jaki sposób trzeba pielęgnować te rośliny?
2: W dobie dzisiejszych upałów, jakie były i które nas czekają jeszcze, to na przykład mam klony na pniu szczepione, judaszowce na pniu, a nawet i takie, które jako krzaki rosną, to aż się prosi, żeby były w półcieniu sadzone, żeby przynajmniej korona drzew troszeczkę rozpraszała to słońce, bo przy tych temperaturach to przepalają liście. I niektórzy, jak widzą, to nie kupują takich, bo się boją, że jakaś choroba, ale to jest normalne przepalenie przez słońce i te rośliny dalej żyją i dalej dawają nowe liście w przyszłym roku. A jeżeli ktoś ma duże ogrody, to też mam takie rośliny do dużych ogrodów, na przykład cedry, na przykład derenie jako drzewka, derenie jako krzaki. Mam egzotyczne lagiostremie, które trzeba okryć na zimę, żeby cieszyło i w przyszłych latach tak samo.
1: W studiu plenerowym, razem z naszym studiem plenerowym, gościliśmy, można powiedzieć, w ogrodzie jednego z wystawców, bo tak jak mówię, to nie są takie malutkie roślinki, to są takie, które nas przewyższają i to tak znacznie przewyższają, ale tak jak pan mówił, wieloletnie uprawy. Takie rośliny też w ramach Lata Kwiatów można znaleźć. Dziękuję panu bardzo.
2: Dziękuję również. Do widzenia.

0: naszym plenerowym studiu w ramach Lata Kwiatów w Otmuchowie, gdzie dzisiaj jesteśmy z Radiem Opole. Kolejny gość, pan Mirosław Budnik, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Otmuchowie. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
0: Ośrodek Kultury, no bo właśnie, mówimy o Lecie Kwiatów, to takie wydarzenie z kwiatami związane, dużo osób się wystawia, przyjeżdżają na zakupy, ale to także wydarzenie kulturalne.
1: Tak, już to działa, już to żyje, że tak powiem, własnym życiem. Mamy już i wystawców, i różnych handlujących, no i przede wszystkim tutaj scena, gdzie zaszczyca naszą w tym roku nas takich głównych trzech wykonawców. To jest Oskar Cyms, to jest Piątek, w sobotę zespół Dżem i w niedzielę zespół Ich Troje. Duże wyzwanie, no i myślę, że warto będzie przyjść na taki koncert.
0: No tym bardziej, że pogoda będzie sprzyjała. W ubiegłym tygodniu ten weekend był naprawdę upalny. W ten weekend prognozy są dużo bardziej sprzyjające.
1: Tak, martwiliśmy się, ale tutaj już długoterminowe prognozy jakby dawały nadzieję, że będzie lepiej. No i jest lepiej. Zresztą nie na darmo zawsze każde Lato Kwiatów rozpoczyna się mszą świętą. Dlatego tutaj nad nami czuwa najwyższy i jak na razie sprawdza się to.
0: Czyli umowę taką macie, że idziemy do kościoła, ale pogoda ma być.
1: Tak, tutaj mamy to już zaplanowane i zarezerwowane.
0: Jeśli chodzi o te wydarzenia kulturalne, bo być może na nie zjadą też osoby, które no, kwiatami nie są zainteresowane, ale wieczorem chcą właśnie te wydarzenia kulturalne, te koncerty podziwiać. Rozumiem, że każdy może przyjść na rynek i nie ma biletów wstępu i tym podobnie.
1: Tak, to wszystkie występy są bezpłatne. Można przyjść właściwie od początku do końca. Załóżmy kupić sobie jakieś piwko, ewentualnie coś do...
0: Bezalkoholowe oczywiście.
1: Bezalkoholowe i po prostu mile sobie spędzić, posłuchać wykonawców, a jest ich dość sporo, bo zaczynamy program właściwie od 15 do 22, 3, to tak mniej więcej trwa.
0: A proszę mi podpowiedzieć jeszcze słuchaczom, bo Otmuchów, no tutaj wiele się dzieje, natomiast jest jeszcze jedna lokalizacja, w której też tam będą występy kabaretów. Co to, o co chodzi?
1: Kilkanaście lat temu wszedł w zwyczaj Lata Kwiatów druga scena. Druga scena to znaczy, żeby docenić nasze sołectwa w naszej gminie, a jest ich chyba 28 z tego co pamiętam. W każdym sołectwie staramy się co roku zmieniać oczywiście tą lokalizację. Zrobić taką może na mniejszą skalę, ale jednak też występy artystyczne, też coś w rodzaju pikniku i tam też staramy się, no, żeby te występy były no, przyjemne, miłe. W tym roku będzie w miejscowości, w sołectwie Nadziejów.
0: Szczegóły programu dostępne są na stronie internetowej. Gorąco zachęcamy wszystkich, żeby się zapoznać, a na pewno tych, którzy planują przyjazdy do Otmuchowa, do którego też zapraszał nas Mirosław Budnik, dyrektor Miejsko-Gminnego Domu, zaznaczamy, Kultury w Otmuchowie. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję ślicznie, kłaniam się.

0: Wiadomości Radia Opole.
1: 16.30, Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Jest umowa z wykonawcą remontu mostu w Prusinowicach w powiecie nyskim. Zakres prac to m.in. wzmocnienie konstrukcji łukowej oraz naprawa ścian czołowych, wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych, remont nawierzchni jezdni i chodnika oraz wymiana barier zabezpieczających. Prace za prawie 500 000 zł mają rozpocząć się w drugiej połowie sierpnia i potrwają do grudnia.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
1: Gmina Kędzierzyn-Koźle ponownie oferuje mieszkania do wynajęcia w zamian za ich remont. Tym razem na liście znalazł

0: analogicznego przypadku chyba w Polsce.
1: Najlepszy informacyjny adres z Opolskiego. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: To ja lubię, bo zazwyczaj jak siedzimy w studiu radiowym, to często mówię tak, sprawdźmy co za oknami, a tutaj proszę bardzo, na świeżym powietrzu można na bieżąco o własnych nawet odczuciach poopowiadać. No trochę wiaterek zawiewa, ale taki przyjemny wiatr, tak to jest w Otmuchowie na Lecie Kwiatów, na którą to imprezę dzisiaj bardzo gorąco Was zapraszamy i o której więcej na naszej antenie mówimy, a w regionie, bo musimy powiedzieć o tym, co w pogodzie również w innych miejscach naszego pięknego regionu. Zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Meteorolodzy, podpowiem też, coś o przelotnych opadach deszczu wspominają. W Otmuchowie na razie nie ma o tym mowy.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Dawna to.
1: Twoje Radio Opole.
2: W ramach Lata Kwiatów jest pani Alina Karnaś-Burska, wiceburmistrz Otmuchowa. Dzień dobry pani.
3: Dzień dobry bardzo, witam serdecznie słuchaczy Radia Opola.
2: Witam serdecznie słuchaczy, ale pani wita serdecznie też wszystkich, którzy przyjeżdżają tutaj na Lato Kwiatów do Otmuchowa. A gdyby ktoś, kto był w poprzednich latach, miał być zaskoczony w tym roku, to czym? Jakie są nowości?
3: Już mówię, to już dziś, 3 lipca, zaczynamy 53. edycję Lata Kwiatów. Serdecznie zapraszamy również tych, którzy są u nas co roku, bo w tym roku możemy się pochwalić nowościami. Przede wszystkim nasz gminny sklepik z pamiątkami, gadżetami Lata Kwiatów. Tego nie było. Mam nadzieję, że od tego roku będziemy taką tradycję wprowadzać, kontynuować, bo tego naprawdę brakowało. Upominali się o to nasi goście, mieszkańcy i nie tylko. Druga sprawa, na naszym wzgórzu zamkowym po raz pierwszy odbędą się inscenizacje rycerskie Opolskiego Bractwa Rycerskiego, także zapraszamy w sobotę i w niedzielę. Co więcej, jeszcze w tym roku planujemy rozbudowany konkurs parkingowy, będą wspaniałe nagrody, walizki, rowery, wiele, wiele innych. Codziennie o godzinie 19.30 na naszej scenie głównej. Wystarczy zakupić bilet parkingowy i wrzucić go do urny obok sceny, która będzie oznaczona.
2: Czyli o ile dobrze rozumiem, jeśli ktoś przyjeżdża samochodem tutaj na Lato Kwiatów i zostawia swój samochód na parkingu, to ma szansę wyjechać nie tylko z kwiatami, nie tylko z czymś, co w sklepiku waszym kupi, ale także z nagrodą, którą zdobędzie w ramach tego parkowania, tak?
3: Dokładnie tak, tak to będzie wyglądało, dlatego tutaj zapraszamy, zachęcamy. To będzie wspaniałe Lato Kwiatów.
2: No, co do tego nie ma wątpliwości, to już 53. Lato Kwiatów w tym roku organizowane. Dużo różnych atrakcji, wystawców. Gdyby ktoś się zagapił, no rozumiem, że w tym roku już nie ma szansy dołączyć, bo to odpowiednio wcześniej trzeba było stanowisko zarezerwować, ale co, zdarzały się też tacy, którzy przyjeżdżają podpatrzeć i spotykają się z wami i mówią, o nie, to ja za rok tutaj muszę być.
3: Tak, tak to wygląda. Coraz więcej wystawców. W tym roku znowu myślę, że idziemy na rekord, bo coraz więcej się ich do nas zgłasza, samych wystaw kwiatowych, roślin. Będzie około 200 tak naprawdę straganów i zapraszamy, bo to będą nie tylko rośliny ogrodowe, cięte, byliny, cebulki. No będzie przede wszystkim wiele, wiele, wiele innych. Co więcej, mamy coraz więcej u nas artystów, rękodzielników, którzy nie tylko tutaj wzdłuż ulic, ale również na samym zamku będą przepiękne wystawy.
2: Bardzo bogata oferta, o której mówiła nam pani Alina Karnaś-Burska, wiceburmistrz Otmuchowa. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo. Zapraszam.

Twoje Radio Pole. Oczywiście dzisiaj w ramach plenerowego studia jesteśmy w Otmuchowie. 53. lato kwiatów. Naprawdę wiele się tutaj dzieje. Stoiska, wystawcy, piękne kwiaty, piękne rośliny, czy to do ogródka, czy na działkę, ale nie tylko. Również kwiaty cięte, piękne instalacje z tym związane. Można przyjść, można sobie robić zdjęcia. Także jeśli chodzi, coś na ząb, gdyby ktoś chciał wrzucić, to jest też ku temu taka możliwość. Czekamy na przejście pięknego korowodu, który też będzie relacjonowana, właściwie taka fotorelacja pojawi się na naszych stronach internetowych, na naszych profilach w mediach społecznościowych. Do tego gorąco zachęcamy, by je śledzić. A jeśli chodzi o dalszą część naszego programu, co jeszcze? Na pewno kolejne informacje związane z tym, co tutaj. Między innymi będziemy mówić o takiej specjalnej ściance, na której można sobie robić zdjęcia. Ona w Urzędzie Miasta, tutaj w Otmuchowie. O tym będzie mowa, ale nie tylko w dalszej części naszego programu, także rozmowa z włodarzami miasta Otmuchowa i wiele istotnych informacji o programie tegorocznego, 53. już Lata Kwiatów w Otmuchowie. Tak więc zostańcie z nami. A teraz czekamy już na wiadomości Radia Opole.

0: Radio Opole. Złapiesz nas wszędzie.
1: Zanika gwar, zbliża się noc. Tylko pies szczeka wciąż. Może już wie.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
5: BYD. Build your dreams.
6: Jak mogę Cię uszczęśliwić, kochanie?
7: Tuż za granicą czeską, w Ostrawie, jest świat outletów. Zatrzymajmy się tam.
8: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
9: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
10: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
12: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
13: Zapraszamy na Dni Partnerstwa Gminy Walce. 4 i 5 lipca. Dwa dni pełne muzyki, zabawy i niezapomnianych emocji. W sobotę od godziny 20 zabawa taneczna z zespołem Soprano. A w niedzielę moda atrakcji dla całej rodziny. Koncerty i występy na żywo. Krzysztof Hanke i Paweł Gołecki. O 21.30 Gwiazda Wieczoru Daria Marks. Znana m.in. z hitu Paranoja. Teren przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Walcach. Projekt Wspólne Życie Bez Granic. Wspólny Śląsk jest realizowany w ramach programu Interreg Czechy Polska 2021-2027.
14: Po reklamie.
15: Twoja muzyka w Radio Opole wróci już niebawem. Wcześniej jednak, jak zawsze, o pełnej czas na Twoje sprawy, czyli najświeższe doniesienia z kraju, świata i regionu. Już niebawem będzie 17. Mieszkańcy Komorna od ponad 1,5 miesiąca mają utrudniony dostęp do wody. Polska delegacja przygotowuje się do szczytu NATO w Turcji, a Zakopane wprowadza kodeks krajobrazowy.
0: Wiadomości Radio Opole.
15: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Woda w kranach mieszkańców Komorna wciąż nie nadaje się do użytku. Sanepid opublikował dziś wyniki badań próbek pobranych w środę. Wynika z nich, że w wodociągu nadal utrzymuje się przekroczenie dopuszczalnych wartości niebezpiecznego pestycydu. Było już płukanie mechaniczne i hydrodynamiczne, a w połowie czerwca dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie, Mariusz Pieńkowski, zapowiadał płukanie wodno-powietrzne.
16: Długo to trwa, bo zanieczyszczenie rzeczywiście trudne do usunięcia, nie ma takiego analogicznego przypadku chyba w Polsce. Natomiast myślę, że nawet jeżeli doprowadzimy do oczyszczenia z tego zanieczyszczenia, będzie decyzja sanepidu, wtedy oni przeprowadzą swoje badania, na pewno próby rozszerzone, które też jeszcze będą trwały co najmniej tydzień albo dwa.
15: Problemy z wodą w Komorznie trwają od 18 kwietnia.
0: Tu są wiadomości Radio Opole.
15: Rozwój europejskiego przemysłu obronnego ma być głównym tematem szczytu NATO w Ankarze. Przywódcy państw sojuszu będą rozmawiali w najbliższy wtorek i środę. środę. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że kluczowe rozmowy będą dotyczyły przenoszenia fabryk uzbrojenia do Europy.
1: Jesteśmy jak najbardziej zainteresowani, żeby ze Stanów Zjednoczonych przenosić linie produkcyjne do obrony przeciwpowietrznej, obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej, szczególnie do systemów Patriot. Jesteśmy zainteresowani i budujemy zdolności w pociskach dalekiego precyzyjnego rażenia, w dronach niskokosztowych dalekiego rażenia i w systemach antydronowych.
15: Zmieniamy temat. Alerty meteorologiczne, hydrologiczne czy utrudnienia na drogach to tylko część ostrzeżeń, jakie można znaleźć w bezpłatnej aplikacji RSO, czyli Regionalnego Systemu Ostrzegania. Swoim zasięgiem obejmuje on całą Polskę, mówi rzecznik Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Kinga Tokarz.
14: Informuje m.in. o niebezpiecznych zjawiskach pogodowych, a także o sytuacjach hydrologicznych i innych lokalnych utrudnieniach. Aplikację RSO można pobrać bezpłatnie w sklepach Google Play i App Store, wpisując RSO bądź Regionalny System Ostrzegania. Po instalacji użytkownik wybiera województwo i może włączyć powiadomienia.
17: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
15: W wiadomościach teraz południa regionu uchwałą prudnickich radnych znacząco wzrosły stawki za pobyt dzieci w żłobku. To jednak w praktyce nie odbije się na wydatkach rodziców, bo po uruchomieniu nowej placówki samorząd będzie mógł sięgnąć po rządowe pieniądze, tłumaczy wiceburmistrz Wiesław Kopterski.
18: Biorąc pod uwagę, że ten żłobek będzie wpisany w rejestr żłobków gminnych, a to z kolei uwolni nam środki rządowe, każde dziecko, które będzie w naszym żłobku, będzie to jego darmowy pobyt, bo to będzie finansowane z tego programu rządowego.
15: Koszt wyżywienia natomiast ma być nie wyższy niż 15 zł dziennie. I jeszcze Małopolska. W Zakopanem wchodzi w życie uchwała krajobrazowa. Nowe przepisy mają ograniczyć chaos reklamowy w mieście i uporządkować przestrzeń publiczną. O szczegółach Paweł Pawlica.
19: Kto wjeżdża do Zakopanego, nie może nie zauważyć dziesiątek reklam wielkości boisk do koszykówki zasłaniających widok na Tatry. Nowe przepisy mają odsłonić panoramę na góry, ale też uporządkować przestrzeń w samym Zakopanem.
20: Góry będzie je widać i z daleka i będzie wiadomo, w jaki region się przyjeżdża.
21: Ludzie zauważają, że tu po prostu robi się brzydko.
19: Właściciele reklam będą mieli 12 miesięcy na dostosowanie się do przepisów, mówi burmistrz Łukasz Filipowicz.
22: Powinny zniknąć wszystkie banery z płotów, które szpecą. Każdy przedsiębiorca będzie miał możliwość umieszczenia informacji o swojej działalności w postaci szyldów.
19: Burmistrz przewiduje, że przedsiębiorcy będą wykorzystywać możliwość reklamowania w obecnej formie do ostatniego dopuszczalnego dnia. Za rok za brak zmian mogą grozić kary finansowe.
15: I to ostatnia informacja, którą miałem dziś do przekazania. O 18:00 przywita się z Wami Katarzyna Plewnia.
17: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
23: Krótko o pogodzie, jeśli chodzi o nasz region, to dzisiaj, jeszcze do końca dnia i wieczorem, zachmurzenie umiarkowane okresami może wzrastać do dużego. Mam nadzieję, że nie w Otmuchowie, gdzie jesteśmy w ramach lata kwiatów. Temperatura to dzisiaj od 21 do 23 stopni. Mowa oczywiście o tych wskazaniach maksymalnych, a w nocy spadnie od 13 do 15 ma być na termometrach i zachmurzenie w nocy małe i umiarkowane, tak przewidują meteorolodzy z IMGW.
17: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
3: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
4: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
6: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
7: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
8: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: W naszym plenerowym studiu w Otmuchowie w ramach Lata Kwiatów teraz Przemek Kocur, dyrektor Domu Kultury Zamek. Witam serdecznie.
2: Witam, dzień dobry.
1: No bo właśnie, Otmuchów, Lato Kwiatów my mówimy, ale Otmuchów to także zamek i te kwiaty w zamku również goszczą.
2: Tak, oczywiście. Główna wystawa kwiatowa przygotowana przez panią Iwonę Kwiatek. Taniec żywiołów. Wierzcie mi państwo, ja jak zobaczyłem przygotowania, to stwierdziłem, ja tutaj zostaję i śpię w tej sali. Więc naprawdę warto, zapraszam, żeby tą wystawę odwiedzić. Ale poza wystawą mamy też atrakcje dla dzieci i dla całych rodzin. Między innymi będą animacje i zabawy dla dzieci, będą malowanki, rysunki. Będą też za zamkiem rycerze, oni się dzisiaj rozkładają z osadą rycerską. Tam między innymi będzie pokaz artylerii średniowiecznej ze strzelaniem. Będzie nauka miotania nożem, toporem, włócznią. Będzie warsztat kowalski, pokazy walk. Ale żeby nie było tylko tak rycersko, to będzie też nauka tańca średniowiecznego. Będzie też robienie podpłomyków.
1: Nauka rzucania miotania, tak pan powiedział, nawet tutaj nożem, toporem, ale wszystko bezpiecznie.
2: Tak, oczywiście bezpiecznie, dlatego nie robimy tego na dziedzińcu, ale właśnie za zamkiem, tam będzie specjalna strefa i cała osada rycerska, także zapraszam tam. Natomiast na dziedzińcu, właściwie w całym zamku, będzie można oglądać wystawy malarstwa, rękodzieła, owadów egzotycznych, także dla każdego coś miłego. Te wystawy będą na dziedzińcu, w piwnicach, na pierwszym piętrze, na drugim piętrze, także proszę państwa, przychodzicie na zamek i proszę sobie zarezerwować trochę czasu, bo naprawdę będzie co robić.
1: Jeśli chodzi o zamek, to dzisiaj pogoda piękna nam dopisała, temperatury są takie znośne, nie ma upału, ale rozumiem, w zamku to też będzie można się trochę ochłodzić, bo to chłodniejsze takie mury.
2: Tak, będzie się można ochłodzić zarówno w murach, czy w piwnicach zamkowych, tam jest najchłodniej, jak zawsze. Będzie też się można ochłodzić w naszej restauracji na tarasie w strefie chilloutowej. Natomiast o czym jeszcze warto wspomnieć, to korzystając z tej pięknej pogody, warto też wejść na wieżę widokową. Naprawdę widoki, ja jak przyjechałem tu pierwszy raz i spojrzałem, to po prostu się zakochałem w Otmuchowie i w tych ziemiach.
1: Zaczęliśmy, więc skończmy może tę naszą rozmowę panią Iwoną Kwiatek, a właściwie jej dziełem, bo w takich kategoriach chyba należy traktować to, co możecie zobaczyć na zamku. Ja już dzisiaj byłem świadkiem sporu dwóch pań, które się spierały ze sobą, która wystawa jest ładniejsza, lepsza, piękniejsza, czy ta tegoroczna, czy jednak zeszłoroczna. Rzeczywiście, bo jeszcze nie miałem okazji zobaczyć, zapiera dech w piersiach.
2: Tak, zapiera dech w piersiach. Wystawa Taniec Żywiołów, jak nazwa wskazuje, pani Kwiatek i jej załoga, jej zespół przedstawiają cztery żywioły. Naprawdę, proszę państwa, warto też przejść się po sali i pozgadywać, co nie będzie takie trudne, która ekspozycja pokazuje, który żywioł. A jeszcze skoro mówimy o pani Kwiatek, w tym roku przygotowała nie tylko główną wystawę kwiatową, ale też ubierze nam studnię, co jest nowością, więc też warto, i będziemy mieli dodatkową kwietną ławkę zamkową, idealną do zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć.
1: To taka mała podpowiedź dla tych, którzy nie słyszeli naszej wcześniejszej rozmowy z panią Iwoną Kwiatek. Gorąco zapraszamy na zamek. Jak ktoś przyjedzie do Otmuchowa, proszę pamiętać, to trzeba troszeczkę podejść, może minimalny wysiłek wykonać, ale na pewno warto, o czym przekonywał nas pan Przemek Kocur z Domu Kultury Zamek. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.

0: Plenerowe studio w ramach Lata Kwiatów w Otmuchowie jesteśmy. Radio Opole razem z naszymi słuchaczami. Słuchaczy serdecznie tutaj zapraszamy, żeby zobaczyli, jak pięknie Otmuchów wygląda i jak pięknie pachnie. I nawet można sobie zrobić zdjęcie na specjalnej ściance, którą pani Dorota Zielińska przygotowała. Dzień dobry, pani Doroto.
1: Dzień dobry.
0: Pani Dorota, przed chwilą tutaj dowiedziałem się 5 zawodów, wśród których również florystka. No to sporo pracy trzeba było włożyć w przygotowanie takiej ścianki.
1: Wie pan, co najciekawsze jest jednak stworzenie pomysłu może.

0: takiej wielkiej misji, bo tu jest historia o kobietach, o boginiach. Chciałabym, żeby każda kobieta, która sobie usiądzie na ten tron, to jest piękny biskupi tron, poświęcony, także nie ma lipy. Jest tu bardzo dużo symboliki, to zaraz opowiem, ale głównie chodzi o to, żeby kobieta usiadła i poczuła się królową swojego życia, zaznacza.
1: Powiedziała pani, nie ma lipy, choć to w zupełnie innym znaczeniu, a ja chciałbym zapytać, to co jest? Jakie rośliny, jakie kwiaty tutaj mamy?
0: No właśnie, w ogóle mamy kwiaty. I chciałabym powiedzieć jedną rzecz i zaznaczyć, tak często rozmawiam z moimi klientami, że nie doceniamy tego, co nas otacza. Nie doceniamy naszej kultury w ogóle związanej z dawaniem kwiatów, z obcowaniem z przyrodą. Mamy piękną przyrodę, niepowtarzalną. Jako młoda dziewczyna miałam nabitą głowę historiami o tym, jaki piękny jest świat. Jak zaczęłam go zwiedzać, za każdym razem jak wracam z różnych regionów, tym jestem zbudowana tym, co my tutaj mamy. Ja mówię, śmieję się, tak można powiedzieć, nawet rowy mamy piękne. Mamy maki, chabry, wszystko kwitnie zawsze na wiosnę, mamy na co czekać. To jest po prostu piękne życie. Tylko nie korzystamy z tego na co dzień, bo nie zdajemy sobie sprawy, jak inni w innych częściach, inni ludzie w innych częściach świata no nie mają w ogóle tego cudu, co my na co dzień.
1: Wspomniała pani tutaj ten Oman, Egipt i inspiracje, które tutaj w ramach tej ścianki się pojawiły. No właśnie, sporo takich inspiracji pani czerpie z tych podróży po świecie?
0: No też, ale wiedza jest też i nasza starożytna. My uważam, że w ogóle nasza polskość ma bardzo głębokie korzenie. Nie przekazuje się dużo wiedzy na co dzień, a mamy interesujące również doświadczenia swoje. Możemy się dużo uczyć od naszych. No powiem panu tak, najpiękniejsze są zwyczajne kobiety ze wsi. Mają wiedzę na temat ziół. Jest to przekazywane, moim zdaniem odkrywane ponownie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie zdrowie jest cenne. I powiem panu, że taka klarowność wychodzi po prostu w pewnym momencie, kiedy ktoś rzuca pomysł i ja bym chciała uderzyć na przykład do fajnych dziewczyn, które chcą się poczuć, które kochają kwiaty, które, nie wiem, rozumieją, na czym polega energia kobieca. Nie wiem, to jest taki szeroki temat, nie wiem, którą stronę tutaj, ale głównie chodzi o kontakt z przyrodą, bo każda kobieta, która no jest witalna, która ma dobrą energię, musi mieć ten kontakt. No nie powiem, żeby mieć duży ogród, ale przynajmniej te kwiaty do wazonu.
1: No i być może tutaj wizyta i to, jak ktoś przysiądzie na tym tronie i zrobi sobie zdjęcie, będzie takim punktem wyjścia do powrotu do natury dla niejednej pani.
0: Myślę, że i młode dziewczyny mogą troszeczkę się pozastanawiać, bo to jest dużo symboliki, tak jak powiedziałam. Oprócz tego, że jest piękne słońce, no to każda kobieta ma tą energię słoneczną w sobie. Jeżeli jest zharmonizowana, a do tego jest potrzebny kontakt z naturą, no to wtedy w domu dobrze się dzieje. Jest potęga obfitości, jak ja to mówię. Jest złota energia twórcza, jest łagodność, jest dużo takich cech, które kobieta powinna jakby w sobie mnożyć nawet dla dobra wszystkich.
1: To na koniec jeszcze podpowiedzmy, gdzie tę ściankę można znaleźć? Gdyby ktoś przyjechał do Otmuchowa, chciał sobie zrobić zdjęcie, zasiąść na tym tronie, to gdzie?
0: No jest to w urzędzie w Otmuchowie oczywiście, w samym holu. No mam nadzieję, że troszkę jest scenografia taka bajkowa, bo tu nie chodzi o to, każdy może sobie gdzieś w ogrodzie zrobić piękne zdjęcie, ale tak jak zaznaczam, tu chodzi o sam pomysł, o samo poczucie się. Jeżeli kobieta chce usiąść w miejscu, które zostało jakby intencjonalnie przygotowane do tego, żeby celebrować własną świadomość, no to zapraszam.
1: Zapraszam pani Dorota Zielińska, florystka. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

0: zawsze będzie.
1: Lato kwiatów w Otmuchowie. Tutaj jesteśmy dziś z naszym studiem plenerowym. Natomiast stałych punktów programu też nie brakuje. Już teraz zapraszamy na nasz cykl związany z błędami.

0: językowymi.
1: To ja będę za półtora godziny.
2: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
3: Daj mi tą książkę.
4: O nie, tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
5: Pani doktor, korki to zmora naszych czasów. Pamiętam, że gdy jechaliśmy pierwszy raz do Wdyckiszewskich, dekawką mojego ojca, który to pojazd z 1933 roku nazywał pieszczotliwie błękitną strzałą, w drodze minęliśmy kilkanaście pojazdów mechanicznych. Furmanek było więcej, ale nawet one nie powodowały zatorów. Płynna jazda to marzenie wielu kierowców, a sytuacja, gdy, cytuję, na obwodnicy jedziemy płynnie, bądź obwodnicą jedziemy płynnie, to już chyba tylko nocą.
6: To prawda. Zacznijmy od tego, że podane zdanie rzadko słyszymy w autopilotach Radia Gdańsk, ponieważ między innymi w związku z pracami drogowymi na obwodnicy najczęściej tworzą się korki. Przechodząc jednak do kwestii poprawności bądź niepoprawności językowej w tymże zdaniu, zwróćmy uwagę na wyrażenie na obwodnicy versus obwodnicą. Powiemy, jedziemy obwodnicą Trójmiasta czy jakiegoś innego miasta, które ma taką drogę obwodową, tak jak jedziemy ulicą Grunwaldzką, przy której stoją budynki Radia Gdańsk, czy jakąkolwiek inną. Jedziemy płynnie albo, zbyt często niestety, wolno, stojąc w korkach czy wolno poruszając się ze względu na korki. Auta i inne pojazdy jadą którędyś ulicą, ścieżką rowerową, polną drogą. Na ulicach obserwujemy duży, wzmożony lub mały ruch. Na ścieżkach rowerowych widzimy coraz więcej rowerów. Na polnych drogach wznosi się kurz. Jedziemy samochodem, ale możemy jechać zarówno rowerem, motorem, hulajnogą lub na rowerze, na motorze bądź na hulajnodze. Na czymś jedziemy wówczas, jeśli jest to pojazd jednośladowy. Owszem, możemy jeździć na nartach, na łyżwach lub na deskorolce, no ale tutaj jednak mamy podwójność. Używając innego znaczenia czasownika jechać, możemy powiedzieć, że ktoś jedzie na dobrej opinii lub na resztkach energii. Wracając jednak do poruszania się pojazdami, pozostaje nam życzyć Państwu, aby jak najczęściej słyszeli Państwo w autopilocie Radia Gdańsk komunikat. Obwodnicą jedziemy płynnie.
4: Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.

0: Twoje Radio Opole.
1: Twoje Radio Opole, dzisiaj studio plenerowe w Otmuchowie. Przypominam, 53. Lato Kwiatów. Wiele o programie tego wydarzenia już zostało powiedziane. Jeszcze też będziemy o tym mówić na pewno po godzinie 18. Na naszej antenie m.in. burmistrz Otmuchowa o tym święcie, którego jest gospodarzem, mówić będzie. Zostańcie z nami, z Radiem Opole.

0: Gwiazda Wieczoru i wtedy właśnie zapraszam też Państwa, bo wieczorem jest już chłodniej. W niedzielę kończymy pokazem laserowym. Zrezygnowaliśmy z fajerwerków ze względu na zwierzęta. Po raz drugi będzie pokaz laserów. Naprawdę będzie dużo się działo w Odmuchowie. Serdecznie Państwa zapraszam.
1: Wspomniał Pan o tym, że wieczorem chłodniej. Była taka refleksja w zeszłym tygodniu, w zeszły weekend, że ojejku, jak dobrze, że my dopiero za tydzień.
0: Tak, tak. I akurat pogoda nam dopisuje, bo na ten weekend prognozy zapowiadają 23 stopnie, więc jest to taka temperatura, gdzie spokojnie można sobie spacerować, podziwiać tą przepiękną roślinność i nie będziemy zmęczeni.
1: Można dokonać różnych zakupów, jeśli chodzi o swoją działkę, ogródek. Można podziwiać występy artystów. Jest też strefa gastro. Nikt głodny nie wyjdzie.
0: Tak, bardzo duża strefa gastronomiczna jest, więc są różne potrawy. Nikt głodny nie wyjdzie. Mamy nawet kuchnię armeńską. Także naprawdę serdecznie zapraszam. Nikomu niczego nie zabraknie. Ale szanowni Państwo, jeszcze chciałem tutaj podkreślić, że na zamku mamy w sali bankietowej przepiękną aranżację właśnie wystawy organizowana przez panią Kwiatek, znaną w Polsce florystkę. Więc idąc po rynku odmuchowskim, patrząc na te wszystkie piękne rzeczy, zapraszamy też udać się troszeczkę wyżej na nasz zamek odmuchowski. Tam będzie przepiękna, już jest przepiękna wystawa. Warto podziwiać florystów z całej Polski, którzy pracowali ponad tydzień, żeby tą wystawę nam przygotować.
1: Zapraszał Damian Nowakowski, burmistrz Odmuchowa. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję ślicznie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Lato kwiatów w Otmuchowie. Dzisiaj tu jesteśmy z naszym studiem plenerowym. Jesteśmy, a właściwie byliśmy, tak należałoby powiedzieć, bo nasze spotkanie powoli już dobiega końca. Godzina 19 się zbliża, o 19 oczywiście wiadomości. Zapraszamy, zachęcamy do tego, by w ramach tego święta, otmuchowskiego święta, w lecie kwiatów uczestniczyć. Są jeszcze kolejne dwa dni, kiedy można to zrobić. No,

Myślę, taka zachęta dla wszystkich. My jako dziennikarze tutaj mieliśmy trochę utrudnione zadanie dzisiaj w Otmuchowie, bo to nie jest dobre dla dziennikarzy, którzy czasem chcieliby wytropić, wywąchać jakiś temat w Otmuchowie. Może to być obecnie mocno utrudnione, wszak pięknych zapachów tutaj dużo się unosi. Nie, oczywiście to dzięki temu, co postrzegane jest jako najważniejsze kwiatowe wydarzenie w regionie, a może i w Polsce. Lato kwiatów dziś się rozpoczęło, jutro kolejny dzień, pojutrze zakończenie, to oczywiście w Otmuchowie. Dawid Rajwa, dziękuję za wspólnie spędzony czas, udanego wieczoru, dobrej nocy życzę. Do usłyszenia, słyszymy się w poniedziałek po godzinie 15:00.

To był zespół The Black Keys, natomiast teraz poruszymy kwestię związaną z AI. To jest wątek, który powraca, który budzi skrajne emocje. Na przykład Dawid Podsiadło, mówiąc potocznie, dostał baty za to, że ostatnimi czasy skorzystał z AI w produkcji swojego teledysku. No i jest dużo głosów, może nie tyle w obronie AI, ale chcących niuansować. Olga Tokarczuk na przykład mówiła o tym, że korzysta w procesie twórczym z AI, natomiast na pewno nie chodziło o to, że AI za nią pisze powieści, bardziej chodziło o to, że pomaga jej w takim stymulowaniu wyobraźni, w pracy kreatywnej. No ale właśnie, do dyskusji dołączyła Jodie Foster, która podzieliła się opinią na temat filmu F1 z Bradem Pittem. Miało to miejsce, jak podaje filmweb.pl, podczas panelu Who Owns the Future of Hollywood na Aspen Festival of Ideas. No i a propos refleksji Jodie Foster, to przyznawała, że nie chce być w żadnym wypadku złośliwa. Zresztą jak mogłaby, skoro ten film zarobił setki milionów dolarów, ale patrzę na F1 i myślę, ten film został zrobiony przez AI, prawda? Jego struktura jest dokładnie taka, jakiej uczy się w szkole. Aktorzy wypowiadają kwestie dokładnie tak, jak napisałby je komputer, wiedząc, co powinno zostać powiedziane w danym momencie. Jodie Foster zaznaczyła, że sztuczna inteligencja może być przydatnym narzędziem przy niektórych etapach produkcji, choćby podczas przygotowania prewizualizacji scen. Natomiast też widzi poważne zagrożenie ze strony sztucznej inteligencji. Pozbywamy się wielu miejsc pracy. Mam nadzieję, że związki zawodowe dopilnują, by zapłacono 20 razy aktorowi, którego cyfrowy

wizerunek wykorzystuje się 20 razy. Uważam, że to uczciwe. Aktorka dodała, że filmowcy powinni nauczyć się korzystać z AI w taki sposób, żeby nie tracić nad tym narzędziem kontroli. Ciekawe jest to, że Jodie Foster zwróciła uwagę na taki trochę schematyczny, jej zdaniem, charakter filmu F1. Na ostatnio o filmie Dzień Objawienia wypowiedział się Tomasz Raczek. No i stwierdził, że oczywiście Spielberg jest mistrzem, królem rzemiosła, no ale jego zdaniem ten film jest sztampowy. Nawet skrytykował muzykę Johna Williamsa i stwierdził, że następuje zmiana warty i ci dawni mistrzowie niekoniecznie są w stanie dostosować się do współczesnego przekazu, do aktualnych czasów. Trudno to wszystko ocenić. Na pewno ten temat będzie powracał. Teraz na antenie Radia Pola a propos technologii, artystka, która świetnie z niej korzysta, no ale oczywiście wszystko robi samemu, czyli Minty z Wrocławia.

0: poprzedni dwa koncerty przed, dosłownie poczułam taką swobodę i okej, jestem już osadzona w tych dźwiękach, czuję jakąś taką swobodę, więc z jutrzejszym koncertem już mam taki luz, bo dosyć dużo stresu mnie to kosztowało finalnie. Więc są one właśnie dość wymagające. Z perspektywy właśnie na ten album, który pojawi się już niebawem, mamy też taką perspektywę, żeby troszeczkę też oszczędnie, jak to nazwać, ale wejść troszeczkę w taką prostotę, żeby nasze utwory też były łatwe do śpiewania, jakkolwiek to zabrzmi, żeby nie były wymagające, żeby też w jakiś sposób mieć perspektywę tego, okej, zróbmy coś, żeby publika też miała z tego jakąś radość i imprezę, niech oni też mogą coś zaśpiewać. I w sumie właśnie w tym tygodniu udało nam się też przygotować taki utwór na jutrzejszy dzień, z którego jesteśmy zadowoleni, z tej perspektywy, okej, to jest numer do potuptania i do pośpiewania, więc no, taka krótka historia tego właśnie z mojej perspektywy. O.
1: Wydaje mi się to ciekawe, dlatego, że Norbi jako jedną z inspiracji podaje Bonobo i generalnie też artystów, którzy w trochę inny sposób groovią, jak choćby Nowhere. Natomiast wydaje mi się to o tyle intrygujące, że gdzieś udaje wam się połączyć te światy właśnie muzyki, która ma często taki transowy, czasami wręcz deep house'owy charakter, jednak z pewną nostalgią, z piosenkami. Nie chcę akurat na siłę porównywać do DXX, którzy niedawno występowali, można było ten występ zobaczyć w telewizji polskiej, ale wydaje mi się, że u was jest takie połączenie tej perspektywy, właśnie pewnej nostalgii jednak z tym, że da się wręcz potańczyć, pobawić. I jestem ciekaw, czy wy widzicie, że tak wasza muzyka rezonuje, że ludzie no, mają taki roller coaster emocji, że trochę się posmucą, trochę pobawią.
2: Tak, jak najbardziej tak. I właśnie wracając do tego, no po prostu nie możemy się powstrzymać. Jednocześnie inspirują nas totalnie różne światy, tak jak właśnie wspominałeś, czy to Bonobo, czy to właśnie Nowhere, który jest totalnie też z innej bajki, ale również po prostu wpływy, mocne wpływy rocka. Cała właśnie historia rocka też w nas płynie i też nie możemy się od tego oderwać i tutaj my ryzykujemy z tego względu, że nie możemy się po prostu powstrzymać, ryzykujemy właśnie tym, że my chcemy eksperymentować, chcemy to łączyć w jakiś sposób, żeby to było zgrane. Tak, no i mam wrażenie, że jak na razie jest dobrze.
0: Dopowiem, że właśnie mamy ten etap, że tworzymy teraz jak najwięcej demówek i utworów i to będzie w sumie taka ruletka, że jak już sumujemy to wszystko, to wtedy będziemy mieć taki koncept, okej, w którą stronę pójdziemy bardziej, czy będą to bardziej takie rockowe brzmienia, czy bardziej popowo-alternatywne, ale wydaje mi się, że to będzie troszeczkę taki klimat, powiedzmy, Loli Young, czy że po prostu będzie taki alternatywno-popowo-rockowy schemat. Coś takiego.
1: A propos różnorodności, to Bek Lepez już co nieco opowiedział o ewolucji, niekoniecznie o jakichś tam takich usilnych, drastycznych zmianach, tylko o tym, jak naturalnie te inspiracje gdzieś tam się pojawiały i znikały. I posłuchamy sobie teraz singla Vis-a-vis i wydaje mi się on ciekawy w tym wymiarze, że to jest chyba jedna z takich bardziej już soulowych czy neo-soulowych propozycji. Przyznaję, że dla mnie nawet gdzieś tam się praktycznie Eryka Badu odzywa i czy w kwestii też twojego doświadczenia a propos tego, że formalnie no masz papiery na fortepian, czy teraz się czujesz pewnie, wymyślając już tak jednoznacznie melodyjne rzeczy, takie właśnie z taką soulową frazą?
3: Powiem ci szczerze, że to jest dla mnie największa przyjemność przy robieniu muzyki aktualnie, wymyślanie melodii. Głównie mówię tu o wokalu. Wydaje mi się, że w tym się czuję pewnie i wydaje mi się, że te melodie nie są, są nieoczywiste i są chwytliwe w tym wszystkim. Tutaj, jak żeście wspominali, to i mam wrażenie, że jest to ciężkie do osiągnięcia, patrząc z perspektywy artysty.

0: że chcemy jednak zrobić coś ambitnego, ale przy tym wszystkim pamiętać o tym, że to musi być catchy i no to ma wchodzić w głowę. Taka melodia, czy jakaś fraza, czy rytmika. Więc no z tym jest dużo zabawy i to mi sprawia bardzo dużo fanu i daje dużo radości.
1: No to w takim razie dajmy też trochę tej radości słuchaczom. Słuchamy utworu Vis-a-vis.

0: duet Norbi and Vika i utwór Niebieski Kwiat. Norbi i Vika razem ze swoim zespołem wystąpią jutro podczas młodej sceny NCPP. No i będzie z nimi w bardzo przyjazny, rzecz jasna, sposób rywalizował Beck Lepez i jego warstwy. I wracając do tego, o czym z Norbim i Wiką rozmawialiśmy, czyli do kwestii właśnie różnorodności, którą udało wam się troszeczkę okiełznać, to przyznawaliście a propos takiej konceptualności materiału, który ma powstać, płyty długogrającej, że chcecie, żeby to był album o różnych odcieniach życia, żeby tam skonfrontować rzeczy właśnie smutne, przykre z tymi radosnymi. I wydaje mi się, że w wymiarze muzycznym Niebieski Kwiat jest takim troszeczkę momentem ulgi. Wydaje mi się, że to jest jeden z takich bardziej zasuwających do przodów, lekkich, jeżeli chodzi o sam beat, o to, jak on jest podany, utworów, które nagraliście, i jestem ciekaw, czy jak go tworzyliście, czuliście, że on wnosi troszeczkę pod tym względem inną jakość.
1: Jak najbardziej tak. No, nam się kojarzy właśnie ten utwór właśnie z taką dziecięcą naiwnością, taką właśnie wiarą w piękny świat, co jest, uważam, że jest bardzo potrzebne w życiu, żeby troszkę właśnie tej słodyczy w swoim życiu posiadać, takiej właśnie naiwnej nadziei, bo właśnie jest to jakby, jest to naszą częścią, zawsze była właśnie od dziecka, i próbujemy się nią też kierować, mimo że po prostu życie stawia wyzwania. Tak, i właśnie to był nasz pierwszy właściwie numer, który stworzyliśmy jeszcze nie formując za bardzo właśnie zespołu, a był to po prostu czysty eksperyment, i właśnie to była nasza pierwsza propozycja utworu, z czego jesteśmy bardzo dumni, bo tak osobiście uważamy, że to jest, kurde, jeden taki z fajniejszych, który nam wyszedł.
0: A propos tej różnorodności w waszej twórczości, to mimo że on ma taki powiedzmy alternatywny, deep house'owy charakter, to jednak ta gitarka akustyczna się pojawia, nadaje tego drive'u, także te decyzje chyba się dzieją u was naturalnie, po prostu czujecie gdzieś w intuicyjny, instynktowny sposób te proporcje.
2: To w ogóle była ciekawa sytuacja z tą gitarką. W ogóle nie mieliśmy na to pomysłu, ale jednak mieliśmy taką perspektywę, potrzebujemy nadać tej piosence trochę większej lekkości, żeby nie była taka ciężka. I właśnie nasz kochany Radio, producent, który też gra u nas w zespole na gitarze, wysunął taką propozycję z tą gitarą, co jest w ogóle było genialnym posunięciem. Więc tu mamy też właśnie taką trzecią osobę, która w jakiś sposób też nas tutaj nam pomaga doprowadzić te numery do właśnie jakiejś takiej też lekkości, bo mamy też taką tendencję do cięższych brzmień albo bardziej przekombinowanych, więc ta osoba nas po prostu tak też, że się Radio nas prowadza na ziemię i fajnie nam to wszystko balansuje.
0: Mówisz o Radku Baranowskim.
2: Zgadza się.
0: Postać bardzo zdolna, zresztą gościł całkiem niedawno w Radio Pole, bo występował z Jacko Brango.
2: No właśnie.
0: I przyznawaliście, że Radek gdzieś tam zapoznał was z kolektywem Headroom, że te postaci się w waszym kręgu pojawiają, ale mówiliście też o tym, że zdarza wam się już tak zupełnie całym bandem jeździć na takie obozy twórcze, żeby coś nagrać, żeby coś napisać. Jestem ciekaw, czy wam na tym zależy, żeby to, jak wyglądają koncerty, jak brzmią, żeby rezonowało w waszej twórczości, czy wy się z takiej ewolucji cieszycie, jesteście na nią otwarci, żeby mimo, że no jakby u steru jesteście wy, wasz tandem, to żeby faktycznie cały zespół miał mocny wpływ na to, jak muzyka brzmi?
1: Jak najbardziej, a zwłaszcza z tego powodu, że w naszym zespole mamy naprawdę ogromne szczęście mieć właśnie takie osoby, jak chociażby właśnie Radek Baranowski, który jest niesamowicie utalentowanym producentem. Idąc dalej, mamy wspaniałego basistę, który jednocześnie ma swój własny zespół, jest świetnym songwriterem w zespole Motorboats, no i oczywiście wspaniałego perkusistę Wiktora Grabowieckiego, którego po prostu bardzo szanujemy jako perkusistę i jako naszego przyjaciela, jest naprawdę
2: mózgiem operacji. No i właśnie każdy jest kreatywny, mamy super właśnie vibe razem, ten wyjazd w góry był genialnym pomysłem, stworzyliśmy nowe numery, gdzie każdy dał coś od siebie, jakąś swoją wizję, więc to też będzie nam, to też będzie taka fajna energia, gdy będziemy grać te numery na scenie, że okej, to jest coś nasze, to jest to nasze, to jest nasze wspólne, taka nasza dzidzia, więc ta energia grając te numery wspólne będzie, ojej, powtarzam się, ale wiecie o co chodzi, będzie wspólny rajd, że to jest nasze. O.
3: Bardzo ważna wspólna energia też jest w przypadku zespoły Warstwy i wydaje mi się, tu pytanie do oczywiście Beklepesa, to ciekawe dlatego, że już na epce Smoothie z 2021 roku, a propos też tej soulowości, która ci zawsze była bliska, no bardzo mocno do takich kierunków się odwołałeś, lekko te bity są nawet takie J-Dealowe, natomiast później pojawiła się płyta Warstwy już z żywymi instrumentami i czy dla ciebie i dla McKeya, z którym współpracujesz, to była ciekawa zagwozdka, jak zachować właśnie taki lekko lo-fi charakter takiej muzyki, ale jednocześnie wykorzystać żywe instrumenty, żywe partie, co one mają zagrać, czy dla was to była jakaś taka zabawa, odkrywanie formuły?
4: Wiesz co, Tomku, fajnie, że nawiązałeś do Smoothie, bo w sumie od tej płyty się zaczęła ta zmiana u mnie. I ja się z Markiem poznałem Marka i w ogóle dowiedziałem się o jego istnieniu przez Woskowych, bo na płycie Smoothie mamy jeden numer wspólny i oni już wtedy zauważyli, że mnie tak właśnie ciągnie w tamte rejony i powiedzieli, że jest ktoś taki jak McKay. I jakiś czas później, jak zacząłem pracę nad nowym projektem, to właśnie przypomniałem sobie o Marku i poznaliśmy się, zgadaliśmy się na robienie muzy i to wyszło bardzo naturalnie, Raczej nie zastanawialiśmy się nad tym, żeby zrobić Smoothie 2, tylko po prostu, żeby powstał projekt organiczny na żywych instrumentach. I w międzyczasie powstała też nazwa Warstwy. Ja też lirycznie chciałem nawiązywać, żeby w sensie do tej nazwy i przeplatać tam jakieś metafory czy nawiązania do samego albumu, żeby było to też w miarę spójne pod kątem tekstowym, nie tylko brzmieniowym.
3: Jest to oczywista refleksja, ale chyba też lubisz się dostroić do bitu, dlatego że z jednej strony jest ta soulowa ścieżka, o której mówimy, ale z drugiej strony też wydałeś w duecie z Eskim jako Wagwan taką epkę, no już bardzo elektroniczną, UK garażową momentami. I tam ta wrażliwość liryczna jest zupełnie inna, pojawiają się no takie rzeczy trochę z przymrużeniem oka, trochę bragów i chyba dla ciebie to też jest fajna zabawa, że masz jakiś tam punkt wyjścia, swoją bazę, ale jak trzeba, to się też jesteś w stanie pobawić inną konwencją.
4: Tak, to był piękny okres w moim życiu. To były czasy, w którym ja się z Eskim poznałem w Szkole Muzyki Nowoczesnej we Wrocławiu i no, zgadaliśmy się na tyle, że po prostu powstał nasz wspólny projekt, wspólna epka. My wtedy byliśmy mocno zajarani obydwoje UK Soundem. No i taki też album chcieliśmy zrobić. Pamiętam, że mocno wtedy wchodził drill do Polski i postanowiliśmy sobie, że absolutnie nie ruszamy tego gatunku, że my lecimy tylko tu stepy i jakieś inne soundy z UK, natomiast to w trakcie pracy wyszło jak wyszło i parę takich numerów też powstało. Natomiast bardzo dobrze to wspominam i do tych numerów lubię wracać. Do starszych już może niekoniecznie, ale to był etap też chyba zaraz po wydaniu Smoothie, więc jeszcze ta naleciałość ze starego mnie została na tyle, że pozwoliło mi to stworzyć album z Eskim.
3: Dużo różnorodnej twórczości dzisiaj omówiliśmy w sezonie ogórkowym i dużo różnorodnej twórczości będzie można posłuchać jutro w ramach młodej sceny NCPP. Przypominam, wystąpią tam jutro Norbi and Vika i Beck Lepesz z warstwami. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę.
1: Dziękujemy ślicznie.
4: Dzięki za zaproszenie.
3: Dziękujemy za sezon ogórkowy. Program poprowadził Tomek Wojtułko, zrealizował Marcin Główienkowski. No i zachęcamy rzecz jasna, żeby zostać z nami dłużej, za krótką chwilę. Dobry wieczór z Radiem Opole. Miłego wieczoru, spokojnego weekendu. Do usłyszenia niebawem.

0: zbliża się godzina 21. Słuchają Państwo Radio Opole, pora na wiadomości. Policja o rodzinie, której ciała ujawniono w mieszkaniu w małopolskiej Skawinie. Powiemy też o półkoloniach w powiecie prudnickim, cieszą się dużym zainteresowaniem. Będzie też sport, a w nim m.in. o awansie Huberta Hurkacza do 1/8 finału tenisowego turnieju na Wimbledonie.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Rodzina, której zwłoki znaleziono w mieszkaniu w Skawinie w Małopolsce, nie figurowała w policyjnych rejestrach. Nie było też u nich interwencji funkcjonariuszy. Wstępne oględziny wykazały obrażenia na ciałach młodego małżeństwa i ich kilkudniowej córki i babci dziewczynki. To wyklucza śmiertelne zatrucie czadem, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
2: Policjanci będą rozmawiać tutaj z sąsiadami, będą pytać o to, jakimi ludźmi było to młode małżeństwo. Wiemy, że nie figurowało w policyjnych systemach, nie było tam żadnej interwencji przez ostatnie lata, nie było również procedury niebieskiej karty.
0: Przyczyny śmierci czterech osób znane będą po sekcji zwłok.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Zarzut usiłowania zabójstwa partnerki usłyszał 47-letni Tomasz R. Mężczyzna wczoraj miał oblać łatwopalną cieczą 39-letnią kobietę i podpalić ją podczas kłótni. Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań w Opolu. Pokrzywdzona uciekła z mieszkania i schroniła się u sąsiadów. Tam udzielono jej pomocy. Kobieta zadzwoniła pod numer alarmowy 112 i zrelacjonowała okoliczności zdarzenia. Tomasz R. w tym czasie opuścił mieszkanie i udał się do budynku nieopodal, gdzie zajmował jeden z lokali. Tam został zatrzymany. 39-latka doznała rozległych oparzeń głowy, szyi i pleców. Prokuratura uznała, że podejrzany działał ze szczególnym okrucieństwem oraz w warunkach recydywy. Mężczyzna nie przyznał się do winy za usiłowanie zabójstwa. Grozi mu nawet dożywotnie więzienie.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Kierowcy nadal muszą uważać na utrudnienia na autostradzie A4 na 212 km jezdni na Katowice. Przypomnijmy, na wysokości miejscowości Sarny Małe w powiecie brzeskim jeszcze przed południem cysterna wypadła z jezdni. Teraz trwa wyciąganie pojazdu ponownie, więc zablokowana została jezdnia A4 w kierunku Katowic. Zmieniamy tematykę. Wakacje przede wszystkim muszą być bezpieczne, dlatego na basenie Błękitna Fala w Opolu zorganizowano dziś m.in. pokazy ratownictwa medycznego. Konsultacji udzielali przedstawiciele Centrum Zdrowia w Opolu. Były też porady od służb mundurowych.
3: I takich podstawowych zasad, które każdy z nas powinien przestrzegać, wypoczywając przede wszystkim, żeby było bezpiecznie, a nie tylko przyjemnie. I uczymy takich rzeczy jak zasady pierwszej pomocy, jak zabezpieczyć się na przykład dom przed wyjazdem na wakacje, ale nie tylko edukacja, bo również zabawa. Mamy różnego rodzaju gry, konkursy, w których są do wygrania bardzo atrakcyjne nagrody.
0: Mówiła Aleksandra Raś z opolskiego Mosiru. Chętni mogli spróbować na przykład swoich sił w nurkowaniu, o czym mówią Beata Pytel i Łucja Wójcik-Żurawska z Ochotniczej Straży Pożarnej Oddziału Ratownictwa Wodnego w Opolu.
4: Chcemy pokazać, na czym polega nurkowanie, czyli tak naprawdę właśnie to pierwsze zejście, żeby to poczuć.
5: Czy się podoba, czy nie ma strachu przed nurkowaniem, zanurzeniem głowy, otwarciem oczu w masce.
4: Tutaj akurat te warunki są faktycznie idealne. Przejrzystość wody, no i płytko.
6: Ja szczerze mówiąc jestem stałym bywalcem z basenu. Jestem praktycznie codziennie tu od 20 lat, więc ja wolę tą ciszę i spokój. Ale takie akcje są bardzo ważne. Przybliżają, przypominają te zasady bezpieczeństwa.
0: Akcję zakończyło piana party dla dzieci. Półkolonie dla dzieci przygotowały natomiast na wakacje ośrodki kultury w miastach powiatu prudnickiego. W lipcu mamy

0: trzy tygodniowe turnusy i od kilku dni nie ma już wolnych miejsc, mówi Sylwia Gawłowska-Miller, dyrektorka Prudnickiego Ośrodka Kultury.
1: Zapewne jest to zasługą bogatego programu obfitującego w wycieczki do Katowic, do Ostrawy, do Zabrza, a także szereg warsztatów artystycznych. W programie każdego turnusu przygotowaliśmy wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Prudniku i Sanepidem zajęcia kładące nacisk na bezpieczeństwo dzieci w czasie wakacji.
0: Dwa wakacyjne turnusy dla dzieci zaplanowało Gminne Centrum Kultury w Białej. Tam są jeszcze wolne miejsca. Zajęcia ruszają 13 lipca. W programie m.in. warsztaty w ekozagrodzie, gry i zabawy edukacyjne, wyjścia na basen oraz wycieczki na przykład do kopalni srebra w Tarnowskich Górach. Również Centrum Kultury w Głogówku organizuje tygodniowe półkolonie, które rozpoczynają się już w poniedziałek. Na drugi turnus można się jeszcze zapisać.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
0: 4,5 minuty po godzinie 21.
2: Sport w Radiu Opole.
3: Grzegorz Frankowski, zapraszam. Na piłkarskich mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku rozgrywany jest kolejny mecz 1/16 finału. O awans do kolejnej rundy rywalizują reprezentacje Australii i Egiptu. Po 45 minutach gry prowadzi zespół z Afryki 1-0. Bramkę w 13 minucie zdobył Eman Aszur. O północy czasu polskiego o 1/8 finału zagrają obrońca tytułu Argentyna z Republiką Zielonego Przylądka. 3 godziny później na boisko wyjdą reprezentacje Kolumbii i Gany. Do 1/8 awansowała już drużyna Szwajcarii, która zwyciężyła Algierię 2-0. Były reprezentant Polski Ryszard Komornicki, który przez wiele lat grał w lidze szwajcarskiej, po czym osiadł tam na stałe, widzi pozytywy w grze Helwetów.
4: Mogło być trochę spokojniej, ale Szwajcarzy pomału są tego właściwie tacy znani, że lubią sobie komplikować trochę, no ale dobrze się skończyło. Ja myślałem, że była obawa, że znowu stracą w końcówce bramkę i będzie znowu jeszcze bardziej nerwowo, no ale pozytywne jest, z meczu na mecz grają lepiej, no to bez straty bramki to jednak było ważne, bo przecież i trener Petkowicz zna tą drużynę i zna piłkę szwajcarską i to można było się domyślać, że nie będzie łatwo, no ale w sumie zasłużenie wygrało.
3: W 1/8 finału Szwajcaria czeka na lepszego z pary. Kolumbia Gana. Zmieniamy temat. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału tenisowego wielkoszlemowego Wimbledonu. Polak w trzeciej rundzie pokonał Amerykanina Tomiego Pola 4-6, 7-6, 7-5, 6-2. O ćwierćfinał Hurkacz zagra z Niemcem Janem Lennardem Struffem. Niestety z rywalizacji deblowej odpadła Magdalena Fręch, Polka i Węgierka Anna Bondar przegrały w pierwszej rundzie z Australijką Storm Hunter i Amerykanką Katie McNeely 7-6, 3-6, 3-6. Holender Lars Ruffer wygrał czwarty etap kolarskiego wyścigu Solidarności i Olimpijczyków. Liderem pozostał Marceli Bogusławski, który w piątek był drugim. Kolarze przejechali 142 km z Jędrzejowa do Sosnowca. Polski Związek Hokeja na Lodzie poinformował, że Finn Pekka Tikkonen będzie nadal prowadził męską reprezentację Polski. Tikkonen został trenerem biało-czerwonych w październiku. Zastąpił na stanowisku Słowaka Roberta Kalabera w maju na rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostwa Świata Dywizji 1A. Polacy nie zdołali niestety wywalczyć awansu do elity.
2: Pogoda.
0: Zachmurzenie jest umiarkowane. Z tych chmur może jeszcze przelotnie popadać. Temperatura sięga 21 stopni w centrum województwa, 20 na południu naszego regionu. Na barometrach z kolei 1020 hektopaskali. Wiatr jest umiarkowany północno-zachodni. W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna wyniesie od 13 do 15 stopni Celsjusza.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
5: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
6: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
7: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
6: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
8: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
9: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
2: Reklama społeczna.

0: Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, audycja Dobry Wieczór to Opole w Radiu Opole. Dzisiaj będziemy mówić o tym, jak dbać o naszą skórę latem. To będzie temat urodowy i zdrowotny jednocześnie. Będzie o doborze odpowiedniego kremu z filtrem. Dowiemy się też, jak właściwie działają takie kremy, co warto o nich wiedzieć. Kosmetolog Monika Rusztowicz z Uniwersytetu WSB Merito dzisiaj będzie gościć na antenie, ta rozmowa już za chwilę. A najpierw trochę informacji. Zaczynam od Opola, od plenerowego kina w mieście. Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu jak co roku przygotowuje właśnie takie wydarzenie. No i więcej o tym Marta Miś z galerii.
1: Mimo remontu, mimo tego, że jesteśmy bez siedziby, to jednak pracujemy intensywnie i właściwie nic się w naszej pracy w tym trudnym roku nie zmienia. I wakacje, tak jak zawsze, będą w GSW, będzie się działo w wakacje. W tym roku oczywiście, jak już Państwo wiecie, realizujemy festiwal Wspólne Centrum, czyli te nasze działania takie w przestrzeni publicznej dotyczą centrum miasta i również to, co robimy w wakacje, w jakim sensie wpisuje się w założenia festiwalu Wspólne Centrum. Dla dorosłych mamy taki nasz stały program, czyli kino letnie, kino pod chmurką. W poprzednich latach realizowaliśmy je tutaj na naszym placu koło galerii, na placu teatralnym i zawsze to było pod takim wspólnym tytułem kino na placu teatralnym. W tym roku nie mamy placu, więc zapraszamy Państwa razem ze Stowarzyszeniem Opolskie Lamy oraz Urban Labem na teraz Urban Labu, więc to będzie naprawdę kino w centrum. Myślę, że przygotowaliśmy bardzo fajny, różnorodny program, który nas przeprowadzi przez kinematografię, przez właściwie nowe filmy, ale z kinematografii z całego świata, bo będą i filmy amerykańskie, i filmy polskie, i filmy z innych krajów Europy, brytyjskie, francuskie, więc tak naprawdę będzie można sobie zobaczyć, co w tych kinematografiach się ciekawego dzieje, ale też staraliśmy się tak ułożyć program, żeby on był i trochę wzruszający, i trochę refleksyjny, i było też tam sporo do śmiechu i nawet odrobinę do strachu, ale również z przymrużeniem oka, więc to będą takie naprawdę letnie seanse. Tuż za tym napisem witamy w stolicy polskiej piosenki, więc festiwal Wspólne Centrum i Kino w Centrum to w tym roku jest całość.
0: A pierwszy film w ramach plenerowego kina, który będziemy mogli zobaczyć, to znakomity Perfect Days w reżyserii Wima Wendersa, opowieść o japońskim czyścicielu toalet, o sztuce życia, historia głęboka, wzruszająca, opowiedziana w nieśpiesznych kadrach. Takie spotkanie filmowe będzie miało miejsce na dachu Centrum Przesiadkowego w Opolu w Urban Lab w poniedziałek o godzinie 21. A teraz zmieniamy temat, spoglądamy na informacje, przenosimy się do Niemiec. Największa na świecie fabryka tak zwanych inteligentnych półprzewodników została otwarta zaledwie 100 km od polskiej granicy. W niemieckim Dreźnie rusza produkcja, która ograniczy uzależnienie Europy od azjatyckiej i amerykańskiej produkcji.
2: Co trzeci chip produkowany w Europie powstaje w Saksonii, niemieckiej Dolinie Krzemowej. Ten udział będzie rósł, bo w otwieranej dziś oficjalnie fabryce od kilku dni powstają już złożone półprzewodniki. Będziemy w Niemczech produkować masowo mikrokontrolery. Te mikrokontrolery są potrzebne przy produkcji samochodów. Przy obecnych geopolitycznych ryzykach jest bardzo istotne, że tutaj w Europie mamy duże i silne fabryki. Podkreśla Aleksander Gorski z zarządu Infineon Technologies. Strategiczne znaczenie inwestycji sprawiło, że Unia Europejska wsparła ją miliardem euro. Cały koszt budowy i wyposażenia to 5 miliardów. Produkty z Dresdna już są zamawiane. Przede wszystkim przez trzy branże. Samochodową, energetyczną i sztucznej inteligencji. Z Dresdna Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Nocna prohibicja jest wprowadzana w coraz większej liczbie miast w Polsce. Do tej listy dołączył Toruń. Tam od wczoraj obowiązuje nocna prohibicja od godziny 22 do 6 rano. Alkoholu nie będzie można kupić ani w sklepach, ani na stacjach benzynowych. Jak nowe przepisy funkcjonują w praktyce, to sprawdzał Michał Zaręba, reporter Polskiego Radia Pomorza i Kujaw.
3: Obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu.
4: Niektórzy myśleli, że prohibicje i aktualnie wchodzące prawo to są plotki. Niestety przekonali się aktualnie, że nie są to plotki i że prawo weszło.
3: Próby przekonania, prośby, żeby jednak sprzedać.
4: Prawo jest takie, że nie sprzedajemy i tego prawa trzeba się trzymać obowiązkowo. To jest i blokowane i przez moją wolę, i przez system, także to jest podwójne zabezpieczenie, żeby nie sprzedać tego alkoholu po 22 zgodnie z prawem.
5: Jakby jeżeli chodzi o sklepy Ja jestem za. Niestety ludzie, którzy są młodzi i kupują ten alkohol, zostawiają, że tak powiem, nieporządek po sobie.
6: Sam zamysł sobie jest okej na moje, bo jednak wiem, że najwięcej złych rzeczy się na świecie dzieje jednak pod wpływem jakichś substancji, na przykład tutaj alkoholu. Ma to jakiś sens, no ale może by to było jakoś nie tak rygorystycznie, aż przeważnie to w klubach dochodzi do jakichś bujek.
3: Tutaj sprzedawca odmówi.
6: No dokładnie tak.
0: A jeśli chodzi o tę część Polski, takie ograniczenia obowiązują także w Grudziądzu, Włocławku czy Bydgoszczy. A w Radio Opole za chwilę zapowiedziana rozmowa z kosmetologiem Moniką Rusztowicz o tym, jak chronić swoją skórę latem. Ekspertka WSB Merito w Opolu pojawi się za chwilę na antenie.

0: Gościem dzisiaj jest Monika Rusztowicz, kosmetolog i menadżer kierunku kosmetologia Uniwersytetu WSB Merito Opole. A naszym przewodnim tematem jest dbanie o skórę, zwłaszcza skórę twarzy podczas upałów, podczas lata, podczas wakacji, też licznych wyjazdów w różne miejsca. Jakieś takie podstawowe BHP, czy jakiś sposób zadbania właśnie o siebie w tym czasie, co by pani radziła kobietom?
1: W pierwszej kolejności tak naprawdę musimy utrzymywać odpowiedni stopień nawilżenia naszej skóry, bo to jest tak naprawdę podstawa każdej pielęgnacji. Musimy pamiętać o tym, że środki pielęgnacyjne, które aplikujemy z zewnątrz, mają określony stopień przenikania, tak? Więc w okresie letnim powinniśmy minimum co 2 tygodnie przeprowadzić delikatny peeling, delikatne złuszczenie warstwy naskórkowej, tak żeby środki, które aplikujemy później w postaci serów czy kremów nawilżających, głównie w okresie letnim, miały możliwość przenikania. Kolejna kwestia to odpowiednie nawilżenie od wewnątrz, tak? Bo jeżeli nie zadbamy o gospodarkę wodną, wodno-elektrolitową, to nie będziemy nawodnieni, w związku z czym nasz główny narząd skóry będzie odwodniony. I podstawowa kwestia w okresie letnim, o której powinniśmy mówić, to odpowiednia fotoprotekcja. Czyli stosowanie kremów z odpowiednią ochroną. Mówię dlatego odpowiednia, ponieważ baza produktów kosmetycznych jest bardzo szeroka i zróżnicowana. I niejednokrotnie jest tak, że konsument tych produktów kosmetycznych nie ma pojęcia, na co zwrócić uwagę przy wyborze odpowiednich środków fotoprotekcyjnych.
0: Posłuchajmy właśnie, jak wybierać te kremy z filtrem. Generalnie spotkałam się z tym, że zaleca się właśnie taką, jeśli chodzi o twarz, wysoką ochronę, czyli minimum plus 30 albo filtr 50, takie blokery właściwie opalania.
1: To znaczy, wie pani, blokery to jest pojęcie względne, powiedziałabym. Ze względu na to, że mamy kilka wskaźników, które będą nam mówiły, w jaki sposób te dane produkty działają. I teraz tak, jeżeli chodzi o SPF, jest to wskaźnik, który nam mówi, jaką ochronę dajemy przed promieniowaniem UV naszej skórze. I teraz ważne jest, żeby rozgraniczyć, czy produkt, bo promieniowanie UV, czyli SPF, jest to pojęcie ogólne. I wskaźnik ten będzie nam mówił, przez jaki czas gwarantuje nam ochronę. Czyli SPF na przykład 20 gwarantuje nam tylko ochronę przez 20 minut, ale samo pojęcie ochronę, bo mamy jeszcze drugą kategorię, która nam mówi ochrona, ale w jakim stopniu. I kremy na przykład od 8, uznaje się je nawet wręcz za kremy opalające, 15-20 to jest niska fotoprotekcja, 30-35 średnia, a dopiero około 50 albo 50 plus dają nam ochronę w stopniu do 98% fotoprotekcji. Czyli dwa czynniki mamy na ten moment. Kolejna kwestia, która jest stosunkowo ważna, to rozgraniczenie, przed jakim promieniowaniem my się zabezpieczamy. Bo wiemy doskonale, że mamy 3 rodzaje promieniowania, tak? UVA, UVB i UVC. UVC oczywiście nie dostaje się do powłoki Ziemi ze względu na to, że warstwa ozonowa pochłania jak gdyby całkowicie, ale w przypadku naszej skóry są 2 bardzo istotne, UVA i UVB. Z tym, że nie każdy filtr, który mamy w produktach kosmetycznych, w blokerach, tak, o których mówimy tutaj, nie każdy krem posiada oba. W związku z czym trzeba pamiętać o tym, gdzie się opalamy i jak się opalamy. I to, jakie wiąże się z tym ryzyko powstawania jakich zmian, bo UVB jest to promieniowanie, które powiedziałabym dla nas jest, można powiedzieć, korzystne. Ze względu na to, że patrząc na nasze fizjologiczne potrzeby, będzie wzmagać nam syntezę witaminy D, D3, która jest bardzo istotna dla układów, czy to naczyniowo-sercowego, czy mineralizacji kośćca na przykład, czy też przyzębia, układ odpornościowy. Również są badania, które informują nas, że wpływa również na ośrodkowy układ nerwowy, więc potrzebujemy naturalnie tej witaminy, tak, żebyśmy wzbudzali jak gdyby syntezę, tym bardziej, że w naszym klimacie większość z nas ma tak naprawdę niski poziom albo niedobory, tak. Oczywiście możemy ją suplementować farmakologicznie, ale jeżeli jest możliwość, to możemy po prostu dostarczać ją codziennie. I teraz kwestia UVA. UVA właśnie niestety wiąże się z tym, że przenika w głębsze partie skóry właściwej. I z tym będą wiązały się wszelkiego rodzaju zmiany podłoża, uszkodzenia DNA, na przykład kolagenu, czy wszystkie procesy fotostarzenia. Zmiany pigmentacyjne będą wzmagane. Oprócz tego niestety zmiany podłoża nowotworowego mogą występować w przyszłości albo osób, które mają tendencje. W związku z czym przy takim wyborze powinniśmy zwrócić uwagę, czy mamy ochronę tylko UVA czy UVB. Tak? Jeżeli nie mamy na produkcie kosmetycznym oznaczenia UVA w kółku, oznacza to, że fotoprotekcja, która jest podana przez producenta, albo na przykład czas ekspozycji tej fotoprotekcyjnej, która daje nam ochronę, ten produkt z oznaczeniem SPF załóżmy 40 czy tam 50, to tylko w tym czasie mamy ochronę przed promieniowaniem UVB. A UVB tak naprawdę sięga maksymalnie do warstwy podstawnej naskórka. Czyli nie bronimy skóry właściwej w żaden sposób. Dlatego warto zwrócić uwagę poza tym czasem, poza oczywiście środkiem, który stosujemy, dobieramy sobie do potrzeb skóry, to przed czym my się chronimy. Są też oczywiście inne oznaczenia, z którymi się możemy spotkać, na przykład skrót PA, który będzie nam mówił, będzie taką kategorią, jak wysoki wskaźnik mamy ochrony fotoprotekcyjnej. I tutaj będziemy spotykać się z oznaczeniami w postaci plusa. 1 plus to nisko, a 4 plusy to bardzo wysoko. I tutaj jest informacja, że właśnie jeżeli jest bardzo wysoko, to następuje mocne odbicie promieniowania na powierzchni, gdzie jest zaaplikowany produkt. Kwestia, która też bardzo często się pojawia i pojawia się pytanie, jakie filtry wybrać? Bo oczywiście mamy produkty, które nam mówią, że mamy filtry fizyczne, chemiczne. Każdy zawsze mówi, że gdzie, broń Boże, chemiczne, najlepiej naturalne, bo oczywiście tak nam się fizyczne kojarzą, bo fizycznymi są głównie produkty, filtry mineralne. Mineralne, zdanie jest podzielone, bo mineralne są to głównie mikrocząsteczki, czyli mała wielkość, najczęściej dietlenek tytanu i często się spotykamy z tym, że panie, jak mają zabieloną skórę, nie potrafią rozsmarować, mają trudności, zniechęcają się do tych produktów. Ale jest osobniczo duży, można powiedzieć, plus ze względu na to, że produkty, filtry fizyczne mają taki plus, że one odbijają, nie absorbują, tylko odbijają tą taflę promieniowania, które dochodzi i nie przenikają w głąb, czyli z jednej strony te mikrocząsteczki, nanocząsteczki, ta biała powłoka, tak, do której się zniechęcamy, bardzo odbija to promieniowanie i ono nie przenika dalej. Zaś w filtrach chemicznych, tych większych cząsteczkach i tych, powiedziałabym, łatwiej rozsmarowywalnych, tych bardziej tłuszczowych, mamy sytuację taką, że łatwiej się rozsmarowują, cząsteczka jest duża. Zazwyczaj zaobserwowałam ja i liczne klientki, że częściej się utrzymują i troszeczkę dłużej na tej powłoce, chociaż to jest niejednokrotnie mylne, bo czasami myślimy, że mam tą powłokę, ten film ochronny, to pewnie krem jeszcze jest i działa. Tym się jak najbardziej nie sugerujemy, ale to, co jest istotne, na przykład filtry chemiczne, najczęściej są komponentem połączenia składników, które chronią nas zarówno przed UVA i UVB. To jakby pani tak po kremach chciała sobie zaobserwować, to pewnie się pani z tym spotka, że właśnie te filtry chemiczne w taki sposób będą działać. I to, co jest taką jeszcze bardzo istotną różnicą, to przy filtrach chemicznych energia z tego promieniowania UV, która dociera, jest przekształcona w energię cieplną. Nie ma tego momentu gwałtownego takiego odbicia, tak? Więc niejednokrotnie widzimy tą różnicę, że lekko przy jakimś kremie leciutko się opaliłam, tak naprawdę opalizna zostaje w warstwie rogowej, czyli na skórkowej, albo czujemy większe ciepło na powierzchni skóry, to prawdopodobnie mamy filtry chemiczne w składzie, a jeżeli mamy tak wybieloną dosyć mocno skórę, nie potrafimy rozsmarować, to prawdopodobnie będą mineralne.
0: O rety, to ja nie wiedziałam, że aż tyle jest czynników, które mają wpływ na dobór tego kremu z filtrem, ale ten SPF, na przykład 20 czy 50, to on oznacza, że tyle minut będzie działała ta ochrona?
1: Z jednej strony tak, ale na pewno trzeba zwrócić uwagę, bo jest to wskaźnik, który nam mówi o stopniu ochrony, ale trzeba pamiętać, że mamy też kategoryzację wysokości ochrony. Mhm. Więc jeżeli wyjdzie pani na promieniowanie o godzinie 12 czy o godzinie 14, gdzie stopień promieniowania UV jest najwyższy, który dociera do powłoki ziemi i zastosuje pani krem 20, a pani skóra będzie na przykład strądzikiem różowatym, No to ma pani fotoprotekcję, ale niską, bo kremy SPF 20 mają fotoprotekcję niską, ale w okresie 20 minut, tak jak pani spojrzała. W związku z czym, jeżeli chce pani mieć wysoką fotoprotekcję, no to stosujemy te kremy z wyższym SPF-em, tak?
0: Ale po 50 minutach, na przykład mam SPF 50, po 50 minutach powinnam się znowu posmarować?
1: Tak. Badania, które wdrażają produkt kosmetyczny, po pierwsze sprawdzają bezpieczeństwo tego produktu, sprawdzają wszystkie filtry, dawkę oczywiście, żeby nie było żadnej toksyczności przedostawania się, bo różne są teorie, że nanomikrocząsteczki są szkodliwe. Nie ma w ogóle takich badań. Jest to w chwili obecnej blef rynkowy. Jeżeli produkt jest wprowadzony, jest przeatestowany, przebadany, jest zbadana dawka maksymalna i czas tej tak zwanej ekspozycji bezpiecznej, to produkt nam gwarantuje w tym okresie, że nas zabezpiecza, ale po upływie już nie. Mhm. Czyli jak minie 50 minut, pani się nie dosmaruje, no to może nastąpić reakcja ze strony skóry.
0: Przepraszam, ale czy mogę to zapytać, pani się smaruje co 50 minut kremem z filtrem?
1: Staram się, ale ułatwiam sobie w postaci mgiełek.
0: A tak, wiem, są takie w sztywcie mgiełki do psikania.
1: Z SPF-em.
0: I jest o wiele łatwiej. No dobrze, czyli jak się rano posmaruję pod makijaż kremem SPF 50, już zostawmy to, jakie tam są jeszcze filtry UVB czy UVA, ale to nie będzie działało na cały dzień?
1: Pani nie dosmaruje, to nie. Czyli to a jest... zważając na to, że pani pewnie nałoży podkład, bo makijaż wykona pani później, to nie ma pani...

0: uwielbiam tego typu produkty, no bo jesteśmy kobietami, nie oszukujmy się, zmywać co godzinę makijaż, aplikować wszystko od nowa, nie byłybyśmy w stanie normalnie funkcjonować. A firmy kosmetyczne naprawdę idą nam na rękę i wynajdują nowe produkty. Już nie wspomnę, że są nawet olejki z filtrami do ochrony włosów.
1: Mhm. Ale chyba nawet takie raz posmarowanie się kremem, nawet jeżeli się nie dosmarowujemy, zawsze trochę jakąś ochronę zapewnia. Tak sobie myślę, bo patrzę, czasem porównując partie posmarowane ciała z tymi w ogóle nieposmarowanymi, jeśli zrobiłam to tylko raz, widzę, że jednak jakaś ochrona jest, nawet jeżeli ona nie jest idealna.
0: Jest to ochrona, ale jest to ochrona częściowa i niepełna. Z tym się trzeba liczyć, tak? Bo na to będzie miało wiele czynników, m.in. stopień nawodnienia pani tkanki, bo jeżeli tkankę ma pani mniej nawodnioną, przyspieszone odparowywanie, również przy chorobach niektórego rodzaju, jeżeli chodzi o fizjologię organizmu, też może to wpływać na odparowywanie wody z tkanek. Druga kwestia, oczywiście nasz wiek, bo nasz wiek też będzie nam mówił, jaką mamy barierę ochronną skóry, jaką mamy grubość kolagenu, jakie mamy właściwości fizjologiczne skóry. Są skóry, które będą na przykład ubytkowe, atroficzne, będą delikatne, wrażliwe. Na przykład mamy jednostki chorobowe, trądzik różowaty albo płytką naczynie na skórach, gdzie jeżeli pani nie zastosuje pełnej fotoprotekcji i w określony sposób, to może pani uwrażliwić tą skórę bardziej i pogłębić dane zmiany, więc no tutaj bym się tak nie sugerowała, że pani nałoży ten krem i jest miło, bo jest ochrona, tak?
1: Mhm.
0: Są też czynniki na przykład pogodowe, tak? W zależności od tego, jaki jest stopień promieniowania UV, co możemy sobie na stacjach meteorologicznych sprawdzić, jak w danym dniu, nawet w pochmurny dzień, jak jest promieniowanie UV, sprawdzić sobie, żeby odpowiednio też dobrać ten produkt, tak? Dodatkowo sprawdzamy, w jakim klimacie jesteśmy, bo my oczywiście w Polsce mamy średnio umiarkowany, ale mamy kraje, gdzie no niestety bez 50 albo 50 plus się nie obejdziemy, bo ta skóra będzie momentalnie poparzona. I oczywiście jeszcze jedna kwestia to fototyp skóry, bo my sobie rozmawiamy, mamy widzę w miarę zbliżony fototyp skóry, ale są osoby, mamy 6 klasyfikacji, tak, osoby o bardzo jasnej skórze, gdzie w pierwszym kontakcie, jak wyjdą na słońce, będą miały rumień, odczyn poparzeniowy, zmiany pigmentacyjne będą od razu występować w postaci piegów, bo są takie fototypy, a są fototypy wyższe, przy których kontakt ze słońcem nie będzie dawał aż tak drastycznych odczynów. Więc czynników jest naprawdę sporo.
1: Mhm. Czy ta mgiełka jako jeden produkt na przykład mojej kosmetyczce wystarcza, czy na początek pierwsza aplikacja to powinien być jednak krem z filtrem, a potem w ciągu dnia odświeżenie mgiełką jakby tej ochrony przed słońcem?
0: Producent zastrzega, że mgiełka powinna być wystarczająca, w związku z czym zawarty filtr powinien wystarczyć spokojnie, ale jeżeli pani na przykład zna swoją skórę na tyle, że wie pani, że wolałaby pani ten podstawowy, bazowy produkt nałożyć konsystencji, powiedziałabym, trwalszej, gęstszej, tak, bo widzimy mimo wszystko, że jest to różnica w konsystencji, albo że na pani skórze, na jej powierzchni utrzymuje się produkt taki dłużej i lepiej, bez efektu, powiedziałabym, ściekania, odparowywania różnego rodzaju, no to wiadomo, lepiej jest zrobić sobie tą bazę, intensywniejszą, mocniejszą. Może pani też mieć tak, że wiadomo, w jednym pani będzie miała na przykład to, co jest takie istotne. Może pani mieć te filtry mineralne, czyli one będą robiły odbicie to bazowe, a w mgiełce może być ochrona stricte chemiczna, czyli lekka absorpcja i przekształcenie. Ale w tym momencie trzeba pamiętać o tym, że im więcej pani zastosuje tych czynników ochronnych, to dla pani skóry jest lepiej.
1: A to nie jest trochę za dużo tutaj rano krem, w ciągu dnia kilka razy się psikam tą mgiełką?
0: Mgiełka ma tendencję takie, że odparowuje, w związku z czym nie przeciąża skóry. Produkt jest tak stworzony, że jest odparowujący. Oczywiście, jeżeli chodzi o produkty typowe SPF-y, czy to mineralne, czy to fizyczne, tutaj niestety jest minus taki, że trzeba je akurat dobrze dobrać pod skórę. Bo nie każda skóra będzie tolerowała każdy produkt. Niektóre działają tak, że przeciążają tą skórę. Niektórym na przykład przy zbyt częstym, zbyt dużym nakładaniu, albo na przykład dokładaniu później podkładu, skóra będzie się zapychała, jeżeli chodzi o pory tutaj, więc no, dobór z jednej strony niby jest łatwy, bo wiemy, na co mamy patrzeć, ale to jest tak samo jak z kremem do twarzy. W momencie, kiedy kupuje pani jeden, stwierdza pani, że nie do końca pani służy, skóra jest dalej ściągnięta, widzi pani, że bardzo szybko odparowuje, czyli prawdopodobnie dużo wody zawiera, albo że jest jakiś składnik chociażby w podłożu tego produktu, który pani nie służy, bo nie wiem, skóra panią na przykład będzie swędziała, albo będzie delikatny rumień, tak? a będzie

0: produkt bardzo zbliżony składowo, który pani posłuży. Tak, samo jest z kremami, z filtrem. Musimy trochę popróbować, żeby sprawdzić, co dla nas, dla naszej skóry jest najlepsze.
1: Teraz już będę mieć większą świadomość, jak wybierać odpowiednie kremy z filtrem, ale też może trochę powiedzmy, po co to wszystko? Tak z perspektywy właśnie kogoś, kto zna te procesy zachodzące w skórze. Zauważyłam, że teraz kobiety poświęcają większą uwagę temu, żeby o twarz szczególnie dbać, nie opalać jej. To nie jest tak jak pokolenie naszych mam, które jednak tę twarz do słońca bez ograniczeń wystawiały.
0: No to, co jest istotne, tak jak pani wspomniała, z zakresem upływu lat, oczywiście moda też się, można powiedzieć, zmienia, tak, bo upodobania kobiet są inne, trendy są inne. No kiedyś oczywiście, załóżmy czasy Coco Chanel, tak, to było opalanie, piękna opalnizna, super wyglądałam. Dopiero później zaobserwowano i trendem też stało się wybielanie wręcz skóry. W chwili obecnej jest tak, że kobiety i mężczyźni, warto podkreślić, mają większe świadomości pielęgnacyjne i procesów fizjologicznych, które zachodzą naturalnie w skórze, ale które niestety my czasami też przyspieszamy pewnymi zachowaniami i pewnymi tendencjami. W związku z czym tutaj pielęgnacja jest bardzo istotna, oczywiście począwszy od etapu poprawnego wymycia tej skóry, aplikowania produktów kosmetycznych, jak również ich doboru do potrzeb skóry. Mamy mnóstwo rodzajów cer, które tak naprawdę będą identyfikowały z założenia potrzeby, nie wiem, na przykład produktów tylko i wyłącznie seboregulujących, a się okaże, że skóra jest pozornie sucha. I na przykład nakładając ciągle produkty seboregulujące pochłaniające nadmiar tego sebum, czyli zakładamy, że mamy nadmiernie tłustą, skóra może wykazywać też potrzeby, żeby ją bardziej nawadniać. I teraz, jeżeli błędnie dobierzemy linię produktów kosmetycznych, to pogorszymy jej kondycję. Ze słońcem niestety jest taki minus, że głównie pierwsze co, to jest odwodnienie tkanki. Odwodnienie tkanki zawsze będzie wpływało na przyspieszony proces starzenia. Brak fotoprotekcji będzie wpływał na występowanie zmian pigmentacyjnych. Dodatkowo na ryzyko powstawania zmian podłoża nowotworowego. No i oczywiście wszelkiego rodzaju procesy fotostarzenia, rogowacenia posłonecznego, powstawania właśnie na przykład głównie melazmy, tak, bo melazma jest taką najczęściej występującą zmianą pigmentacyjną, która niepielęgnowana i niezadbana w odpowiedni sposób może skutkować tym, że w późniejszych latach będzie się jak gdyby wzmagała w swojej intensyfikacji.
1: Jejku, bardzo dużo czynników, można się trochę przerazić, idąc do sklepu i wybierając produkt, ale sądzi pani, że taka trochę też kobieca intuicja i takie sprawdzanie, jak ja się czuję z tym kosmetykiem, to jest jednak jakiś dobry klucz, kryterium do tego, żeby sobie właśnie dobierać te produkty?
0: Z jednej strony tak, bo tak naprawdę my jesteśmy jednym organizmem, więc nasz organizm, tak samo tutaj skóra, będzie nam podpowiadać, w czym się dobrze czuje, co nam służy, nie wiem, co na przykład długo się utrzymuje na powierzchni, co nie wpływa na nadmierny wyrzut sebum, co wpływa na to, że ta skóra jest ładnie napięta. My to wyczuwamy tak naprawdę, stosując dany preparat, ale czasami jest tak, że mimo wszystko błądzimy dosyć długo w tej ścieżce, nie potrafimy czegoś znaleźć, albo widzimy, że dane produkty nam nie służą. I tak naprawdę tutaj myślę, że warto udać się po poradę, żeby ktoś albo ocenił wizualnie naszą skórę, oczywiście pod specjalnymi urządzeniami lub z użyciem różnych urządzeń diagnostycznych, i żeby w tym swoim doświadczeniu może niejednokrotnie nam podpowiedział, co warto zmienić, co warto spróbować, bo mimo wszystko ile nas jest na świecie, czy kosmetologów, czy kobiet, każdy ma swoje doświadczenia i zawsze jak się nimi wymieniamy, to niejednokrotnie zyskujemy nową wiedzę.
1: To jak często robić też te peelingi, bo to ten jeden z elementów, który pani wymieniła, nie tylko ta ochrona w postaci filtra w ciągu dnia, ale też żeby robić regularnie peeling. Dlaczego to jest ważne i jak go robić prawidłowo, w sensie wiem, że to pewnie jest temat rzeka, ale jak często chociaż powinniśmy to robić?
0: I teraz tak, temat rzeka z racji tego, że każda cera będzie miała inne potrzeby, tak? Każda będzie potrzebowała innego produktu peelingującego, bo mamy mechaniczne produkty peelingujące, fizyczne, na przykład peeling kawitacyjny, mamy też chemiczne, czyli kwasy. Z kwasami ogólnie w okresie letnim raczej uważamy, ze względu na to, że mamy też produkty całoroczne, ale mimo wszystko jest później zastrzeżenie, żeby nie narażać się na nadmierną ekspozycję. Takie najczęściej stosowane to delikatne peelingi enzymatyczne. One nie uwrażliwiają żadnego typu skóry i tak naprawdę można je stosować nawet co około 2-3 tygodnie. Trzeba pamiętać o tym, że są skóry też dodatkowe, które nie lubią nadmiernego tarcia. I teraz enzymatyczne jest na tyle fajne, że mamy enzymy, nie wiem, bromelainę, papainę, które na przykład po aplikacji, zaaplikowaniu, delikatnym rozmasowaniu, one same będą aktywowały struktury enzymatyczne do złuszczania warstw rogowych, tak? A mamy na przykład peeling i gumasz. Klientki je bardzo lubią, bo stwierdzają, że jest fajne uczucie takiego tarkowania, tak? Rolujemy sobie je na powierzchni skóry, ale niestety są cery, które nie lubią nadmiernego pocierania, na przykład płytką naczynione, czy z tendencją do trądziku różowatego. I w takim przypadku, jeżeli tu źle dobierzemy tą formę, albo na przykład gruboziarnistym, nie daj Boże, który jest dedykowany do ciała, nie do twarzy, zrobimy sobie peeling, bo jest informacja, no mówiono, tak? Wypada zrobić peeling, to możemy zrobić sobie krzywdę. W związku z czym najbezpieczniej, jak nie wiemy, weźmy ten enzymatyczny i sprawdźmy po prostu, jak skóra reaguje. Przy enzymatycznym oczywiście może być też tak, zdarza się raz na jakiś czas, że ktoś jest uczulony, tak, więc ciężko mi stwierdzić, czy ktoś nie będzie na przykład na dany enzym uczulony, ale to wtedy oczywiście odstawiamy i zapamiętujemy, jaki produkt używaliśmy, na bazie czego, i przy kolejnym razie zmieniamy. Ale jeżeli chodzi o złuszczanie, to powierzchowne, takie typowo mechaniczne, najbezpieczniej, jeżeli nie mamy pewności, to nawet raz na miesiąc, to już zachowawczo jest naprawdę wyczyn, ze względu na to, że są osoby, które raz czy dwa razy w roku się tak naprawdę powierzchownie złuszczają. Więc złuśćmy się chociaż raz na miesiąc. Jeżeli jest możliwość, to co dwa tygodnie, ale trzeba pamiętać, że w pierwszych dobach stosujemy tym bardziej fotoprotekcję, bo bariera naskórkowa jest też barierą ochronną naszej skóry, więc jeżeli my ją usuniemy, później pójdziemy na gwałtownie mocne słońce, tkanka będzie jeszcze dodatkowo podrażniona, to możemy doprowadzić do uszkodzenia, tak? Więc zawsze, gdzie stosujemy formę złuszczania, czy to nawet powierzchownego, pierwsze te trzy dni do tygodnia pilnujmy też tej fotoprotekcji, odpowiedniego nawodnienia, jeżeli chodzi o naszą skórę.
1: No właśnie to nawodnianie też bardzo ważny i odmładzający, albo przynajmniej podtrzymujący młodość czynnik. Czy jakieś sugestie kosmetologiczne a propos nawadniania się są? Bo wiadomo, że dietetycy też nam mówią o tym, jaka woda mineralna, albo że płyn powinien mieć jakieś lekkie, delikatne elektrolity, nie być tylko samą czystą wodą. Czy z perspektywy kosmetologa też są jakieś sugestie a propos picia?
0: Zgadza się, takie minimalne nawodnienie tak naprawdę, jeżeli chodzi o zdrowy organizm, tak, bez pozyskiwania żadnych substancji farmakologicznych, które oczywiście wpływają różnego rodzaju na tkanki i też mogą odwadniać tkanki, nie oszukujmy się, bo jest grupa leków, która wpływa na przykład odwadniająco, więc ta podaż płynów powinna być zdecydowanie zwiększona w założeniu, że organizm jest zdrowy, bez żadnych jednostek chorobowych, bez żadnych stosowania żadnych leków bądź ewentualnie suplementów mogących wpłynąć na gospodarkę wodno-elektrolitową, to jest 2-2,5, to jest takie poprawne ilości, powiedziałabym, w okresie letnim zwiększamy tą podaż. Sugestia jest 2,5 nawet do 3 litrów, ze względu na to, że nasze tkanki, oczywiście pot będzie wydostawał się też z ilością wody. Nawet mówi się, że jesteśmy w stanie do prawie 2 litrów z siebie wypocić. W związku z czym, jeżeli nie będziemy nadmiernie aplikować tej wody, nasz organizm będzie odwodniony, tkanki i narządy również będą niepoprawnie pracowały, gospodarka wodno-elektrolitowa z automatu spada. Są też teorie dietetyczne i medyczne, które mówią, że warto w okresie letnim skupić się nawet bardziej na właśnie suplementowaniu elektrolitów, ewentualnie tworzeniu w domu sobie różnego rodzaju produktów takich ala izotoników.
1: Mięta, cytryna do wody,
0: zgadza
1: odrobina
0: się,
1: soli.
0: Które właśnie, niektórzy też jeszcze miodu dodają, które będą wpływały na dłuższe utrzymywanie się tej wody w tkankach, tak? Bo trzeba pamiętać o tym, że nasz organizm, każdego organizm jest bardzo specyficzny, u jednego dłużej się będzie utrzymywać, u innego będą tendencje do obrzęków, czyli nadmiernego zatrzymywania tej wody, więc stwórzmy mu jak gdyby możliwości do poprawnego funkcjonowania, tak, żeby miał maksimum możliwości, które my możemy dostarczyć, a później niech jego praca skupia się stricte na fizjologii i tendencjach organizmu.
1: No dobrze, to jak bardzo to dbanie odmładza twarz kobiety, jeśli chodzi o tą całą fotoprotekcję, albo nawet więcej, to ABC związane z dbaniem o siebie latem. Robimy peeling, pijemy, mamy filtry.
0: Trzeba pamiętać o jednej rzeczy, o tym się ogólnie nie mówi. Tak naprawdę 20 minut bez fotoprotekcji w obrębie naszej twarzy to jest około 120 dni w skali roku.
1: Jakby to pani w skali roku?
0: 120 godzin w skali roku. Więc jakby to pani policzyła z życia skóry, to może jej pani odjąć około 60-70 dni z jej życia. Czyli jeżeli ma pani cykl funkcjonowania naszego ogólnie organizmu, tak, skóra jest jego narządem, w związku z czym skraca pani automatycznie w skali roku, tak, potencjalnie ile żyjemy, no takie, załóżmy do 80 byłoby bardzo miło, tak, więc jak pani policzy te 120 godzin razy cały nasz okres życia, to oczywiście w późniejszych latach to, co obserwujemy już mniej więcej przy 40 roku życia, nawet zależy, bo teraz jest tendencja, a u niektórych młodych kobiet obserwuje się, że ta skóra jest w gorszej kondycji nawet niż u osoby 40-letniej, bo właśnie w młodych latach bardzo często narażały się nadmierną ekspozycję, tak? Nie dbały o skórę, a wręcz przeciwnie, popełniały błędy kosmetologiczne, które wpływają na kondycję skóry, tak? Bo jeżeli nadmiernie ją ciągle odwadniały, narażały na tą ekspozycję, uszkadzały barierę hydronaskórkową, tak, bo były ciągłe poparzenia, występowały zmiany pigmentacyjne, nie stosowały kremów na przykład chroniących przed promieniowaniem UVA, to tam DNA kolagenu już jest uszkodzone znacząco. Więc u tych pań stosunkowo szybko wystąpią zmiany w obrębie występowania płytkich bądź głębszych zmarszczek, co będzie znowuż wpływało, zmarszczki to jedno, ale mamy jeszcze kwestię uszkodzenia kolagenu, bo kolagen jest tak naprawdę strukturą budulcową całego naszego organizmu. My tylko patrzymy gdzieś tam na twarz, ale już naturalnie po 25 roku życia my zatracamy całkowicie, można powiedzieć w naszym organizmie całościowo traktując, znaczącą liczbę kolagenu. Druga kwestia też jest taka, że oczywiście my powinniśmy sobie suplementować, tak? Jest świadomość taka, że kolagen zatracamy, ale nic z tym nie robimy. A cały nasz organizm łącznie z zewnętrznymi elementami czy ścianami, załóżmy naczyń krwionośnych czy narządów wewnętrznych, jest zbudowany między innymi z kolagenu. Kolagen mamy oczywiście w różnego rodzaju typach, tak? I każdy odpowiada na przykład za inny element czy naszego organizmu, ale będziemy go tracić, więc jeżeli my go nie dosuplementowujemy albo nie wzmagamy procesów wzbudzających jego syntezę, a dodatkowo jeszcze na przykład dla skóry nie stosujemy fotoprotekcji, albo są czynniki drażniące, czy to fizykalne, czy to jakieś, na przykład fizykalnym jest typowo promieniowanie UV, jeżeli nie stosujemy ochrony, to my jeszcze bardziej to pogłębiamy. I teraz w zależności od tego, jaka była siła tych czynników, plus jaki był czas, to takich możemy się spodziewać rezultatów. Mhm.
1: Bardzo cenne wskazówki. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Monika Rusztowicz, kosmetolog, menadżer kierunku kosmetologia Uniwersytetu WSB Merito Opole, była dzisiaj gościem programu.

to już wszystko w dzisiejszym programie. Dobry wieczór, tu Opole. Bardzo dziękuję za to spotkanie i kłaniam się. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Dobrej nocy, do usłyszenia, niebawem wiadomości w Radio Opole.

0: na zegarach już prawie godzina 22, dlatego w Radiu Opole pora teraz na serwis informacyjny. Miał prawo jazdy od kilku dni, teraz 18-latek z Kędzierzyna-Koźla stracił je na 3 miesiące za driftowanie. Od poniedziałku w Opolu kierowcy pojadą nowym wiaduktem. W tym serwisie także informacje po ukraińsku.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Katarzyna Plewnia. Tylko kilka dni cieszył się prawem jazdy 18-latek z Kędzierzyna-Koźla. Minionej nocy dyżurny tamtejszej policji odebrał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w mieście. We wskazane miejsce pojechał patrol. Jak ustalili funkcjonariusze, młody kierowca Hondy driftował, czyli specjalnie wprowadzał auto w poślizg, mówi młodszy aspirant Klaudia Tokarczyk z kędzierzyńsko-kozielskiej policji.
2: Niebezpieczna jazda zakończyła się utratą panowania nad pojazdem i uderzeniem w znak drogowy. Jak się okazało, młody kierowca prawo jazdy posiadał zaledwie od 4 dni. Chęć popisania się za kierownicą i lekceważenie obowiązujących przepisów bardzo szybko przyniosło poważne konsekwencje. Zachowanie kierującego stworzyło realne zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego.
0: Nieudany drift słono 18-latka kosztował, bo dostał on mandat w wysokości 5000 zł. Na konto chłopaka trafiło też 12 punktów karnych, za to prawo jazdy zostało mu zatrzymane na 3 miesiące. Już od poniedziałku, 6 lipca w Opolu, kierowcy pojadą nowym wiaduktem wzniesionym na węźle obwodnicy północnej z ulicą Partyzancką. Wraz z otwarciem obiektu wprowadzona będzie kolejna tymczasowa organizacja ruchu w tej części miasta.
3: Jedną nitką, którą będziemy jeździć z Bytomia w stronę Wrocławia, tą nitką będzie puszczony ruch w obu kierunkach po jednym pasie. Wjazd do Sławic będzie możliwy od strony węzła Sobieskiego przez obwodnicę północną i nową łącznicę w stronę ulicy Opolskiej, natomiast wyjazd ze Sławic będzie możliwy tylko w prawo przez nową łącznicę w stronę węzła z obwodnicą piastowską.
0: Mówił Mariusz Chałupnik z opolskiego MZD. Także z ulicy Partyzanckiej na obwodnicę będzie można skręcić tylko w prawo. Miejskie autobusy kursujące przez ten rejon miasta będą jeździć bez zmian. Nowa organizacja ruchu wprowadzona zostanie w godzinach popołudniowych, dlatego kierowcy powinni zwracać szczególną uwagę na nowe oznakowanie.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Rolą rządu jest podtrzymywanie współpracy z Ukrainą. Tak szef kancelarii premiera Jan Grabiec skomentował spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Andrzej Sybicha zaproponował Radosławowi Sikorskiemu konsultacje z udziałem szefów dyplomacji i historyków. Pytany o rezultaty spotkania, minister Sikorski odpowiedział, że dyplomacja lubi ciszę. Jan Grabiec mówił w TVP Info, że załagodzenie napięć w relacjach polsko-ukraińskich leży w interesie naszego kraju.
4: Tak, dyplomacja lubi ciszę i tutaj oczywiście proste gesty też nie wystarczą, mamy tego świadomość. To, co jest dzisiaj zadaniem rządu, co staramy się zrobić, to sprawić, żeby nasza codzienna współpraca, niezależnie od kwestii historycznych, mogła się toczyć, bo to jest w interesie, to jest kwestia bezpieczeństwa Polski i to jest kwestia interesu Polski, interesów również ekonomicznych. My oczywiście nigdy nie zrezygnujemy z tego, żeby prawda historyczna, takie mamy oczekiwanie, została przez Ukraińców uznana.
0: W Teheranie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe byłego najwyższego przywódcy Iranu, Alego Hamanejego. Ajatollah zginął ponad 4 miesiące temu w amerykańsko-izraelskich nalotach. Trumna z jego ciałem została wystawiona we wielkiej sali. Hołd oddają mieszkańcy tejże trumnie oraz zagraniczne delegacje.
1: To są wiadomości Radio Opole.
0: Ponad 1500 uczestników, 4 konkurencje i setki kibiców. Tak zapowiada się 24. Atlantis Bieg Opolski, tradycyjnie w pierwszą sobotę lipca na wyspie Bolko. Rywalizować będą biegacze, rolkarze, miłośnicy Nordic Walking, ale organizatorzy przygotowali też strefę atrakcji dla całych rodzin. Kierowcy muszą się jednak liczyć z czasowymi utrudnieniami w dojeździe na wyspę Bolko.
5: Starty przewidziane są od godziny 9.30, kiedy rozpoczynają rywalizację rolkarze na dystansie 5 km. Następnie koronny nasz dystans 10 km o godzinie 10. O godzinie 11.30 startuje bieg na 5 km i zaraz bezpośrednio po nim przemarsz z kilkami, marsz Nordic Walking, również na dystansie 5 km.
0: Mówił Artur Góralczyk, organizator. Tegoroczna edycja imprezy zapowiada się rekordowo. Na listach startowych jest już ponad 1300 uczestników. Organizatorzy spodziewają się też około 300 dzieci.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: 4,5 minuty po godzinie 22.
1: Wiadomości w języku ukraińskim.
6: Вітаю у студії Радіо Ополе Світлана Мех. Коротко про події України та світу. Унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Найскладніша ситуація на Донеччині. Про це повідомили в Міністерстві енергетики України. За інформацією відомства, відновлювальні роботи тривають цілодобово. Міністерство національної оборони Польщі вирішило долю польських МІГ-29, які мали бути доправлені в Україну в обмін на технології безпілотників. Про це пише «Віртуальна Польська». Міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш стверджує, що Україна, яка спочатку погодилася на обмін, наразі не виконує угоду, пояснюючи це історичними суперечками. Угода зірвана і літаки будуть зняті з експлуатації. Міністерство наголошує, що графік виведення мігів із експлуатації залишатиметься конфіденційним і не буде розголошений. Нагадаю, наприкінці минулого року Міністерство національної оборони Польщі та Генеральний штаб війська польського оголосили про планову передачу Україні міг 29, що залишилися у військово-повітряних силах Польщі. Ці літаки перебувають на озброєнні з 1989 року. Україна та Німеччина обговорюють повернення в Україну чоловіків призовного віку, які незаконно виїхали за кордон. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» сказав посол України у Федеративній Республіці Німеччині Олексій Макеєв. За його словами, наразі створено українсько-німецьку робочу групу, в якій обговорюють механізми повернення українців мобілізаційного віку чоловічої статі на батьківщину. Макеєв зазначив, що наразі йдеться повернення через громадські центри Unity Hub, перший з яких уже відкрили у Берліні, а також розглядають варіанти повернення за сприяння німецької влади. До подій в Ополі. У липні та серпні над Ополем літатиме багато дронів. Це пов'язано зі створенням у столиці воєводства дронового центру Верхньої Одри. Як наголошує речник президента Ополя Адам Лещинський, ці навчання відбуватимуться у рамках заходів, пов'язаних із розвитком інфраструктури, управління рухом безпілотних літальних апаратів польського агентства аеронавігаційних послуг. Навчання проводитимуться із дотриманням усіх правил безпеки, запевнив Адам Лещинський. І це була остання інформація випуску. У студії Радіо Ополе працювала Світлана Мех. На все добре.
1: Погода.
0: Temperatura spadła do 19 stopni Celsjusza w centrum województwa, do nieco ponad 16 na południu regionu. Na barometrach bez zmian 1020 hektopaskali, wiatr jest słaby, umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura minimalna wyniesie od 13 do 15 stopni Celsjusza, wiatr będzie umiarkowany, miejscami porywisty, także zachodni i północno-zachodni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: przy rodzinnym stole.
1: Dobry wieczór. Zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia, dziś podróże dużo bliższe niż do Chin jak tydzień temu z doktorem Tadeuszem Jurkiem z Brzegu. Tym bardziej, że powędrujemy do miejsca nieodległego od województwa opolskiego, ale bardzo ciekawego w okolicach Lądka Zdroju. Krzysztof Dobrowolski, zapraszam do 23. No i witam, panie Tadeuszu.
2: Tak, to była wyprawa, chociaż może za duże słowo, odwiedziny we wsi Konradów, które znajduje się w gminie Lądek Zdrój.
1: A nie tutaj koło Głuchołaz, to nie ta miejscowość.
2: Mamy Konradów, przejście graniczne, następne z Złote Chory. Dobrze mi znane zresztą, pokrzywna Konradów, Złote Chory. Ale Konradów, jak już określiłem, gmina Lądek Zdrój, powiat Kłodzki, na ziemi Kłodzki, ale tuż zaraz blisko, niedaleko jest przejście graniczne do Czech i najkrótsza droga zresztą z Lądka prowadzi przez Czechy, później wyjeżdża się przez Jawornik, wyjeżdża się w Paczkowie. Na Paczków niemalże. Trafiłem tam, gdzie przyznajmy się, dzięki panu redaktorowi. Po jednej z moich audycji opowiadałem panu o swoich doświadczeniach małowickich, o polichromiach. Zwrócił się pan do mnie, że zna pan człowieka właśnie w tamtym rejonie, który chciałby mnie poznać, bo też jestem zainteresowany. Dał mi pan redaktor telefon. Ja do tego człowieka oczywiście zadzwoniłem. Odbyłem z nim kilka rozmów telefonicznych. Już przez silny głos, taki niesamowitą energię bijącą od tego człowieka, a już wiedziałem od pana, że ten człowiek ma lat ponad 90, 93. No, strasznie mnie zainteresował. I człowiek ten, pan Stanisław Czyż z Konradowa, bardzo chciał, żebym go odwiedził. Tak się składało, że niedawno byłem w pobliżu. Byłem w miejscowości Łężyce, koło Dusznik Zdroju, na zjeździe absolwentów Brzeskiego Ogólniaka. I to jest w ogóle fascynujący temat, może temat na kolejną audycję. Ja jestem matura 67 w Brzeskim Ogólniaku. Gdy obchodziliśmy 9 lat temu 50-lecie, postanowiliśmy, zresztą według pewnego harmonogramu i w Brzegu, w szkole, z udziałem dyrekcji szkoły, z udziałem młodzieży, ze zwiedzaniem Brzegu i okolic, postanowiliśmy, że spotykanie się, tak jak było wcześniej, co 5 lat, to jest za rzadko i spotykamy się co roku. Raz tylko nie wypaliło nam z powodu pandemii. Zwykle spotykaliśmy się na naszej ziemi opolskiej, głównie była to Pokrzywna, w różnych ośrodkach. W ubiegłym roku było to jezioro Turawskie, nad jeziorem Turawskim, ale w tym roku fantazja, jedźmy gdzieś nieco dalej i wpadł wybór na tę Łężycę i połączyłem powrót z Łężyc w niedzielę, po śniadaniu, kiedy po pamiątkowych zdjęciach, to było 14 czerwca, postanowiłem, już wcześniej sobie zaplanowałem, że będzie mi po prostu wygodniej wracając do Brzegu przez Lądek i rzeczywiście tak udało mi się zrealizować. Przyjechałem i umówiliśmy się z panem Stanisławem, że o godzinie 12 wygłoszę tam prezentację w sali takiej konferencyjnej, nazywanej Starą Stodołą, ale to ja jeszcze tylko słyszałem tylko o tym, jak to wygląda. I do temat pan Stanisław chciał koniecznie o polichromiach, bo może społeczność tamtejsza jest tym zainteresowana. I wybrałem temat właśnie Śląska Sykstyna, o Małowicach, ale także o innych kościołach z polichromiami na terenie ziemi brzeskiej, znaczy myśląc tutaj konkretnie o Brzeskim Szlaku Średniowiecznych Polichromii. Przyjechałem do Konradowa. Konradów to jest wioska, taka łańcuchowa, czyli prowadząca wzdłuż równej drogi, koło której płynie potok, taki Konradówka akurat się nazywa i ma długość prawie 3 kilometrów. Oczywiście ja nie byłem nigdy w tamtych stronach. Byłem wielokrotnie w Lądku, byłem w Stroniu, byłem w Jaskini Niedźwiedziej, to jest teren w pobliżu, a to jest wzdłuż takiej równoległej drogi Lądek-Stronie, to jest równoległa, bardziej też na południe prowadząca. I taka wioska, no można by powiedzieć, na końcu świata. Tam już stamtąd można tylko, ja nawet nie wiem, czy jest droga przejezda, nie miałem okazji tego sprawdzić. Liczy około 300 mieszkańców i miała bardzo ciekawe dzieje. Nie chcę tam już daleko sięgać, ale w XIX wieku była to bardzo duża wieś, w której było sporo nawet zakładów wydobywających rudę, co jest swoistą niespodzianką. Były zakłady, różnego rodzaju zakłady przetwórcze, był nawet, podaje się, nawet Urząd Stanu Cywilnego, czyli że był i jest kościół. No właśnie, bo ten kościół był takim głównym motywem, bo kościół do pochodzenia z XV wieku, jak gdyby gotycki, ale później wielokrotnie przebudowany, głównie w wieku XVII i XVIII. I jest podejrzenie, ci ludzie żyją nadzieją, że w tej części gotyckiej, że tam mogą być polichromie. Kościół jest, powiedzieć zaniedbany, to może byłoby niedobrym określeniem, ale dawno nie miał już żadnego remontu. Kościół jest pod wezwaniem, tak jak brzeski kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, jest kościołem filialnym. Proboszcz jest w Radochowie. To jest taka większa miejscowość. On ma dwa kościoły filialne i ciekawostką, zaraz o tym może do tego przejdę, kościół jest naprawdę ciekawy. Ma swoje wyposażenie barokowe, XVIII-XIX wiek, ale ma swoje rzeźby świętych Michała Klara. To Michał Klar to jest jeden z czołowych artystów wywodzących się z ziemi kłodzkiej. Dokładnie urodził się w Lądku i tam zresztą pochodził z rodziny. Wielu z jego rodzin to był właśnie rzeźbiarze, malarzy i ta rodzina jest bardzo znana, a w tym kościele zostawił swoje własne dzieła. Dożyłem obejrzeć kościół i dzięki pomocy koleżanki w brzegu przygotowałem plakat zapowiadający to moje spotkanie. Plakat został rozwieszony, trafił na niektóre strony w mediach społecznościowych, został rozwieszony we wsi, między innymi przy wejściu do kościoła, a obok kościoła, a kościół jest otoczony murem, to jest tradycja starych kościołów, prawda, mur, za murem jest cmentarz, olbrzymi budynek, tak zwany, i zresztą taka nazwa funkcjonuje, Stara Plebania, czyli to budynek, w którym kiedyś mieszkał ksiądz, opiekun kościoła, a w tej chwili, ponieważ ksiądz jest w Radochowie, to obiekt stał pusty i gospodarzy w nim właśnie wspomniany pan Stanisław. Budynek jest bardzo stary, kamienny, niewielkie fragmenty ceglane, przykryte dachem. Prowadzi tam gospodarstwo i nawet jest tam możliwość noclegów, ale rzuca się przede wszystkim w oczy różnego rodzaju warsztaciki, a więc, że tam widać, że tam ktoś coś majstruje, coś kręci, coś są piły, młotki, śrubokręty, prawda, porozstawiane, jak gdyby taki warsztat pracy dla rzemieślnika, powiedzmy, prawda, starej daty jeszcze.
1: Jeżeli to agroturystyka, to duża atrakcja.
2: Tak, zdecydowanie, a koło tego budynku, starej Blambani, jest jeszcze starszy, pan gospodarz powiedział, że to jest XIV wiek, również kamienny budynek dawnej stodoły, w którym okazuje się jest całkiem dobrze wyposażona sala konferencyjna, ale nie tylko, bo na przykład w sobotę poprzedniego dnia w tej sali odbyła się potańcówka. Był disc jockey, był absolutnie pełne wyposażenie, ekran i tak dalej. I na górze też schody i tam również pomieszczenia noclegowe i widać, że gościnne.
1: Scenaria niesamowita w takim budynku.
2: Miejsce jeszcze było nawet nieposprzątane po tym, więc wszystko porozkładane w sztućce, wszystko tam po tej potańcówce. Ale przechodzę do rzeczy. Pierwszą rzeczą, jak do mnie ludzie, którzy zaczęli podchodzić, powiedzieli mi: panie przewodniku, pozdrawia pana ksiądz, bo ksiądz w czasie kazania zapowiedział, że będzie tutaj, prawda, zachęcił do udziału w prezentacji, powiedział, że przewodnik, który tę prezentację będzie prowadził, jest z brzegu tak samo jak on.
1: To miał pan znakomitą rekomendację z ambony.
2: Tak, natychmiast zresztą wyszedłem, bo to jeszcze było przed prezentacją, wyszedłem i akurat ksiądz wychodził z kościoła, to podszedłem, szczęść Boże, prawda, i tak dalej, przedstawiam się z brzegu, a ksiądz mówi: a ja też jestem z brzegu, mówię, że wracam z takiego spotkania maturalnego, a on też maturę parę lat po mnie zdawał, od razu podał, gdzie mieszka do dzisiaj jego mama, i jak to zwykle w takiej sytuacji, jak na spotkanie krajan, że okazuje się, że mamy wielu wspólnych znajomych. I teraz mam miły obowiązek, jak spotkam te osoby, to powiedzieć, że ksiądz, mogę podać nazwisko?
1: Pewnie, że tak.
2: Krzysztof Pełech, proboszcz w Radochowej, którego kościołem filialnym jest właśnie kościół w Konradowie, przekazuje przeze mnie pozdrowienia. I zeszło się około 20 osób. Wielką przyjemność sprawił mi mój kolega, szef koła przewodników, kolega sprzed wielu lat, szef koła przewodników w Lądku, który razem ze swoją małżonką dowiedział się, że wygłaszam taką prezentację i przybył. No i wygłosiłem prezentację. Jak mówię, było osób około 20, no może mi błąd, że nie policzyłem. I przygotowałem, no ja mam takie wzorce takich prezentacji, oczywiście skrócone i to nie było najszersze, gdzie przedstawiając bogactwo polichromii małujowickiej, także przedstawiłem, wspomniałem o innych kościołach, o Strzelnikach, o Krzyżowicach, o Pogorzeli. Opowiedziałem, w jaki sposób doszło do odkryć, bo ich to szczególnie interesowało. Jak to się stało, że opowiedziałem o dziejach, prawda? Że te polichromie na naszym brzeskim szlaku polichromii zawdzięczamy paradoksalnie, ale protestantom. Dlatego, że w XVI wieku oni kazali te nieodpowiadające estetyce protestantyzmu polichromie nie zniszczyć, tylko zatynkować, a więc ukryć przed oczami widzów, i my dzisiaj tylko zdejmując warstwę tynków docieramy do tego, co było pod spodem. Byli tym szalenie zainteresowani, jak gdyby ich prowokowało ich to, żeby u siebie w kościele też coś takiego zrobić i próbować ten tynk gdzieś tam szukać, prawda?
1: No. Panie Tadeuszu, no przecież to brzmi jak powieść sensacyjna, dobry kryminał.
2: Tak to wygląda. Zaproszony był pewien historyk sztuki z Wrocławia, który, no, byłem kiedyś na jego wykładzie i na jego odczytach, wybity specjalista od średniowiecznych polichromii. Był zaproszony, no ale jak to pracownik naukowy, wytłumaczył się, że niestety niedziela, studia zaoczne, egzaminy, sesja i tak dalej, nie mógł przybyć. Bardzo żałuję, że, bo chętnie bym sobie z tym panem Jackiem podyskutował. Nie wiem na ile on zna szlak polichromii brzeskich.
1: Prawda? To by się od pana akurat dowiedział.
2: Może by się dowiedział, prawda? A tak to, no ja w tej chwili już nie pracuję na uczelni, więc nie mam z nim bezpośredniego kontaktu. I to może, tego mi jak gdyby zabrakło. W każdym razie dostałem bardzo dobre recenzje po tym wykładzie, szczególnie od pana Stanisława, który no cieszył się, mówił, że no nie spodziewali się, że coś takiego tak niedaleko przecież Dolnego Śląska, że na Polsce, w województwie opolskim coś takiego mamy, i no i wszyscy tak po cichutku mówili, a jakby tam podjechać, prawda, dałoby się to zrobić, prawda, dałoby się to zobaczyć na własne oczy, no dałoby się, prawda. Zachęciłem, zostawiłem namiary na siebie, obiecałem, że dajcie znać, że jesteście z Konradowa, to ja was specjalnie przy okazji obsłużę. No i w ten to sposób pan Stanisław zapraszał, żeby pan redaktor zechciał go jednak odwiedzić, najchętniej w moim towarzystwie.
1: Nie wyobrażam sobie inaczej.
2: No termin, no teraz wakacje to nie najlepsze, ale może się jeszcze kiedyś dogadamy i tam pojedziemy.
1: Poza tym byłbym ciekaw pana recenzji właśnie tam wewnątrz, wędrując, bo wiele na pewno elementów architektury również dla pana jest interesujące, tym bardziej, że to budynek gdzieś z końca średniowiecza, z kamienia.
2: Tak. No i jeszcze niesamowicie pięknie położony. Ja już mówiłem o położeniu, że to jest w takiej kotlinie. To są pasmo gór Sudetów Wschodnich, no przecież nasze góry opawskie to są Sudety Wschodnie, to się nazywa Krowiarki. To jest taki mezoregion Księżnika, bo tam już niedaleko jest właśnie Wielki Szczyt, prawda, doskonale znany na ziemi kłodzkiej Śnieżnik. Wobec tego pięknie położone są góry, ja jestem przewodnikiem, także przewodnikiem sudeckim, no a jakoś tak mimo wędrówek wydawało mi się, że znam całą ziemię kłodzką, a teren Konradów. Teraz mogę powiedzieć, że już tam byłem i zaliczyłem na swojej liście obiektów ziemi kłodzkiej.
1: No to ja jeszcze raz podziękuję naszemu słuchaczowi, panu Stanisławowi, jeśli nas słucha, pozdrawiamy z Opola. No i wstępnie zapowiadamy się, że jak będzie tylko okazja, to w towarzystwie pana doktora Tadeusza Jurka przyjedziemy, popatrzymy, przekażemy to atrakcyjne miejsce, próbując odmalować, jak ono wygląda. Panie Tadeuszu, ale ja a propos pańskich ukochanych polichromii, szlaku tych kościołów, chciałem jakby iść za ciosem troszkę, i gdybym był wśród publiczności, która podziwiała pański występ, to bym zapytał tak, no dobrze, tyle udało się odkryć w sposób taki paradoksalny, bo zakrywając, uchronili od zniszczenia, a czy pan ma jakieś takie wyczucie, gdzie czeka również pana miła niespodzianka i kolejne odkrycie? A może już gdzieś zaczęły się prace konserwatorskie, które przyniosą nam bardzo interesujące rezultaty?
2: Tak, można powiedzieć, 3 lub 4 lata temu trwały wielkie badania tego rodzaju w kościele w Michałowie. To jest, no, powiat brzeski, prawda? Michałów był kiedyś miastem. Leży dość daleko od brzegu, na granicy powiatu brzeskiego. Tam są dwa kościoły. Kiedyś jeden był kościołem przyzamkowym, przypałacowym, był katolicki, a drugi był kościołem protestanckim. I ten kościół w tej chwili jest, tam jest taka sytuacja, że używany jest ten kościół katolicki, który był zawsze, pod wezwaniem chyba świętej Jadwigi. Natomiast ten drugi kościół, wcześniej protestancki, stał opuszczony, bardzo rzadko wykorzystany. W środku no, nie nadaje się w tej chwili nawet na odprawianie nabożeństw. No to po co, jak 300-400 metrów jeden od drugiego kościół leży, no więc dlaczego by tam zagospodarować? Ale wiem, że był wtedy taki program badawczy i w tym kościele świętego, ja musiałbym sprawdzić, czy to nie był świętego Józefa Robotnika. W tym kościele trwały olbrzymie prace i nie dotarłem jeszcze do wyników tych badań, ale jest pewność, że tam takie polichromie się znajdowały. Wcześniej, no a potem jako kościół protestancki to zostały ukryte i do dzisiaj tylko w niektórych odkrywkach. Kościół jest w ogóle bardzo ciekawy, ma niesamowitą ambonę podtrzymywaną przez anioła i znakomite epitafia mieszkańców Michałowa. Więc odpowiadając na pana pytanie, to Michałów. Bardzo dobrej klasy obiekt, zupełnie na uboczu, zupełnie zapomniany i no, trzeba by tam włożyć olbrzymie pieniądze, żeby go przystosować i ewentualnie coś odkryć. Wiemy, no mówi się o 18 kościołach, ale tak naprawdę my docieramy do 6. A wiemy, że w innych kościołach są takie polichromie. Były przy okazji, po prostu po II wojnie światowej dokonywano remontów. Odkryto, ale te fragmenty były bardzo źle zachowane. Podaję przykład Pępic albo przykład Brzeziny, gdzie były. Do dzisiaj są gdzieś tam zachowane, domyślam się, że w jakichś zakładach konserwatorskich albo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, bo to tam pani profesor Alicja Karłowska-Kamzowa, która to badała, gdzie są, widziałam nawet kiedyś fragmenty takich opisów, ile centymetrów od rogu, od dolnego rogu, z góry, wzwyż, znajduje się tam jakiej wielkości fragment tam przedstawienia któregoś świętego, ale to są fragment. Te freski były w bardzo złym stanie, no i nie wiem, nie było wtedy jakiegoś plebiscytu, ale generalnie ludność powiedziała, że nie chce mieć takich fragmentarycznych, niepełnych przedstawień i po prostu udokumentowano je i zatynkowano ponownie i dzisiaj nawet na tym miejscu są jakieś kwiatki, wzorki, prawda, coś zupełnie innego. Pewnie do nich nie wróci, prawda, żeby odkrywać. Ale no, dobrym przykładem, kolejnym przykładem na przykład jest Pogorzela, gdzie odkryte polichromie są tylko prezbiterium, ale jest cała nawa zatylkowana, gdzie no konserwatorzy robiąc prezbiterium zostawili to nawet dla przyszłych pokoleń. Być może za 100-200 lat konserwatorzy będą znali lepsze techniki, prawda? Chociaż no generalnie technika wiadomo, zdrapać tynk, oczyścić i już mamy to, co jest, prawda?
0: Ale może ktoś wynaleźć jakieś specjalne substancje, może jakieś tajemnicze lasery, to pomoże.
2: No właśnie, jakieś typu prześwietlenia, zdjęcia rentgenowskie, które potrafią spod ile co tam te 3, 4 czy 5 mm tynku, co tam ewentualnie jest, żeby nie iść w ciemno, żeby nie kuć coś, co jest bardzo złe albo wręcz czego nie ma. Więc są jeszcze możliwe tego typu. Ale powiem tak, nasi konserwatorzy w Polsce mają teraz tyle roboty. Polscy konserwatorzy mają bardzo dużo pracy. Nawet na przykładzie tej, jadąc do Konradowa, musiałem przejeżdżać przez Lądek. Lądek to uzdrowisko, które świetnie znam, bo bywałem wielokrotnie w Lądku. To, co tam ta biała lądecka wyczyniła w czasie tej powodzi, widać te zniszczenia, widać pracę, no, urządzanie dróg, urządzanie, no, remonty budynków. Jest masa pracy, masa obowiązków dla konserwatorów, a nie mówmy jeszcze o innych. Więc może tak, tym polichromem nic się nie stanie. One mogą swobodnie, powolnie czekać, a poza tym no, to, co już jest, no nawet powiem tak, żadna wycieczka nie jest w stanie wytrzymać odwiedzanie 5 czy 6 kościołów. Oni później będą mieli taki galimatias, gdzie mieli, co i tak dalej. Ja na przykład w tej chwili mówię tak, Małujowice i jeszcze mówię Krzyżowice dla kompletu. to naprawdę wam wystarczy. To będzie akurat 3 godziny, prawda? Taka wycieczka z przejazdem. Przy każdym kościele trzeba wyjść, trzeba obejrzeć dookoła, przejść, no, zrobić zdjęcia, załatwić wejście do tego kościoła, prawda? To trwa. I samo zwiedzanie, więc dodawanie jeszcze kolejnych, wzbogacanie szlaku polichromii o inne obiekty. No oczywiście, że to by było, ale z punktu widzenia jako atrakcji turystycznej to by nie miało zbyt wielkiego sensu.
0: To chciałbym zapytać o takie miejscowości, które niegdyś miały większą rangę, żyły, tętniły tym życiem, a teraz przypominają właśnie ten Konradów koło Lądka Zdroju. Niegdyś miasteczko, niegdyś kwitnąca miejscowość, dzisiaj na końcu świata opuszczona. Miejscowość, w której przed wojną był Urząd Stanu Cywilnego, to może chyba też jakoś zobrazować rangę tego miejsca, a tutaj właśnie, gdzieś w okolicach tych kościołów, które dla pana są tak ważne z racji tych polichromii. Czy jest właśnie takie miejsce, które gdzieś tak z nostalgią przypomina, że tutaj kwitło życie, a dzisiaj część chałup zarosło samosiejkami. Wygląda tak, jakby człowiek, Pan Bóg i diabły wszystkie opuściły to miejsce.
2: No, bardzo trudne pytanie. Poza tym, jakbym nawet podał nazwę miejscowości, to mieszkańcy by się na mnie mogli obrazić.
0: Nie, no ja myślę, że mówilibyśmy to z wielkim szacunkiem, jako atrakcję nawet turystyczną. Także w takim kontekście bym o tym powiedział.
2: Naprawdę, są obiekty na terenie, no nawet na się powiatu brzyskiego, które zasługiwałyby na większą wagę. No tak, jeśli mówiąc na przykład w Lewin Brzeski, jest znakomity kościół gotycki w samym centrum, gdzie no jeszcze 20 parę lat temu był użytkowany, był kościół protestancki akurat, prawda, więc był ksiądz, przyjeżdżał akurat z Opola, prawda, i były nabożeństwa czynne. Dzisiaj jest, ja to zwiedzałem nawet niedawno, było wyjątkowo przy okazji jakichś europejskich dziedzictwa, był otwarty. No trzeba tam włożyć sporo pieniędzy, ale mógłby być takim casuszkiem. No z punktu widzenia atrakcyjności. Lewin Brzeski ma z kolei piękny pałac Bieszów, no, w którym jest szkoła. No to szkoła też nie bardzo się wydaje się z zewnątrz, prawda, do oglądania. No ale to jest takie miasto, które miałoby naprawdę dużą szansę turystyczną, gdyby doprowadzono ten kościół w Lewinie Piotra i Pawła. Gdyby udało się doprowadzić do stanu, no, znaczy nie mówię o użytkowalności, bo tam obok jest neogotycki kościół katolicki, prawda, więc ten drugi kościół nie musi funkcjonować jako kościół, ale gdyby to była jakaś sala koncertowa, sala wystawowa nawet, czy jakieś muzeum Lewina zrobić w tym kościele.

0: księgarni, gdzie jest to, wchodzi się na rusztowaniach, na są półki, jest czytelnia. Duży, to nie jest mały kościółek, to jest olbrzymi, wielki obiekt i to jest jako wzór z kolei, no, wykorzystania obiektu, który byłby niepełny. A zresztą, co tam daleko sięgać do Maastricht? My mamy w brzegu przecież, mamy kościół Piotra i Pawła, czyli kościół pofranciszkański przy Placu Młynów, który też, no, można się pocieszyć, nie niszczeje. Został parę lat temu, został przykryty dachem, zrobiono badania archeologiczne, ale jako obiekt nie funkcjonuje. Kościół, miasto przekazało kościołowi za złotówkę jeszcze w ostatnich okresie, kiedy kardynał Gulbinowicz sprawował urząd arcybiskupa archidiecezji wrocławskiej. Pamiętam, że on przy przekazywaniu nawet powiedział, że jego następcy będą go przeklinać za to, że ten kościół przyjął, bo przedtem kościół należał do miasta, a miasto nie miało żadnego pomysłu. No i w tej chwili kościół jest budynek kościoła, najstarszy zresztą obiekt sakralny w brzegu, zamieniony w czasie reformacji na arsenał książęcy, a później magazyn przeróżnych dziwnych, a dzisiaj stoi pusty. Pusty. Nic się w nim nie dzieje, bo wymaga wyposażenia wnętrza.
1: A wie pan, że wiele razy miałem pana zapytać o ten obiekt, bo gdy przechodzę tamtędy, to zawsze on wygląda na taki specyficzny sposób, bo jest jakby pewną tajemnicą. Naokoło już są nawet niedaleko takie bloki współczesne, później trochę zieleni, takiej dziko rosnącej, ogrodzony. No i graniczy z rynkiem, czy z ulicą Młynarską, jeśli dobrze pamiętam, nie znam tak dokładnie brzegu, ale robi takie wrażenie jakiejś tajemnicy. I szkoda, że się o nim nie mówi, chyba że ma coś w sobie, o czym pan by mógł powiedzieć. Co w nim jest takiego szczególnego, co by przemawiało za tym, że warto go odremontować?
0: Z punktu widzenia takiego przewodnickiego, to kościół jest bardzo rzadkim, ale potrafię w Polsce wymienić przypadki, kościołem dwunawowym. Zwykle, no, generalnie kościół jest jednonawowy albo trzynawowy, prawda? Nawa główna w środku i nawy boczna, to jest kościół dwunawowy. O niesamowitej historii, bo związany z zakonem franciszkanów, wzorowany na kościołach dominikańskich, między innymi kościół w Raciborzu jest takim podawanym przykładem, to jest lata 1275, no to jest, no, absolutnie najstarszy, jak już powiedziałem, obiekt sakralny w brzegu, który, no, miał pecha, bo, no, opuszczony w okresie przez franciszkanów, zamieniony na arsenał jako pomieszczenie magazynowe. No i dzisiaj jest wielki problem, bo to jest obiekt kościelny, ma gospodarza, bo przedtem można było posponować, że, no, miasto nie ma pomysłu, ale kościół też nie ma pomysłu dla co z nim zrobić. I teraz tak, miałby wrócić z powrotem do miasta? Po co? Co miasto tam zrobi? W brzegu nie jest potrzebna nowa sala koncertowa, nie jest potrzebne nowe kino, nie jest potrzebna sala widowiskowa, bo mamy, są wykorzystywane, powiem, sala w ratuszu, w muzeum, budynek Brzeskiego Centrum Kulturalnego, gdzie jest miejsce na takie spotkania. On by się nadawał, no ale z dzisiaj księgarnie też padają, prawda, więc zrobić w tym kościele księgarnię wzorem Maastricht to chyba by było nie najlepszym pomysłem.
1: A oprócz samej konstrukcji, czyli zamysłu architekta, że wykonał budynek taki dwunawowy, co tam jeszcze jest takiego szczególnego? Załóżmy, że mamy jakąś taką tajemniczą moc sprawcą, zaczarowany ołówek, moglibyśmy to odtworzyć, wyremontować. Co by pan wyeksponował najchętniej?
0: No, przede wszystkim sklepienia. Sklepienia, no to co jest w obiektach gotyckich, to mamy różnego rodzaju krzyżowo-żebrowe, tam są bardzo ciekawe sklepienia sieciowe i one już powinny robić wrażenie. Natomiast, no, wnętrze jest w tej chwili absolutnie puste. No nie, jest pustka jak makiem zasiał.
1: Prawda? Żadnej polichromii, żadnych ozdób?
0: Żadnego ołtarza, żadnych, prawda? No tam był, kiedyś tam były jeszcze stałe rusztowania, bo tam, no, trzymano tam meble, trzymano węgiel, był skład owoców i warzyw. A przed wojną ten kościół służył jako remiza straży. Brzeska Straż Pożarna tam trzymała swoje wozy bojowe. Jest takie piękne zdjęcie, właśnie nawet z tego powodu wybito obecny portal, znaczy brama wjazdowa od strony ulicy Młynarskiej. To jest właśnie odpowiadające na parametrom ówczesnych wozów bojowych strażackich.
1: A wie pan, że mnie to zaintrygowało właśnie, skąd tego typu konstrukcja zupełnie nie pasująca do reszty bryły?
0: No to właśnie już ma pan redaktor odpowiedź. Była jeszcze wieża. Wieża zawaliła się we wrześniu 97 roku. Tamten teren był, no, mniej więcej do wysokości kościoła sięgała powódź 97, lipiec 97 roku. Tam tam się

0: Gała Boda. I dopiero no, lipiec, sierpień, we wrześniu, chyba 20 któregoś września ta wieża runęła. Też zresztą wieża późniejsza, nie kościoła. No i udało się to podciągnąć, że to jest jako szkoda powodziowa, prawda? Więc że tam udało się to przynajmniej zebrać gruzy i zabezpieczyć resztki po tej wieży jako odszkodowań, powiedzmy, straty wtedy z funduszy walki z powodzią. No ale potem przejął to kościół. Wydawało się, że coś z tego może powstać, ale była głośna sprawa 2 czy 3 lata temu, kiedy nagle dostrzegliśmy, że kościół ogłosił, że chce sprzedać za 2,5 miliona złotych ten obiekt. I dopiero władze miasta przypomniały kurii arcybiskupiej we Wrocławiu, że zapłaciły za to 1 złotówkę, ale w umowie jest powiedziane, że ten obiekt będzie przeznaczony na cele sakralne. Wobec tego próba sprzedania przez kościół tego obiektu, no...
1: Niezgodna z umową.
0: Niezgodna z umową i kościół się z tego wycofał. I obiekt, no dzisiaj jest taki, jaki jest.
1: A jakie są inne właśnie podobne tego typu kościoły, czy ewentualnie zabytki, które gdzieś tak stoją, powiedzmy sobie, w takim rozkroku? Nie są wykorzystywane, nie są odbudowywane, a jednak nie zawaliły się, gdy okrutny los tego typu spotkał niejedną u nas budowlę.
0: No to akurat na szlaku Polichromii to jest kościół w Obórkach. W Obórkach jest malowniczy, prześliczny kościół otoczony murem, z cmentarzem przykościelnym o bardzo ciekawej, lubimy budowie, bo prezbiterium jest murowane, nawa jest budowla szachulcowa i wieża jest drewniana. Kościół w Obórkach był po wojnie. To jest związane z historią tej wsi. Tam osiadła ludność, która przybyła z Kresów wyznania polsko-katolickiego. I było ich bardzo dużo i oni ten kościół przejęli. I kościół ten był przez długi czas ten kościół był własnością kościoła polsko-katolickiego. Ale w międzyczasie wskutek różnych ruchów demograficznych tej ludności Kościół Narodowy, polsko-katolicki, najbliższy taki mamy we Wrocławiu, jest katedra świętej Marii Magdaleny, właśnie należąca do tego kościoła, opuszczono i musiałbym teraz ustalić, czy to 2 czy 3 lata temu, kościół się zrzekł, jako kościół, jako polsko-katolicki, zrzekł się i oddał we władanie gminy w Olszance. No i wójt gminy w Olszance ma teraz wielki problem, bo ma do dyspozycji kościół. A jeszcze, żeby dodać, to parę, kilkanaście lat temu w tychże samych Obórkach wybudowano nowy kościół. Ta ludność katolicka, rzymskokatolicka wybudowała nowy kościół. Także w tej wsi są 2 kościoły. Jeden jest użytkowany, ten nowy, natomiast ten zabytkowy, stary kościół, w którym są polichromie, ale to jest właściwie, chodzi o polichromie na stropie i data 1575, jest opuszczony. Nic się tam nie dzieje i też nie widać, żeby jakąś miał przyszłość, prawda? Można się tam do niego dostać, można zdobyć klucze w gminie w Olszance, można wejść, prawda? Można zwiedzić, obejrzeć ten kościół, zamknąć i już. Ale obiekt nieużytkowany, którego nikt nie sprząta, nikt nie dba, nikt nie usunie pajęczyn, nikt nie posprząta w środku, jest w trudnej sytuacji.
1: Domyślam się, że boli pana serce, gdy właśnie spotyka się z tego typu zabytkami.
0: A jako miłośnik zabytków, prawda, odznaczony złotą odznaką za opiekę nad zabytkami niedawno, naprawdę ubolewam.
1: Może się kiedyś tam wybierzemy. Bardzo bym chciał usłyszeć pana relacje właśnie z tego miejsca, tylko bym służył mikrofonem i dotarlibyśmy do takich miejsc zapomnianych, trochę opuszczonych, możliwie wartych zwrócenia uwagi. Wie pan, podobno kropla drąży skałę. Może gdzieś to znajdzie rezonans.
0: Zdecydowanie przyjmuję propozycję. Jestem gotów.
1: No to mamy tak. Kościół w Obórkach, ten stary. Może jakieś jeszcze w Michałowie. Michałów to już był na początku wymieniony. A gdzie by pan jeszcze zaproponował?
0: No, Obórki, to zastanawiam się. No, chwileczkę musiałbym pomyśleć, bo te, które ja znam, to są nagłoczynne kościoły, prawda?
1: A które miejsce na ziemi brzeskiej jest dla pana czymś takim jak balsam na te wszystkie cierpienia, rany, że mógł popaść w zapomnienie, mógł być zniszczony, a jednak udało się go zachować, nie popadł w ruinę i cieszy. Bo nie wątpię, że oprócz takich bolesnych miejsc są też może i takie, które jakoś tak z otuchą pan przypomina sobie.
0: Nie, to dla mnie oprócz brzegu oczywiście, no przecież jestem brzeżaninem, no to jednak jest, no są Małowice. Znaczy mi nigdy nie groziło zniszczenie, prawda? Ale to, co zrobili polscy konserwatorzy w latach 2010-12, kiedy najlepsi polscy konserwatorzy z Krakowa i z Warszawy, z Akademii takiego międzyinstytutowego ośrodka Akademii Sztuk Pięknych, gdzie usunęli ślady pruskiej ingerencji takiego konserwatora, który w latach 1865-70 odsłonił polichromię, po czym pomalował je według swojego gustu.
1: Czyli tak mówiąc, między nami troszkę go poniosło.
0: Tak, poniosło go, bo miał swoje ambicje, był niestety malarzem, co ja w czasie wycieczką to szczególnie podkreślam. No, malarz, który widzi, że coś jest niewyraźne, uważa, że może wziąć swoją paletę, swój pędzelek i może tam domalować tak, jak jemu się wydaje.
1: Rozumiem, dziś byłoby w ogóle nie do przyjęcia.
0: Jak kto z nas sobie wyobraża, że można Monalizie domalować rzęsy, prawda, których nie ma? Albo mamy obraz Batejki, na przykład we Wrocławiu jest śluby Jana Kazimierza we Lwowie, który jest obrazem niedokończonym. Albo są szkice wielu znanych malarzy, prawda, i teraz próbować uzupełniać to, malować, no mija się z celem. Ale w każdym razie to, co zrobiono w Małowicach przy okazji tej konserwacji, to jest absolutne mistrzostwo świata i uważam, że mamy najpiękniejszy, najwspanialszy zespół średniowiecznej polichromii w tej części Europy.
1: Panie Tadeuszu, bardzo dziękuję za rozmowę. Umawiamy się wstępnie na któryś następny raz, żeby pojechać te obórki zwiedzić, oczywiście Michałów, te właśnie świątynie, które warto przypomnieć, na które warto zwrócić uwagę, żeby pan miał też o czym opowiadać gościom, którzy chętnie skorzystają z pana ogromnej wiedzy, doświadczenia, no i najważniejsze tego daru, pasji, bo pan to robi z ogromnym przekonaniem i iskrami w oczach.
0: Dziękuję serdecznie, no i ponieważ audycja się kończy, to życzę naszym słuchaczom dobrej nocy.
1: Dziękuję bardzo. Pan Tadeusz Jurek, przewodnik z brzegu, człowiek, który ostatnio był w Chinach, a dzisiaj wrócił na naszą ziemię po to, żeby opowiadać o tych wspaniałych zabytkach albo na ziemi brzeskiej, albo tuż obok po sąsiedzku, na Dolnym Śląsku, gdzie można jechać do Lądka, a obok jest Konradów. Nie ten koło Biskupiej Kopy, ale ten koło Lądka. Proszę tam zajrzeć. Życzę dobrej nocy. Krzysztof Dobrowolski.
2: Przy rodzinnym stole.

0: Zbliża się godzina 23 na FM, w internecie i DAB+. Słuchają Państwo Radia Opole. Pora na ostatni dziś serwis informacyjny. Zarzut usiłowania zabójstwa dla 47-latka z Opola. Partnerka oblał łatwopalną cieczą i podpalił. Od ponad 2 miesięcy w Komorznie woda z kranu nie nadaje się do spożycia. Prawie 100-letni stadion Odry Opole Przoleskiej przechodzi do historii.
1: Mam 72 lata, a 66 tutaj człowiek codziennie tu przychodził.
0: A szczegóły już za chwilę.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak informacje dla kierowców. Zablokowana jest na autostradzie A4 jezdnia na Katowice na węźle Brzeg. Policja kieruje tam pojazdy na objazd. To utrudnienie jest pokłosiem kolizji cysterny, do której doszło na 212 km autostrady dziś jeszcze przed południem. Na wysokości miejscowości Sarny Małe cysterna wypadła z jezdni. Teraz trwa wyciąganie pojazdu oraz przepompowywanie przewożonego tą cysterną ładunku.
2: To są wiadomości Radio Opole.
0: Zarzut usiłowania zabójstwa partnerki usłyszał 47-letni Tomasz R. Mężczyzna wczoraj miał oblać łatwopalną cieczą 39-letnią kobietę i podpalić ją podczas kłótni. Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań w Opolu, mówi prokurator Stanisław Bar, rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu.
3: Pokrzywdzona uciekła z mieszkania i schroniła się u sąsiadów, gdzie udzielono jej pomocy. Dzwoniąc pod numer 112, pokrzywdzona zrelacjonowała okoliczności zdarzenia, w efekcie którego doznała rozległych oparzeń ciała. W tym czasie Tomasz R. również opuścił mieszkanie i udał się do nieodległego budynku, gdzie zajmował jeden z lokali. Tam został zatrzymany.
0: 39-latka doznała rozległych oparzeń głowy, szyi i pleców. Prokuratura uznała, że podejrzany działał ze szczególnym okrucieństwem oraz w warunkach recydywy. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu nawet dożywotnie pozbawienie wolności.
2: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
0: Woda w kranach w Komorznie koło Wołczyna jest niezdatna do spożycia. Powiatowy sanepid w Kluczborku opublikował dziś wyniki badań środowych próbek wody. W sieci nadal przekroczone są dopuszczalne wartości niebezpiecznego pestycydu. Wodociąg był już płukany mechanicznie i hydrodynamicznie jeszcze w czerwcu. Mariusz Pieńkowski, dyrektor zakładu wodociągów i kanalizacji w Wołczynie, zapowiadał płukanie wodno-powietrzne.
4: Długo to trwa, bo zanieczyszczenie rzeczywiście trudne do usunięcia. Nie ma takiego analogicznego przypadku chyba w Polsce w taki sposób, jak to się stało. Natomiast myślę, że nawet jeżeli my doprowadzimy do oczyszczenia z tego zanieczyszczenia, będzie decyzja sanepidu. Wtedy oni przeprowadzą swoje badania, na pewno próby rozszerzone, które też jeszcze będą trwały co najmniej tydzień albo dwa.
0: Mieszkańcy Komorna zmuszeni są korzystać z wody w beczkowozach od 18 kwietnia. Zmieniamy tematykę. Dla jednych po prostu stadion Przoleskiej w Opolu, dla innych miejsce piłkarskich emocji, gdzie przez dekady grała Odra Opole. Wystąpiła tam także piłkarska reprezentacja Polski. Dziś niemal 100-letni obiekt Przoleskiej Opolanie pożegnali. Kibice mogli nawet wejść na murawę, na której przez lata piłkarze Odry rozgrywali mecze. Łukasz Wielichowski od zawsze kibicuje Odrze.
5: Ja na tym stadionie spędziłem 32 lata swojego życia, młodego życia, tak więc pewien etap w życiu, można powiedzieć, się kończy. Ale jest nowy stadion, nowy etap w życiu, można powiedzieć. Ale miłość do Odry jest cały czas ta sama.
1: Dla mnie to jest niezapomniane miejsce. Ja tu, wie pan, mam 72 lata, a 66 tutaj człowiek codziennie tu przychodził. Raz z ojcem, później sam, na każdy mecz. I to jest niezapomniana pamiątka.
0: Dodaje Mariusz Łańcucki, były kierownik Odry Opole. Stadion Przoleskiej w Opolu otwarto w 1930 roku. W najlepszych latach jego trybuny mogły pomieścić nawet 25 tysięcy kibiców. Odra Opole grała tam ligowe mecze. Ostatni w listopadzie 2024 roku. Stadion Przoleskiej stał się właśnie historią. W jego miejscu powstanie nowoczesny akwapark. A na koniec Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału tenisowego wielkoszlemowego Wimbledonu. Polak w trzeciej rundzie pokonał Amerykanina Tomiego Pola 4-6, 7-6, 7-5, 6-2.
6: Myślę, że serwis był całkiem niezły. Oczywiście najbardziej zadowolony jestem ostatecznie ze zwycięstwa. I tak, no ten drugi tiebreak był bardzo kluczowy, żeby ta szala jednak przechyliła się na moją stronę i od tego czasu, no to ja wywierałem bardziej presję na nim.
0: O ćwierćfinał Hurkacz zagra z Niemcem Janem Lenardem Struffem, który pokonał z kolei Rosjanina Daniła Miedwiediewa. Spotkanie Hurkacza ze Struffem w niedzielę. A już naprawdę na koniec. Piłkarze Egiptu awansowali do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W 1/16 finału Faraonowie pokonali Australię w rzutach karnych 4-2.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: A u nas pokonany został upał. Temperatura wynosi teraz 17 stopni Celsjusza w centrum regionu. Do 13,5 stopnia pokazują termometry na południu województwa. Ciśnienie za to wzrosło do 1021 hektopaskali. W nocy będzie pochmurno, temperatura minimalna sięgnie jednak od 13 do 15 stopni Celsjusza. Nie będzie więc tropikalnej nocy. Wiatr będzie umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni, północno-zachodni. Jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, a na termometrach maksymalnie od 20 do 22 stopni Celsjusza. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę Państwu dobrej nocy.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

Dobry wieczór, witam w audycji Gorączka Piątkowej Nocy przy mikrofonie Agnieszka Kurenda-Schmidt. A nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy, drodzy Państwo, od głęboko osobistego i zarazem uniwersalnego singla Sombra, w którym artysta konfrontuje się z tematami obrazu własnego ciała, samooceny, ale też presji otoczenia. Oprócz tego powiemy o nowej wakacyjnej odsłonie polskiego producenta, Groomiego. Szczegóły już za moment. Zostańcie Państwo z Radiem Opole.

amerykański piosenkarz Sambar wraca z bardzo osobistym, pełnym wrażliwości singlem My Body Isn't Ready, singlem o niskiej samoocenie, o niepewności związanej z własnym ciałem. To jest utwór napisany i współprodukowany przez samego artystę. Łączy bogate brzmienie instrumentów na żywo z intensywnym wokalem. No i jest zapowiedzią jego drugiego albumu, Do Not Read This Journal. W warstwie wizualnej piosenka została pokazana poprzez historię ucieczki od bliskości, gdy brak pewności siebie staje się silniejszy niż uczucie. Sambar podkreśla, że utwór może być zarówno metaforą, jak i bardzo dosłownym zapisem jego własnych doświadczeń, a jego celem było danie wsparcia osobom, które mierzą się z podobnymi emocjami. My Body Isn't Ready ukazał się dokładnie 25 czerwca jako trzeci singiel zapowiadający drugi album studyjny tego artysty. Jest to też kontynuacja drogi rozpoczętej po singlach Homewrecker i Potential, a zarazem sygnał, że nadchodzące wydawnictwo będzie jeszcze bardziej szczere, bardziej intymne niż jego debiutancki album I Barely Know Her.

W tym miesiącu Luna wydała album Furry Pop, który jest jej najbardziej ambitnym, najbardziej osobistym projektem jak do tej pory. To wydawnictwo otwiera nowy rozdział w jej twórczości, pokazując zarówno świeże brzmienie, jak i tę nową, wyrazistą tożsamość artystyczną. Album łączy współczesny pop z baśniową estetyką, filmowym klimatem i wyobraźnią pełną magii. Płyta opowiada o marzeniach, o miłości, iluzjach i szukaniu własnej tożsamości, a każdy utwór buduje osobny świat, w którym wrażliwość staje się siłą. Podobną inspiracją do powstania tego albumu było życie pomiędzy rzeczywistością a wyobraźnią. Luna podkreśla, że projekt wyrósł właśnie z takiego poczucia niedopasowania i z wiary w coś niewidzialnego. To, jak mówi album, o miłości, która potrafi złamać serce, ale też nauczyć, jak odbudować siebie na nowo. Pierwszymi zapowiedziami tego świata były single Heavenly, Away with the Fairies i Astray, które już wcześniej zwróciły uwagę słuchaczy.

Dwa artystyczne światy, polskiej i rumuńskiej sceny popowej, spotkały się w singlu Midnight Echoes, taki bowiem tytuł nosi produkcja Dominika Dudka i Francis on My Mind. Piosenka powstała w letnim, nocnym klimacie, dlatego ma w sobie zarówno tę nostalgię, jak i energię do tańca. Pulsujący rytm, chwytliwy refren, nowoczesna produkcja, to wszystko sprawia, że singiel brzmi jak gotowy soundtrack wakacji. Ten taneczny, ale też zarazem emocjonalny utwór mówi o wspomnieniach, o odpuszczaniu przeszłości i odnajdywaniu radości w teraźniejszości. Dla Dominika Dudka, znanego z The Voice of Poland, to jest na pewno ważny krok po sukcesie debiutanckiej płyty i singla Od Kiedy Jesteś. A współpraca z Francis on My Mind, a także z producentem muzycznym, którym jest Albert RCB, zapowiadają bardziej międzynarodowy kierunek jego dalszej twórczości.

piosenkarz i autor tekstów z Los Angeles, Matt Hanson, szybko stał się jednym z bardziej fascynujących głosów współczesnej sceny muzycznej. Dzięki swojemu potężnemu wokalowi i emocjonalnym tekstom bez wsparcia wytwórni płytowej zdołał samodzielnie zbudować światową, oddaną społeczność fanów, zdobywając najpierw popularność na TikToku. Dziś usłyszymy go w jego najnowszym singlu Thinking About Me. To jest numer, który pokazuje bardziej beztroskie oblicze jego brzmienia, które nadal opiera się na tym, co wyróżnia Hansona, czyli na mocnym wokalu, na umiejętności zamieniania osobistych emocji w bardzo bliskie słuchaczom historie. Thinking About Me pojawia się

wakacje właśnie się rozpoczęły i z tej okazji Gromy podzielił się z nami swoim wakacyjnym singlem FLH, czyli Feels Like Home, który łączy funkową lekkość z elektroniczną energią, no i buduje bardzo ciepły, słoneczny klimat w sam raz na lato. To jest utwór o chwili, w której przestajemy gonić za celem, bo odnajdujemy kogoś, przy kim czujemy się jak w domu. Artysta podkreśla, że chciał stworzyć muzykę pełną słońca, pełną pozytywnych emocji, no a nowy numer ma dla niego bardzo osobisty wymiar. FLH pokazuje Gromiego przede wszystkim jako producenta, który, jak wiadomo, od lat łączy dance, pop, house i EDM z żywymi instrumentami i bardzo wyrazistymi wokalami. No i jest to kolejny singiel, który dobrze wpisuje się w radiowy, przebojowy styl i na pewno ma szansę stać się jednym z letnich numerów tego sezonu.

Utwór Beautiful Things uczynił Bensona Boona gigantem streamingu. American Heart zadebiutował na drugim miejscu na listach przebojów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, jednocześnie umacniając jego pozycję jako artysty znanego na arenie międzynarodowej. Nominowany do nagród Grammy, ten 24-latek miał rok, o jakim większość artystów marzy przez dekady. Teraz wydał singiel o tym, jak to jest, gdy pościg się kończy, a ty nadal nie jesteś pewien, czy jesteś tam, gdzie powinieneś być. Singiel The Time of My Life, bo taki nosi tytuł, to bardzo osobisty utwór łączący euforyczny pop rock z melancholią i żalem. Tekst piosenki to słodko-gorzka refleksja na temat osiągnięcia wszystkiego, czego się pragnie, ale bez osoby, z którą chciałoby się to świętować. The Time of My Life to jest pierwszy utwór Bensona Boona od czasu drugiego albumu American Heart i jest to kolejny krok w jego rozwijającej się karierze, która w roku 2026 już zaskoczyła wielu słuchaczy. Od występów w reklamach Super Bowl przez trasę koncertową po rekordy streamingowe.

Powoli zbliża się północ, czas kończyć więc gorączkę piątkowej nocy. Dziękuję, że byliście Państwo z nami. Życzę spokojnej nocy, udanego weekendu i wspaniałego wakacyjnego tygodnia. Do usłyszenia, kłaniam się, Agnieszka Kurenda-Schmidt.

To był zespół Parsons, który pomógł nam rozpocząć dzisiejszy sezon ogórkowy. A dzisiaj między innymi zajrzymy na młodą scenę NCPP, no ale też przyjrzymy się temu, co Jodie Foster ma do powiedzenia o sztucznej inteligencji w kinie. No i nie zabraknie tematu kontrowersyjnego, spalonego. Gorąco zachęcam, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższe 2 godziny. Przy mikrofonie Tomek Wojtyłko, audycję realizuje Marcin Głowienkowski. Na teraz nowy singiel Molesty.

0: To był Tomek Makowiecki i utwór Wiem, że to nie koniec. Tekst do tego numeru napisał Opolanin, czyli Roman Szczepanek. A Roman Szczepanek też współpracuje między innymi z Cortezem. Tytuł płyty Naucz mnie tańczyć, czyli nazwa ostatniego longplaya Corteza, to też zasługa Romka. A Cortez wystąpi razem z Kasią Sienkiewicz i zespołem Lemon podczas festiwalu Od Nowa 12 lipca. Teraz temat, od którego bardzo trudno tego lata uciekać. Mowa oczywiście o mundialu i tutaj muszę być bardzo ostrożny, bardzo dyplomatyczny, dlatego że takie jednoznaczne stwierdzenie, że wolałem, żeby to Chorwaci odprawili z kwitkiem Portugalczyków, a nie odwrotnie. Tego typu sformułowanie jest za mało obiektywne, ale wydaje mi się, że nie przesadzę, jeżeli powiem, że bardzo było mi żal Luki Modricza, który prawdopodobnie, a tak naprawdę na 100% zakończył wczoraj swoją przygodę z Mistrzostwami Świata. Zresztą jego były kolega z Realu Madryt, Cristiano Ronaldo, też pewnie na kolejnych turniejach nie będzie grał. No i panowie nie szczędzili sobie po meczu uprzejmości. Na pewno zachowali się z klasą. Jeżeli ktoś nie widział meczu, to przypominam, że wczoraj po zaciętej grze Chorwacja uległa reprezentacji Portugalii 2-1. To było tak naprawdę dzisiaj w nocy. W każdym razie emocje towarzyszyły kibicom do ostatniego gwizdka. No, a więcej o tym wie Krzysztof Kuczyński z Polskiego Radia.
1: To kibice Chorwacji, którzy cieszyli się na wyrównanie w 13 minucie doliczonego czasu spotkania. Później nastąpiła absolutna cisza, kiedy po analizie VAR gol został anulowany z powodu spalonego. Tym samym oznacza to koniec przygody Chorwatów na mundialu. Z kolei zwycięska Portugalia w kolejnej rundzie zmierzy się z Hiszpanią. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: Oczywiście taką dużą egzotyką podczas tego mundialu jest przerwa na nawodnienie, która rzecz jasna jest podyktowana chęcią wprowadzenia dodatkowych reklam. Podobno bardzo dużo pieniędzy w Stanach się da na tym zarobić, w Europie przez przepisy nie można wtedy grać reklam, także no jest ta przerwa, przynajmniej z naszej perspektywy, biorąc pod uwagę nasze nawyki, mocno na siłę i później te mecze są nieprawdopodobnie wydłużone, dlatego że ta 103. minuta meczu to był jeszcze regulaminowy czas, to nie była taka już, to był czas doliczony, powiedzmy, do regulaminowego czasu, nie było to, nie była to jeszcze dogrywka. Oczywiście najwięcej kontrowersji wzbudziło to muśnięcie włosami piłki przez Igora Matanowicza i on po meczu przyznał, że rzeczywiście tę piłkę włosami musnął, czy przynajmniej poczuł jakiś taki podmuch na głowie. Jak to w ogóle jest możliwe, żeby sędziowie tak precyzyjnie określili taką sytuację? Na to pytanie odpowiedzi udzielił Jan Micygiewicz z TVP Sport. Jak sędziowie dostrzegli kontakt Chorwata z piłką? Piłka wyposażona jest w czujniki, które wysyłają dane co 2 milisekundy, czyli 500 razy na sekundę. Wykres w dolnej części ekranu pokazuje, że kontakt z piłką miał miejsce. Tak samo został zaliczony 4. gol dla Szwecji w meczu z Tunezją, wytłumaczył dziennikarz sportowy. Rzeczywiście, biorąc pod uwagę, jak precyzyjne teraz są te wytyczne, to, że te spalone są często już nawet nie o bark, tylko jakiś tam wyrostek, o fragment ciała, trzeba się liczyć z tą bezwzględną dokładnością. A to, że Igor Matanowicz trącił piłkę, było kluczowe, jeżeli chodzi o ocenę tego spalonego, dlatego że oznaczało to, że w tym momencie Pasalicz znajdował się właśnie na tej pozycji. No, emocjonujący, zacięty mecz. Chorwacja zmierzy się w 1/8 finału z Portugalią, z Portugalia, przepraszam, zmierzy się z Hiszpanią, także taki iberyjski, iberyjska 1/8 finału, a przed nami kolejne spotkania o godzinie 20:00 Australia zagra z Egiptem, o północy Argentyna będzie rywalizować z Zielonym Przylądkiem, natomiast o 3:30 Kolumbia zmierzy się z Ganą.

To był zespół The Black Keys, natomiast teraz poruszymy kwestię związaną z AI. To jest wątek, który powraca, który budzi skrajne emocje. Na przykład Dawid Podsiadło, mówiąc potocznie, dostał baty za to, że ostatnimi czasy skorzystał z AI w produkcji swojego teledysku. No i jest dużo głosów, może nie tyle w obronie AI, ale chcących niuansować. Olga Tokarczuk na przykład mówiła o tym, że korzysta w procesie twórczym z AI, natomiast na pewno nie chodziło o to, że AI za nią pisze powieści, bardziej chodziło o to, że pomaga jej w takim stymulowaniu wyobraźni w pracy kreatywnej. No ale właśnie, do dyskusji dołączyła Jodie Foster, która podzieliła się opinią na temat filmu F1 z Bradem Pittem. Miało to miejsce, jak podaje filmweb.pl, podczas panelu Who Owns the Future of Hollywood na Aspen Festival of Ideas. No i a propos refleksji Jodie Foster, to przyznawała, że nie chce być w żadnym wypadku złośliwa. Zresztą jak mogłaby, skoro ten film zarobił setki milionów dolarów, ale patrzę na F1 i myślę, ten film został zrobiony przez AI, prawda? Jego struktura jest dokładnie taka, jakiej uczy się w szkole. Aktorzy wypowiadają kwestie dokładnie tak, jak napisałby je komputer, wiedząc, co powinno zostać powiedziane w danym momencie. Jodie Foster zaznaczyła, że sztuczna inteligencja może być przydatnym narzędziem przy niektórych etapach produkcji, choćby podczas przygotowania prewizualizacji scen. Natomiast też widzi poważne zagrożenie ze strony sztucznej inteligencji. Pozbywamy się wielu miejsc pracy. Mam nadzieję, że związki zawodowe dopilnują, by zapłacono 20 razy aktorowi, którego cyfrowy wizerunek wykorzystuje się 20 razy. Uważam, że to uczciwe. Aktorka dodała, że filmowcy powinni nauczyć się korzystać z AI w taki sposób, żeby nie tracić nad tym narzędziem kontroli. Ciekawe jest to, że Jodie Foster zwróciła uwagę na taki trochę schematyczny, jej zdaniem, charakter filmu F1. Na ostatnio o filmie Dzień Objawienia wypowiedział się Tomasz Raczek. No i stwierdził, że oczywiście Spielberg jest mistrzem, królem rzemiosła, no ale jego zdaniem ten film jest sztampowy. Nawet skrytykował muzykę Johna Williamsa i stwierdził, że następuje zmiana warty i ci dawni mistrzowie niekoniecznie są w stanie dostosować się do współczesnego przekazu, do aktualnych czasów. Trudno to wszystko ocenić.

Na pewno ten temat będzie powracał. Teraz na antenie Radia Pola a propos technologii artystka, która świetnie z niej korzysta, no ale oczywiście wszystko robi samemu, czyli Minty z Wrocławia.

To był Flying Lotus z gościnnym udziałem Andersona Paaka. No, a propos kwestii muzycznych, to wiadomo, że sezon letnich festiwali trwa w najlepsze. No i dużo jest ekscytacji wokół tego, co dzieje się nad morzem, czyli wokół festiwalu Open Air. Jeżeli ktoś nie może być na tym wydarzeniu, to Telewizja Polska umożliwia oglądanie koncertów. Była już transmisja występu Sary Larsson, zespołu DXX, Jehudy Prokopowicza, który rzecz jasna interpretował Chopina. No ale dzisiaj szczególne święto, dlatego że wystąpi zespół The Cure i o godzinie 21 będzie można sobie to obejrzeć na żywo, nawet jeżeli ktoś aktualnie nie przebywa nad morzem. A propos zespołu The Cure, to mimo że nie wypominając wieku, ale Robert Smith ma już swoje lata, mówiąc wprost, bliżej mu już do 70 niż 60, to zespół The Cure nadal jest nieprawdopodobnie uczciwy. No i gra koncerty, które mają mniej więcej 2,5 godziny. Patrzyłem na te transmisje, na to, ile ma trwać, ile czasu jest na antenie poświęconego tej transmisji koncertu. No i wychodzi, że zespół The Cure nie będzie się oszczędzał. Zdecydowanie warto sobie to zobaczyć. A propos Roberta Smitha, to pewnie już wszyscy słyszeli, że ma pojawić się na nowej płycie The Rolling Stones. Odwiedził studio z początku tylko po to, żeby spotkać się z producentem, czyli Henry Wattem. Nie spodziewał się, że zostanie poproszony o udział w nagraniach nowego albumu legendarnej grupy, natomiast jak podaje cgm.pl, pojawiła się zaskakująca propozycja współpracy od samego Micka Jaggera, który, kiedy Robert Smith przybył do studia, pracował akurat nad partiami wokalnymi. Legendy zaczęły rozmawiać, no i lider The Rolling Stones zaprezentował Robertowi Smithowi kilka utworów, poprosił go o opinię, no i niespodziewanie też zaproponował nagranie partii gitary na nowy album. Robert Smith w swojej skromności z początku odmówił. Nie byłem na to przygotowany. Przyszedłem tam właściwie tylko po to, żeby się napić, wspominał Robert Smith. Natomiast Andrew Watt przekonał lidera The Cure, żeby sięgnął po instrumenty. No i szczęśliwie Robert Smith pojawi się na nowej płycie Stonesów. Płyta, przypominam, nazywa się Foreign Tongues, a Robert Smith nagrał gitarę do utworu Divine Intervention, a poza tym syntezatory i chórki w piosence Never Wanna Lose You. Czekamy na ten album, to wydawnictwo ukaże się dokładnie za tydzień. No, skoro jesteśmy przy zespole The Cure, który wystąpi dzisiaj na Open Airze i będzie można ten występ zobaczyć w Telewizji Polskiej o godzinie 21, sięgamy po takiego białego kruka, po utwór Dread Song ze ścieżki dźwiękowej do filmu Sędzia Dredd.

0: Fun FM.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
2: Nowy Skubas pomaga nam rozpocząć drugą godzinę sezonu ogórkowego. No i oczywiście zachęcamy, żeby nie odchodzić od odbiorników.

0: to był duet, a tak naprawdę zespół, o czym dzisiaj porozmawiamy. Norbi and Vika i utwór Znużony głos. Na, ci wykonawcy pojawili się na antenie Radia Opole nieprzypadkowo, bo wystąpią już jutro w ramach młodej sceny NCPP na opolskim rynku. Zdążyliśmy się w międzyczasie połączyć. Dobry wieczór, cześć.
1: Cześć, witamy.
2: Cześć, witamy z Wrocławia.
0: No i też z Wrocławia, choć to opolski artysta, ale we Wrocławiu ma próby. Połączył się z nami Bek Lepes, który jutro ze swoimi warstwami no w pewien sposób stanie w szranki z Norbi i Wiką, ale oczywiście w takiej przyjaznej rywalizacji. Dobry wieczór, cześć.
3: Hej, hej, kłaniam się.
0: Jest dużo wątków, które można poruszyć, wchodząc w pewien poziom szczegółowości, więc wybaczcie, że na początku tak spytam ogólnie, ale wydaje mi się to ciekawe, dlatego że młoda scena ma taką wdzięczną formułę, bo jest to po prostu regularny koncert, który gdzieś tam jest oceniany, ale to jest sprawa drugorzędna, ważne, że można na świetnie nagłośnionej scenie zaprezentować się publiczności, ale jestem ciekaw, czy mimo wszystko to wpływa na to, jak konstruujecie set, czy trochę inaczej podchodzicie do tego, jak chcecie przedstawić w ramach takiej lekkiej rywalizacji swoją twórczość, czy dla was to jest po prostu normalny koncert i bardziej myślicie o tym, ile on ma trwać, a ta kwestia tego, że trzeba przedstawić tę twórczość w pigułce, jest jakaś drugorzędna. Jak do tego podchodzicie?
3: Pierwsi.
2: No to możesz zacząć.
1: Nie, on powiedział, że ty
2: pierwszy. Aha, że my pierwsi. Okej.
3: Okay. Tak, tak.
2: My mamy takie nastawienie, że my przychodzimy na koncert właśnie jutro z tym, co właśnie mamy do zaprezentowania. Może to brzmi zbyt oczywiste, ale po prostu chcemy pokazać to, co sobą reprezentujemy. Czyli równie dobrze właśnie można to przekształcić, to zdanie, że po prostu jutro zaprezentujemy to, co można się po nas spodziewać.
1: Mi się wydaje, że po prostu na luzie gramy to wszystko to samo, co na wcześniejszych koncertach. Nie przygotowujemy czegoś specjalnego, bardziej traktujemy to jako fajną przygodę i kolejną możliwość zagrania w nowym mieście, bo w sumie w Opolu jeszcze nigdy nie graliśmy. Jedyne, co się zmieniło, to dołożyliśmy jeden numer więcej. A tak to wszystko jest standardowe. Po prostu, no, super zrobić imprezę.
0: Na przypadku, wydaje mi się, współpracy twojej tutaj do Bek Lepesa pytanie i zespołu Warstwy, to, że te ostatnie lata to jest już takie skondensowanie, powiedzmy, tego kierunku, gdzie bardzo ważne są takie neosoulowe, jazzujące, korzenne inspiracje, wydaje mi się, że to powoduje, że sam set konstruuje się łatwiej, że nie jest trudno jakąś taką spójność, mimo że ten repertuar jest różnorodny. Jestem ciekaw, czy rzeczywiście konstruując set na kilkadziesiąt minut czujecie, że to się naturalnie układa, że to się naturalnie klei.
3: Zdecydowanie tak. Mamy bardzo podobnie jak Norbi i Wika. Podchodzimy do tego jak po prostu do kolejnego koncertu. Natomiast dodam, że podchodzę również do tego z sentymentem, dlatego że przez pewien czas w swoim życiu bardzo często grywaliśmy w Opolu, jeszcze bez mojego zespołu, który aktualnie mamy, i bardzo się cieszę, że będę mógł wrócić na opolską scenę.
0: To też jest ciekawe, dlatego że a propos twoich związków z Opolszczyzną, to nie jest kwestia tylko samego Prudnika, no ale siłą rzeczy zostałeś dostrzeżony na wczesnym etapie przez Step Records. Gdzieś tam na początku działałeś singlowo i mimo, że twoje utwory są różnorodne, że twoja twórczość jest różnorodna, że były takie rzeczy jak choćby Piąte Piętro, gdzie ten beat już był taki dość agresywny, trapowy, to jednak zawsze zauważyłem, że chciałeś celować w pewną melodyjność tego flow. Zawsze ta granica pomiędzy tym, co jest rapowane, co jest zaśpiewane, była bardzo płynna, także domyślam się, że ty tego, co się dzieje ostatnimi laty, nie traktujesz jako takiego, nie wiem, przedefiniowania się, odcięcia, tylko po prostu jako naturalną ewolucję.
3: Tak, dokładnie tak. Chyba nic więcej nie muszę dodawać. Poza tym, że to po prostu jest etap taki, który wyszedł naturalnie i no i to jest kwestia właśnie ewolucji i chęci rozwoju. Myślę, że też mogę się utożsamić bardziej z tym, co teraz robię, z tym, jakim jestem człowiekiem i z tym, co się u mnie w życiu pozmieniało. No bo też nie ukrywajmy, no to coś, co robiłem 10 lat temu, przekłada się na styl życia i ten lifestyle się aktualnie zmienił. No co też słychać po muzyce, nie?
0: Zresztą zauważyłem, że nawet kiedy pojawiały się takie, powiedzmy, bardziej łobuzerskie utwory jak Mapa Hunsfotów, to jednak no, tamten przekaz, który jest też aktualnie no taki, powiedzmy, pozytywny, który trochę kontrastuje z tym, co się czasami w rapie pojawia, z jakimś takim wręcz nihilistycznym komunikatem, że to zawsze ci towarzyszyło.
3: Także... No to jest część mnie, też zawsze była, natomiast to tak jak mówię, no bardziej się czuję sobą w tym, co teraz robię i to jest chyba coś, co daje mi takie szczęście i satysfakcję, bo w końcu można powiedzieć, że odnalazłem swoją stylistykę i swój grunt. O.
0: Posłuchamy sobie singla Grymasy i wydaje mi się, a propos odnajdywania tej stylistyki, że on jest szczególnie zaskakujący, że tak jak mogą być męczące pytania o ewolucję, o związek ze światem rapu, tak tym się w ogóle już nie przejmujesz, bo utwór Grymasy, pomijając już to, jak komunikujesz tekst, ma taki, powiedziałbym, gitarowo-oniryczny charakter. Pojawiają się też takie pastelowe symfy. Wydaje mi się, że nawet pasowałoby to do jakiegoś wspólnego setu z Norbi i Wiką. I czy dla ciebie nagranie tego utworu to była jakaś fajna zabawa właśnie a propos tego, jakich możliwości możesz próbować w muzyce?
3: Zdecydowanie. Ja zawsze miałem tak, że szukałem gdzieś nowych płaszczyzn, na których mogę się sprawdzić i przetestować. I jeżeli coś wychodziło, to uznawałem, że to jest to i że możemy taki projekt zamykać. No i mimo, że aktualnie gdzieś tam siedzę w tych około neosoulowo-jazzowych brzmieniach z tym sznytem rapowym, jak ja to lubię mówić, to ten taki indie pop czy soft rock nawet też jest gdzieś tam w moim serduszku.
0: No to w takim razie.
3: I fajnie się takie numery robi po prostu. Cała przyjemność.
0: No to skoro wywołaliśmy utwór Grymasy, posłuchajmy go w sezonie ogórkowym.

0: To było Źródło, czyli jeden z najnowszych singli duetu Norbi i Envika. Zespół wystąpi jutro w ramach młodej sceny NCPP. Pojawi się tam też Beck Lepe z zespołem Warstwy. No i tych artystów dzisiaj gościmy w Audiokracji. Przepraszam bardzo, w sezonie ogórkowym tutaj lekka pomyłka, dlatego że lekko zmieniliśmy ramówkę na lato. Natomiast wracając do Norbi i Wiki i utworu Źródło, wydaje mi się, a propos takiej różnorodności, która jest w waszej twórczości, że tutaj dają o sobie znać też te gitarowe fascynacje, pojawiają się jakieś takie lekko nawet shoegaze'owe ściany gitar, natomiast wyście podkreślali, że taka różnorodność, która jest w waszej twórczości, to nie jest coś, co sobie rozpisaliście, tylko tak czujecie muzykę, ale jednocześnie zaznaczyliście, że w przypadku płyty długogrającej jednak zamarzył wam się koncept album, pewna spójność. Wiecie, że to ma być taka płyta o przebiegu życia. Jestem ciekaw, czy rzeczywiście teraz artystycznie jesteście w takim momencie, kiedy zaczynacie bardziej rozmyślać nad tym, czy coś pasuje do tego obrazka, czy zdarza wam się na przykład na etapie procesu twórczego teraz coś skreślić, bo nie czujecie, że to pasuje do reszty.
1: Jak najbardziej właśnie, właśnie próbujemy teraz właśnie w procesie domykania albumu naszego pierwszego, próbujemy stworzyć właśnie taką jednolity sound, ale nie ukrywamy, że nie możemy się powstrzymać od tego, żeby po prostu szukać inspiracji w różnych sferach gatunków muzycznych, różnych klimatów, więc mi się wydaje, że jesteśmy skazani na to, żeby nasze utwory były mimo wszystko, żeby każdy utwór po prostu był troszkę z innej bajki, ale moim skromnym zdaniem, jako takiego właśnie słuchacza muzyki, jak sobie właśnie tak słucham tą naszą muzykę, to ja uważam, że kurczę, jednak te utwory jakoś ze sobą się łączą. Mimo wszystko, bo one są różnorodne, ale mimo wszystko jakoś tak mam wrażenie, że coś je łączy.
0: Wydaje mi się, że sama myśl producencka, to jak komunikujecie teksty, to wszystko gdzieś właśnie tę spójność daje i wiem, że w przypadku waszego tandemu Norbi myśli tak bardziej, powiedzmy, barokowo. Wika jest jednak taką ambasadorką minimalizmu i wydaje mi się to ciekawe, dlatego że faktycznie te wokale są podane w taki ciekawy, eteryczny sposób, taki szeroki. Jest w nich jakaś taka zwięzłość i czy dla was, a propos tego, jak prezentujecie swoją muzykę na żywo, to było wyzwanie, jak takie partie zaaranżować.

0: zaproponować, jak je też od strony technicznej zaprezentować, czy to wam przyszło łatwo?
1: No, z mojej perspektywy osobiście to było duże wyzwanie, tym bardziej, że dosłownie rok temu rozpoczęłam swoją przygodę w ogóle na scenie, więc te partie wokalne są bardzo wymagające, też potrzebowałam dużo czasu na lekcjach, żeby w ogóle się z tym obyć i poczuć się z tym swobodnie, więc jeśli chodzi o wokale, to dopiero wydaje mi się poprzedni dwa koncerty przed dosłownie poczułam taką swobodę i okej, jestem już osadzona w tych dźwiękach, czuję jakąś taką swobodę, więc z jutrzejszym koncertem już mam taki luz, bo dosyć dużo stresu mnie to kosztowało finalnie, więc są one właśnie dość wymagające. Z perspektywy właśnie na ten album, który pojawi się już niebawem, mamy też taką perspektywę, żeby troszeczkę też oszczędnie, nie wiem jak to nazwać, ale wejść troszeczkę w taką prostotę, żeby nasze utwory też były łatwe do śpiewania, jakkolwiek to zabrzmi, żeby nie były wymagające, żeby też w jakiś sposób mieć perspektywę tego, okej, zróbmy coś, żeby publika też miała z tego jakąś radość i imprezę, niech oni też mogą coś zaśpiewać. I w sumie właśnie w tym tygodniu udało nam się też przygotować taki utwór na jutrzejszy dzień, z którego jesteśmy zadowoleni. Z tej perspektywy, okej, to jest numer do potuptania i do pośpiewania, więc no, taka krótka historia tego właśnie z mojej perspektywy. O.
0: Wydaje mi się to ciekawe, dlatego że Norbi jako jedną z inspiracji podaje Bonobo i generalnie też artystów, którzy w trochę inny sposób groovią, jak choćby Nowhere. Natomiast wydaje mi się to o tyle intrygujące, że gdzieś udaje wam się połączyć te światy właśnie muzyki, która ma często taki transowy, czasami wręcz deep house'owy charakter, jednak z pewną nostalgią, z piosenkami. Nie chcę akurat na siłę porównywać do DXX, którzy niedawno występowali, można było ten występ zobaczyć w telewizji polskiej, ale wydaje mi się, że u was jest takie połączenie tej perspektywy właśnie pewnej nostalgii jednak z tym, że da się wręcz potańczyć, pobawić. I jestem ciekaw, czy wy widzicie, że tak wasza muzyka rezonuje, że ludzie no, mają taki roller coaster emocji, że trochę się posmucą, trochę pobawią.
2: Tak, jak najbardziej tak. I właśnie wracając do tego, no po prostu nie możemy się powstrzymać. Jednocześnie inspirują nas totalnie różne światy, tak jak właśnie wspominałeś, czy to Bonobo, czy to właśnie Nowhere, który jest totalnie też z innej bajki, ale również po prostu mocne wpływy rocka. Cała właśnie historia rocka też w nas płynie i też nie możemy się od tego oderwać i tutaj my ryzykujemy z tego względu, że nie możemy się po prostu powstrzymać, ryzykujemy właśnie tym, że my chcemy eksperymentować, chcemy to łączyć w jakiś sposób, żeby to było zgrane. Tak, no i mam wrażenie, że jak na razie jest dobrze.
1: Dopowiem, że właśnie mamy ten etap, że tworzymy teraz jak najwięcej demówek i utworów i wtedy, i to będzie w sumie taka ruletka, że jak już sumujemy to wszystko, to wtedy będziemy mieć taki koncept, okej, w którą stronę pójdziemy bardziej, czy będą to bardziej takie rockowe brzmienia, czy bardziej popowo-alternatywne, ale wydaje mi się, że to będzie troszeczkę taki klimat, powiedzmy, Loli Young, czy że po prostu będzie taki alternatywno-popowo-rockowy schemat. Coś takiego.
0: A propos różnorodności, to Beg Lepez już co nieco opowiedział o ewolucji, niekoniecznie o jakichś tam takich usilnych, drastycznych zmianach, tylko o tym, jak naturalnie te inspiracje gdzieś tam się pojawiały i znikały. I posłuchamy sobie teraz singla Vis-a-Vis i wydaje mi się on ciekawy w tym wymiarze, że to jest chyba jedna z takich bardziej już soulowych czy neo-soulowych propozycji. Przyznaję, że dla mnie nawet gdzieś tam się praktycznie Eryka Badu odzywa i czy w kwestii też twojego doświadczenia a propos tego, że formalnie no masz papiery na fortepian, czy teraz się czujesz pewnie, wymyślając już tak jednoznacznie melodyjne rzeczy, takie właśnie z taką solową frazą?
3: Powiem ci szczerze, że to jest dla mnie największa przyjemność przy robieniu muzyki aktualnie, wymyślanie melodii. Głównie mówię tu o wokalu. Wydaje mi się, że w tym się czuję pewnie i wydaje mi się, że te melodie nie są, są nieoczywiste i są chwytliwe w tym wszystkim. Tutaj, jak żeście wspominali, to i mam wrażenie, że jest to ciężkie do osiągnięcia, patrząc z perspektywy artystów, że chcemy jednak zrobić coś ambitnego, ale przy tym wszystkim pamiętać o tym, że to musi być catchy i no to ma wchodzić w głowę taka melodia, czy jakaś fraza, czy rytmika. Więc no z tym jest dużo zabawy i to mi sprawia bardzo dużo fanu i daje dużo radości.
0: No to w takim razie dajmy też trochę tej radości słuchaczom. Słuchamy utworu Vis-a-vis.

0: duet Norbi and Vika i utwór Niebieski Kwiat. Norbi i Vika razem ze swoim zespołem wystąpią jutro podczas młodej sceny NCPP. No i będzie z nimi w bardzo przyjazny, rzecz jasna, sposób rywalizował Beck Lepez i jego warstwy. I wracając do tego, o czym z Norbim i Wiką rozmawialiśmy, czyli do kwestii właśnie różnorodności, którą udało wam się troszeczkę okiełznać, to przyznawaliście a propos takiej konceptualności materiału, który ma powstać, płyty długogrającej, że chcecie, żeby to był album o różnych odcieniach życia, żeby tam skonfrontować rzeczy właśnie smutne, przykre z tymi radosnymi. I wydaje mi się, że w wymiarze muzycznym Niebieski Kwiat jest takim troszeczkę momentem ulgi. Wydaje mi się, że to jest jeden z takich bardziej zasuwających do przodów, lekkich, jeżeli chodzi o sam beat, o to, jak on jest podany, utworów, które nagraliście, i jestem ciekaw, czy jak go tworzyliście, czuliście, że on wnosi troszeczkę pod tym względem inną jakość.
1: Jak najbardziej tak. No, nam się kojarzy właśnie ten utwór właśnie z taką dziecięcą naiwnością, taką właśnie wiarą w piękny świat, co jest, uważam, że jest bardzo potrzebne w życiu, żeby troszkę właśnie tej słodyczy w swoim życiu posiadać, takiej właśnie naiwnej nadziei, bo właśnie jest to jakby, jest to naszą częścią, zawsze była właśnie od dziecka, i próbujemy się nią też kierować, mimo że po prostu życie stawia wyzwania. Tak, i właśnie to był nasz pierwszy właściwie numer, który stworzyliśmy jeszcze nie formując za bardzo właśnie zespołu, a był to po prostu czysty eksperyment, i właśnie to była nasza pierwsza propozycja utworu, z czego jesteśmy bardzo dumni, bo tak osobiście uważamy, że to jest, kurde, jeden taki z fajniejszych, który nam wyszedł.
0: A propos tej różnorodności w waszej twórczości, to mimo że on ma taki powiedzmy alternatywny, deep house'owy charakter, to jednak ta gitarka akustyczna się pojawia, nadaje tego drive'u, także te decyzje chyba się dzieją u was naturalnie, po prostu czujecie gdzieś w intuicyjny, instynktowny sposób te proporcje.
2: To w ogóle była ciekawa sytuacja z tą gitarką. W ogóle nie mieliśmy to pomysłu, ale jednak mieliśmy taką perspektywę. Potrzebujemy nadać tej piosence trochę większej lekkości, żeby nie była taka ciężka. I właśnie nasz kochany radio producent, który też gra u nas w zespole na gitarze, wysunął taką propozycję z tą gitarą, co jest w ogóle było genialnym posunięciem. Więc tu mamy też właśnie taką trzecią osobę, która w jakiś sposób też nas tutaj nam pomaga doprowadzić te numery do właśnie jakiejś takiej też lekkości, bo mamy też taką tendencję do cięższych brzmień albo bardziej przekombinowanych, więc ta osoba nas po prostu tak też, że się radzi, nas sprowadza na ziemię i fajnie nam to wszystko balansuje.
0: Mówisz o Radku Baranowskim.
2: Zgadza się.
0: Postać bardzo zdolna, zresztą gościł całkiem niedawno w Radio Pole, bo występował z Jacko Brango.
2: No właśnie.
0: I przyznawaliście, że Radek gdzieś tam zapoznał was z kolektywem Headroom, że te postaci się w waszym kręgu pojawiają, ale mówiliście też o tym, że zdarza wam się już tak zupełnie całym bandem jeździć na takie obozy twórcze, żeby coś nagrać, żeby coś napisać. Jestem ciekaw, czy wam na tym zależy, żeby to, jak wyglądają koncerty, jak brzmią, żeby rezonowało w waszej twórczości, czy wy się z takiej ewolucji cieszycie, jesteście na nią otwarci, żeby mimo, że no jakby u steru jesteście wy, wasz tandem, to żeby faktycznie cały zespół miał mocny wpływ na to, jak muzyka brzmi?
1: Jak najbardziej, a zwłaszcza z tego powodu, że w naszym zespole mamy naprawdę ogromne szczęście mieć właśnie takie osoby, jak chociażby właśnie Radek Baranowski, który jest niesamowicie utalentowanym producentem. Idąc dalej, mamy wspaniałego basistę, który jednocześnie ma swój własny zespół, jest świetnym songwriterem w zespole Motorboats, no i oczywiście wspaniałego perkusistę Wiktora Grabowieckiego, którego po prostu bardzo szanujemy jako perkusistę i jako naszego przyjaciela, jest naprawdę
2: mózgiem operacji. No i właśnie każdy jest kreatywny, mamy super właśnie vibe razem, ten wyjazd w góry był genialnym pomysłem, stworzyliśmy nowe numery, gdzie każdy dał coś od siebie, jakąś swoją wizję, więc to też będzie nam, to też będzie taka fajna energia, gdy będziemy grać te numery na scenie, że okej, to jest coś nasze, to jest to nasze, to jest nasze wspólne, taka nasza dzidzia, więc ta energia grając te numery wspólne będzie, ojej, powtarzam się, ale wiecie o co chodzi, będzie wspólny rajd, że to jest nasze. O.
3: Bardzo ważna wspólna energia też jest w przypadku zespoły Warstwy i wydaje mi się, tu pytanie do oczywiście Beklepesa, to ciekawe dlatego, że już na epce Smoothie z 2021 roku, a propos też tej soulowości, która ci zawsze była bliska, no bardzo mocno do takich kierunków się odwołałeś, lekko te bity są nawet takie J-Dealowe, natomiast później pojawiła się płyta Warstwy już z żywymi instrumentami i czy dla ciebie i dla McKeya, z którym współpracujesz, to była ciekawa zagwozdka, jak zachować właśnie taki lekko lo-fi charakter takiej muzyki, ale jednocześnie wykorzystać żywe instrumenty, żywe partie, co one mają zagrać, czy dla was to była jakaś taka zabawa, odkrywanie formuły?
4: Wiesz co, Tomku, fajnie, że nawiązałeś do Smoothie, bo w sumie od tej płyty się zaczęła ta zmiana u mnie. I ja się z Markiem poznałem Marka i w ogóle dowiedziałem się o jego istnieniu przez Woskowych, bo na płycie Smoothie mamy jeden numer wspólny i oni już wtedy zauważyli, że mnie tak właśnie ciągnie w tamte rejony i powiedzieli, że jest ktoś taki jak McKay. I jakiś czas później, jak zacząłem pracę nad nowym projektem, to właśnie przypomniałem sobie o Marku i no i poznaliśmy się, zgadaliśmy się na robienie muzy i to wyszło bardzo naturalnie, raczej nie zastanawialiśmy się nad tym, żeby zrobić Smoothie 2, tylko po prostu, żeby powstał projekt organiczny na żywych instrumentach. I w międzyczasie powstała też nazwa Warstwy. Ja też lirycznie chciałem nawiązywać, żeby w sensie do tej nazwy i przeplatać tam jakieś metafory czy nawiązania do samego albumu, żeby było to też w miarę spójne pod kątem tekstowym, nie tylko brzmieniowym.
3: Jest to oczywista refleksja, ale chyba też lubisz się dostroić do bitu, dlatego że z jednej strony jest ta soulowa ścieżka, o której mówimy, ale z drugiej strony też wydałeś w duecie z Eskim jako Wagwan taką epkę, no już bardzo elektroniczną, UK garażową momentami. I tam ta wrażliwość liryczna jest zupełnie inna, pojawiają się no takie rzeczy trochę z przymrużeniem oka, trochę bragów i chyba dla ciebie to też jest fajna zabawa, że masz jakiś tam punkt wyjścia, swoją bazę, ale jak trzeba, to się też jesteś w stanie pobawić inną konwencją.
4: Tak, to był piękny okres w moim życiu, to były czasy, w którym ja się z Eskim